0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ludzka sprawa.
2: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o osobach chorujących psychicznie w procesie karnym. Za mną dwójka ekspertów, ekspertka i ekspert, znakomici karniści. Małgorzata Perca-Górowska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, adwokatka. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I profesor Michał Królikowski, profesor prawa karnego na Uniwersytecie Warszawskim, z kolei też adwokat. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. To jest taki temat, o którym moim zdaniem mało się mówi. Nie tylko w mediach, ale chyba też w ogóle w takiej przestrzeni publicznej, może poza konferencjami naukowymi. Mniej się też mówi

0: chyba w środowisku sędziowskim, o czym chciałabym też z wami porozmawiać, ale najpierw chciałabym może was zapytać o jakąś taką diagnozę. Jak wygląda sytuacja osoby chorującej psychicznie w ogóle w postępowaniu? Od czego taki sąd zaczyna? Kto zaczyna to diagnozować, badać? W jakim to jest momencie?
1: Sytuacja osoby chorującej psychicznie

0: osoba, która mogła popełnić jakiegoś rodzaju czyn, ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Na przykład leczyła się psychiatrycznie w przeszłości.
1: Właśnie, powiedz mi, jakie to są sytuacje, kiedy nabieramy takiego może podejrzenia, albo chcemy to zweryfikować, bo są takie sytuacje, niektóre są oczywiste, prawda, gdzie takie badania są od razu prowadzone.
0: Nazywamy to w prawie uzasadnionymi wątpliwościami co do poczytalności i one mogą czasem brać się na przykład z charakteru czynu. Czyli czyn, który został popełniony, jest na tyle nietypowy, zachowanie domniemanego sprawcy jest na tyle nietypowe, że prowadzi do wniosku, że przyczyną faktycznie tego zachowania mogły być jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne, albo organy ścigania dowiadują się, że osoba była w przeszłości leczona psychiatrycznie. Jeżeli dysponują taką wiedzą, to muszą zweryfikować, no, czy faktycznie stan zdrowia psychicznego osoby, która się pojawia w tym postępowaniu karnym, jest taki, że będzie wymagał odmiennego podejścia. Wtedy pojawiają się biegli, psychiatrzy, psycholog, których zadaniem jest przebadanie tej osoby i sporządzenie opinii co do stanu zdrowia tej osoby, przede wszystkim w czasie czynu. Biegli będą diagnozowali, jeżeli jest dostępna jakaś dokumentacja medyczna, to również powinni się z nią zapoznać. Przeprowadzą badanie takiej osoby. Czasem, jeżeli postawienie diagnozy po jednorazowym badaniu nie będzie możliwe, może pojawić się konieczność przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej. No i z takiej opinii sądowo-psychiatrycznej powinno wynikać, czy mamy do czynienia z osobą, u której jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne występują, czy nie, i jaki wpływ te zaburzenia psychiczne miały na zachowanie tej osoby w czasie czynu.
1: Tak, zaraz sobie powiemy, jakie są różne opcje.
2: Ja chcę powiedzieć, że sądy i prokuratura poszukują tych informacji przede wszystkim dla dwóch powodów. Po pierwsze, próbują ustalić, co działo się w czasie czynu, czyli czy u tej osoby w tamtym czasie wystąpiły jakieś zaburzenia i miały one wpływ decydujący, istotny na postępowanie. Można powiedzieć, że sprawcą czynu jest wolna wola albo choroba. To jest takie pytanie. Drugi przedmiot zainteresowania to jest pytanie o stan obecny tej osoby pod tym kątem, że osoba, która jest w istotnym zaburzeniu psychicznym, musi mieć zagwarantowane prawo do obrony dawane z urzędu. Znaczy, obrona musi być obligatoryjna. Jeżeli ta osoba sama nie potrafi zadbać o swoje interesy, powołać sobie obrońcy, czasem w ogóle nie ma zdolności do jego powołania, to wówczas musi pojawić się ten obrońca, który będzie uzupełniał defekty związane z niezdolnością do prowadzenia obrony w sposób właściwy. I to są te dwa główne zagadnienia, którymi interesuje się prokuratura i sąd. One uwzględniają również to, że stan psychiczny sprawcy może być zmienny. Natomiast warto jest powiedzieć, o co sąd się nie pyta, albo czego uczciwie nie bada. A mianowicie, po pierwsze, nie poszukuje wiedzy, jak się obchodzić z tym sprawcą w trakcie procesu. Jaka jest potrzeba dostosowania procesu do jego ograniczeń? Rzadko kiedy przynajmniej tak się dzieje. Jak trzeba zadawać pytania, czy trzeba sprawdzać, czy ta osoba to rozumie, czy potrzebne jest robienie częstych przerw, bo ta osoba nie jest w stanie utrzymać skupienia, czy też w końcu, jak należy reagować na to, jak on się będzie zachowywał, na przykład agresywnie w trakcie...
1: I o tym chcę z wami porozmawiać, ale zanim porozmawiamy o tym, jak ta sprawa trafia już do sądu, to może odczarujmy też taką powszechną opinię o tym, że tego rodzaju badania są, one są zlecane, moim zdaniem, dosyć relatywnie często. Na przykład jak ja przyjmuję sprawy z urzędu, to tam taka opinia w przypadku na przykład osób uzależnionych, tak, albo podejrzenia uzależnienia, ona jest standardem. Czy to nie jest też tak, że to się zleca, tak jak się nam może wydawać, włącznie w jakiejś takiej tej pierwszej kategorii spraw, o których mówiłaś, tak, że charakter tego czynu, no, gdzieś daje nam takie przypuszczenia, że trzeba zlecić taką obserwację. Czy się mylę, czy nie? Czy jednak tego rodzaju działania, one są podejmowane relatywnie częściej?
0: Faktycznie są podejmowane relatywnie częściej. Wydaje się nawet, że zbyt często.
1: No właśnie.
0: To wynika też pewnie z jakiegoś takiego trochę sztampowego podejścia. Kiedy przysłuchuje się osobę w postępowaniu przygotowawczym, w charakterze podejrzanego, to najczęściej pada tam takie pytanie, czy był pan, była pani w przeszłości leczona psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo, czy zdarzały się jakieś utraty przytomności. I nierzadko jest tak, że nawet odpowiedź twierdząca, kilkanaście lat temu faktycznie zdarzyło mi się skorzystać jednorazowo z jakiejś konsultacji, skutkuje tym, że ta opinia jest faktycznie zasięgowa.

0: sięgana. I tak nie powinno być, dlatego że zajmujemy biegłych niejednokrotnie sprawami, które chyba powinny pozostawać poza zakresem ich zainteresowania. Ale z drugiej strony z osobami uzależnionymi to już nie jest takie proste, dlatego że mamy wiele różnego rodzaju kategorii zaburzeń psychicznych. To mogą być osoby chorujące psychicznie, to mogą być osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I teraz w zależności od rodzaju tych zaburzeń psychicznych sąd karny ma też do dyspozycji różne rodzaje środków, które może zastosować wobec takiej osoby. Te środki nazywamy środkami zabezpieczającymi. I środki zabezpieczające są czymś, co polega na zobowiązaniu do leczenia. Albo w warunkach zamkniętych, zakładu zamkniętego, albo w warunkach ambulatoryjnych. I ponieważ wobec osób uzależnionych, jeżeli popełnione przestępstwo miało związek z tym uzależnieniem, można zastosować taki środek zabezpieczający, czyli można taką osobę zobowiązać do poddania się terapii uzależnień, no to w związku z tym ta opinia też jest konieczna, ponieważ ona ma odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie takiego przymusu leczniczego w postępowaniu karnym, czyli tego środka zabezpieczającego, jest konieczne.
1: To jeszcze zatrzymując się tej opinii, może powiedzmy, jakie mogą być z niej wnioski? Może być to ograniczona poczytalność, tak, w trakcie popełnienia czynu, albo pełna niepoczytalność i wtedy sytuacja procesowa takiej osoby no jest jednak diametralnie różna. I rozumiem, że najtrudniejszym takim wyzwaniem, o którym już trochę zaczęłaś mówić, jest ten wątek ograniczonej poczytalności i tego, jak sądy zachowują się wobec osoby, która taką opinię biegłych uzyskała. Bo w przypadku, jeżeli mamy wyłączoną poczytalność, rozumiem, że mamy w ogóle też inne procesowe działania, które zmierzają po prostu do umorzenia tego postępowania.
0: Tak. Sytuacja osób, wobec których stwierdzona zostaje niepoczytalność i osób ze zmniejszoną, ograniczoną, nawet znacznie ograniczoną poczytalnością będzie zupełnie różna. Jeżeli zostanie stwierdzone, że sprawca popełnił czyn w stanie niepoczytalności, w takiej sytuacji do sądu nie jest kierowany akt oskarżenia, tylko wniosek o to, żeby takie postępowanie umorzyć i zastosować środki zabezpieczające. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z oskarżonym, ze skazaniem, z karą, a tylko i wyłącznie z systemem środków leczniczych, albo polegających na umieszczeniu w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, albo polegającym na zobowiązaniu do leczenia w warunkach wolnościowych. Te środki lecznicze w takiej sytuacji zastępują karę. Jeżeli natomiast okaże się, że mamy do czynienia z osobą, która popełniła czyn w stanie ograniczonej poczytalności, to tutaj ta ścieżka postępowania jest zupełnie inna. Zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia, taka osoba będzie mogła zostać skazana. Inną kwestią jest to, jaki wpływ powinien mieć stan znacznie ograniczonej poczytalności na wymiar kary, a obok tej kary mogą być zastosowane również środki zabezpieczające.
2: Warto zwrócić uwagę na to, że kwestia poczytalności to jest spektrum. Używamy tutaj pojęcia niepoczytalności i dysponujemy definicją niepoczytalności, czyli stanem, w którym z powodu tych zaburzeń dana osoba traci wolność, nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem albo nie rozumie tego, co robi. Natomiast nie mamy definicji poczytalności. Nie wiemy, jak bardzo jesteśmy poczytalni. Natomiast w życiu codziennym traktujemy siebie nawzajem jak poczytalnych. Funkcjonujemy w takim założeniu, w takim domniemaniu, że jesteśmy dostatecznie wolni, by brać odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory i postępowanie. W tym spektrum pojawia się to trzecie pojęcie ograniczonej poczytalności, czy też tej ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym. I w tym miejscu chcemy powiedzieć, że istnieje jakiś taki rodzaj ograniczenia naszej wolności, niezawiniony, bo wynikający z dysfunkcji, no, określonej etiologii, ale to ograniczenie wolności ma wpływ na naszą odpowiedzialność. Skoro nie jesteśmy pełni wolni, albo inaczej jesteśmy tak bardzo niewolni, to nie możemy ponosić tej odpowiedzialności tak jak ci, którzy korzystają ze swobody postępowania. No a konsekwencja tego stanu powinna być traktowana poważnie, bo o ile przy niepoczytalności sprawa jest w jakiejś mierze oczywista, ta osoba nie popełnia przestępstwa, nie może być ukarana, tak w przypadku osoby o ograniczonej poczytalności sąd niby nic nie musi, ponieważ może zrobić wszystko i ukarać, i odstąpić od wymierzenia kary. Natomiast sąd, który poważnie traktuje kwestię winy, powinien uwzględniać to ograniczenie i mitygować odpowiedzialność. Tam jest, mówiąc inaczej, domniemanie łagodzenia odpowiedzialności.
1: Czy tak jest faktycznie?
2: Nie.
1: a jak jest naprawdę?
2: Moje doświadczenie jest takie, że są

0: Sądy poszukują, tak jak powiedziałem, dwóch informacji. Czy jest niepoczytalny i czy musi być obrona obligatoryjna. Cała reszta jest znowuż pewnym spektrum i ociera się o jakiś rodzaj wrażliwości sądu, zrozumienia, czy też warsztatowej kompetencji do tego, żeby odmierzyć wpływ tego zaburzenia na odpowiedzialność. Pamiętam kiedyś sąd, który nie stosował żadnego nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do osoby istotnie dotkniętej zaburzeniami psychicznymi, który tłumaczył, nie możemy zwalać wszystkiego na chorobę. I to zdanie jest tak bardzo prawdziwe, jak jest kłamliwe, bo nikt nie mówi o zwalaniu niczego na chorobę, tylko na dostrzeżeniu podstaw odpowiedzialności za nasze zachowanie. No przecież w zwykłych ludzkich relacjach dbamy o wyrozumiałość. I tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś mierze troszkę prymitywni w rozumowaniu, wtedy kłopoty, których doświadczamy, są dla nas nieistotne.
1: To od czego to zależy, chciałbym jeszcze z wami porozmawiać, czyli jak taka osoba wchodzi na salę sądową, od czego zależy to różne traktowanie, czy od wrażliwości sędziego, czy od jakichś brakach w systemie szkolenia i tak dalej. Sobie o tym porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze, zanim do tego przejdziemy, spróbować może odczarować pewnego rodzaju mity związane z niepoczytalnością, czyli jeżeli mówimy o kimś, że została stwierdzona jego niepoczytalność i teraz co słyszy obywatel? Ucieka od wymiaru sprawiedliwości, ma super sprawnego, na pewno bardzo dobrze opłacanego obrońcę, który mu tutaj załatwi, już mówię teraz tak jak tak zwane, to się nie powinno tak mówić, tak? No papiery, które
2: żółte,
1: kiedyś tak się mówiło. Taka jest powszechna, bardzo częsta opinia, jest bardzo duże oburzenie, że jak to jest możliwe, ktoś, nie wiem, zabił, zgwałcił, popełnił bardzo ciężkie przestępstwo, a nie będzie tej kary ponosił. Jest taki mit. Zgadzasz się ze mną?
3: Oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że lektura komentarzy pod wpisem dotyczącym czynów nieraz bardzo brutalnych i spektakularnych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi może prowadzić do takich wniosków. Ale odczarowując mity, to zacznijmy może od tego, że faktycznie kiedy w mediach pojawia się temat osób chorujących psychicznie i postępowania karnego, to do mediów trafiają te sprawy, tak jak powiedziałam, które są nieraz bardzo brutalne, bardzo spektakularne. Myślę, że wszyscy bylibyśmy w stanie wymienić przykłady takich spraw. Natomiast po pierwsze, nie ma żadnych absolutnie dowodów naukowych, które mogłyby prowadzić do wniosku, że osoby chorujące psychicznie popełniają czyny zabronione częściej niż osoby niechorujące psychicznie. I to jest pierwsza rzecz. A po drugie, jeżeli spojrzeć na to, jak w Polsce stosowane są te środki zabezpieczające i w przypadku jakiej kategorii spraw osoby chorujące psychicznie faktycznie trafiają do sądu karnego, to to wcale nie jest tak, że najczęściej to są te takie brutalne i spektakularne zbrodnie. Owszem, zdarzają się zabójstwa. Natomiast stosunkowo często osoby, które trafiają do szpitali psychiatrycznych, to są osoby, które dopuściły się czynów zabronionych przeciwko mieniu. Czyli jakieś drobne kradzieże, kradzieże sklepowe, kradzieże z włamaniem, czyli takie czyny, w których nie było w ogóle żadnego elementu przemocy, ani nawet groźby użycia tej przemocy. W Katedrze Prawa Karnego od wielu lat prowadzimy regularnie badania na ten temat i z tych naszych badań wynika, że były takie lata, kiedy nawet kilkanaście do 20% osób umieszczanych rocznie w szpitalach psychiatrycznych to były te czyny właśnie związane z mieniem. Zresztą być może pamiętacie państwo sprzed kilkunastu lat serię takich spraw, w których interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Były wówczas wnoszone takie kasacje nadzwyczajne dotyczące osób, które popełniły właśnie takie stosunkowo błahe czyny zabronione i przebywały w szpitalach psychiatrycznych później bardzo wiele lat.
1: Przepełnionych
3: szpitalach psychiatrycznych. O tym może za chwilę uda nam się powiedzieć. Jedna z tych osób, w przypadku których wówczas taka kasacja nadzwyczajna została wniesiona, przebywała w szpitalu psychiatrycznym w związku z popełnieniem czynu, który polegał na kradzieży 8 paczek kawy ze sklepu. I później zmieniło się to w wieloletnią detencję. To było kilkanaście lat temu i gdybym miała dokonać aktualnej oceny sytuacji, to powiedziałabym, że niewiele w tym zakresie się zmieniło. Teoretycznie w przepisach jest tak, że do szpitali psychiatrycznych powinni trafiać sprawcy tylko i wyłącznie najbardziej poważnych czynów zabronionych. W praktyce to tak nie jest.
1: Bo
3: przesłanki zastosowania tego takiego najbardziej dolegliwego środka zabezpieczającego, czyli pobytu w szpitalu psychiatrycznym, są określone bardzo ogólnie. z kodeksu karnego

0: wynika, że można orzec umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, kiedy ktoś dopuścił się czynu o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że popełni taki czyn, czyli czyn o znacznym stopniu społecznej szkodliwości ponownie. No i pytanie, czym jest czyn o znacznym stopniu społecznej szkodliwości? To jest taka klauzula ogólna, którą można traktować bardzo poważnie i bardzo gwarancyjnie, albo to jest taka klauzula, której jeżeli nie traktujemy wystarczająco gwarancyjnie, to można ją wypełnić w zasadzie dowolną treścią. Jeżeli sądy nie stosują tej przesłanki w sposób należycie gwarancyjny, a z naszych badań wynika, że faktycznie tak jest, no to wówczas do szpitali psychiatrycznych trafiają również sprawcy czynów takich stosunkowo błahych. Jeżeli poczyta się literaturę prawniczą i zderzy się ją z rzeczywistością, to zderzenie jest bardzo wstrząsające. A to ma swoje daleko idące konsekwencje. Dlatego, że aktualnie ten system psychiatrii sądowej w Polsce jest absolutnie przepełniony. Dlatego, że osoby, które popełniły czyn w stanie niepoczytalności i które są kierowane do szpitala psychiatrycznego, nie trafiają na oddziały ogólne, tylko są specjalne oddziały, oddziały, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, oddziały psychiatrii sądowej, oddziały detencyjne, oddziały, które są przeznaczone dla tych osób. One mają 3 stopnie zabezpieczenia, maksymalny, wzmocniony, podstawowy. W zależności od tego, z jakiego rodzaju osobą mamy do czynienia, te osoby są kierowane na odpowiedni oddział zabezpieczenia w tych szpitalach psychiatrycznych. Z aktualnych danych wynika, że w tym systemie brakuje mniej więcej około 600 miejsc. Czyli ten system jest przeciążony, niewydolny. I jedną z przyczyn jest właśnie kierowanie do szpitali psychiatrycznych osób, które popełniły takie stosunkowo błahe czyny zabronione.
1: No, to porównanie do tego, co mówi Gosia, może nastąpić przez lekturę komentarzy, które piszemy do kodeksu karnego i tak powtarzamy jak mantrę, że ta detencja jest uzasadniona w przypadku sprawców zabójstw, zgwałceń i czynów o podobnym ciężarze gatunkowym.
0: I podpaleń.
1: I podpaleń. Bynajmniej nie mieszczą się tam batoniki ani kawy. Ale rzeczywiście wszystko osadza się w tym myśleniu gwarancyjnym, w tym, czy sądy mają zdolność do myślenia, do stawania po stronie jednostki. Powiedziałaś o tym micie żółtych papierów i uciekaniu przed odpowiedzialnością. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że ten mit żyje na bardzo pożywnym gruncie. Mianowicie w powszechnym odbiorze odpowiedzialność karna jest... ma taki charakter retorsyjny, rewanżystowski. Nie? To znaczy karzemy dlatego, że zło zostało popełnione. I ten związek nawet nie jest logiczny, on jest etyczny. Zło przyzywa karę. Nie? To jest emocjonalne, to jest społecznie naturalne. To jest też oparte o takim myśleniu, które dzieli społeczeństwo na nas, tych dobrych i tych złych. Tych bandytów, tych sprawców przestępstw, bez wyobraźni, że ja mógłbym być sprawcą przestępstwa. Chociażby dlatego, że wsiądę do samochodu i się potknę. I ten podział powoduje, że myślimy o odpowiedzialności tych złych i karę uważamy za coś oczywistego. Tymczasem odmienne postępowanie osób chorych psychicznie, gdzie ta choroba wpłynęła na wolność, na zdolność kierowania swoim postępowaniem, wiąże się czy wynika z pewnej kultury etycznej, z pewnego stopnia rozwoju winy. A to, jak rozumiemy winę, zawinienie, zarzucalność, jest przejawem dojrzałości etycznej społeczeństwa. To odmienne potraktowanie osób poważnie chorych, takich, gdzie choroba właśnie tę wolność odebrała, idzie w poprzek temu myśleniu rewanżystowskiemu. Ono mówi, zatrzymajmy je, bo ten człowiek zasługuje na zupełnie inne postępowanie. Nikt nie mówi, że to, co zrobił, było dobre. To jest oczywiste, że to, co zrobił, było naganne. Chcielibyśmy powiedzieć, że chodzi tylko o te najgorsze czyny. Ale jednocześnie chcemy powiedzieć, chcemy go naprawdę zrozumieć, dlatego że on nie odpowiada za to.
2: I chcemy, żeby wrócił też do społeczeństwa,
1: tak,
2: bo o tym się
1: i
2: bardzo
1: chcemy
2: mało
1: pomóc. Chcemy
2: mówi.
1: Mu pomóc, nie? Pomóc.
2: A jaka jest alternatywa właśnie dla tych osób od tej kawy i od tego batonika?
0: Alternatywą jest leczenie wolnościowe. Mhm. I to leczenie wolnościowe jest przewidziane w przepisach kodeksu karnego. Co więcej, przepisy kodeksu karnego są skonstruowane tak, że to leczenie wolnościowe powinno mieć pierwszeństwo, a dopiero wówczas, gdy ono byłoby nieskuteczne, czyli wtedy, kiedy leczenie w warunkach izolacji jest absolutnie konieczne, powinniśmy stosować ten środek polegający na umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym w warunkach zamkniętych. No ale znowu wracamy do rozdźwięku

0: pomiędzy przepisami prawa a rzeczywistością. No a w rzeczywistości bywa różnie. To leczenie wolnościowe faktycznie jest stosowane. Po pierwsze wtedy, kiedy sprawca jest zwalniany ze szpitala psychiatrycznego. Dlatego, że osoby, które przebywają na detencji, kiedyś zostaną z niej zwolnione. Pobyt na detencji jest bezterminowy i tak naprawdę jest związany tylko i wyłącznie ze stanem zdrowia psychicznego. To nie jest w żadnym wypadku tak, że czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym jest w jakiś prosty sposób powiązany z czynem, który został popełniony. I to jest też często coś, co pojawia się później w dyskusji publicznej. Taki argument, że ktoś przebywa w szpitalu psychiatrycznym krócej albo dłużej niż przebywałby, gdyby był poczytalny i gdyby wobec niego była wymierzona kara. No tak się nie da rozumować. Zupełnie inaczej ułożone są te przesłanki stosowania środków zabezpieczających. Ze szpitala psychiatrycznego sprawca zostaje zwolniony wówczas, kiedy postępy w leczeniu, postępy w terapii są takie, że on już nie stwarza poważnego zagrożenia, że popełni kolejny czyn zabroniony.
1: No ja i o tym jest to stanowisko Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak. Ostatnie chyba z maja, z tego co pamiętam, no z
0: stosunkowo
1: tego roku,
0: świeże.
1: Stosunkowo świeże, które wskazuje na potrzebę stworzenia wsparcia środowiskowego dla takich osób, które opuszczają miejsce izolacji. No właśnie między innymi po to, żeby umożliwić im powrót do życia i zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa. Między innymi temu to służy, takiego wsparcia środowiskowego. Nie ma recepty, nie ma pomysłu.
0: Tak, z tym wsparciem środowiskowym jest pewnego rodzaju problem i ta sytuacja jest nieco bardziej złożona, dlatego że to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy bardzo szerokiej kategorii osób. Bo my tutaj dzisiaj mówimy głównie o osobach chorujących psychicznie, ale w procesie karnym mogą nam się pojawić osoby z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. To mogą być osoby chorujące psychicznie, ale też na przykład osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych. Czyli te, które popełniły w związku z określonym zaburzeniem psychicznym, innym niż choroba psychiczna, na przykład czyn przeciwko wolności seksualnej. I to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy zbiorczo tych kategorii osób, a w przypadku różnych osób z zaburzeniami psychicznymi ta sytuacja faktyczna i ten taki dostęp do leczenia środowiskowego też wygląda nieco inaczej. Dlatego, że osoby chorujące psychicznie, które są zwalniane ze szpitali psychiatrycznych, ale też czasami sądy stosują od razu środek zabezpieczający w postaci tej terapii ambulatoryjnej. Bo też nie chciałabym, żeby z naszej rozmowy wynikało, że to jest zawsze pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Nie. Są też sprawy, w których wobec osób niepoczytalnych orzeka się od razu środek zabezpieczający w postaci terapii. To osoby niekiedy nie trafiają do szpitala psychiatrycznego. I osoby chorujące psychicznie, zobowiązane do tej terapii w warunkach takich wolnościowych, ambulatoryjnych, one najczęściej leczą się po prostu w poradniach zdrowia psychicznego. Czyli faktycznie jest tak, że my w Polsce nie mamy takiego systemu ambulatoryjnego, czegoś, co moglibyśmy nazwać ambulatoryjną psychiatrią środowiskową dla tych osób. Osoby chorujące psychicznie trafiają po prostu do poradni zdrowia psychicznego, najczęściej najbliżej swojego miejsca zamieszkania, gdzie leczą się obok pacjentów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z prawem karnym, nie popełnili żadnego czynu zabronionego. Ale już w przypadku osób z zaburzeniami preferencji seksualnych sytuacja jest zupełnie inna i to jest problem, który nazwałabym problemem systemowym, dlatego że takie osoby też mogą być umieszczone w szpitalu psychiatrycznym. Najczęściej ten pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest orzekany obok kary pozbawienia wolności, więc kolejność działań będzie taka, że najpierw te osoby trafiają do zakładu karnego, tam odbywają karę pozbawienia wolności. Po odbyciu tej kary trafiają do szpitala psychiatrycznego i pojawia się problem ze zwolnieniem ze szpitala psychiatrycznego, dlatego że w przypadku tej kategorii osób w zasadzie w Polsce nie ma placówek ambulatoryjnych, które by oferowały im adekwatne świadczenia. Jest ich zaledwie kilka w skali kraju. Nie ma nawet jednej w każdym województwie.
1: A nierealizowanie tego
0: może powodować,
1: że sprawiać, one wrócą,
0: ponieważ
1: nie realizują zobowiązania.
0: Dokładnie. Po pierwsze to może sprawiać, że te osoby trafiają do szpitali psychiatrycznych, bo nie ma tej alternatywy w postaci leczenia wolnościowego. Po drugie mogą przebywać dłużej w szpitalu psychiatrycznym niż jest to konieczne. Dlaczego? Znowu, bo nie ma alternatywy w postaci leczenia wolnościowego. No a jeżeli one zostaną zwolnione i nie będą mogły kontynuować terapii leczenia w warunkach wolnościowych, drogowych, no to istnieje prawdopodobieństwo, że ponownie popełnią przestępstwo. Więc w przypadku tej kategorii osób

0: no ten system absolutnie powinien być zmieniony. Tak jak powiedziałam, to jest problem o charakterze systemowym, znany, dyskutowany od wielu lat. To nie jest coś, co się pojawiło teraz i bardzo dobrze, że Rzecznik Praw Obywatelskich o tym temacie mówi.
1: Dobrze jest zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy do czynienia z takim brakiem połączenia obszaru prawnego z obszarem medyczno-praktycznym. Przepisy, tak jak one są stworzone, nie pozostawiają wiele wątpliwości. One mówią o tym, że stosujemy tylko tyle, ile jest naprawdę bezwzględnie konieczne. Że natychmiast, jak potrzeba zmniejsza się, natychmiast trzeba przejść na środek mniej inwazyjny. Uczciwe czytanie tych przesłanek powinno prowadzić do zupełnie innego obrazu stosowania środków zabezpieczających, niż go widzimy. No i teraz to, o czym mówi Gosia, jest jednym z najbardziej czytelnych przykładów. To myślenie o tym, że leczenie ambulatoryjne ma znaczenie, że ono jest wystarczające, wiąże się z tym, że przynajmniej w takich badaniach, które były podstawą tworzenia tej koncepcji, mówiono, że jeśli pojawia się u większości tych osób, pojawia się autorytet zewnętrzny, który niejako uczestniczy w kształtowaniu ich postępowania, to one znajdują znacznie większą motywację do leczenia, do postępowania zgodnego z prawem. Uważano, że to leczenie ambulatoryjne jest, w ogóle zmienia postawę tej osoby. Tak kształtowały się te badania, które były brane pod uwagę, kiedy przepisy były pisane. Natomiast jeżeli odpowiedź praktyki jest taka, praktyki to znaczy odpowiedź państwa, które je kształtuje, jest taka, jaka referuje Gosia, to oznacza, że całe założenie systemu jest kulą w płot. Dlatego, że koncepcja, która była wypracowana w modelu funkcjonowania środków zabezpieczających, nie może się urzeczywistnić.
2: Ponieważ to od czego zacząć?
1: Od zgrania. To znaczy jedno i drugie wymaga dobrej harmonizacji i niestety kosztuje.
2: Od zgrania pomiędzy kim a kim? Bo rozumiem,
1: ministrem Sprawiedliwości, a ministrem zdrowia z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich i środowiska psychiatrii sądowej. To spotkanie jest bezwzględnie potrzebne, ale spotkanie, które nie sprowadza się do rozliczenia, która ze stron ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowy stan. Bo w większości wypadków ci ludzie robią tyle, ile mogą, potrafią, albo na tyle, na ile zwrócono im uwagę. Ale spotkania, które będzie zmierzało do wypracowania właściwego standardu postępowania. Bo szczerze mówiąc, ani sąd sam sobie z tym nie poradzi, ani biegły sobie sam z tym nie poradzi, ani w końcu ten, który wykonuje detencję czy leczenie ambulatoryjne, sobie sam z tym nie poradzi. Sąd musi właściwie pytać biegłych o wiedzę. Biegły musi odpowiadać na tyle, na ile jest kompetentny, a nie więcej. Nie wchodzić w kompetencje sądu. A ci, którzy przejmą to do wykonania, muszą dysponować narzędziami, które pozwolą im zrealizować cel środków zabezpieczających. Tymczasem dysfunkcja występuje na każdym z tych etapów.
2: Na takim etapie i biegłych, samych biegłych, ich przygotowania, tego, ile mamy biegłych, ich obciążenia pracą. Widzisz jakieś pole do zmiany?
0: Myślę, że tak.
2: Zmiany?
0: Jakość tych opinii sądowo-psychiatrycznych była bardzo różna.
2: Powiedzmy to.
0: I myślę, że to jest coś, co takie stwierdzenie, które raczej nie jest kontrowersyjne i nie budzi wątpliwości. Ale też z drugiej strony to jest coś, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Jeżeli biegłych powołuje się w każdej sprawie, w których podejrzany oświadcza, że kilkanaście lat temu miał wypadek, w którym doszło do utraty przytomności i biegli muszą się tego typu sprawami zajmować, no to później też brakuje czasu na te sprawy, którym należałoby się przyjrzeć bardziej uważnie. Więc pierwsza rzecz, od której można by było zacząć, bez zmiany przepisów, to faktycznie taka szersza refleksja nad tym, kiedy te opinie biegłych są zasięgane.
1: Absolutnie zgadzam się z tym, co mówi Gosia. Ja nawet miałem kiedyś takie doświadczenie procesu, w którym było stwierdzenie przez biegłego wystąpienia zaburzeń preferencji seksualnych. Sam ten klient został poddany przeze mnie takim procesowi badania, który trwał dobre 20 godzin z użyciem narzędzi psychometrycznych i wynikał z tego zupełnie inny wniosek. W trakcie procesu zadałem pytanie tamtemu biegłemu sądowemu, ile czasu poświęcił na badanie. 45 minut. Jakie narzędzia użył? Wywiad. Która opinia była dla sądu rozstrzygająca? No ta biegłego sądowego. Więc ten problem nadmiaru sporządzanych opinii, niedostatecznego czasu poświęconego na diagnostykę jest absolutnie poważny. Ale jest też drugi, o którym Gosia nie powiedziała. A mianowicie, ja już to użyłem tego określenia, mianowicie sądy muszą właściwie pytać, a biegli

0: muszą właściwie odpowiadać. My często mówimy o tym, że sąd próbuje wyręczyć się biegłym w czymś, co należy do kognicji orzeczniczej.
1: Nie tylko w tych sprawach.
0: Nie tylko.
1: Mówmy się, tak.
0: Sąd powinien zapytać na przykład biegłego o to, jakie są czynniki ryzyka powrotu, a jakie okoliczności mogą wpłynąć na to, że tego powrotu nie będzie. I to jest wiedza, którą dostarcza biegły. Odpowiada, jeżeli będzie leczenie ambulatoryjne i ono będzie wzmocnione jakimś tam systemem, to wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś takiego się stanie. Jeżeli będzie funkcjonował w jakimś stałym systemie rodzinnym, to będzie lepiej. Czasem sąd zadaje pytanie, czy istnieje bardzo wysokie ryzyko popełnienia ponownie przestępstwa, albo czy istnieje wysokie ryzyko. To jest ocena sądu, czy to ryzyko jest takie, siakie, czy występuje. To jest jego decyzja. On ma dokonać tej oceny na bazie opinii biegłych. A biegły odpowiada w związku z zapytaniem sądu, przejmując niejako na siebie rozstrzygnięcie w tej sprawie. I to jest też źródłem nieszczęścia, bo przecież biegli nie są od tego, żeby podejmować decyzje o takim charakterze, a przecież projektując taką odpowiedź, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualne niedoszacowanie ryzyka. I podobnie jest z sądami. One też uciekają od tego, żeby samodzielnie wziąć odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie, bo przecież zawsze gdzieś na końcu jest, a co jeśli go wypuszczą i on zrobi coś złego? W związku z tym chętnie wysługują się biegłymi, żeby ci odpowiedzieli na to pytanie i zrzucili z nich odpowiedzialność za podjęcie decyzji. To jest podświadome moim zdaniem. To jest jakaś naturalna ludzka tendencja, ale mam takie wyczucie, że ten strach przed odpowiedzialnością za pomyłkę, ale za pomyłkę na korzyść osoby, której dotyczą zarzuty, jest czymś, co powoduje nadmiarowość stosowania środków zabezpieczających.
1: I to, co mówi Michał, oznacza też konsekwencji, że w przeważającej większości spraw dotyczących przede wszystkim osób niepoczytalnych, sądy orzekają w zasadzie zgodnie z opinią biegłych. Jeżeli z opinii biegłych wynika wniosek o konieczności umieszczenia takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym, to w mojej ocenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością sąd taki środek zabezpieczający właśnie zastosuje. I teraz znowu wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. A przesłankę tego znacznego stopnia społecznej szkodliwości po prostu wypełni się jakąś ogólną treścią. Uzasadnienie zawsze się znajdzie.
2: Chciałam zapytać o to, czy trwają w ogóle też rozmowy ze środowiskiem sędziowskim, szkolenia, jakaś dyskusja, jak do tego podchodzić. No bo z jednej strony rzeczywiście sąd, który faktycznie nie ma tej wiedzy specjalnej, od tego jest biegły, ale decyduje o losie tego człowieka, na czymś chce się oprzeć. Jak spróbować prowadzić tę dyskusję, żeby próbować zmienić chociażby sam system pytania, rozmowy z tymi biegłymi, stawiania im innych wyzwań. Tak, bo ja rozumiem, że na końcu tego procesu ta opinia ma znaczenie, ona też po to jest powoływana, ale czy obserwujecie tego rodzaju działania? Czy to się zmienia? Czy to idzie w jakimś dobrym
0: Ostatnio
2: kierunku?
0: Ostatnio byliśmy wspólnie na kongresie psychiatrii sądowej, gdzie słuchaliśmy naszych kolegów bardzo kompetentnych.
1: I koleżanek.
0: I koleżanek. Chodziło mi o kolegów sędziów. Bardzo kompetentnych, którzy opowiadali o tym, jak właśnie postępują. I to była instrukcja obsługi osoby chorej w procesie. Co muszę zrobić, jak mi się pojawi wątpliwość? Co muszę zarządzić? Gdzie muszę zadać jakieś pytanie? Co mam zastosować? Ale to była taka instrukcja obsługi łyżeczki. To znaczy, gdzie ją położyć, gdzie odłożyć i jak umyć. W tej instrukcji nie było w żadnym razie niczego, co by dotyczyło dostrzeżenia tego człowieka i uwzględnienia okoliczności, które jego dotyczą w sposobie jego traktowania, w sposobie prowadzenia procesu, a także w wyrokowaniu. Ten obraz nie świadczy o niekompetencji naszych kolegów, a raczej dla mnie jest takim przejawem wypadkową średniej środowiska. Myślenia o tym, co należy zrobić, jakie są powinności sądu w takiej sytuacji, to są powinności warsztatowe. Jak należy naprawić samochód, którym akurat cieknie olej. Ja mam osobiste doświadczenia w prowadzeniu spraw z takimi osobami i mam różne doświadczenia. Od takich, bardzo dobrych, gdzie spotkałem panią sędzię, która mając wiedzę o tym, że ma trudnego oskarżonego, potrafiła znieść to, że on zaczyna na nią krzyczeć, że zaczyna ją wyzywać, robić przerwę i mówić panie osobie, oskarżony, ma pan odpowiednią opinię, ja wiem, że teraz potrzebuje pan przerwy, spokoju. Ona nie potraktowała tego, żadnego z jego agresywnych zachowań jako zwróconego przeciwko powadze sądu, jej osobie. Muszę powiedzieć, że byłem pełen podziwu dla tego, jakim ona humanistyczną wyobraźnią się posługiwała. Ale mam też

0: też takie doświadczenia, gdzie sędzia nawet nie przeczytała opinii biegłego. Na zwrócenie uwagi, że ta opinia jest, powiedziała rzeczywiście, ale to zerknęła na końcówkę, na konkluzję.
1: Na
0: powiedziała, że jest ograniczona po czytaniu stopniu znacznym, co znaczy, że ona nic nie musi i ją rzuciła na stół. Bo rzeczywiście nic nie musi, tylko ma mnóstwo rzeczy, które powinna zrobić. I ten oskarżony tam, naprawdę ciężko chory i ta choroba miała wpływ na popełnienie przestępstwa, był traktowany w sposób niezwykle surowy. Przyznam się szczerze, że wyszedłem wtedy z tego procesu z takim poczuciem, że nie udało mi się obronić godności tego człowieka. Mogę powiedzieć wręcz ze łzami w oczach, ale w duszy. Bardzo mi to poruszyło, dlatego że ta sędzia akurat nie była gotowa na to, żeby otworzyć się na ten wymiar funkcjonowania człowieka. I teraz to wszystko pokazuje, że ten obraz jest złożony. To tak jak z biegłymi, opinie są różne, tak samo sędziowie zachowują się różnie. Chociaż wydaje mi się, że możemy powiedzieć uczciwie i bez kontrowersji, że dominantą jest taka obsługa taśmy. To znaczy potraktowanie tego jako zagadnienia, gdzie trzeba zrobić pewne rzeczy, a dalej już pójdzie. Ostatnio mieliśmy wspólnie z Gosią szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie troszkę mówiliśmy o tym innym podejściu, o tym, że trzeba większą uwagę przykładać do tych ludzi, na przykład o tym, że jak się orzeka o środkach zabezpieczających na posiedzeniu, to trzeba tę osobę ściągnąć i ją zobaczyć i posłuchać. Podczas gdy większość tych orzeczeń jest bez w ogóle bez oglądania tych osób przez sędziego. Nie? I jakiś taki do nas doszedł zwrotny komunikat, że ci uczestnicy tego naszego spotkania byli zaskoczeni, że po raz pierwszy o takich rzeczach usłyszeli. Pojawiliśmy się tam też dzięki zaproszeniu dyrekcji, która jakby uznała to za bardzo ważne. To nie był typowy wykład. To było takie spotkanie dodatkowe. Ale to wszystko jakby skłania nas do takiego myślenia, że i system przygotowania sędziów, funkcjonowania sądów, to jest przygotowanie warsztatowe. Warsztatowe, takie dotyczące tego, jak obsłużyć taśmę. Przecież tych spraw oni mają setki.
1: I nie mieć uchyłu.
0: To jest też praktyka, w której po prostu te sprawy się załatwia. Deskę się bierze, deskę się rżnie. I to znowuż jest zrozumiałe. No, to jest ludzka przypadłość. Ale tych spraw z osobami prawdziwie zaburzonymi nie ma tak wiele. One wymagają innego prowadzenia i wydaje się, że to uświadomienie tej potrzeby jest niezwykle potrzebne. Zawsze w takich sprawach, moim zdaniem, tak jak po ludzku na to patrzymy, myślę sobie o słuchaczach naszych, trzeba zadać sobie takie pytanie, co by było, co bym myślał, gdyby moje dziecko stało się pokrzywdzonym przestępstwa, które popełnił sprawca chory psychicznie. Wiadomo, no, chciałbym, żeby była sprawiedliwość, nie? Trochę może bym zrozumiał. Ale potem trzeba zadać sobie drugie pytanie. A co by było, gdyby to moje dziecko popełniło to przestępstwo? Kiedyś prowadziłem taką sprawę chłopaka, który był ciężko chory psychicznie na lekooporną schizofrenię. To było jakieś tam zdanie, gdzie on powiedział, że wleci helikopterem w tłum i z tego powodu uznano, że jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Poznałem jego rodziców, którzy w ogóle byli już rodzicami zastępczymi dziecka tego chłopaka i bardzo chcieli, żeby on trafił do systemu detencji, ponieważ powiedzieli, że inaczej nie jest w stanie się leczyć. Wyszedł po 3 latach. Do dziś się odzywają, dziękując za tam jakieś wsparcie, ale pamiętam o tym, pamiętam tych rodziców, pamiętam ich myślenie o ich dziecku jako sprawcy przestępstwa. I zatrzymałem się przy tej ich wyobraźni, przy tym ich dramacie i pomyślałem sobie, że te dwa pytania trzeba zadawać, bo one oba prowadzą, tylko oba, zadane jedno po drugim, prowadzą do właściwej perspektywy postrzegania tej sytuacji.
1: Ja mam jeszcze taką refleksję, że jest pewna część problemów, które jesteśmy w stanie rozwiązać ewentualnymi zmianami w prawie. Jest taka część problemów, których w żaden sposób żadnymi zmianami w prawie nie rozwiążemy. Jeżeli chodzi o samo stosowanie środków zabezpieczających, to ja jestem przekonana, że ta długoletnia praktyka i obraz tego, jak to funkcjonuje, jest taki, że bez ewentualnych zmian w prawie nie jesteśmy w stanie tego odmienić. I to jest moje zdanie. Zresztą przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działa też zespół do spraw środków zabezpieczających, którego jestem członkinią. Naszym celem jest próba też utworzenia systemu środków zabezpieczających, który byłby taki trochę bardziej elastyczny. Więc nasze prace trwają. Pierwszy z projektów już został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości. czekamy, zobaczymy, co się wydarzy.
2: A co on zakłada? Tak w skrócie.
1: Zakłada szereg zmian w przepisach kodeksu karnego. Aktualnie ten przepis na przykład dotyczący terapii ambulatoryjnej jest

0: ukształtowany tak, że w praktyce są istotne wątpliwości, czy on w ogóle pozwala na leczenie w warunkach ambulatoryjnych osób chorujących psychicznie i czy pozwala na zobowiązanie tych osób do przyjmowania leków przeciwpsychotycznych. Więc ten przepis zmieniamy. Projekt, który został przygotowany, zakłada taką zmianę. Czy jemu zostanie nadany dalszy bieg? No to przecież absolutnie nie jestem w stanie tego przesądzić. Proponujemy pewną zmianę w przepisach dotyczących detencji psychiatrycznej i określenie pewnego katalogu czynów, które uzasadniałyby umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.
1: Odciąży to psychiatrię, te wasze zmiany, czyli to, o czym mówiłyśmy.
0: Mam nadzieję.
1: Ile? 600, około 600.
0: Tak, mam nadzieję, że te zmiany sprawią, że ten system ambulatoryjny będzie jeszcze bardziej systemem domyślnym. Czy tak się stanie? No tego oczywiście nie wiem.
1: No mówię o tym dlatego, że też wszyscy wiemy, jak wielkie są potrzeby w psychiatrii, chociażby młodzieży, tak? Że tak. Te miejsca, które teraz blokujemy na te osoby, które ukradły tego przysłowiowego batonika czy 8 paczek kawy, no mogłyby być dla osób, które faktycznie są w kryzysie, które mogłyby z tych miejsc korzystać.
0: Tak, ale to, przepraszam Michał, tylko jeszcze do końca myśl. Musimy też mieć świadomość tego, że w związku z tym, jak wygląda aktualnie sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży, no może się okazać tak, że część z tych osób, no nie jest wykluczone, że może w pewnym momencie trafić do systemu psychiatrii sądowej. A ten system już jest przepełniony. Mam wrażenie, że nie jesteśmy absolutnie na to przygotowani.
2: Gosia mówi o zmianach przepisów, które akurat ja współtworzyłem. One w tamtym czasie, przy tamtej wiedzy, był 2013 rok, wydawały się być istotnym krokiem do przodu. Ale to, co chcę powiedzieć, że z przepisami, pisaniem przepisów w obszarze wymiaru sprawiedliwości jest jeden stały problem, z którym trudno sobie poradzić. A mianowicie piszemy je przy pewnych takich fundamentalnych, wyjściowych założeniach. Na przykład takich, sądowi za bardzo nie związujemy rąk. Tak bardzo akcentujemy niezawisłość sądu i mówimy o tym, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest domeną sądu, a nie ustawodawcy. Musi zakładać możliwość wprowadzenia zmienności w indywidualnych sprawach, że sądowi tradycyjnie dajemy dużo narzędzi, licząc na to, że on będzie wiedział, co z tym zrobić. Tymczasem moje doświadczenie legislacyjne jest takie, że tylko wtedy, jeżeli sądowi zabierze się narzędzie, które stosuje najczęściej, tylko wtedy powstaje jakakolwiek zmiana w zachowaniu. Jeżeli tego się nie zrobi, stare tory, stare drogi działają cały czas. W związku z tym podzielam pogląd, że model przepisów, ten przyjęty w 2013 roku, który mówił, dajmy sądowi wyraźne wskazówki, jak ma działać, że musi być gwarancyjny, że musi stopniować te reakcje, musi schodzić z tych reakcji, wymaga zmiany, ponieważ nadzieja na to, że wymiar sprawiedliwości będzie tak się nimi obchodził, okazała się być płonna. Natomiast te zmiany, o które referuje Gosia, One są bardzo wartościowe w takim znaczeniu dotyczącym zagadnień punktowych czy jakby konkretnych rozwiązań. Natomiast one cały czas pozostają jednak w tej logice. Ja rozumiem, tak, dlaczego tak się dzieje. Ale w logice jakby szacunku dla kompetencji sądu co do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W czasach, kiedy opowiadam tę historię o odbieraniu sądowi narzędzia, to była kwestia związana z nadmiarem stosowania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. To była moja decyzja wówczas, żeby to narzędzie odebrać w pewnym zakresie. To ja akurat z kolegami i koleżankami z Komisji Kodyfikacyjnej mocno się pobiłem wtedy o to, ponieważ właśnie ta tradycja myślenia o sądzie, jako tym, który będzie wiedział, co z tym zrobić, który nie będzie stosował tego nadmiernie, który będzie myślał systemowo, jest dominująca w sposobie tworzenia prawa.
1: Czyli do tego, bo już musimy powoli zmierzać do końca, do tej współpracy, o której powiedzieliśmy, Ministerstwo Zdrowia, Sprawiedliwości, Biuro Rzecznika, dochodzi też KSIP i w ogóle cały system kształcenia sędziów.
0: Tak, dlatego, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić żadnej zmiany legislacyjnej, która sprawiałaby, że sąd będzie szanował godność osób chorujących psychicznie. I to już jest czynnik ludzki. Wydaje mi się, że istotne jest też dostrzeżenie, że osoba chorująca psychicznie w procesie karnym to też jest osoba, która może cierpieć z powodu sytuacji, w której się znajduje.

0: Zdarzają się sytuacje, kiedy to jest osoba, która wcześniej się nie leczyła, która o tym, że choruje, dowiaduje się w trakcie procesu karnego, dowiaduje się tego od biegłych, od sądu, a status takiej osoby chorej psychicznie w postępowaniu karnym jest, można by powiedzieć, podwójnie stygmatyzujący, bo w odbiorze społecznym ona nie dość, że będzie osobą chorą psychicznie, to jeszcze w dodatku przestępcą.
1: I piątym elementem jest oczywiście społeczeństwo i to, jak ono rozumie tę sytuację i czy chce w ogóle o tym rozmawiać.
2: Te sprawy są niezwykle złożone i jedyną odpowiedzią jest postawa, którą przyjmujemy w stosunku do tych zagadnień. Ta postawa jest wyrazem tego, jaką dojrzałość etyczną przedstawiamy. Jako my, jako społeczeństwo.
1: I to jest piękna puenta naszej audycji. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Małgorzata Pyrcak-Górowska i Michał Królikowski. Profesor, pani doktor, oboje adwokaci. Audycję wydawała niezmiennie Piotrka Masierak. Realizowała Ada Tomaszewska. Ja się też niezmiennie nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i wam bardzo dziękuję za tę rozmowę. I państwu bardzo dziękuję, że nas słuchaliście.

0: kończyć nas. Ja nie chcę kończyć nas.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wyobrażałeś sobie, że to film? Że w nim gramy? Znasz scenariusz? Wiesz, że wkrótce się spotkamy? I że nie będzie happy endu? I padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie. Wiedzą, że ci się należało.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tuma, ja cała samotna.
1: Autopromocja.
2: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
3: Druga wakacyjna lektura w trójce.
2: Pisze na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
3: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
2: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
3: Jacek Grudzień, muzyka.
2: Hał, hał, potwierdził Wacek.
3: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Czwartek, 16 dzień lipca, minęła piąta.
6: Trójkowy budzik.
5: Tańczą tango, piją yerba mate, wcinają wołowinę, uwielbiają chodzić do psychologów, mają najszerszą aleję świata. 140 metrów i 16 pasów ruchu i nie pękają. Ależ wrócili wczoraj do meczu Argentyna w finale mundialu. Hel w Londynie po przegranej, no też Tuchel, a boskie Buenos. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, proszę Państwa, dzień dobry. Jak motto państwowe Argentyny w zjednoczeniu i wolności. Zapraszamy do 6:00.

0: 7 minut po 5 to jest trójkowy budzika sportowo, to też przecież pokaz mocy naszych siatkarzy. Liga Narodów wczoraj, Polska-Bułgaria 3-0. A co serwujemy sobie wspólnie, codziennie? Od poniedziałku do czwartku po 9?
1: Miałem specjalną sumiankę, bo w internecie można było tylko mieć sumianki i moja sumianka była poświęcona zespołowi Republika.

0: Kolega z kolei był punkowcem, więc cała Słomianka była z zespołem Lady Punk. Trzeci kolega, oddział zamknięty. No i taka po prostu naprawdę bardzo kolorowy pokój wystawiony tymi plakatami.
1: Dziś ciąg dalszy listów na M i między innymi o tym, jak trójka pomagała w pracy. Dowód na to, że po prostu z trójką.

I cudownie, Trójka Polskie Radio, poranny budzik. Żartujemy sobie tutaj z Beatą realizującą ten sam target, te same wspomnienia, również skojarzenia. Nie ma słomianek, za to niektórym została słoma w butach. Tak przy okazji, właśnie 1951 rok, ukazała się powieść 16 lipca, Buszujący w zbożu. Igo, kończy dzisiaj 34 lata, Trójka życzy cudownych chwil. Igo też w dorobku przecież warto przypomnieć na czele grupy Clock Machine. Zatem zegar. 16 minut po piątej, kartka z kalendarza, ta muzyczna kolejna. 14 lat temu zmarł John Lord, klawiszowiec przede wszystkim Deep Purple, ale także grupy Whitesnake. A skoro mamy dziś Dzień Węża, a mamy, to proszę bardzo, w Trójce. Whitesnake, Here I Go Again.

Na dzień dobry, słychać, że dobrze się kręci z trójką. Egzemplarz buszującego w zbożu miał Mark Chapman w 1980 roku, gdy zastrzelił Johna Lennona. 24 minuty po piątej to jest trójkowy budzik, a co w nocy? Otóż tej najbliższej meczu żadnego już nie będzie, więc bez przeszkód można spędzić czas również z trójką pod księżycem. Po północy zajrzymy z pewnością między innymi do kuchni włoskiej i do Francji również, a do studia zajrzy Tomasz Karolak. Czy ta powieść to pora, by coś o sobie też opowiedział. I nie tylko o sobie. Zapraszam w imieniu Baszki Marcinik. Tuż po północy, czyli tak będziemy zaczynać jak co tydzień piątek. Natomiast na Stadionie Śląskim, proszę Państwa, ten zespół o ich nowym singlu można w każdej chwili poczytać na naszej stronie, czyli na stronie trójki. Koncert pojutrze na Stadionie Narodowym, czyli Warszawa. To Queens of the Stone Age.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
2: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
1: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Trójkowy budzik.
4: 28 minut do 6, wchodzimy w nowy dzień wspólnie. Wczoraj usłyszałem zdanie, które aż sobie zapisałem. Ewa Lipowicz, która wydaje, przygotowuje audycję listy na EM, stwierdziła, cytuję: mam vibe na świecącej, błyszczącej. Wcale nie chodziło o kule disco. A na co państwo macie ten vibe? Można napisać w każdej chwili. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Beata Wolska niezmiennie realizuje, a państwo aktywni. Wracając do Słomianek.
5: Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś była taka instytucja Słomianki, czyli takiej maty, którą się wieszało nad łóżkiem. Tam wisiał plakat Limala, ale był zdobyty na strzelnicy. Musiałem kilka razy strzelić z wiatrówki, żeby wylosować jego plakat. A potem wisiał już tylko duży George Michael.
4: Czyli za aktywność ocena jak najbardziej dla tej pani celująca. To teraz George, wczoraj muzycznie w listach na M w roli głównej. Proszę państwa, przede wszystkim dla tych, którzy mają vibe na gorące.

0: Fast Love, jakoś tak słuchając, absolutnie nie ma się ochoty na pośpiech. Mamy też doniesienia z komunikacji miejskiej i to jest dowód na to, że można jednak sensownie grzebać w przeszłości.
1: Nie będąc już piękną licealistką, czyli tak jak to, będąc młodą lekarką, otóż na rogu Nowego Światu i

0: Świętokrzyskiej w Empiku kupiłam album winylowy Bad Michaela Jacksona. I jadąc 116 ukochana do domu na Żoliborz, zostawiłam go w tym autobusie. Pozdrawiam.
1: 116, czyli Warszawa, czyli jazda na chomiczówkę. Sydney Polak potwierdza. Bet, ten album zaginął, jest Thriller z niego, a z tego albumu teraz Billie Jean. A u nas, proszę państwa, w naszym ogródku to jutro, to akurat nie Thriller, lecz dramat historyczny. Film pod tytułem Kos zostanie wyświetlony o 21.30, więc będzie okazja również w naszym ogródku oglądać to dzieło chociażby na leżaku, czy też na trawce, na kocyku. Zaproszenia dziś w ciągu dnia na pewno będą do zdobycia.

17 minut i będzie punktualnie 6. Nasz Paweł Turski, proszę Państwa, pieszo przez Polskę Południową, teraz pieszo w Trójce z buta. Jednym słowem wychodzi na to, że też tak można w wakacje ciekawie dojść i tu i tam. Jak mu idzie, to z pewnością sprawdzimy ponownie po 6. Zapraszamy do Trójki. A o co chodzi dzisiaj, o co będzie chodzić w pogodzie? Wczoraj Pawła dopadł deszcz i dziś jak to będzie? Skoro to Trójka, może być, okazuje się, powtórka z rozrywki. Przelotny deszcz głównie na południu, choć chwilami, to są najświeższe doniesienia synoptyków, może również padać, w zasadzie kropić w Poznaniu i w Szczecinie. Deszcz na pewno w Kielcach, w Krakowie i w Zakopanem. Chwilami słońce nad morzem, wreszcie gorąc na Podkarpaciu, nad Soliną maksymalnie 32 stopnie, w Warszawie 31, w Trójmieście 24. Proszę Państwa, weekend upalny, a od wtorku warto się przygotować. Czeka nas zdecydowane ochłodzenie. A czeka nas teraz kapitalny utwór. Muszę odwrócić kartkę, bo zapomniałem, ile on dzisiaj kończy lat. Nazywa się Ed Kowalczyk. Tak nominalnie, oryginalnie na czele grupy Live. Ale tutaj wziął udział w kooperacji, to też dobre słowo, z Trikim. Kończy dziś 55 lat.

aż to kapitalnie wciąga, 11,5 minuty już tylko do 6. Dobry podkład do takich słodkich uciech, na przykład do pływania w ogromnym garncu miodu, gdy ruchy są zdecydowanie wolniejsze, spowolnione, ale takie bardziej płynne. To na pewno takie slow motion, evolution, revolution, love w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa trójkowy budzik. Mamy dzisiaj Dzień Węża, to już mówiłem o tym i podkreślałem, ale też Dzień Świnki Morskiej i miałem pewne wątpliwości, że może tak w Argentynie spożywają, ale jednak na szczęście nie. Tam wiadomo, wołowina, świnki w Chile i w Paragwaju, i tak sobie myślę, że aż ma się tak automatycznie ochotę jednak na kanapkę z serem i nawet z ketchupem. Proszę Państwa, ale wracamy do dania muzycznego, kolejnego, fenomenalnego na Dzień Dobry w programie trzecim Polskiego Radia. To było 42 lata temu dokładnie. 16 lipca ukazała się debiutancka płyta Sade, czyli Diamond Life.

Będzie nowa płyta grupy Soundgarden, a czy będą w związku z tym koncerty? Odpowiedź na to pytanie na stronie Trójki. Robert Grzędowski może odpowie na pytanie, na co ma vibe, oby tylko nie na świnkę morską. Robert po szóstej, wcześniej serwis Trójki i Romek, a od nas serwus. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia.

0: miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
1: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
2: Jestem w Soli i nie jestem sam.
3: Dzień dobry.
4: Dobry.
5: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
0: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
2: Jak fajnie jest tutaj?
5: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Inem i nekelte mojorul.
0: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
6: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papam!
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
15: Kolejny rosyjski atak na Kijów. Wśród ofiar śmiertelnych jest 16-latek. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale mundialu, pokonała Anglię 2-1. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał prokuratorskie zarzuty. Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych na skutek rosyjskiego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował w mediach społecznościowych, że zginął 16-letni chłopiec. Rosja ponownie zaatakowała stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi. W dwóch dzielnicach wybuchły pożary. Wczoraj Unia Europejska i Ukraina zawarły porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Zacieśnienie współpracy ma też lepiej zintegrować przemysł ukraiński i europejski, ogłosiła w Kijowie przewodnicząca komisji. Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim.
16: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
15: Wołodymyr Zełański złożył wieczorem w parlamencie wniosek o powołanie Siergija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na przewodniczącego Rady Najwyższej. W serwisie Trójki teraz o tym, że najwyraźniej nie ma rady, nawet najwyższej, na Leo Messiego. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim półfinałowym meczu reprezentację Anglii 2-1. Messi asystował przy obu bramkach.
17: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
18: On jest legendarny, naprawdę potrafi.
17: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
19: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no wiadomo, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
15: Finał mundialu w niedzielę, w sobotę Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków fundacji. Szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie poinformował, że podejrzani musieli być doprowadzeni na przesłuchanie.
20: W sprawie nieprawidłowości w PFN postawiono zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków Maciejowi Eś i byłemu członkowi zarządu fundacji Cezaremu J.
21: Poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji, podejrzani wyrządzili Polskiej Fundacji Narodowej szkodę majątkową ponad 8 400 000 złotych.
20: Tłumaczył prokurator Jaromir Rybczak, który dodał, że obaj mężczyźni naruszyli też ustawę o partiach politycznych.

0: Przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
1: Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Witold Banach, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Gdańska prokuratura przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Karol Nawrocki zeznawał jako świadek. W czasie objętym śledztwem kierował muzeum, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
3: Przesłuchano już większość świadków. Prokurator wystąpił jeszcze do Muzeum II Wojny Światowej o przesłanie dodatkowych dokumentów. Po ich uzyskaniu zapozna się z całością materiału i w przypadku uzna, że materiał dowodowy jest kompletny i nie ma konieczności przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, prokurator podejmie stosowną decyzję.
2: Gdańska prokuratura prowadzi także śledztwo związane ze sprawą przejęcia przez Karola Nawrockiego kawalerki Jerzego Rzet. Obserwujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański, zapytany o ewentualny powrót programu ceny paliw niżej. Średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł.
4: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80.
2: W tym momencie najdroższe paliwo jest na Mazowszu, najtańsze w województwach śląskim i świętokrzyskim.
5: Klimat.
2: A jakość powietrza umiarkowana w Starachowicach, gdzie indziej dobra lub bardzo dobra. Między 14 a 17 warto zrezygnować z energochłonnych czynności. Udział odnawialnych źródeł w krajowej produkcji prądu będzie wówczas niski. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół na małym lub średnim poziomie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Czwartek będzie na ogół słoneczny, choć może też popadać przelotnie i miejscowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Ale już na północ od Warszawy i wschód od Torunia niemal bezchmurne niebo się szykuje. I będzie ciepło, cieplej, gorąco. W najcieplejszym momencie dnia od 21 stopni na wybrzeżu i w górach do 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W większości kraju od 25 do 30.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Taki to będzie czwartek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu Trójka i audycja poranna. I Don Henley z utworem The Boys of Summer.

0: Argentyno, Argentyno, co ty robisz? To są słowa Dariusza Szpakowskiego z finału Mistrzostw Świata sprzed 4 lat, ale znów Messi i spółka w finale zagrają, a ten kultowy cytat sam ciśnie się na usta.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Bo znów odrabiali straty w końcówce meczu i znów zwyciężyli w spektakularnym stylu Albi Celeste. Z tym razem 2-1 z Anglikami. Będziemy mówić o Mundialu, o tym półfinale dziś w porannej audycji, ale także między innymi o nadchodzącym finale.
2: Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej w połowie finałowego meczu odbędzie się 11-minutowe halftime show.
0: Sprawdzimy też, jak radzi sobie i czym się zajmuje w trakcie wyprawy teraz pieszo Paweł Turski.
3: Możemy krzyknąć trójkę, bo w trójce jesteśmy. Trójka. Na 3, 2, 1.
4: Trójka!
0: Było słychać echo? Sprawdzimy jeszcze, o czym usłyszymy w cyklu News albo Fake News.
5: Dziś opowiem Państwu o tym, jak niewinne wydawałoby się wybory Miss mogą być przedmiotem manipulacji, dezinformacji.
0: To Kuba Witkowski, zaprasza około 6.50. A w porannej audycji do 9.00 czas spędzamy z Państwem w składzie Anna Regulska, Karolina Gonet, Jacek Frencel i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Jest 6.12.

0: Nie będzie, mówi Karolina Gonet, która ewidentnie kibicowała wczoraj Anglikom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest mi bardzo przykro. To jest akurat piosenka dedykowana Anglikom, bo taka wersja nic się nie stało.
0: Nic się nie stało, Anglicy, nic się nie stało.
1: Chociaż brytyjskie media właśnie twierdzą, że się stało.
0: No właśnie, za chwilę zajrzymy także do mediów argentyńskich i hiszpańskich, ale Karolina sprawdziła, co pisze brytyjska prasa. Po wczorajszym spotkaniu, przypomnijmy, Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu.
1: O, jest dużo złośliwości, zarówno w The Mirror, Daily Mail, czy w Guardianie. Ja przyznam szczerze, że jeszcze tutaj dopowiem, stałam wczoraj przed bardzo trudną decyzją i stwierdziłam, że nie pooglądam

0: tego meczu i może wtedy Anglicy będą mieli szansę i wygrają. I jednak obowiązek zawodowy sprawił, że zaczęłam oglądać. Anglicy strzelili pierwszego gola, bardzo się cieszyłam, później oglądałam dalej, no i niestety przegrali. Więc może finału nie zobaczę i wtedy na przykład Hiszpanie będą mieli większe szanse na zwycięstwo. Ale wrócę do tego naszego krótkiego przeglądu. The Guardian chociażby pisze o tym, że przeznaczeniem Anglii jest turniejowy zawód. Ogólnie angielscy dziennikarze sportowi oddali nastroje całego narodu i pisali o tych 60 latach cierpienia, które niestety trwają nadal.
1: O tak, bo przypomnijmy, w 1966 roku ten jeden raz wynalazcy piłki nożnej sięgnęli po Puchar Świata.
0: Bezlitosny The Guardian. Anglia wraca do domu, piłka nożna nie wraca razem z nią, nawiązując do tej słynnej frazy i piosenki It's Coming Home. No niestety nie tym razem, może za 4 lata. Cała dyskusja po meczu skupiła się na taktyce selekcjonera Anglików. Surowe The Mirror właśnie chociażby powtarza to 60 lat cierpienia. Ból nigdy nie wydawał się większy. The Sun właśnie obwinia trenera. To jego wina. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Independent
1: no tak, najłatwiej
0: sugeruje,
1: jest rzucić na Niemca,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: No kogoś trzeba tutaj obwiniać. Selekcjoner stracił odwagę w meczu, którego nigdy nie powinien był przegrać. The Guardian, ponownie Anglia, była tutaj bezsprzecznie słaba. To półfinał, który w zasadzie sama oddała. Ale bardzo też surowe są i to akurat jest ciekawe do obserwowania, jak bawią się też słowami, grą słów tabloidy brytyjskie. The Sun akurat łączy, nawiązuje do słynnego utworu Wonderwall, no i pobawił się grą słów Wonder Bowl. Bowl, czyli szlochać. 60 lat cierpienia trwa. To się pojawia w każdych tak naprawdę mediach. Dzielny,
1: no tak jak u nas przy każdym takim tak, wydarzeniu wracamy do meczu na Wembley, prawda?
0: Na przykład.
1: Anglicy będą powracali do 60. No,
0: będą i mają do czego wracać. Wspominają to jedyne zwycięstwo.
1: Ja mam, słuchaj, fragment z dziennika Olé argentyńskiego. I jak się czyta wspaniale. Diego Macias niejaki to napisał. Czy to nieprofesjonalne mówić, że piszesz płacząc? Jak można nie identyfikować się z takim przejawem zaangażowania, postawy i wiary? Argentyna rozegrała mecz, który będzie pamiętany na każdym mundialu, niezależnie od tego, co wydarzy się w niedzielę. Jak można nie płakać przy Messim, przy Paredesie, przy zmianach Scaloniego, przy okrzyku Enzo, przy Barco wbiegającym na boisko, by świętować jak szaleniec? Jak można nie być wzruszonym, oglądając historię na żywo? Argentyna, finaliści. Argentyna upokorzyła defensywę Anglii, Argentyna znów to odwróciła. Argentyna! Nie wytrzymam.
0: Jaka poezja.
1: Tak napisał Diego Macias. Ale zajrzałem też do mediów hiszpańskich, bo to Hiszpanie czekali na rywala finałowego i Marca napisała, że to będzie najpiękniejszy finał na świecie. AS zapowiada ten mecz jako finalissime, a Mundo Deportivo jako final brutal.
0: Akurat Brytyjczycy byli bardziej oszczędni w słowach, na przykład Daily Star, caned by Messi. Czyli oczywiście srogo wychłostani przez Messiego.
1: Ale też zabawa słów z nazwiskiem kapitana Anglików.
0: Oczywiście, to przede wszystkim. Kraj pogrążony w bólu. Lwy Kane'a wyeliminowane przez sami wiecie kogo.
1: Leo Messi. To on. A pisze także dziennik Clarín angielski. Anglia doświadczyła lewej i prawej nogi Boga.
0: Ciekawe,
1: bo prawą dośrodkowywał.
0: Anglicy już za 4.

0: Timothy Chalamet wczoraj w loży celebrytów w Atlancie podczas meczu Argentyny z Anglią, dziś o poranku w Trójce. A państwu się postawa Argentyny podoba? Messi państwa zdaniem udowadnia swoją najwielkość? Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
3: Coś się musi w tym kryć.
2: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Szmec.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:29. Za chwilę połówka godziny, więc czas na skrót serwisu Romuald Wójcik.
5: O kolejnej serii ataków na cele w Iranie poinformowało Centralne Dowództwo USA. To druga fala amerykańskich uderzeń tego dnia i jednocześnie piąty z rzędu dzień bombardowań. Donald Trump zapowiedział, że będą one kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Wieczorem prezydent przekazał, że Iran pozwolił na opuszczenie kraju obywatelce USA uwięzionej 2 lata temu przez reżim. Donald Trump zaznaczył, że docenia ten gest Teheranu. Z kolei irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na amerykańską bazę lotniczą w Kuwejcie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Siergieja Koreckiego na urząd premiera. Wniosek ma zostać rozpatrzony dziś. Ukraiński parlament przegłosował dymisję dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko. Siergiej Korecki był do tej pory prezesem państwowej grupy energetycznej Naftohaz. Lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie zbierać, aby nie popaść w konflikt z prawem. Mandatem zakończyły się zbiory jagód dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasów na Gladach koło Olsztyna. Ponadto do zbioru używał specjalnego urządzenia, niszcząc przy tym roślinność, mówi komisarz Anna Balińska.
6: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
5: Leśne można zbierać w Polsce tylko ręcznie i na własne potrzeby. W celach komercyjnych trzeba zawrzeć umowę z nadleśnictwem. Oczywiście zabronione jest zbieranie na terenie parków narodowych i rezerwatów. Kolejny serwis w Trójce o 7:00.
4: Piękny wakacyjny czwartek przed nami. Na ogół będzie słonecznie. Popadać może tylko przelotnie i miejscowo w centrum i na południowym wschodzie, a przede wszystkim będzie ciepło, cieplej, gorąco. Dziś od 21 stopni na wybrzeżu i w górach do 31 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W większości kraju pomiędzy 25 a 30 stopniami Celsjusza. Halo, halo, 2 2 7 3.
7: Uff, wreszcie to się skończyło. Ten cały mundial, jeszcze tylko Gianni Infantino wręczy Donaldowi Trumpowi największy na świecie puchar ze złota i kryształów. No, i będzie można się rozejść.
4: Panie Januszu, nie chciałbym popsuć tego uczucia z kategorii uff, ale jeszcze się nie skończyło. Jeszcze mecz o brąz i wielki finał przed nami. Chociaż puchar dla Donalda Trumpa pewnie się znajdzie.

0: Dzwonią państwo.
1: Szanowna Trójeczko, chcielibyśmy przekazać wszelakie serdeczności i wyrazy przyjaźni dla pierwszego piechura Rzeczypospolitej, redaktora Pawła Oktawiana Turskiego. Panie Pawle, trzymamy za ciebie kciuki. Wiem, że dojdziesz do celu, przyjedziesz, opowiesz, a kciuki trzyma za ciebie całe Stowarzyszenie Wędkarek i Wędkarzy Proekologicznej Organizacji Nasza Nary.
0: Z takim wsparciem wszystko się uda, nie ma wątpliwości. Paweł wędruje przez Małopolskę w stronę miejscowości Bur, spotyka się z państwem, odwiedza warte odwiedzenia miejsca, ale też w ramach tej akcji Teraz Pieszo wykonuje zadania, które państwo mu codziennie zadają. Te wyzwania oczywiście realizuje w ciągu dnia i wszystko relacjonuje w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Tak też było wczoraj.
2: Teraz Pieszo.
3: Niech znajdzie przełęcz, w której zawoła echo i niech echo mu odpowie, żeby nie był taki samotny podczas tej podróży.
4: No próbowałem na tej przełęczy Krowiarki, najwyższym punkcie dzisiejszej wędrówki. W szukaniu echa pomógł mi pan Michał, który wprawiony jest w bojach, mówiąc potocznie, umie w echo.
5: Możemy krzyknąć Trójkę, bo w Trójce jesteśmy.
6: Trójka?
5: Na trzy, dwa, jeden.
7: Trójka!
8: Niezbyt usłyszałem.
5: To może jeszcze raz, tylko może jeszcze w dół trzeba spróbować.
7: Trójka!
8: Słychać było.
4: Pan Michał słyszał, ja do końca nie byłem zadowolony z efektu, szukałem dalej.
7: Trójka! A! Trójka!
2: Teraz pieszo.
0: Czy zaliczamy to wyzwanie? Zdania są tu w redakcji podzielone, chociaż mi się wydaje, że echo odpowiedziało wystarczająco wyraźnie. Z Pawłem Turskim połączymy się około 7.20, a teraz mamy 6.36. Tu Trójka i audycja poranna. A jeśli mają państwo zadanie dla Pawła, to zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek.

0: W meczu 1/8 finału z Egiptem przegrywali do 80 minuty. W ćwierćfinale ze Szwajcarią zremisowali po 90 minutach, wygrali w dogrywce. W półfinale z Anglią przegrywali 0-1 i po 85 minucie dopiero odrobili straty i wygrali w doliczonym czasie gry. Argentyńczycy awansowali do wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata, w którym zmierzą się z Hiszpanią i biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, może warto ten mecz włączyć po prostu dopiero po 80 minucie. Ale warto pewnie też oglądać od początku i także w przerwie, bo szykuje się pierwsze w historii Halftime Show, o którym opowie Gosia Jakubowska.
1: So FIFA just announced the lineup for the first ever halftime show in World Cup history. Football fans are completely losing it.
2: Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudumel, PS22 Curse i Coldplay. To gwiazdy, które zagrają podczas finału Mundialu 2026 pod kuratelą Chrisa Martina.
3: Wow!
4: Elmo!
5: Elmo!
6: Niezły chwyt, pani Chris, ale w piłce nożnej nie można grać rękami.
2: Ale spokojnie, nie będzie to trwało w nieskończoność. No chyba, że Justin Bieber, tak jak na Coachelli, nie będzie mógł się połączyć z Wi-Fi.
7: Wi-Fi, man, come on.
2: Chociaż kibice przyzwyczaili się do hucznego otwarcia mundialu, gdzie od kilku lat odgrywany jest hymn stworzony przez gwiazdy popu, to jednak w tym roku zmieni się zamknięcie. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej w połowie finałowego meczu odbędzie się 11-minutowe halftime show.
8: Halftime show.
2: Dla jasności, nie jest luty, a lipiec i to nie Super Bowl, a mundial. Jednak jak sami widzimy, dla Stanów Zjednoczonych nie ma rzeczy niemożliwych. Co na to puryści, eksperci? No argumentów przeciw nie brakuje. Krytycy ostrzegają, że dłuższa przerwa może zwiększyć ryzyko kontuzji i naruszać dotychczasowe standardy gry, w których przerwa między połowami nie może przekraczać 15 minut. Dodatkowe emocje wzbudza również sam przebieg meczu. Jeśli dojdzie do dogrywki i rzutów karnych, spotkanie może potrwać ponad 3 godziny. FIFA przekonuje, że chce stworzyć największe piłkarskie widowisko w historii.
9: Dodatkowo Times Square stanie się głównym miejscem spotkań kibiców obecnych na miejscu podczas finałowego weekendu Mistrzostw Świata FIFA. Przeżyjemy po prostu największe i najlepsze święto finału mundialu w historii.
2: Jak podkreśla prezydent FIFA Gianni Infantino, finał miał być wydarzeniem wykraczającym poza sport. Ma być przełomowym widowiskiem celebrującym futbol, muzykę i wspólne wartości, zapewniając dziedzictwo, które wykracza poza końcowy gwizdek. W internecie natomiast pojawiały się już pierwsze komentarze, aby futbol nie okazał się przerywnikiem koncertów oraz głosy mówiące, że to jest komercjalizacja sportu. Ale tu bym się zatrzymała. Jednak gdyby popatrzeć szerzej, to dzieje się już od kilkunastu lat. Wróćmy jednak do tego, kto wystąpi na pierwszym w historii mundialu halftime show. Kuratorem ma być Chris Martin, lider brytyjskiego zespołu Coldplay. Co ciekawe, muzyka latynoska od ponad roku utrzymuje mocną pozycję na liście przebojów Billboard w USA, a Afrobeat szybko zyskuje na popularności. Gospodarzami tego turnieju, przypomnijmy, oprócz Stanów Zjednoczonych jest Meksyk i Kanada. FIFA jednak wybrała Chrisa Martina. Brak muzyków w line-upie z Meksyku daje dużo do myślenia. FIFA jednak argumentuje dobór artystów tym, że chce dotrzeć do nowej i szerszej publiczności. Amerykański portal Inside World Football słusznie zauważa, że pokaz w przerwie meczu to rozwiązanie problemu, który de facto nie istnieje. Kiedyś Mistrzostwa Świata FIFA skupiały się na piłce nożnej i kibicach. Bilety na finał i tak rozeszły się w okamgnieniu. Transmisje meczów i tak skupiają osoby, które na co dzień nie interesują się sportem, bo przecież mundial jest wydarzeniem na skalę światową.

A wielki finał tegorocznego mundialu w najbliższą niedzielę.

0: Madonna też wystąpi podczas halftime show finału mundialu. Ale co tam muzyka? Przede wszystkim będzie w tym finale Lionel Messi, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Messi podaje prawą nogą, gol, gol, gol, gol. Messi podaje lewą nogą, gol, gol, gol, gol. I proszę pana, tak Messi rozpracował Anglię.
0: Messi rozpracował Anglików, czy rozpracuje Hiszpanów? Niedziela 21. Finał mundialu. Dear friend, if you wanna feel better, don't let the devil make you toss this letter. If you've been crossed up by hoodoo, voodoo, the wizard of the lizard. You got family trouble, man trouble, woman trouble, no life through the rubber. You're looking for a true friend or a true lover, or if you've been living undercover. Well, I'm coming to your town to break it all down and help you with all of this. I'm looking to help you find bliss. One day, a one way, can't miss. I'm here to tear all the walls down. Doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like Joshua and the fabled walls of Jericho, I'm here to tear down the institution. God spoke to me, said, listen to me. I anoint you with the power that...

0: Jack White i Archbishop Harold Holmes w trójce. 10 minut pozostało do godziny 7. Teraz Kuba Witkowski.
1: News albo fake news.
2: Dzień dobry. Dziś opowiem Państwu o tym, jak niewinne wydawałoby się wybory MIS mogą być przedmiotem manipulacji, dezinformacji. W sieci krąży bowiem taki oto film, nagranie.
3: Komplementi Marta Bunda, Miss Bologna.
2: Z konkursu na Miss Bologna. Powtórzę, Bologna, czyli miasta we Włoszech, a nie Miss Polonia, żeby było jasne. Okazuje się, że i film, i informacja o zwyciężczyni to manipulacja. Z nami jest Tomasz Jakubowski, redaktor serwisu Sprawdzam To. Witam pana w trójce.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No właśnie, co to za film, co na nim widać?
4: Jest to jeden z tysiąca publikowanych w tym okresie, w tym obecnym letnim okresie filmików, przedstawiający wybory Miss Regionalne we Włoszech, które wygrała Włoszka, 25-latka, Marta Bunda. A różni on to, że niestety ma na swoją niekorzyść w obecnych czasach inny kolor skóry, po prostu bardziej ciemniejszy.
2: Czyli jest to autentyczny film?
4: Jest to autentyczny film. Manipulacja polega na tym, że film został wypuszczony w sieć z podpisami, że film przedstawia wybory Miss i że oto bardzo proszę, jest to czarnoskóra Miss Włoch, tak się zmienił, to jest dowód na upadek cywilizacji i takie rzeczy. Mało tego, ten film był wypuszczany również jako film przedstawiający wybory Miss Francji, wybory Miss Niemiec, więc ta manipulacja była bardzo szeroko zastosowana i trwała przez cały czerwiec i trwa aż do teraz.
2: Czyli jeszcze raz, żeby to wszystko zrozumieć, mamy film, który jest filmem autentycznym, dotyczy lokalnych wyborów Miss, natomiast ktoś manipuluje tym filmem, czyli podpisuje go w taki sposób, jakoby to miał być film najpierw z wyborów Miss Italii, czyli całych Włoch, a później ten film krąży w sieci i ma być dowodem na to, że w poszczególnych innych krajach również te krajowe konkursy wygrała osoba o innym kolorze skóry.
4: Dokładnie tak. Chodzi o przedstawienie tak zwanego upadku zachodniej cywilizacji i replacingu, czyli zastąpienia żyjących w Europie białych ludzi migrantami na różnych szczeblach kultury i obecności. To jest nieprawda, bo przede wszystkim raz, że wybory Miss w Italii jeszcze się nie odbyły. Odbędą się dopiero pod koniec sierpnia, czy pod koniec w ogóle lata. Po drugie, to nie jest pierwsza osoba niepochodzenia włoskiego, taka typowa Włoszka, która wygrała wybory. Włochy wybierały już czarną skórą Miss i pierwsza była Dani Mendes, której zwycięstwo w 96 roku już. W kolejnych latach tytuł zdobywały również Włoszki o pozaeuropejskich korzeniach, czy na przykład Beatrice Gamba, która pochodziła z Kongo, z Republiki Demokratycznej Kongo, Catherine de Fuccia z Kolumbii, więc tego było dużo.
2: Naszym gościem był Tomasz Jakubowski, redaktor serwisu Sprawdzam To. Dziękuję za spotkanie na antenie Trójki.
4: Dziękuję również.
2: A ja odsyłam Państwa do internetu, a dokładniej do podcastów Trójki, tam ciąg dalszy naszej rozmowy, między innymi o tym, że niestety nasi politycy mocno przyczynili się do popularności tego zmanipulowanego filmu. Kuba Witkowski, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: loteriada.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 lipca, jest siódma. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
7: Kolejna seria amerykańskich ataków w Zatoce. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło co najmniej 35 osób. Strażacy znów interweniowali w całym kraju w związku z nawałnicami. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju. Najwyższa Izba Kontroli wykazuje nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejną serię ataków na Iran. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 300 zostało rannych. Eksplozje słychać było głównie w portowych miastach w okolicach cieśniny Ormus, ale ataki rozszerzają się na kolejne prowincje.
8: Dziś rano uszkodzone zostało m.in. lotnisko w Semnanie, ponad 200 km na wschód od Teheranu. Zaatakowany został również irański tankowiec, który próbował przerwać amerykańską blokadę morską. Jednym z głównych celów amerykańskich ataków są wyspy Kaszmir-Kisz u wybrzeży Zatoki Perskiej. Pojawiły się nawet pytania, czy Stany Zjednoczone przygotowują się do ich zajęcia. Amerykanie twierdzą, że celem ich ataków jest osłabienie Iranu tak, by nie był w stanie atakować statków w cieśninie Ormus. W ostatni weekend, kiedy nasiliły się amerykańskie ataki, Iran i Oman prowadziły negocjacje mające ustalić nowy porządek w cieśninie Ormus, w tym pobieranie opłat od statków za usługi zapewniające bezpieczeństwo. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie, m.in. w Kuwejcie i Jordanii. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
7: Straż pożarna znów miała sporo pracy w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju.
9: Ostatniej doby Państwa Straż Pożarna odnotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przychodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
7: Strażacy apelują, aby śledzić prognozy. W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyszłości partii i mobilizacji przed wyborami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
10: Przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa. Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno. Premier Tusk jest wymagającym szefem i wymaga też tego nie tylko, o czym powiedziałem, od swoich członków rządu, ale też od parlamentarzystów.
7: Politycy koalicji rozmawiali także o rozwiązaniu problemu patologii w służbie zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wykazuje nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, a władze miasta zapowiadają wyciągnięcie wniosków. Według kontrolerów na tamtejszy SOR poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. Nie rozdzielono również działalności komercyjnej od publicznej.
11: NIK stwierdziła m.in. nieprawidłowe rozliczenie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O tych błędach mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
12: Jak ustalono, jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
11: Wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: I oczywiście również jeżeli będzie wskazana odpowiedzialność, no to osoby, które ewentualnie dopuściły się tych nieprawidłowości, poniosą konsekwencje.
11: W związku z aferą w szpitalu południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz

0: Jędrysik, Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Kierownictwo PiS ogłosiło zakaz przynależności członków partii do innych stowarzyszeń politycznych jak Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego czy Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Poinformował o tym rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.
2: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
1: Członkowie partii należący także do tych stowarzyszeń otrzymali tydzień na ich opuszczenie. W lasach i na terenach rekreacyjnych województwa łódzkiego kontrolowane są miejsca, w których odpoczywają dzieci i młodzież. Policjanci sprawdzają warunki bezpieczeństwa, ale też rozmawiają z uczestnikami i opiekunami o tym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Straż pożarna monitoruje obozowiska i pomaga reagować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mówi harcmistrz Karol Przyrowski z Chorągwi Łódzkiej ZHP.
3: Wszystkie nasze ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
1: Strażacy w razie potrzeby pomagają także w przeniesieniu uczestników obozów w bezpieczne miejsca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: No i teraz pewnie usłyszymy o harcmistrzu z Chorągwi Albi Celestes w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
6: Oj tak, możemy o tym długo mówić. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. W półfinale Leo Messi i spółka pokonali Anglików 2-1 i awansowali po raz drugi z rzędu do meczu o Puchar Świata. Anglicy prowadzili od 55 minuty po golu Antonego Gordona. Pół godziny później wyrównał Enzo Fernandez, a zwycięstwo zapewnił w drugiej minucie doliczonego czasu gry Lautaro Martinez. W obu przypadkach podawał Lionel Messi, ewidentnie wzruszony Giuliano Simeone o Messi właśnie.
7: La verdad que me emociona. Leo tiene 39 años.
6: Leo ma 39 lat, ma wszystko, o czym piłkarz mógłby marzyć, a wciąż walczy jak najlepszy, więc dla nas została już tylko jedna rzecz, dać z siebie wszystko i biegać dla Argentyny. Finał z udziałem Argentyny i Hiszpanii w niedzielę o 21:00, w sobotę o 23:00 Francja zagra za Anglią o brąz. Pozostajemy przy futbolu, ale wracamy na nasze krajowe podwórko. José Antonio Kibu Vicuna został drugim trenerem reprezentacji Polski i będzie asystentem Jana Urbana, z którym pracował już m.in. w Legii, Lechu czy Osasunie. 55-letni Hiszpan zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. A teraz już siatkówka i efektowne zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza wygrali gładko z Bułgarami 3-0 w setach do 19 i 2 razy do 17.
8: Było jest bardzo łatwe prowadzić ten mecz, kiedy masz zawodników, które są koncentrowane, którzy pracują i robią wszystko, jak musi być robione, i jestem bardzo, bardzo zadowolony.
6: Po praktycznie dwóch dniach przerwy naszych czeka konfrontacja z Brazylią, a potem jeszcze z Francją i USA, stawką wyjazd na turniej finałowy w Chinach. Nie mamy informacji, czy Robert Lewandowski pojawił się w chicagowskiej hali, w której siatkarze dali taki wspaniały popis. Może był zmęczony, bo kapitan reprezentacji Polski i do niedawna piłkarz Barcelony trenował wczoraj z nową drużyną Chicago Fire. Mówi się, że już dziś wyjdzie na boisko, by zadebiutować w MLS w starciu z Vancouver Whitecaps.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mundial także w telefonach od państwa.
11: Messi kreuje grę w Argentynie. On prowadzi tą drużynę i w 35 minucie jako 39-latek ograł czterech obrońców, no jak dzieci. No w takim wieku i tak technicznie dobrze grać, podziw tylko dla takiego zawodnika. I no finał stawiam na europejską drużynę oczywiście, no bo to wiadomo, Europa, ale no ciężko będzie Hiszpanom wygrać z Argentyną.
5: A my razem z panem Markiem i z Darkiem zachwycamy się tym Lionelem Messim.
6: No, technika to mu nie odchodzi na pewno z wiekiem, ale mam wrażenie, że to, że on jest w stanie w tych 90 minucie po prostu jeszcze przyspieszać i grać z taką siłą, to jest coś pięknego.
5: Ja się nie dziwię wzruszeniom argentyńskich piłkarzy, argentyńskich mediów i czekamy na wielki finał, a w tym oczekiwaniu dziś plażujemy, bo czwartek będzie słoneczny w większości kraju, popadać może tylko przelotnie i miejscowo w centrum i na południowo.

0: wschodzie i w większości kraju od 25 do 30 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in

0: litrów. Teraz SIL 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Anna Regulska, Karolina Gonet, Jacek Frenzel i Robert Grzędowski to my. Zapraszamy do Trójki do 9:00. Za chwilę gość w naszym studiu, a około 7:20 połączymy się z Pawłem Turskim, który przemierza Małopolskę w ramach akcji Teraz Pieszo.

0: let you know. 12 minut po godzinie 7 na zegarach, a w studiu Trójki Tomasz Biduś z Fundacji Bo Bez O, Bez O, czyli Bez Ograniczeń, już wyjaśniamy. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Tomku, czas wakacyjny, to w nim się spotykamy. Ty wyruszasz zaraz na jakiś urlop, jak słyszałem, a chciałem ciebie zapytać o to, jak w Polsce wygląda sprawa dostosowania, dostępności kurortów, miejsc turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład poruszających się na wózku.
1: Bardzo różnie. Jestem teraz na etapie, znaczy jestem po szukaniu właśnie sobie miejsca. Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę, więc wyjazd w niedzielę i dopiero wczoraj udało się coś zarezerwować. Ale rzeczywiście trzeba się nakombinować. Czyli jeśli ktoś chce mieć zapewnione te warunki, no to trzeba troszkę podzwonić, popytać. No i przede wszystkim trzeba się upewnić, czy to miejsce, do którego jedziemy, jest na pewno dostępne. Bo nawet jeśli na jakimś portalu jest informacja, że coś jest dostosowane do osób niepełnosprawnych, no to te nasze wyobrażenia, a wyobrażenia osoby, która wrzuca taką napisała informację, to są dwie różne rzeczy. Już nieraz w swoich podróżach się o tym przekonałem.
0: Co się okazuje wtedy najważniejszym, największym problemem? O co tutaj apelujemy do osób zarządzających hotelami czy miejscami, które odwiedza się w ramach wycieczek turystycznych, żeby właśnie te miejsca były jak najbardziej dostępne dla osób
1: niepełnosprawnych? Oczywiście fajnie, żeby cała powierzchnia ta dostępna dla osoby niepełnosprawnej była na płasko, czyli żeby nie było żadnych schodów. Jeśli są schody, no to oczywiście, żeby była winda, żeby był chociaż ten jeden pokój w hotelu. Chyba taki jest w ogóle przepis, żeby taki pokój w hotelu był. Ale oczywiście mówimy tutaj o dużych hotelach, a jeśli chodzi o taką działalność

0: apartamentową, taką jak jest nad morzem, tak, gdzie ktoś tam wynajmuje jakiś pokój, no to tam niestety te przepisy nie obowiązują. Ale żeby było szeroko, żeby był dostęp do łazienki, żeby spokojnie można się było w tej łazience obrócić. No i w ogóle perfekcyjnie, jeśli byłoby na płasko, jeśli nie byłoby brudzika pod prysznicem i tak dalej, jakiś uchwyt przy toalecie, no po to, żeby można było z tego skorzystać. Oczywiście niepełnosprawności są różne i tutaj każdy będzie miał jakby swoje oczekiwania co do tego, ale no przede wszystkim ta dostępność dostania się w dane miejsce,
1: gdzie
0: czyli do
1: szukać,
0: pokoju i do toalety.
1: Gdzie szukać informacji właśnie o tej dostępności, tych faktycznych, a nie tych z ulotki reklamowej?
0: No ja robię tak, że pierwszym podstawowym narzędziem jest, nie wiem czy można mówić, jest Booking, tak, gdzie po prostu albo tego podobne portale hotelowe, tam wynajduję dane miejsce. I później sprawdzam to, nawet jeśli jest informacja, to sprawdzam po zdjęciach i później próbuję się dodzwonić bezpośrednio w to miejsce, tak? Czyli poprzez Google jakby szukam tego konkretnego miejsca i próbuję po prostu tam zadzwonić i wypytać o wszelkie sprawy. Niestety portale mają tak, że najpierw trzeba zrobić rezerwację, często podpiąć kartę swoją, często to jest rezerwacja bezzwrotna, a potem dopiero mogę mieć kontakt z gospodarzem, więc jeśli mam taką sytuację, no to po prostu tego nie rezerwuję, chyba że znam dane miejsce i wiem, że ono gdzieś już tam byłem, albo widzę po zdjęciach, że jest taka możliwość, no to wtedy to robię. Ale tak to próbuję się skontaktować bezpośrednio z obiektem i zadzwonić i podpytać o to.
1: Tutaj mówimy oczywiście o hotelach, o miejscach noclegowych, a jak jest z takimi miejscami jak muzea, nie wiem, miejsca rozrywkowe, tego typu sprawy, to wszystko, co towarzyszy, oprócz plażowania, które pewnie uwielbiasz, tym naszym wakacyjnym podróżom. To też w Polsce jest różnie, czy jest...
0: Też jest różnie, jest coraz lepiej, jest
1: coraz
0: zdecydowanie lepiej. No ja akurat w podróżach i w morzu, czy tak jak teraz jadę nad morze, no to głównie plażowanie, tak, i głównie relaks. Skupiam się na tym, żeby rzeczywiście jakby wyjechać i odpocząć. Ale tak, no coraz więcej miejsc użyteczności publicznej jest dostępnych. Zresztą no takie mamy przepisy teraz, że jeśli powstaje jakieś miejsce, muzeum, jakaś atrakcja, to ona musi być dostosowana, tak. Oczywiście będzie ciężko z jakimś parkiem rozrywki, no bo tam będzie ciężko się dostać na jakieś atrakcje, ale one też często nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na przepisy. Więc tutaj jakby też tak to wygląda. Ale tak, możemy iść do muzeum. Często jest fajna taka niespodzianka, że osoby z niepełnosprawnością mogą wejść nawet za darmo albo z jakimś ulgowym biletem, więc w kontekście kosztów wakacyjnych jest to na pewno jakaś fajna sprawa. Dużo podróżuję po świecie i rzeczywiście ostatnio byłem we Włoszech i takie główne atrakcje w Unii Europejskiej, one są dostępne dla osób niepełnosprawnych i można je zwiedzić też za darmo, więc to naprawdę jest super.
1: Powiedziałeś o tym, że głównie plażujesz i relaksujesz się w czasie wyjazdów, ale ja widziałem wielokrotnie w twoich mediach społecznościowych obrazki na przykład z jachtu. Pamiętam, że skakałeś ze spadochronem, zjeżdżałeś na takich specjalnych rowerach downhillowych. Można też robić wiele innych rzeczy w wakacje.
0: Oczywiście, że tak, ale to w dalszym ciągu jest relaks. Dzielę wyjazdy. Oczywiście jakby wszystkie aktywności, o których mówisz, są moimi aktywnościami, są moimi pasjami, ale no jest co najmniej jeden wyjazd w roku, gdzie jadę po prostu poleżeć.
1: Pytam o to, bo zastanawiam się, czy też jest tak, że osoby chociażby poruszające się na wózkach w Polsce mogą sobie pozwolić na takie szalone, ekstremalne sporty, na takie wyzwania, bo to też jest właśnie element wakacji.
0: Zdecydowanie tak i zdecydowanie ta oferta się poszerza. Coraz więcej jest miejsc. No tak jak mówisz, sam i skakałem ze spadochronem i są takie miejsca, gdzie można to robić. Wystarczy się odezwać do danego punktu, które się tym zajmuje, porozmawiać, podpytać, czy taka oferta, czy są instruktorzy, którzy podejmą się jakby takiego wyzwania. Jeździłem na downhillach, oczywiście jakby też jest to możliwe. Pływam na desce wakeboardowej, też jest to możliwe. Oczywiście nie wszędzie i czasem no, w tych aktywnościach też często jest wymagany zindywidualizowany sprzęt, więc trzeba go albo posiadać, albo podpytać, gdzie taki sprzęt można pożyczyć i u kogo. Ale tak, te atrakcje jakby są możliwe i to nie tylko trzeba właśnie jechać, leżeć na plaży, ale rzeczywiście można pojeździć. Pięknie rozwinięta infrastruktura ścieżek rowerowych, czy nad morzem, czy w górach, czy w ogóle w innych miastach. No to są aktywności, na które możemy sobie pozwolić.

0: teraz jadąc nad morze zabieram rower i też będzie to taki odpoczynek aktywny, więc jest to dostępne.
1: Tomasz Biduś z Fundacji Bo Bez O w Trójce o poranku. Tomku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, jak zawsze miłe, z uśmiechem.
0: Dziękuję bardzo i polecam odpoczywać i polecam aktywności wakacyjne.
1: A teraz słuchamy piosenki dnia. To grupa Jungle, Someday Somewhere. Tak zapowiadają, to już ostatnia zapowiedź, ostatni single zapowiadający album Sunshine, który okaże się w sierpniu.

0: To będzie próba generalna.
1: Teraz pieszo.
0: Halo, halo, Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jesteś, jak dobrze cię słyszeć. Czyli jesteś cały, czyli dotychczasowa podróż udaje się bez problemów.
2: Tak, udaje się bez problemów, choć tak naprawdę nie wiem, gdzie jestem, bo patrzę przez okno i widzę mgłę. Podobno jestem w Tatrach. Jakbyś mnie zapytał, gdzie jestem, mógłbym powiedzieć, że tak samo jestem przemyśliwiecki.
0: No dobrze, to jeśli duchowo jesteś z nami, to ja się bardzo cieszę, Pawle. Powiedz mi, jak wczorajsze popołudnie, co udało ci się odkryć?
2: W popołudniu słyszeliśmy się w Zubrzycy Górnej i z tej Zubrzycy Górnej pozostałem przez pewien czas. Ciekawe, czy w ogóle państwu nazwa wsi coś mówi. Jeśli nie, to ja jestem pewien, że państwo ją na pewno widzieli. Wiem, robi się ciekawiej i wcale nie wkręcam. W Zubrzycy Górnej znajduje się skansen, Muzeum Orawskie, gdzie stoi wiele starych drewnianych domów przeniesionych tutaj z okolicy. I domy te wykorzystują filmowcy. Kręcono tutaj m.in. Janosika czy Ogniem i Mieczem. I ten drugi tytuł jest mi bliższy z racji wieku, tak więc proszę się nie zdziwić, że przeszedłem szlakiem związanym właśnie z tą produkcją. Zwiedzanie zaczynamy od drewnianej budowli przypominającej skromny polski dworek. Oprowadza Zofia Warciak.
3: Tutaj była scena kręcona, wyrzucanie błoto kłócących się w karczmie.
4: Wejdziemy do środka.
3: Zapraszam. Unikatowy dwór, bo to jest kurna chata. Składa się z obszernej sieni, z izby czarnej, ze świetnicy, z salonu, kancelarii sołtysa. I dla kobiet jest też alkierz.
4: Wszystko to jest pięknie zachowane. No i jeszcze jest bardzo słynne koło.
3: Tak, jest jar. Właśnie dochodzimy, słychać szum wody. I jak Czeremis był na górze, na tym korycie, tam jest takie stawidło. I jak się podniesie to stawidło, to woda nabiera się dookoła i się kręci. I tutaj fortyna stała z boku i wróżyła Bohunowi. Pamiętam, wtedy zamarzło, były sople lodu, wyglądało to tak bardzo oryginalnie.
2: Podczas wędrówki z Zubrzycy Górnej, skąd nadawałem po południu do piekielnika, zatrzymał mnie słuchacz, pan Maciej. Spytałem go o to, jak się żyje w okolicy.
5: Dobrze się żyje. Ja jestem zadowolony, bo lubię chodzić po górach, jeździć na rowerze, więc warunki mam idealne.
4: A co robić? Zmierzam w kierunku Jabłonki, czy jest tutaj coś godnego uwagi?
5: Ciężko, bo tuż zaraz masz koniec miejscowości, tartaki.
2: Tak się wydaje, że nic nie widać, ale w kierunku Jabłonki i w Jabłonce... No może rzeczywiście, poza masarnią trudno znaleźć jakieś atrakcje, ale idąc dalej, dosłownie 4 km na wschód, już można, jeśli jest się przynajmniej przyjezdnym albo piechurem. Nic więcej nie mówię, państwo się domyślą, co widziałem.
4: Cześć, jak masz na imię?
6: Rafał, hoduję owce, polska owca górska.
4: Tata miał owce, czy ty tak sam doszedłeś do wniosku, że chcesz mieć owce i sery robić?
6: Sam.
4: Ile masz tych owiec?
6: Ponad 30.
4: Pod wieczór jeszcze dobierasz trochę owiec od bacy.
6: Tak.
4: A już jakąś jedną wybrałeś?
6: Tak.
4: Ile jeszcze będziesz wybierał?
6: Jeszcze dwie.
4: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Jak ma pan na imię?
7: Łukasz.
4: Panie Łukaszu, to profesjonalista, bo pan ma nawet kącik z serami.
7: Tak jest.
4: Więc pan to tych owiec, to tu musi mieć nie tylko pewnie to stado, co tu jest.
7: No troszkę więcej.
4: To ile ma pan tych owiec?
7: To będziemy liczyć już na jesień, bo tak już to nie godzi się bez latu.
4: No i jaki ten rok jest?
7: Rok jest ciężki, bo jest ta pogoda różno, ale w miarę dobrze się doją, nie ma co narzekać. Nie cierpią na żadne choroby, na kulawki, także my są zadowoleni.
2: Jeszcze dodam, że te sceny na wznoszącej się ku górze polanie były naprawdę magiczne. Odbywały się podczas złotej godziny. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda też się zrobi równie piękna. Będę szedł do Chochołowa, tu ważna uwaga, naokoło, więc przez Załuczne, Odrowąż, Pieniążkowice, Czarny Dunajec i Koniówkę.
0: Jeśli państwo chcą dołączyć do Pawła, to zapraszamy. Jeśli mają państwo pomysł na wyzwanie na dziś dla Pawła, też zapraszamy. 2 2 7 3. Paweł Turski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Teraz pieszo. Zapraszamy do reklamy.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować...

0: stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Marian?
9: Hmm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Żegnamy reklamy.
11: Jest już 7:33. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik.
12: Siły rosyjskie regularnie, precyzyjnie i celowo atakują placówki ochrony zdrowia i personel medyczny w Ukrainie, alarmują Lekarze bez Granic. Ostrzeliwanie szpitali, ciągłe zagrożenie atakami dronów i brak personelu doprowadziły do kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej. Organizacja opublikowała właśnie raport pod tytułem Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma. Organizacja przypomniała, że celowe atakowanie oznakowanego personelu medycznego lub pojazdów medycznych stanowi zbrodnię wojenną. Reforma unijnej polityki migracyjnej i azylowej przynosi efekty. Liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 37% w pierwszej połowie roku, poinformował unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji. Magnus Brunner przypomniał, że to także przypisał to także dyplomacji migracyjnej i współpracy z takimi krajami jak Turcja i Libia. Na tym będziemy koncentrować się w najbliższych tygodniach i miesiącach, zapowiedział Brunner. Na 7 miesięcy więzienia skazał sąd w Zakopanem właściciela wypożyczalni kładów Stanisława G. Mężczyzna ranił nożem innego mężczyznę. Poszkodowany wraz z grupą mieszkańców sprzeciwiał się przejazdom kładów przez prywatne działki. Do zdarzenia doszło na początku roku. Oskarżony działał z premedytacją, mówi sędzia Marek Marchlewicz.
13: Występku tego dopuścił się umyślnie, publicznie i z oczywiście

0: błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
1: Obrona nie wyklucza odwołania, oskarżony ma też zapłacić 11 tysięcy złotych poszkodowanemu. Kolejny serwis w Trójce o 8.
2: Do 8 jeszcze 25 minut, teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie dla kierowców w Polsce oznacza droższe tankowanie. Benzyna i diesel podrożały w ciągu tygodnia o ponad 20 groszy. W efekcie średnia cena benzyny niepokojąco zbliżyła się do poziomu 7 zł, a cena diesla znacząco go przekroczyła. Jak podaje epetrol.pl, najdrożej jest obecnie na stacjach na Mazowszu, a najtaniej na Śląsku. GUS potwierdził, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,5%. Z danych zebranych przez ASM SFA wynika tymczasem, że średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła w ubiegłym miesiącu o blisko 6 zł. Wyniosła 325 zł i 64 grosze, mówi analityk Kamil Kruk.
4: Spadek średniej wartości koszyka o niemal 6 zł w skali miesiąca to sygnał, że część detalistów zaczyna aktywnie konkurować ceną, próbując odbudować frekwencję po trudniejszym okresie wysokiej inflacji. Jednocześnie roczny wzrost o 2,91% przypomina, że konsumenci wciąż odczuwają skutki wcześniejszych podwyżek, a proces realnego obniżania kosztów koszyka dopiero się rozpoczyna. W kolejnych miesiącach kluczowe będzie sprawdzenie, czy czerwcowa dezinflacja to trwały trend, czy jedynie chwilowa korekta sezonowa.
3: Bo zakupy potaniały w skali miesiąca, ale konsumenci nadal płacą więcej niż rok temu. Resort klimatu planuje kaucję dla tak zwanych małpek, a prace nad przepisami rozpoczną się jesienią. W ramach systemu kaucyjnego do końca czerwca w Polsce zebrano ponad 2 miliardy 300 milionów opakowań. 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd. Z badań Pracuj.pl wynika, że sprawny dojazd jest istotny dla blisko 90% z nas. Co więcej, obok odpowiedniego wynagrodzenia i stabilności zatrudnienia, to właśnie szybka podróż do firmy jest trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,32.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Riviera, Kalifornia, Costa del Sol. Nie trzeba szukać w ciepłych krajach, wystarczy Radom. Dziś w Radomiu 30 stopni Celsjusza. W ogóle na Mazowszu i Lubelszczyźnie będzie właśnie tak ciepło. Na ogół w Polsce grubo powyżej 20 stopni, pokażą termometry. Będzie dziś przeważnie słonecznie, a przelotnie popadać i zagrzmieć może w centrum i na południowym wschodzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie godzina 8. Teraz metro i nie pamięć, a za chwilę mundial i me...

0: za 19 minut 8.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Krótka piłka jest taka. Leo Messi jest wielki. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Znowu Messi. Pokłaniamy się. Kłaniamy się mistrzowi.
2: No, coś nieprawdopodobnego, jak ten facet gra, jak drepcze po swojemu, ale potem nagle jest przyspieszenie.
0: Gdzieś tam się chowa na tym boisku, tak, ale no, już dostanie
2: piłkę. On miał strat mimo wszystko. To nie jest tak, że on sobie tam robił, co chciał.
0: Tylko nie, to nie był perfekcyjny mecz Messiego. Ale ostatnie 10 minut,
2: no właśnie,
0: poezja.
2: Wiele można mówić, pisać i oglądać, ale warto oddać na chwilę antenę argentyńskiemu radiu. Szaleństwo komentatora wczorajszego półfinału. Argentyna, Anglia, mówi wszystko.

No właśnie, ten gol. Stawką tego meczu był awans do finału, a w nim czeka już niesamowita Hiszpania, która przecież wyeliminowała murowanego faworyta, Francję. Pierwsza połowa półfinału to była trudna walka o każdy centymetr boiska. Niby bez bramek do przerwy 0-0, ale tempo gry, nieustępliwość obu drużyn to była kwintesencja gry o tak wysoką stawkę. 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy wrzutka z prawej strony i Anthony Gordon daje prowadzenie Lwom Albionu. Czyżby Puchar Świata miał wrócić do domu? Czyżby ten taki moralny spór o posiadanie Falklandów, Malwinów już był przesądzony, ale nic z tego. Argentyńczycy nieraz udowadniali, jak potrafią grać do końca. Tak wyprowadzili choćby z Egiptem z 0-2 na 3-2 w samej końcówce. Wtedy też w roli głównej był Lionel Messi. A wczoraj poniewierany niczym Maradona w starciu z Anglią na Mundialu 8-6, ale grał do końca. No, dreptał jak to on, ale jak zwykle zrobił różnicę i to jaką? Wrzutka z lewej nogi, wrzutka z prawej i zrobiło się 2-1. Mecz był przedłużony o 13 minut. Działo się do samego końca. Mistrz świata z 2014 roku, zresztą pokonawszy wtedy Niemcy Argentynę w finale, Thomas Müller zabrał głos w sprawie. Argentyna zagrała po prostu piekielnie dobry mecz. Nie mogę uwierzyć ani zrozumieć, jak Anglia podeszła do tego spotkania, zwłaszcza po tym, jak objęła prowadzenie. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego zaprosiła Argentynę do atakowania, pozwalając jej raz za razem dośrodkowywać z idealnych pozycji. Ale nieważne. Chicago

0: Nadjeżdżam.
1: Chicago ahead, lewa. I come to you and see you.
0: No właśnie, mundial mundialem, a nasz Robert Lewandowski wczoraj trenował z Chicago Fire i wszystko wskazuje, że dziś zadebiutuje w MLS w meczu z Vancouver Whitecaps, w barwach których właśnie gra Thomas Müller, a to był kolega przecież z drużyny z Bayernu Monachium lewego. Razem zdobywali Ligę Mistrzów. Finał Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00, w sobotę o 23:00 o brąz zagrają Francja z Anglią.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
3: Ciekawe, kto będzie świętować, Madryt czy Buenos?
0: Powiem tak, będę to oglądał bardzo wyluzowany, bo w obu przypadkach będę zadowolony.

0: Mana mi boskie, buenos, lubię ten kawałek, powiedziała Renata Grochal, wchodząc do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zawsze musi zdradzić, co się dzieje.
0: A, jeszcze ten samolot do Buenos leci.
1: Zawsze musi zdradzić.
0: Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, dziś gościem rozmowy bez uników.
1: Oczywiście.
0: Czy nazwisko Zbigniewa Ziobry będzie w tej rozmowie padnie?
1: Nie może być inaczej. Zapytam oczywiście pana ministra, czy przejdzie do historii jako ten, który przegrał z Ziobrą. Ziobro, przypominam, mówił kiedyś, wzywał, nie bądźcie fujarami, więc...
0: Właśnie nie chciałem mówić o tym słowie na F, ale padło, dobrze.
1: Ale oczywiście pojawi się temat Zbigniewa Ziobry, bo tak musi być. Będzie też rozmowa na inne tematy, bo ostatnio prokuratura zatrzymuje różne osoby, między innymi w sprawie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i nieprawidłowości, które, do których tam miało dochodzić pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Będzie też o Polskiej Fundacji Narodowej i będzie też o incydencie w Bielsku-Białej, bo jestem ciekawa, ile jest takich przestępstw wobec Ukraińców, przestępstw z nienawiści, przypadków znieważenia i czy według ministra prokuratura powinna w jakiś szczególny sposób do tego

0: odchodzić.
1: O tym wszystkim o 8.13.
0: Serdecznie zapraszam.
1: A teraz mamy 11 minut do 8. Czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Boston. More than a feeling. Bohaterem tej opowieści będzie Tom Scholz, pomysłowy dobromir, który za gitarę sięgnął dopiero w wieku 21 lat. Mając zacięcie techniczne i pracując jako inżynier w firmie Polaroid, Tom jednocześnie budował swoje własne studio nagraniowe w piwnicy. Spędził kilka ładnych lat na kolekcjonowaniu sprzętu oraz jego konstruowaniu. Stworzył m.in. czterośladowy magnetofon, na którym uczył się, jak rejestrować muzykę. Zbudował też własnoręcznie konsoletę, pozwalającą miksować nagrania. Przez kilka lat Scholz nagrywał wersje demo swoich utworów, które potem wysyłał do wytwórni. Te jednak nie były nimi zainteresowane. W połowie lat 70. Tom był już zmęczony tymi próbami. Był żonatym mężczyzną dobijającym do 30 i myślał poważnie o swojej przyszłości. Postanowił jednak spróbować jeszcze raz. Wysłał do kilku wytwórni taśmę z nagraniem More Than A Feeling i wrócił do swoich obowiązków. Ku jego zdziwieniu, kilka tygodni później wytwórnia Epic zaproponowała mu kontrakt płytowy. Piosenka zawierała porcję nowoczesnego, melodyjnego hard rocka, ale przede wszystkim była porywającym, emocjonalnym hymnem o utracie bliskiej osoby. Kompozycja była odbiciem kilku muzycznych fascynacji Scholza. Główny riff More Than A Feeling. Ten sam, który później Kurt Cobain przetworzył w Smells Like Teen Spirit. Powstał pod wpływem motywu Stand My Garden amerykańskiej grupy James Gang. Efektowny gitarowy mostek pobrzmiewa melodią z instrumentalnego przeboju Telstar The Tornadoes. Z kolei z pięknej piosenki Walk Away Renee brytyjskiego zespołu The Left Bank Scholz zaczerpnął sporo pod względem harmonii. Z tego gąszczu inspiracji wyłoniła się jednak nowa jakość i przyszłość rocka. Postać Mary Ann, o której śpiewa w utworze Boston wokalista Brad Delp, ma wprawdzie wymiar uniwersalny, ale jej imię nie jest przypadkowe. Mary Ann była starszą kuzynką Toma, w której ten podkochiwał się jako mały chłopiec. Wydając utwór oraz całą pierwszą płytę Boston, Scholz nie miał żadnych oczekiwań. Wrócił do pracy inżyniera i był szczerze zaskoczony, gdy singiel More Than A Feeling wspiął się do pierwszej piątki Billboardu oraz dosłownie zalał falę amerykańskich stacji radiowych. To drugie zresztą nie zmieniło się do dziś.
2: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: Both men.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 lipca, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
3: Co najmniej dwie osoby zginęły w nocnym ataku Rosji na Kijów. Przed gwałtownymi burzami i upałami ostrzegają synoptycy. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych ma zostać wysłany do końca tygodnia. Co najmniej dwóch zabitych cywilów i pięcioro rannych w wyniku nocnych ataków na Kijów. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Uderzyli kilka godzin po wizycie w ukraińskiej stolicy władz Unii Europejskiej i państw Europy. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Rakiety bądź ich odłamki spadły na dwie dzielnice Kijowa. Wiadomo na razie o dwóch ofiarach śmiertelnych. Wśród rannych jest niepełnoletni. Kilku poszkodowanych przebywa w szpitalu. W środę w Kijowie gościła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podpisała tam porozumienie dronowe, które ma pozwolić na produkcję ukraińskich dronów w europejskich fabrykach. Tymczasem w nocy także Ukraińcy atakowali Rosję. Celem uderzeń ukraińskich dronów było lotnisko wojskowe w mieście Engels, skąd startuje część rosyjskich bombowców atakujących Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na urząd premiera. Wniosek ma zostać rozpatrzony dziś. Ukraiński parlament przegłosował dymisję dotychczasowej szefowej rządu Jurii Sfrydenko. Serhij Korecki był do tej pory prezesem Państwowej Grupy Energetycznej Naftohaz. Przed gwałtownymi burzami ostrzegają synoptycy. Alerty wydano dla województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz części lubelskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Z kolei alerty w związku z upałami obowiązują w pasie centralnej Polski od ziemi lubuskiej przez Poznań i Łódź po Warszawę, Radom i Lublin. Na termometrach zobaczymy dziś 30 stopni, jutro 32. Ponad 600 razy interweniowali wczoraj strażacy w całym kraju, usuwając skutki nawałnic. Najwięcej pracy było w południowej Polsce. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec radzi, aby dziś także śledzić prognozy pogody.
5: Prognozy cały czas mówią o intensywnym upale, który niestety najczęściej przynosi potem właśnie dosyć gwałtowne zjawiska pogodowe, wobec czego cały czas monitorujemy sytuację pogodową, jak również zalecamy dla radiosłuchaczy, aby również zwracali uwagę na komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia, które będą rozsłane m.in. przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Prokurator generalny chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Waldemar Żurek wysłał w tej sprawie pismo do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówi, że ważniejszy dla niego jest wniosek ekstradycyjny, który jest już gotowy. Poseł Paweł Ślis ma też nadzieję, że Zbigniew Ziobro przestanie się ukrywać i zdecyduje się stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
6: Myślę, że Stany Zjednoczone, które są kolebką demokracji, tak się nazywają, jeżeli widzą, że organy państwa mają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynów zabronionych, a to stwierdziły dwa polskie sądy, stosując areszt i utrzymując areszt w mocy na skutek zażalenia obrońcy, jako kolebka demokracji wydadzą Zbigniewa Ziobrę.
3: Prawo i Sprawiedliwość bagatelizuje sprawę. Poseł Michał Wójcik mówi, że wszystko musi się opierać na dowodach.
7: Ja tych racjonalnych dowodów absolutnie nie ma, dlatego że minister Ziobro nie jest ścigany za kradzież jakichś środków finansowych, tylko są po prostu 26 zarzutów, ale to tak dziwne zarzuty, jak na przykład jest ścigany za to, że przekazał środki na remont prokuratury.
3: Minister Waldemar Żurek poinformował, że jest gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski i zostanie on wysłany do końca tygodnia. Szef resortu sprawiedliwości będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Strona społeczna liczy na to, że ministra zdrowia przedstawi szczegóły dotyczące planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Dziś odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego. Do tych spraw są wobec niego duże oczekiwania, bo ma w nim wziąć udział ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
8: Strona społeczna chce rozmawiać m.in. o wynagrodzeniach i planowanym ograniczeniu czasu pracy medyków do maksymalnie dwóch etatów. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski liczy na konkrety w tej sprawie.
9: Mam nadzieję, że tam Ministerstwo Zdrowia przedstawi już bardziej konkretne propozycje, również dotyczące wynagrodzeń lekarzy, że my do tych propozycji będziemy się merytorycznie i życzliwie

0: dla współpracy odnosić.
1: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje, by wynagrodzenie medyków sięgało 3 średnich krajowych za etat i by w ramach umowy o pracę lekarze nie przekraczali 208 godzin miesięcznie. Wiceprzewodniczący Związku Piotr Watoła dodaje, że potrzebna jest też konsolidacja szpitali.
2: Żaden z polityków nie chce zamknąć tego miejsca pracy, które jest w jakiejś mniejszej miejscowości, bo politycznie byłoby to niewygodne. Ale nie liczy się z tym, że jest tam 5 porodów czy 20 w ciągu roku.
1: Swoje propozycje związek ma przedstawić na posiedzeniu zespołu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W studiu Dariusz Urbanowicz, czas na sport.
5: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu i o Puchar Świata zagra z Hiszpanią.
6: Pierwsza połowa przypominała uliczną bijatykę, druga balet z użyciem pił łańcuchowych, a ostateczny wynik ani przez chwilę nie budził wątpliwości. Dopóki Leo Messi żyje, Argentyna wygrywa, pisał na gorąco portal Yahoo Sports. Gdy wynik zmieniał się na korzyść Argentyńczyków, kibice albiceleste oszaleli wręcz do granic możliwości. Zarówno na stadionie w Atlancie, jak i w lokalnych strefach kibica, będący wraz z argentyńskimi fanami kibice angielscy, na spokojnie przyjęli porażkę swojej reprezentacji. Zabrakło nam 8 minut, powinniśmy to dociągnąć do końca. To był bardzo dobry mecz. Cieszę się, że mogłam zobaczyć to spotkanie tutaj, w Atlancie. Oczywiście jestem smutna, że nie wygraliśmy, ale z drugiej strony jestem szczęśliwa. Znaleźliśmy się w najlepszej czwórce, więc jest nieźle, podkreślali angielscy fani. Thomas Tuchel ponosi winę za to, że doprowadził do tchórzliwego odpadnięcia Anglii z Mistrzostw Świata. Odważnie napisał New York Times, decyzja o zatrudnieniu Thomasa Tuchela w 2024 roku wynikała z przekonania, że jest on specjalistą od fazy pucharowej i taktycznym geniuszem, człowiekiem, którego przemyślane, skrojone na miarę każdego wyzwania plany miały zapewnić Anglikom jak największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata, komentuje nowojorski dziennik. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Gole strzelali Anthony Gordon dla Anglii oraz Enzo Fernandez i Lautaro Martinez dla Albi Celestes. Obie bramki padły z dośrodkowań fenomena Lionela Messiego. Finał Argentyna-Hiszpania w niedzielę o 21:00, a finał pocieszenia, czyli mecz o brąz w sobotę o 23:00, zagrają w nim Francja i Anglia. W Szczyrku odbył się memoriał olimpijczyków w skokach narciarskich. Najlepszy okazał się trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak. Za nim uplasowali się Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Polscy siatkarze od gładkiego zwycięstwa rozpoczęli trzeci turniej Ligi Narodów wczoraj w Chicago. Pokonali bez straty seta Bułgarów. Sprinterska końcówka 11 etapu Tour de France dla kolarza grupy Uno X Serena Werenschelda. Wszystko wskazuje, że Werenschild jest najwyższym zwycięzcą etapowym Tour de France. Dryblas z Norwegii mierzy, uwaga, 195 cm i waży 92 kg. Do końca atakowali też znani ze startów i zwycięstw w Tour de Pologne Olaf Koy i Jesper Philipsen. Tu było zamieszanie, bo Philipsen za niebezpieczną jazdę został relegowany na koniec stawki, ale po prostu ostatecznie pozostał na trzecim miejscu. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek finiszowali w peletonie. W klasyfikacji plasują się daleko, a w żółtej koszulce dziś znów pojedzie Tadej Pogacar, który ma 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i 4 minuty 6 sekund ma przewagi nad Remco Evenepoelem.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na ogół będzie dziś słonecznie, na północnym wschodzie kraju będzie totalnie słonecznie, a na Mazowszu i Lubelszczyźnie gorąco, ponad 30 stopni Celsjusza. Na ogół powyżej 25 stopni pokażą termometry, a popadać może przelotnie i miejscowo w centrum kraju i na południowym wschodzie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
10: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
11: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
10: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
11: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
10: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
11: Jacek Grudzień, muzyka.
10: Hał, hał, potwierdził Wacek.
11: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
9: Autopromocja.
4: Jest 8:09.
12: zapraszamy do Trójki.

Raz pieszo. Paweł Turski wędruje po Małopolsce. Dziś rusza z Piekielnika do Chochołowa przez Pieniążkowice. Jeśli mają państwo jakiś pomysł na zadanie, wyzwanie dla Pawła, które będzie musiał zrealizować do popołudniowego zapraszamy, albo w trakcie popołudniowego zapraszamy, no to my zapraszamy z tymi propozycjami na 2 dwójki i 7 trójek.

Piątkowy wieczór przy Myśliwieckiej ma być ciepło i pięknie, idealnie na leżak i kino. A tak się składa, że będzie letnie kino. Zapraszamy na film Kos Pawła Maślony, piątek 21.30. Zaproszenia ma Jacek, czeka na Państwa przy telefonie. 2 2 7 3.

22 i 7 trójek. Letnie kino w Ogrodzie Trójki to w tej sprawie, w sprawie zaproszeń na film KOS Pawła Maślony, proszę do nas dzwonić, i także w sprawie zadania dla Pawła Turskiego, zadania wyzwania na dziś. A teraz mamy 8.13, czas na politykę. No dobrze. Poczekamy na politykę chwilę. 8.13 to czas rozmowy politycznej bez uników. Renata Grochal dziś gości ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Ale jak na razie nie mamy sygnału z tej rozmowy. Więc Aniu, może zagramy i poczekamy na sygnał. Przez chwilę będzie nam towarzyszyć jeszcze muzyka. Przepraszamy oczywiście za problemy techniczne. Te problemy techniczne czasami się mogą zdarzyć, oczywiście, proszę państwa. To ja tylko przypomnę w takim razie, jeśli chodzi o Mundial, że finał w najbliższą niedzielę, i mam taką radę dla państwa, by nie włączać tego finału przed 80 minutą, bo Argentyńczycy dopiero po 80 minucie zaczynają poważne granie. Jeśli ktoś nie chce się męczyć z takim wyrównanym spotkaniem i piłkarskimi szachami, to jak najbardziej można włączać taki mecz po godzinie... dopiero po minucie 80, no chyba, że są państwo fanami muzyki. To wtedy oczywiście poleca się zdecydowanie Halftime Show tego Mundialu. Na razie muzyka w trójce. Dotrwałem, jak słyszeli państwo, do muzyki i czekamy na rozmowę bez uników.

0: 17 minut po godzinie 8, tu Trójka i audycja poranna, jak państwo słyszą, z wesołymi przygodami, ale już wchodzą do studia Renata Grochal i jej gość, nasz gość dziś o poranku w Trójce, czyli Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Tak to czasem bywa, proszę państwa, przed urlopem, a ja akurat jestem przed urlopem, więc coś musiało się wydarzyć. Musimy was, państwa, poprosić tutaj do mikrofonów numer 2 i 3. Tak mi podpowiada Ania Regulska, więc zapraszam pana ministra obok siebie i za chwilę będziemy mogli rozpocząć rozmowę bez uników. Tematy są ważne, pewnie także państwo czekają, więc zaczynamy.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z małymi problemami, ale jesteśmy. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jest państwa i moim gościem. Panie prokuratorze, czy przejdzie pan do historii jako ten, który przegrał z Ziobrą?
3: Nie, dlaczego? Wręcz przeciwnie. Ja nie gram z Ziobrą, tylko ja gram o sprawiedliwość. I mam nadzieję, że przejdę jako ten, który wygra tą sprawiedliwość dla nas wszystkich.
2: 26 zarzutów, między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. I najpierw Ziobro ucieka wam na Węgry, później do Stanów Zjednoczonych. Od lutego do lipca, czyli przez 5 miesięcy, sąd czekał z wydaniem postanowienia w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Czy po to zwlekał, żeby dać czas byłemu ministrowi sprawiedliwości?
3: Nie, nie sądzę. Myślę, że system został tak zdegradowany przez 8 lat rządów Ziobry, że widzą to wszyscy obywatele, którzy przychodzą do sądów. To jest po prostu dramat i mam nadzieję, że wreszcie zmieniamy rzeczywistość. Otworzyłem Krajową Radę Sądownictwa. Pomimo problemów i wet prezydenta do bardzo dobrej ustawy, środowisko sędziowskie zareagowało tutaj bardzo odpowiedzialnie. Natomiast musimy mieć świadomość, że te czasy oczekiwania są absolutnie skandaliczne, niedopuszczalne wręcz, zwłaszcza w takich sprawach, kiedy no, mamy kogoś ścigać. I tutaj widzimy to bardzo dobrze, jak w pigułce na tej sprawie Ziobry, ile nas czeka pracy. Ten system był tak degradowany. Są pewne jaskółki, że się poprawia, ale naprawdę to jeszcze lata, zanim wyjdziemy z tej zapaści, jaką zafundował nam Ziobro.
2: Być panie może, ministrze, mówię, ale proszę...
3: Taki paradoks, proszę, że tak zniszczył system.
2: Ale pan jest prawnikiem, pan jest sędzią z wieloletnim doświadczeniem. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że w sprawie sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś, sądy wydały dwa europejskie nakazy aresztowania, mimo że tutaj no, ten człowiek był poza Unią

0: Unią Europejską, a w sprawie Zbigniewa Ziobry sąd odmawia europejskiego nakazu aresztowania, tłumacząc, że Ziobro przebywa poza Unią Europejską, chociaż wiemy, że leczył się w Brukseli, że jego żona pracuje w Brukseli, jego dzieci tam chodziły do szkoły, czyli w każdej chwili może się pojawić na terenie Unii Europejskiej.
1: Znaczy ja tu z panią się zgadzam całkowicie i jak zawsze mówię, że szanuję orzeczenia legalnych sędziów, w tym wypadku tak mamy, to fundamentalnie nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem. Przepisy mówią jasno, przebywa na terenie przestrzeni Schengen, bądź może przebywać. Dla mnie słowo może przebywać oznacza może w każdej chwili przyjechać, a dzisiaj mamy takie systemy komunikacji, że Ziobro, nawet jak mamy pewność co do tego, że jest za oceanem, to wsiada do wolnego miejsca w samolocie i następnego dnia ląduje w Brukseli, zwłaszcza, że tam ma część tego centrum życiowego, tam pracuje jego małżonka, tak jak pani powiedziała. Tam się leczy i mówił, że tam właśnie chciałby odwiedzić lekarza. No i proszę też zwrócić uwagę, że sąd tutaj nie ma jakiegoś ustawowego terminu, na przykład, że 24 godziny ma wydać ENA, czyli ten europejski nakaz aresztowania, więc my musimy być gotowi na to, że tak jak przed chwilą podany pan Schmidt czy pan Ziobro mogą nagle przekroczyć przestrzeń Unii Europejskiej i musimy być gotowi z tym nakazem, mieć go w ręce po to, żeby go ścigać, bo wyobraźmy sobie taki ping-pong. Ja to powiedziałem kilku osobom, które jakby miały inne poglądy niż ja, mówiąc, że sąd orzekł zgodnie z przepisami prawa, ale pamiętajmy, że są różne rodzaje wykładni prawa, bo jest wykładnia systemowa, celowościowa i literalna. Jeżeli wykładnia literalna, czyli to takie bezpośrednie czytanie przepisu prowadzi nas do absurdu, to musimy tak interpretować prawo, żeby ono działało w praktyce. Musi być skuteczne. Ten przepis powstał po coś. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że będzie ping-pong. Ziobro wyląduje w
0: Brukseli. Ale czy pan ponowi wniosek, czy będzie wniosek o ekstradycję? Czy ponowi pan wniosek o ENA?
1: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ona nie jest wcale hipotetyczna, tylko realna. My mamy gotowy wniosek o ekstradycję. Teraz jest tłumaczony. Ja powiedziałem 2 dni temu, że do 7 dni przetłumaczymy ten wniosek, złożymy go stosownie władzom amerykańskim, ale teraz wyobraźmy sobie, że Ziobro ląduje w Brukseli. Amerykanie mówią, no jaka ekstradycja, jak on u nas już nie mieszka. Znowu będę musiał i prokuratorzy będą musieli złożyć wniosek o ENA, a sąd wyznaczy termin za pół roku i Ziobro sobie pojeździ po całej Unii oprócz Polski i następnie, śmiejąc się nam wszystkim w twarz, wyleci znowu do Stanów. No to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna i moim zdaniem sztuka stosowania prawa w praktyce polega na tym, że to prawo jest po coś. My musimy zadać sobie ten cel, interpretując ten przepis. Więc no, ja byłem sędzią cywilistą i wiem, że u nas bardzo często te przepisy były tak niedookreślone albo nie przewidywały wszystkich stanów faktycznych, że interpretacja dokonywana przez sędziego, która mieści się w granicach prawa, była podstawą wydania dobrego orzeczenia. Więc wyobraźmy sobie teraz, że ja powinienem, nie wiem, co drugi dzień składać nowy wniosek. Sąd będzie mi te wnioski oddalał, aż w końcu Ziobro pojawi się przypadkiem i 26 wniosek zaskutkuje tym,
0: no
1: że
0: nie wiem,
1: sąd
0: czy
1: mówi,
0: zaskutkuje, bo tutaj 5 miesięcy
1: Unii.
0: Sąd czekał, aż Ziobro wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby rozpatrzyć sprawę. Przejdźmy do innej kwestii. Incydent w Bielsku-Białej. Dorosły, ponad 50-letni mężczyzna atakuje, słownie wyzywa wulgarnymi słowami dwie 11-latki, Ukrainki, które mieszkają w Polsce. Czy zwiększyła się liczba przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców? Czy takie przypadki agresji, znieważania są częstsze? I czy prokuratorzy powinni do tego podchodzić w jakiś specjalny sposób?
1: To jest po prostu, jak ja zobaczyłem tą scenę, to jest po prostu dla mnie dramat, że coś takiego dzieje się w Polsce. Tutaj na szczęście służby reagowały błyskawicznie, więc chwała im za to i policji, i prokuraturze, która zadziałała bezbłędnie. Ustalono tego sprawcę, został zatrzymany, ale też zadziałał mój system, który ja wprowadziłem kilka miesięcy wcześniej. Nie ukrywam, że miałem pewne wewnętrzne, no nie ja, ale inni ludzie opory, bo stwierdziliśmy, ja zobaczyłem statystyki, że od jakiegoś czasu mamy bardzo duży wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. I to nie tylko do Ukraińców, ale do innego człowieka, do różnych innych osób. Więc zrobiliśmy cały system, W Warszawie jest 3 prokuratorów, którzy to nadzorują i w całym kraju są wyznaczeni konkretni prokuratorzy, bo

0: Mieliśmy bardzo duży odsetek doniesień do prokuratury i bardzo dużą liczbę umorzeń w tych sprawach. Doszliśmy do przekonania, analizując akta, że często te sprawy są bagatelizowane, że dla wielu śledczych no, kradzież auta czy nawet roweru jest prawdziwym przestępstwem, ale jak się kogoś zwyzywa, wypchnie z autobusu, opluje, a no to jakiś tam niegroźny czyn, ale to generuje dalszą agresję i może prowadzić do dramatu. I ten system, który stworzyłem, zaczął działać. Tutaj już widać było, że prokurator, który jest w tej sieci prokuratury, zajął się tą sprawą. Ci prokuratorzy przechodzą też specjalistyczne szkolenia. Uczymy ich rozpoznawania różnych przejawów, które do tej pory mogły być bagatelizowane. Więc ja wierzę, że ten system zadziała w praktyce i będziemy mieli wreszcie opanowanie tych przestępstw z nienawiści, ale też sygnał do społeczeństwa. Nie ma tutaj w ogóle ani grama tolerancji dla tego typu zachowań. Pamiętajmy, ja już widziałem
1: ostatnio... Ale to ostatnio, może polityków trzeba zacząć rozliczać.
0: Myślę,
1: z
0: że
1: tego,
0: polityków
1: co oni mówią.
0: Też trzeba rozliczać, ale najpierw właśnie przed opinią publiczną, bo ja już słyszałem o przypadku, że Polak był wzięty za Ukraińca i został bardzo ciężko pobity. Więc dochodzimy do jakiegoś szaleństwa. Po ulicach chodzą jacyś przebierańcy w mundurach. Puka się do firmy osoby, która jest z Ukrainy i założyła tutaj biznes, płaci tutaj podatki. Więc nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie walczył z tego typu przejawami, bo one rozleją się od ataków agresji i wiemy, że akcja rodzi reakcję. Za chwilę usłyszymy o społecznych grupach Ukraińców, którzy będą bronić swoich obywateli w Polsce. I do czego dojdzie? Rosja zaciera ręce i po prostu ktoś, kto robi tak, realizuje scenariusz Putina, więc my będziemy temu bardzo mocno przeciwdziałać.
1: Wczoraj prokuratura poinformowała o kolejnych osobach zatrzymanych w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. A kiedy będzie ekstradycja byłego szefa RARS-u Michała Kuczmierowskiego, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, przepraszam?
0: No właśnie, tu jest ten wątek, dobrze, że pani go poruszyła, bo ja go badałem bardzo szczegółowo. Jak pani wie, wymieniłem szefa tak zwanych PZ-ów śląskich. Między innymi ta sprawa była tam prowadzona i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, jeden z prokuratorów, którego odwołał ten nowy mój szef, na przykład nie chciał wyłączenia ze sprawy sędziego Schaba, który został wylosowany przez system, a co do którego...
1: Były rzecznik dyscyplinarny
0: sędziów. Co do którego wiemy, że on nie przechodził tak zwanego testu praworządności. Miał wiele takich orzeczeń Sądu Najwyższego, że nie jest prawidłowo powołanym bezstronnym sądem. I w tym momencie prokurator, którego cofa z delegacji nowy szef prokuratury w Katowicach, mówi, że on takiego wniosku o wyłączenie sędziego Schaba nie złoży. A adwokaci Kuczmierowskiego w Wielkiej Brytanii dokładnie powołują się na takie argumenty, że są w Polsce sędziowie i neosędziowie. Co ciekawe, jeden z tych adwokatów, który jest członkiem PiS-u, mówi, nie ma neosędziów, ale już w pismach procesowych kierowanych do brytyjskich sądów pisze, że jego klient nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, bo są neosędziowie. Więc to jest jakaś paranoja. Natomiast niektórzy prokuratorzy, mam wrażenie, jedną nogą w poprzednim systemie z czasów Ziobry, nie rozumieją, czym jest praworządność i my musimy tę sytuację prostować. To pokazuje, jak trudno jest dzisiaj doprowadzić do takiej ekstradycji
1: spoza obszaru unijnego. Ale to może oznaczać, że do końca kadencji obecnej koalicji nie uda się Kuczmierowskiego sprowadzić do Polski, postawić mu zarzutów?
0: Tego bym nie chciał, natomiast Brytyjczycy mówią wprost, to jest niezawisły sąd, on ma dobrych obrońców, więc musi mieć też świadomość, że osoby, które były zamieszane w te wielomiliardowe czasem afery, te pieniądze wypłynęły gdzieś. Ktoś się z kimś dzielił tymi pieniędzmi i oni dzisiaj mają potężne środki po to, żeby blokować system prawny, ale my tutaj posuwamy się do przodu. Ja wierzę w to, że za chwilę ujrzymy nowe wątki w tej aferze. Prokuratorzy działają bardzo intensywnie, natomiast mówię, mamy ten system mocno zepsuty przez ludzi, których Ziobro sobie dobierał, takich swoich żołnierzy w prokuraturze. Z drugiej strony to jest ogromna instytucja, którą należy reformować, a wszystkie próby ustawowej zmiany będą blokowane przez prezydenta.
1: A my też już za chwilę zostaniemy zablokowani na antenie radiowej Trójki. Bardzo państwu dziękuję.

0: za uwagę. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny był z nami, ale zostaje z nami na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam na dogrywkę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:33. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
21: Fundamentalnie nie zgadzam się z decyzją sądu o niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, dlatego że nie przebywa on na terenie Unii, mówił w Trójce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
22: Przepisy mówią jasno, przebywa na terenie przestrzeni Schengen, bądź może przebywać. Dla mnie słowo może przebywać oznacza może w każdej chwili przyjechać, a dzisiaj mamy takie systemy komunikacji, że Ziobro, nawet jak mamy pewność co do tego, że jest za oceanem, to wsiada do wolnego miejsca w samolocie i następnego dnia ląduje w Brukseli.
21: Cała rozmowa z ministrem sprawiedliwości na naszej stronie internetowej. W Ukrainie może dziś zostać powołany nowy rząd. Premierem ma zostać Siergiej Korecki, dotychczasowy szef państwowych przedsiębiorstw paliwowych. Jego zadaniem ma być przygotowanie kraju do zmasowanych rosyjskich ataków na energetykę i kolejnej trudnej zimy. W nowym rządzie nie znalazło się jednak miejsce dla obecnego szefa resortu obrony. Mykhajło Fedorow wdrażał w ukraińskim wojsku nowoczesne technologie. Jego dymisja spowodowała liczne protesty w Ukrainie. Prawnicy jednej z uczestniczek flotylli Sumut złożyli w Izraelu skargę na strażniczki więzienne, które miały dopuścić się gwałtu na aktywistce. To pierwsza uczestniczka flotylli, która publicznie opowiedziała o takim zdarzeniu w izraelskim areszcie. Kilkanaście innych osób zgłosiło napaści na tle seksualnym, ale anonimowo. 25-letnia Niemka była jedną z wielu osób zatrzymanych i aresztowanych podczas próby przełamania morskiej blokady Strefy Gazy. Kolejny serwis w Trójce.

0: co 9.
1: Piękny letni czwartek przed nami, na ogół będzie słonecznie, popadać może tylko przelotnie i miejscowo w centrum i na południowym wschodzie, no ale przede wszystkim dziś będzie ciepło, cieplej i gorąco. W najcieplejszym momencie dnia od 21 stopni na wybrzeżu i w górach do 31 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. 25 minut jeszcze do godziny 9. A pojawiły się pewne problemy techniczne dziś w porannej audycji, ale mam nadzieję, że nie będzie ich w związku z mniejszą grą. Jacku, jesteś przy telefonie? Jacek jest przy telefonie. Mogą państwo dzwonić i zgłaszać się już do mniejszej gry. 22 i 7 trójek. Ostatnia mniejsza w tym tygodniu.

0: 20 minut do godziny 9 w Trójce pan Paweł z Bielska-Białej, znany już
1: dzień
0: z mniejszej
1: dobry,
0: gry taksówkarz. Dzień dobry,
1: tak,
0: panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Pawle, pan jest stosunkowo niedaleko Pawła Turskiego. Gdyby miał problemy w tej pierwszej wędrówce, to pan się zobowiąże go podrzucić?
1: Nie ma problemu, ma kurs gratis.
0: Ma kurs gratis. No to ja przekażę tak. Pawłowi, może mniej się będzie stresował, gdyby tam nogi rozbolały. Imiennikowi wypada pomóc, oczywiście, tak. Że tak. Dziś w mniejszej grze też weźmie udział pan Janusz spod Rzeszowa. Dzień dobry, panie Januszu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Panie Januszu, jak mija panu czwartkowy poranek? Urlopowy czy pracowy?
2: Nie, pracowy.
0: Pracowy, pracowy, czyli już po urlopie. Tak, panie Januszu, po urlopie już?
2: Nie, przed urlopem.
0: Przed urlopem. No to w takim razie łączę się z panem nie w bólu, gdzie przed urlopem to jest fajnie przecież. No to ja też przed urlopem, więc przedurlopowa mniejsza gra już za kilka minut.

0: Za chwilę zaczynamy mniejszą grę, ale ja tylko przypomnę, że czekamy na propozycję zadania na dziś. Wyzwania dla Pawła Turskiego, który wędruje przez Małopolskę. Dziś do Chochołowa przez Załuczne, Odrową, Szpienią, Szkowice, Czarny Dunajec i Koniówkę Paweł będzie przemierzał, więc jeśli mają państwo jakiś pomysł, może coś z tym Czarnym Dunajcem na przykład, na wyzwanie to zapraszamy. 2 2 7 3. A teraz już...
1: Mniejsza gra.
0: Z udziałem pana Pawła z Bielska-Białej. Dzień dobry raz jeszcze, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, witam przeciwnika.
0: Bardzo imponujący bilans pan Paweł ma w mniejszej grze, bo 5 zwycięstw, remis i 2 porażki. Dobrze zapamiętałem, panie Pawle?
2: Tak.
0: No to doświadczony

0: zawodnik, panie Januszu, bo pan Janusz spod Rzeszowa na stanowisku numer 2. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam panie Pawle.
0: Słyszymy się dobrze z panem Januszem. Jest uścisk dłoni wirtualny przed rywalizacją i zaczynamy tę rywalizację. Panie Pawle, panie, pierwsze pytanie do pana. Jak potocznie nazywamy problemy techniczne? To także niewielkie, lubiące psoty lub złośliwe istoty z podań ludowych.
2: Chochliki.
0: Tak jest. To są chochliki. I to jest poprawna odpowiedź. I 1-0. Coś, niecoś o nich wiemy dziś w Trójce. Teraz pan Janusz, panie Januszu, kawia domowa. Takie zwierzę ma dziś swój dzień w kalendarzu świąt nietypowych. Kawia domowa to inaczej, jak potocznie ją nazywamy?
1: Świnka morska.
0: Tak jest, świnka morska, oczywiście, że tak. Taki duży chomik. W skrócie mówiąc. 1-1 po pierwszej serii pytań. Teraz zrobi się nieco trudniej. Panie Pawle, wracamy do pana. 16 lipca, dokładnie 1969 roku, rozpoczęła się historyczna misja kosmiczna, której uczestnicy jako pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu. To była misja Apollo o numerze? Apollo...
2: 11.
0: Tak, 11, tak jest. To członkowie tej misji wylądowali na Księżycu, choć w takiej globalnej świadomości najbardziej utrwaliło się Apollo 13
2: Apollo
0: ze względu
2: 13,
0: na film.
2: Tak.
0: Ale oni akurat na Księżyc nie dotarli. 2-1 dla pana Pawła. Teraz, panie Januszu, trzeba remisować. To będzie opis postaci. Urodził się w 1746 roku, zmarł w 1817, a w 1794 poprowadził powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom, choć wcześniej walczył za oceanem. Jak nazywa się ten nazywał się ten wojskowy dowódca?
1: Tadeusz Kościuszko.
0: To się zgadza. Przywódca insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku. Mamy 2-2 w mniejszej grze, więc dogrywka potrzebna. Ciekawe, czy tak będzie też w finale mundialu. Ale gdyby była dogrywka, to trwałby pewnie ze 4 godziny, biorąc pod uwagę ten halftime show, więc może lepiej nie. U nas dogrywka dziś jest, w niej szukamy hasła, krótkie zdania, hasła, podpowiedzi, kto pierwszy, ten lepszy. Panowie, to coś, czego szukamy, to słowo, którego szukamy, jest przede mną.
1: Mikrofon.
2: Ekran, mikrofon.
0: Nie jest to mikrofon, jest to ekran. Trafił szczęśliwie chyba pan Paweł. Tak, dalsze zdanie słowa to było wyświetlacz, element komputera. A. Tak, chodziło o ekran, zwycięża pan Paweł.
2: O, dziękuję.
0: To miał szczęście pan Paweł, panie Januszu. Muszę przyznać, że pan też pewnie by na to wpadł bardzo szybko. Bardzo szybko tutaj zadecydowałem.
2: Ja właśnie miałem albo mikrofon, albo ekran, ale jak pan powiedział mikrofon, to od razu ekran poleciał. Bo...
0: No właśnie, zaryzykował pan Paweł i się opłaciło. Tak. Dziękujemy, panie Januszu, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli mogę skorzystać, to oczywiście chciałbym pozdrowić wszystkich przed urlopem, tych na urlopie. No i szczególne pozdrowienia dla moich dwóch synów.
0: To ja jeszcze dorzucę do tego tych, co po urlopie. Pozdrawiamy i wspieramy. Panie Januszu, dzięki wielkie, a pan Paweł zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy.
1: Panie Pawle, gratuluję wygranej, także oby
2: dobra
1: piosenka.
2: Dziękuję, dziękuję. Również życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To panie Pawle, co gramy?
2: Gramy w Wieże Fabryk, utwór Papieros. Szczególne pozdrowienia dla Muminka, który pewnie słucha.
0: Pozdrawiamy.
2: Do widzenia.

0: Informacja wieczoru i informacja poranka brzmi tak. Argentyna w wielkim finale piłkarskiego mundialu. Argentyna znów w końcówce meczu odrobiła straty i zwyciężyła z Anglią 2-1. Bohaterem, rzecz jasna, Lionel Messi dwa razy asystował. Państwo dzwonili także w tej sprawie dziś do porannej audycji. 2 2 i 7 3.
1: Chciałem podziękować drużynie argentyńskiej za to, że ich mecze po prostu są wyjątkowe, dostarczają chyba najwięcej emocji. Czasami można dostać zawału serca. Cała drużyna tu jest wyjątkowa, to wszyscy krzyczą Messi, Messi, ale czy Lautaro, czy Martinez, no po prostu no, niebywała drużyna. Te końcówki, no można oszaleć czasami, ale cudowne mecze.
0: No, pan Dariusz to chyba Argentynie kibicuje. No to na drugą nóżkę.
2: Chciałam wszystkim kibicom powiedzieć, że wczorajszy mecz nie wygrała Argentyna, tylko wygrał sędzia, bo to jak sędziował podczas pierwszej połowy, jak potraktował zawodników reprezentacji Anglii, zasługuje na puchar właśnie dla sędziego. Dlatego kibicuję absolutnie Hiszpanii w niedzielę, żeby to Hiszpania wygrała. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam pani Ewa. Ciekawe, czy Polska będzie kibicować sędziemu w finale, bo podobno Szymon Marciniak wciąż ma szansę, by być arbitrem tego decydującego spotkania. Finał Mistrzostw Świata w niedzielę o 21:00.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Paweł Turski w ramach akcji Teraz Pieszo przemierza Małopolskę. Dziś będzie przechodził między innymi przez Załuczne, Odrowąż i Pieniążkowice, a także Czarny Dunajec. Co to za rzeka tam płynie w Czarnym Dunajcu? Oczywiście Czarny Dunajec. Ja mam w związku z tym propozycję, ale i państwo mają propozycję zadania dla Pawła.
3: Zadanie dla Pawła Turskiego, jak już tam przebywa w tych terenach bardzo dzikich, zielonych, no jak będzie przechodzi przez jakiś las, niech zboczy trochę z kursu i niech zobaczy, czy rosną grzyby.
2: Grzyby obranie? Absolutnie tak. Niech Paweł sprawdza, czy są grzyby, ale niech też zboczy z kursu i wykąpie się w Czarnym Dunajcu. Albo popływa. Paweł to jest sportowiec. Takie zadania dziś dla Pawła, a rozwiązanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci

0: Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 lipca, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest tłumaczony i zostanie przekazany stronie amerykańskiej, mówił w Trójce prokurator generalny. Uczestnicy zespołu trójstronnego poznają szczegóły planu Ministerstwa Zdrowia na reformę systemu. Komisja Europejska opublikuje projekt zmian w systemie ETS. Część zmian jest korzystna dla Polski. Wniosek o ekstradycję w sprawie Zbigniewa Ziobry jest aktualnie tłumaczony i następnie zostanie przekazany stronie amerykańskiej, mówi prokurator generalny. Sztuka stosowania prawa w praktyce oznacza, że to prawo jest po coś, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie politycznej w Trójce. Według ministra sąd powinien wydać za Zbigniewem Ziobrą europejski nakaz aresztowania.
2: Wyobraźmy sobie, że Ziobro ląduje w Brukseli. Amerykanie mówią, no jaka ekstradycja, on u nas już nie mieszka. Znowu i prokuratorzy będą musieli złożyć wniosek o ENA, a sąd wyznaczy termin za pół roku i Ziobro sobie pojeździ po całej Unii oprócz Polski i następnie, śmiejąc się nam wszystkim w twarz, wyleci znowu do Stanów.
1: Cała rozmowa z ministrem sprawiedliwości na naszej stronie internetowej. Konstruktywne i mobilizujące. Tak wczorajsze spotkanie premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej ocenił poseł Konrad Frysztak. Rozmowy w dużej mierze dotyczyły przyszłorocznych wyborów. Posłowie, jak relacjonuje Konrad Frysztak, usłyszeli od szefa rządu, że powinni być bardziej aktywni.
3: Zachęcenie do jeszcze bardziej wytężonej pracy w terenie, do większej aktywności w mediach społecznościowych. Taka mobilizująca mowa, speech szefa, który zwykle na rok przed wyborami jeszcze bardziej motywuje do tego, byśmy podjęli dodatkową aktywność, a ci, którzy gdzieś tę aktywność mają, może bezobjawową, żeby zaczęli ją objawiać.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej rozmawiali też m.in. o sytuacji w służbie zdrowia. Samorząd lekarski oczekuje konkretów w sprawie reformy ochrony zdrowia. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog uczestnicy zespołu trójstronnego poznają szczegóły planu ministerstwa, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Naszym oczekiwaniem jest, żeby były to już konkretne propozycje, a nie tylko zarys i kierunek, w którym miałaby podążać ochrona zdrowia. Dyrektorzy wprost artykułują też pytanie o to, czy szpitale powiatowe będą likwidowane, będą zamykane i czy przy tak dużym popycie na usługi zdrowotne ograniczenie podaży tych usług nie wpłynie negatywnie na pacjentów.
1: W ubiegłym tygodniu plan reformy systemu ochrony zdrowia przedstawiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę.
5: Jest lepiej niż miało być, usłyszałam. Jest nieźle, skomentował drugi z moich rozmówców. Dla Polski kluczowe są trzy kwestie. Przede wszystkim utrzymanie funduszu modernizacyjnego, którego Polska jest obecnie największym beneficjentem i z którego finansuje inwestycje w transformację energetyczną. Kolejna ważna sprawa to nowy fundusz dla przemysłu na zniwelowanie negatywnych skutków ETS, którym Polska jest najbardziej obciążona. Tak zwany booster inwestycyjny będzie miał do dyspozycji 400 milionów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z czego 1/4 będzie do podziału dla krajów o niższych dochodach. Ważne dla Polski jest także utrzymanie darmowych pozwoleń do emisji CO2 po 2034 roku. To ma być zagwarantowane, bo ścieżka redukcji tych uprawnień będzie zmieniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Jutro Komisja Europejska opublikuje projekt zmian w systemie opłat za emisję dwutlenku węgla. Część proponowanych zapisów ma być dla Polski korzystniejsza. Jednak ostateczną decyzję podejmą unijni komisarze.
6: Klimat.
1: Dziś jedynie w Krośnie jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra lub bardzo dobra. Prawie 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 15 a 16 warto ograniczyć zużycie prądu, ponieważ energia będzie pochodziła głównie z węgla i gazu. W niektórych regionach kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałem. Większość terenów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: I jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz.
8: I jeszcze raz o tym samym. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu pokonali w drugim półfinale reprezentacji Anglii 2-1.
9: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
10: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
11: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
12: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no, wiesz to, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
8: Jak można nie być fanem Messiego albo

0: fanką oczywiście. Jak to się działo? Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie po golu Anthony'ego Gordona. Stracili je pół godziny później po strzale Enzo Fernandesa. Lwy Albionu pogrążył główką Lautaro Martinez, a tak naprawdę Lionel Messi, który asystował przy obu bramkach. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. O Puchar Świata zagrają Argentyna i Hiszpania. O brąz Anglia z Francją to w sobotę o 23:00. Kontuzja Maji Chwalińskiej przedłuża się. Nie zobaczymy robiącej furorę tenisistki na kortach w Hamburgu. Finalistka tegorocznego French Open chce skupić się na powrocie do zdrowia po urazie kostki, którego nabawiła się na Wimbledonie. Sezon powoli będzie przenosił się za ocean. Zaplanowane turnieje w Waszyngtonie, Toronto, Cincinnati, Monterey i Cleveland podprowadzają pod wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. I jeszcze siatkówka i efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy na otwarcie trzeciego turnieju Ligi Narodów w Chicago. Szymon Jakubiszak po pozornie łatwym zwycięstwie 3-0 z Bułgarami.
1: Nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś długiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy dobrze, graliśmy konsekwentnie. Aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się jakby cięższego spotkania.
0: W sobotę o 3 rano mecz z Brazylią, jeszcze tego samego dnia, a w zasadzie wieczora o 23:00 nasi siatkarze zmierzą się z Francuzami, a w poniedziałek znów o 3:00 z Amerykanami.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziś będzie na ogół słonecznie, na północnym wschodzie kraju totalnie słonecznie, a na Mazowszu i Lubelszczyźnie gorąco, ponad 30 stopni Celsjusza. Na ogół będzie powyżej 25 stopni, chłodniej tylko nad morzem i w górach około 20, a popadać może przelotnie i miejscowo w centrum kraju i na południowym wschodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Anna Regulska, Karolina Gonet, Jacek Frenzel i Robert Grzędowski. My dziękujemy już za poranne spotkanie w Trójce. Pełne przygód, ale przygoda także pewno czeka Państwa z Agnieszką Szydłowską.
6: Dzień dobry. Pamiętam, jak przed tygodniem szłam tutaj na spotkanie z tobą i mówiłam, jakie to jest niesamowite. To by się nie wydarzyło w latach 80., 90. Listy na M karmią się tymi kartkami, że tutaj ty prowadzisz program dalej, tam drugie studio działa i nagrywa dogrywkę bez Niku. A dzisiaj zamiast kawy emocje po prostu porównywalne z meczem wczorajszym, zwłaszcza końcówką Argentyny i Anglii, no tak, dużo
4: ale
6: się
4: to jest moja
6: działo.
4: Wina, ja to biorę na siebie.
6: Tak?
4: Bo idę na urlop.
6: Aha.
4: I dlatego przed urlopem musiałem dostać dawkę
6: w każdym
4: emocji.
6: Razie chciałam powiedzieć, że pracujemy nad tym, aby pełna wersja zapisu i ta audio, która była na naszej antenie i ta, którą potem dograliśmy w M3 z panem ministrem, była już opublikowana niebawem na YouTubie, tak więc będzie można posłuchać całości, obejrzeć od pewnego momentu. No zdarza się. Technika to jest rzecz czasami zawodna, ale za to Paweł Toruski jest tak analogowy, że tutaj niewiele się może zdarzyć z takich niespodzianek, poza tym, że jak nie ma internetu, to kiepsko go słychać, nie? To
4: tak, ale Paweł Turski, mam nadzieję, że dzisiaj bardzo analogowo, zgodnie z zadaniem od słuchaczy i ode mnie, pójdzie na grzyby i wykąpie się w Czarnym Dunajcu.
6: Nie wiem, czy Paweł Turski słuchał, że przed tygodniem słuchacze zgłaszali dużo więcej propozycji analogowych rozrywek. Jeżeli nie, no to ja mu dzisiaj podsunę może SMS-em, w co się też może bawić, bo na pewno jeszcze ma dużo siły na to, żeby wieczorami się bawić i szukać rozrywki. A dzisiaj sytuacja bez precedensu. Wydaje mi się, że bohater dzisiejszego spotkania naszego w Listach na M może być takim ambasadorem wszystkich odcinków, które do tej pory się odbyły, bo właśnie zamykamy trzeci tydzień tej audycji wakacyjnej na antenie Trójki i człowiek, który za chwilę nas odwiedzi, no jest taką chodzącą encyklopedią, historią Trójki, ma wszystkie możliwe gadżety, wie o muzyce mnóstwo i do tego przyjechał z Bielska-Białej. Mówi ci to coś?
4: Czy to jest Dariusz Urbanowicz?
6: Nie.
4: On the picture I can see, po prostu tą zasadą podążyłem.
6: To co? My zaczynamy.
7: Listy na M.
6: to już teraz oficjalnie dzień dobry. Zaczynamy nasze czwartkowe spotkanie. Ewa Lipowicz ten program przygotowała i wydaje. Michał Żołądkowski czeka już przy telefonach. 2 2 7 3. Za chwilę będziemy używać tego telefonu, ale pytanie już mogę rzucić w eter. Gdzie państwo słuchają? Słuchają najchętniej trójki. Czy to jest jakiś ulubiony kącik? A może w pracy? A może tylko w samochodzie? A może przez telefon? Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym także w kontekście człowieka, który przez 20

lat, ponad 20 lat, nie zmienił miejsca pracy, bo mógł w tym jednym bardzo spokojnie przez cały dzień słuchać sobie radia i nikt mu nie przeszkadzał. Więc dużo się będzie działo. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zaczynamy.

Dzisiaj zaczynamy tak sentymentalnie, no ale przecież już wszyscy wiedzą, że ten program jest po prostu złożony z sentymentów. Nie wspomniałam, że będziemy też mieli do godziny 12 trzy krwiożercze konkursy złożone z utworów z lat dawnych. Utworów, które podebrałam z kartek, które przysyłane były do listy przebojów, bo w ogóle historia tej audycji listy na M jest związana właśnie z listą przebojów i kącikiem Marii. Marię bardzo często wspominamy na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Artykuły o listach na M oraz geneza tego programu prowadząca do pudełek, kartek pocztowych i listów. Na różne sposoby już do tych historii podchodzimy, odszukując autorów, nadawców, zastanawiając się nad samymi tymi opowieściami, miejscami, z których przechodziły kartki, i dzisiaj dołożymy nową cegiełkę, chociaż sytuacja jest odmienna, bo dzisiejszy gość nas znalazł, ale to też jest świetne i w ogóle zachęcamy do takiej aktywności. Już za chwilę poznamy bohatera, ale jeszcze piosenka dnia w Trójce. Dzisiaj to zespół Jungle, nagranie Someday, Somewhere.

0: Dobrze.
1: A pan Zbyszek, a właściwie Zbyszek, bo przyszliśmy na ty, to wszystko chce wiedzieć i zadaje mi liczne pytania. Dzień dobry, witamy w Trójce.
2: Dzień dobry i powiem, cytując Piotra Kaczkowskiego, witaj domku, mimo że mnie tylko wiąże słuchanie z Trójką i przebywanie tu czasami przy okazji pobytu w Warszawie, ale dla mnie to jest przekroczenie progu świątyni.
1: Bohater naszego dzisiejszego spotkania w listach na M, Zbyszek Błasiak, prosto z Bielska-Białej. Rozumiem, że to jest urlop oficjalny, tak? To nie jest jakieś zerwanie się z pracy?
2: Dzisiaj jest urlop po 4-miesięcznym chorobowym. Wczoraj wróciłem do pracy, dostałem zgodę na pracę, no dzisiaj dostałem od dyrektora, za co dziękuję, dzień urlopu, bo jak Trójka wzywa, to ja zawsze.
1: To trzeba przyjechać, zwłaszcza, że pracuje pan w kulturze, a no, Bielsko-Biała też no, ma zaszczytny tytuł w tym momencie naszej kulturalnej stolicy. Będziemy o tych wszystkich wątkach rozmawiać, bo i praca się pojawi, i kultura z pewnością, no ale ta Trójka, o której pan powiedział, że tylko jest pan słuchaczem, to w ogóle trzeba odwrócić, bo jakby słuchacze są, a my tylko staramy się jak najlepiej dostarczać program. Długa historia pana relacji z tym radiem. Podesłał pan wiele zdjęć. Na jednym z nich bardzo mały Zbyszek w słuchawkach na głowie, jeszcze czarno-białe zdjęcie, słucha. To były najpierw płyty, tak? Czy to od razu było radio?
2: To było tak, że no, sytuacja jest dość ciekawa. Miałem 8 lat, jak zmarł mój tata. Mama pracowała notabene też w kulturze. Bywałem sam w domu i Trójka była moim przyjacielem, ale zgadza się, wcześniej to były płyty i na przykład The Best of płytę Niemena, jako wchodząc do zerówki, to w środy się do zerówki nie chodziło, co było najpiękniejszym dniem, to przegrywałem na taśmy, z powrotem słuchałem. No, jak to mówią, ja wcześniej muzycznie zaczynałem, czyli jakieś 46 lat temu.
1: Nie do końca rozumiem, dlaczego w środy się nie chodziło do zerówki, to było tak w piesku, czy...
2: To był najpiękniejszy dzień, żarówka była tylko poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki. Nienawidziłem chodzić tam, wolałem siedzieć w domu właśnie z płytami, czy mamy, czy jeszcze po tacie, które zostały, i przegrywać. I to było moje życie od początku. Cierpiałem w tej żarówce, zresztą później w szkole też.
1: No to te trudne wątki będziemy chyba odkładać na bok, natomiast to radio jako taki towarzysz i zapełniacz czasu to jest, myślę, doświadczenie, które dzieli wielu słuchaczy. Od razu poprosimy o dzwonienie 2 2 7 3 do Michała Żołądkowskiego. Czy ktoś też tak ma? Bo ja pamiętam właśnie, jedynaczką będąc, że kiedy rodzice wychodzili, a Trójka cały czas grała, to właśnie zastępowała obecność kogoś w domu. Potem jeszcze zgodzili się na psa, więc był i pies, i radio, i to tworzyło taką... No to były też inne czasy. Naprawdę dzieci się zostawiało w latach 80. na długo w domu.
2: Psa miałem przez 2 dni. Mama, jak tata zmarł, wymyśliła, że kupi spaniela. On mnie chciał zjeść w nocy i wszędzie koleżanka mamy się zgodziła, że go wzięła. I ja

0: Zostałem sam też jako jedynak z tymi moimi płytami i kasetami, i które notabene do teraz mam ku uciesze żony. No i tak sobie żyję muzycznie, a tylko się nie zgodzę, że trójka jest jako wypełniacz. Dla mnie nie. Dla mnie trójka, radio, w ogóle radio uważam za najważniejszy wynalazek ludzkości. I tak uważam i koniec. Mimo, że mamy XXI wiek i niektórzy do radia już trochę sceptycznie podchodzą.
1: Dobrze, to ja zapisałam sobie na boku tak, że musimy wrócić do tematu wypełniacza, że nie poruszam z tobą tematu psów i szkoły, bo już w ciągu pierwszych 3 minut dotknęłam 2 traumatycznych wątków, chociaż wydawałoby się, że one też generują wiele radosnych wspomnień. Będziesz dzisiaj z nami do godziny 12, więc mamy sporo czasu na to, żeby do różnych wątków wracać, ale ponieważ ten już zdradziłam na antenie, to powiedz, o co chodzi z tym, co zresztą jest w twoim mailu do nas napisane i też kolportujemy to zarówno w mediach społecznościowych, jak i na stronie trójka.polskieradio.pl. Niezmienianiem pracy ze względu na to, że dogodna była ta okoliczność, aby spokojnie słuchać radia. Trójki.
0: To jest sprawa taka, gdzie wchodzę, do jakiej instytucji gra radio, zwracam uwagę, co gra. Jak słyszę gdzieś trójkę, to od razu to są moi znajomi, bo próbuję zagadać. W 93 roku po maturze poszedłem do pracy zarobić wakacje przed studiami na prawo jazdy. Niestety pieniądze, które przez całe 2-3 w zasadzie miesiące zarobiłem, w ostatnim tygodniu przyjeżdżając do Warszawy wydałem na płyty, nie mając odtwarzacza. Następne wakacje musiałem też tak pracować. No i w tej pracy już zostałem. Pierwsze jako konwojent, bo to była piekarnia. Zresztą pozdrawiam mojego byłego szefa. A później w 97 roku trafiłem do kadr, gdzie właśnie od 97 do 2021 siedziałem sobie sam. 8 godzin grała mi trójka. I nawet do Niedźwiedzia, z którym korespondowałem od dawna, pisałem, że panie Marku, no nie zmieniam pracy, bo mam pewność, że ta trójka mi gra, że ja sobie mogę się skupić na... Mam podzielność uwagi. Pracując mogę słuchać radia, powtórki z rozrywki wszystkich ulubionych programów, jeszcze Szczytkowskiego o 12 za, nawet przeciw. No nawet mam tutaj zdjęcie, jak moje biuro wyglądało. Piękny czas. No w 2021 roku postanowiłem zmienić, w trójce się posypało, no to i ja też.
1: Zmienił pan pracę. I o tej zmianie też chcemy dzisiaj pogadać. To jest drugie pytanie, które zadajemy naszym słuchaczom i słuchaczkom. 2 2 7 3. Czasami tak los sprawia. No nie mieliśmy do końca wpływu na to, co się wydarzy. Sytuacja z 2022 roku z listą przebojów to był szok, ale dla wielu z nas, dla pana, dla mnie, dla kilku kolegów, kilkudziesięciu kolegów i koleżanek z radiowej trójki impuls, żeby spróbować swojego życia poza tym budynkiem zawodowego. Więc to jest drugie pytanie, które zadajemy. Czy czasami takie wymuszone przez los albo znienacka pojawiające się okoliczności, które wymagają od nas zmiany życiowej, wychodzą nam na dobre? Czy może inaczej się te losy toczą? 2 2 7 3, czekamy na odpowiedzi. Pan też, a właściwie przywiozłeś ze sobą listę piosenek, które chciałbyś usłyszeć. Będziemy też o nich gadać, ale teraz już ja wybrałam za ciebie z twojej listy, bo uśmiechnęłam się od razu, widząc, że wśród wielu takich klasycznych artystów postawiłeś też na artystę mniej klasycznego.
0: Ja uwielbiam niszę. Mnie Tomasz Beksiński uczył muzyki, ja go nazywam moim nauczycielem muzyki, mimo że myśmy się kilka razy tylko spotkali. Lubię niszową muzykę.
1: No nie wiem, czy król nadal w tej niszy mieszka? Stało się to już nie, ale zaczynał rzeczywiście w niszy malutkiej i teraz na naszej antenie.

Chodźmy.

Błażej Król, Z Tobą do domu to wybór Zbyszka, bo piękna płyta i jeszcze świetny Król w cudownym utworze. Świetny nadal Król powróci już 25 lipca. Nowa płyta Błażeja Króla. Łączy nas, trzy kropki, to jest płyta, która powstała na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia na terenie muzeum koncert, oczywiście wykonanie tej płyty. Trójka jest patronem, z czego się super cieszymy. A w ogóle legenda, tradycja muzycznych połączeń pomiędzy historią o wybuchu Powstania Warszawskiego, a właśnie sceną artystyczną jest no, wspaniała, bardzo długa i Błażej dopisuje kolejną część tej opowieści. Płyta w sobotę, koncert w sobotę, w niedzielę na naszej antenie radiowa wersja. A 27 lipca w poniedziałek Błażej będzie gościem w Tonacji Trójki i porozmawiamy właśnie o tym nowym, nowiutkim albumie. A jak było na Bad Bunnym? Kto był? No ja byłam już, właściwie wszystkim, całemu światu starałam się opowiedzieć, że było świetnie, więc gdyby ktoś też w tym temacie chciał się odezwać, to zapraszamy.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Autopromocja.
2: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
3: Coś się musi w tym kryć.
2: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Metz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: A w naszym trójkowym studiu już Sylwia Zadrożna ze swoją gościnią. Ostrzegam was, będę pytać. Do wyboru macie, żeby pracować w tyle podczas rozmowy nad dwoma wątkami. Albo takie zmiany, których się nie planowało, jakieś wydarzenia, które powodują, wymagają zmiany w życiu i ona potem wychodzi na coś ekstra. Albo gdzie słuchacie radia. Nie wiem, która wersja prosta. Prostsza zaczynamy.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Informator ekonomiczny.
4: Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, teraz w studiu Trójki. Dzień dobry. I zaczynamy od kampanii informacyjnej, która dzisiaj wystartowała. To państwa kampania dla ludzi młodych. Eurotipy. Co to takiego?
5: Dokładnie. Eurotipy to jest właśnie kampania informacyjna skierowana do młodzieży, młodych ludzi, którzy być może nie wiedzą, jakie możliwości wiążą się dla nich osobiście z obecnością w Unii Europejskiej. Chcemy i formułujemy takie konkretne wskazówki w zależności od tego, czy szukasz rozwoju, nauki, przyjemności, wyjazdu, czyli w zakresie poszczególnych kategorii dostarczamy konkretne informacje, bo tego tak naprawdę młodzi ludzie od nas oczekują i dzisiaj ruszamy z tą kampanią, także zachęcam słuchaczy, eurotipy, media społecznościowe, strona internetowa, dowiedzmy się, jak wykorzystywać te szanse, które przecież są dostępne dla polskiej młodzieży.
4: Komisja Europejska stwierdziła, że uzależniający wygląd Instagrama i Facebooka narusza unijny akt prawny o usługach cyfrowych. Co to oznacza? Jakie działania będą podejmowane?
5: Tak jest. To jest wstępne postępowanie. Pierwszy taki krok, jaki komisja skierowała wobec Mety. Stwierdzamy, że ten model, tak zwany design, na jakim się Meta, chodzi tutaj o Instagrama i Facebook, opiera, może być uzależniający. On promuje i wzmacnia mechanizmy takiego wielogodzinnego scrollowania, przeglądania. Wprowadza mechanizmy takie powtarzalności, które powodują, że korzystamy w taki sposób kompulsywny. Twierdzimy, że nie wywiązuje się Meta z zobowiązań właśnie wynikających z aktu o usługach cyfrowych, ponieważ nie należy się ocenia ryzyko, co powoduje także już się udowadniane konsekwencje dla młodych ludzi, ale nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Plus te mechanizmy, które są na przykład ograniczające korzystanie z platform, one okazuje się są mało skuteczne. Ich stosowanie wymaga dosyć dużej wiedzy technicznej, specjalistycznej. To jest bariera. W związku z tym dajemy teraz Mecie taką, powiedziałabym, żółtą kartkę i Meta ma czas, aby się do tych zmian, do tych uwag dostosować czy ustosunkować. Proponujemy konkretne rozwiązania, zmiany, które wpłyną na ten model. No a jeśli się nie dogadamy, no to w zasięgu...
4: Czerwona kartka.
5: Tak jest, mamy taką możliwość.
4: Już od dwóch tygodni mamy cła na małe paczki spoza Unii Europejskiej. Jak sprawdza się ten instrument, którego celem, przypomnijmy, no po pierwsze była większa sprawiedliwość dla unijnych przedsiębiorców działających na tym rynku, no a po drugie też większe bezpieczeństwo wszystkich europejskich konsumentów.
5: Dokładnie, to są dwie bardzo ważne troski, jakimi się kierujemy. Przypominam, że wzrost, ilość importu tych paczek jest bardzo astronomiczny. To jest prawie 6 miliardów paczek w zeszłym roku. Według naszych danych między 60 a 70% tych artykułów nie spełnia naszych standardów, więc to jest kwestia zagrożenia dla życia i zdrowia, ale także polscy i nie tylko producenci, sprzedawcy ponoszą no już bardzo duże straty liczone w miliardach. W związku z tym ta przez niektórych długo oczekiwana decyzja 3 euro od każdej kategorii zakupowej. Dodam też, że w listopadzie dojdzie jeszcze dodatkowa opłata taka manipulacyjna, która ma wesprzeć służby celne, ponieważ kontrola tych paczek to jest też ogromne wyzwanie.

0: zdecydowanie dla, no dla służb celnych. Jeśli chodzi o efekty, poczekajmy. Platformy się dostosowują. Liczymy, że ten model biznesowy się zmieni i te efekty, o które chodzi, zostaną osiągnięte. Natomiast monitorujemy sytuację, współpracujemy z państwami członkowskimi, bo to jest kwestia nie tylko ceł, ale też innych instrumentów. Niedawno Komisja Europejska nałożyła na platformę temu karę 200 milionów za to, że właśnie nie dba o bezpieczeństwo produktów, które oferuje kupującym.
1: W tym półroczu Komisja Europejska chce wyemitować obligacje o wartości nawet 80 miliardów euro. I tutaj dwa pytania. Po pierwsze, kto może inwestować w takie obligacje Komisji Europejskiej? A po drugie, no, co później z tych pieniędzy jest finansowane?
0: Tak jest. Więc emitujemy obligacje, czyli pozyskujemy środki z międzynarodowego rynku finansowego, natomiast są to środki dostępne, obligacje dostępne dla instytucji finansowych, takich jak fundusze ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, emerytalne, banki, banki centralne.
1: Czyli osoby fizyczne raczej nie kupują.
0: Pośrednio, jeżeli na przykład są akcjonariuszami takich podmiotów. Natomiast oczywiście te środki Komisja Europejska pożycza w imieniu Unii Europejskiej dla państw członkowskich, dlatego że możemy to zrobić po prostu znacznie taniej niż większość z nich. A ten element pożyczkowy wymyślony został na takie bardzo strategiczne i trudne sytuacje. Gdzie te pieniądze trafią? Do państw członkowskich, ale na co? W tym roku jest ostatni rok realizacji Funduszu Odbudowy i Odporności, który powstał po COVID-zie, aby rozruszać europejską gospodarkę, czyli nasze polskie KPO jest finansowane z tego instrumentu i też na te ostatnie transze środki będą dzięki temu pozyskane. No przede wszystkim mechanizm SAFE, to jest właśnie mechanizm pożyczkowy i z tych środków również będziemy wypłacać państwom członkowskim te kolejne transze. I wreszcie 90-miliardowa pożyczka dla Ukrainy, aby mogła skutecznie kontynuować swoją obronę.
1: I ostatni temat. Komisja Europejska zarejestrowała kilka dni temu Europejską Inicjatywę Obywatelską pod tytułem Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej Unii Europejskiej. Ja wiem, że to jest sprawa rozwojowa, ona będzie dopiero obserwowana, ale jak właśnie my, Europejczycy, możemy takie inicjatywy składać do Komisji?
0: Tak. Sama idea inicjatywy obywatelskiej jest takim przykładem właśnie możliwości wywierania wpływu przez obywateli na to, co robi Komisja Europejska. Natomiast trzeba tu trochę zbudować koalicję. To znaczy, żeby taką petycję, taką inicjatywę złożyć, musimy mieć milion podpisów, ale obywatele podpisujący się muszą pochodzić co najmniej z 7 państw członkowskich. Także taką koalicję, czyli to nie są jakbyś tam tylko narodowe troski, ale takie europejskie. Tak jest. Więc trzeba szukać sojuszników dla danego problemu. Komisja Europejska jest traktatowo zobowiązana do analizy takiej propozycji i mamy 6 miesięcy na wypowiedzenie się. I przez te kilkanaście lat jej funkcjonowania około 14 inicjatyw zostało w ten sposób wprowadzonych, czyli może być to skuteczne, ale też zachęcam do innych instrumentów, na przykład udział w konsultacjach publicznych. Praktycznie stale wzywamy obywateli, firmy, różne podmioty do wypowiadania się w sprawie inicjatyw, które dopiero mają powstać.
1: Czyli warto swój głos zawsze
0: absolutnie
1: zachęcam. Tak. Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Doceniam, że nie uciekłyście, zostałyście. To co? O czym? Gdzie słuchacie radia? Czy zmiana taka, która nagle się zdarza w życiu i wymusza też przeformatowanie swojej drogi? Z czym lepsze skojarzenie, Sylwia?
1: Ja to ze słuchaniem radia, bo słucham wszędzie.
3: Wszędzie?
1: Można? No prawie wszędzie mam radio. W samochodzie, w pracy, w domu, w kuchni.
3: Czyli obsesja, pani Katarzyna?
1: Prawie.
0: Bo nasza rozmowa pokazuje, że można, słuchając radia, też zmienić swoje życie. Więc ja zachęcam, zwłaszcza młodych, do Eurotipów.
3: To bardzo było dobre. Bardzo dziękuję. Biegniemy przez muzykę. Już za chwilę powróci do nas Zbyszek, który jest dzisiaj współprowadzącym, tak mogę powiedzieć, ze względu na swoje doświadczenie trójkowe wszelkiego rodzaju. I pierwszy z trzech zaplanowanych na dzisiaj konkursów, w których do wygrania kubki trójkowe.

0: And She Was, Talking Heads, 2273, to jest telefon do nas.
1: Obowiązkowo wysłuchuję w moim pokoju, w którym sypiam, w kuchni, to jest obowiązek, w kuchni zawsze, no i w łazience. Mam 3 odbiorniki i to są wspaniałe chwile, bo można sobie zawsze wysłuchać cennych informacji z programu trzeciego.
0: To jest odpowiedź na pytanie, gdzie i jak słuchamy radia. Zbyszek z nami ponownie. Dzień dobry, witaj raz jeszcze. Zbyszek Błasiak, dzisiaj współprowadzący. W twoim miejscu pracy w Bielsku Białej, w Domu Kultury, wszędzie gra trójka, tak? Sprawdziłeś to?
2: Dzisiaj tak, no bo kolega pojechał, no to sprawdzają, czy na pewno pojechałem.
0: No właśnie, no to tak.
2: Nie ufają mi, ale ja to rozumiem.
0: Dobrze, to może w ogóle zrobimy też takie poruszenie, żeby meldować z zakładów pracy, czy na pewno gra trójka, że jeżeli nie gra, to trzeba przestawić. Słyszałam o takich miejscach, gdzie na przykład są taki rodzaj jakby radiofonii wewnętrznej, że ktoś decyduje w jednym pokoju, co będzie grało we wszystkich. I to też jest takie miejsce do podbicia, do przejęcia, żeby być tą osobą decydującą.
2: Tego się bałem, dlatego też ta zmiana pracy mnie tak uwierała i się tego bałem, aczkolwiek żona mi, jak już zmieniłem pracę, powiedziała, ale przecież ty każdego urobisz, będą tej trójki słuchali. No i faktycznie słuchają, aczkolwiek jak mi pokazano nowe biuro i zobaczyłem, że radio z Krakowa gra na oknie, no to napisałem do szefa poprzedniej firmy prośbę o wycofanie wypowiedzenia.
0: Chciałeś wrócić?
2: Tak, naprawdę mam do tej pory tą kartkę. Stało się, że jednak zmieniłem, no ale tak, to było ważne.
0: Zrezygnowałeś z grania radia z Krakowa?

Chociaż Kraków jest miastem, o którym marzysz, o tym jeszcze pogadamy, a teraz zgodnie z zapowiedzią pierwszy konkurs o kubek trójkowy, edycja Lato 2026. Trzy utwory w krótkich fragmentach, trzeba rozpoznać i wykonawcę, i tytuł nagrania. Te propozycje pochodzą z kartki, którą Marcin Tychów wysłał do nas. Zaraz po muzyce zorientują się wszyscy, w jakich latach. Było to w czerwcu, o to fajne, czyli jesteśmy blisko rocznicy. I w każdym razie pytanie też zawarł tutaj Marcin Stychów. Panie Marku, czy może pan przed piosenką Młode Lwy Budki Suflera zaryczeć jak lew? Nie wiem, czy Marek to zrobił, czy zaryczał, czy nie zaryczał, ale w tej trójce, której posłuchamy teraz, nie będzie wspomnianego zespołu. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na ochotników lub ochotniczki.

0: Czy to było proste, czy to było skomplikowane? Sprawdzimy z panem Arkim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proste czy skomplikowane? O, jakie echo mamy. Będzie dynamicznie i będzie tak demonicznie. To zacznijmy od pierwszego utworu. Co to było? Spłoszyłam pana Arka moim dynamicznym pytaniem. Nie wiem, czy straciliśmy połączenie. Trzy utwory, krótkie fragmenty.
1: Halo, halo.
0: O, jest pan. Dobrze. Może pan...
1: No, tracimy na chwilę zawsze ten... zasięg tracę.
0: To brzmi jak wstęp do jakiegoś wiersza. Na chwilę tracimy zasięg, ale jest pan znowu. To niech pan odpowiada. I w tym momencie wchodzi drugi wers. Znowu straciliśmy zasięg.
1: No nic nie słyszę, naprawdę. No. Ale... A, muszę być na balkon.
0: Aha, na balkon. Nie wiem, czy zdążymy...
1: No nie, no mówię, ja mieszkam w takiej miejscowości, wie pani redaktor, że no, ciężko złapać zasięg.
0: To bardzo współczuję, ale słyszał pan...
1: Żeby trójki słuchać, to ja musiałem kupić radio na Wi-Fi.
0: No rozumiem, ale czy słyszał pan fragmenty utworów? To mnie niepokoi, bo bierze pan udział w konkursie, wie pan o tym?
1: Tak, dlatego przedzwoniłem.
0: To proszę, niech pan rozpoznaje te utwory. Jest najbardziej abstrakcyjny konkurs.
1: No nie słyszę utworów, jestem na balkonie.
0: Aha, no dobrze, to w takim razie musimy zadbać o to, żeby pan Arek usłyszał te utwory na balkonie. Zróbmy tak, że przetrzymamy sobie pana Arka. Czy pan może teraz posłuchać? Dobrze, to możemy panu jeszcze raz puścić te utwory, bo ich pan nie słyszał, tak?
1: Nie słyszałem.
0: Dobra, czyli zadzwonił pan w ciemno. Uwaga, specjalnie dla pana raz jeszcze utwory. He was talking

0: No dobrze, to panie Arku, zagraliśmy specjalnie dla pana, na pana balkonie, więc niech pan rozpoznaje
1: utwór. Tak, wszystko urywało i nie mogłem z tego, z trzech utworów wyszedł mi jeden.
0: O kurczę.
1: Chyba Mark Cohen, tylko jakby ja bym zrozumiał.
0: To się nie zgadza.
1: Szkoda. Dzisiaj jest taka pogoda u nas, że naprawdę ciężko. Ja rano jak rozmawiałem z Robertem Grzędowskim, to też tak...
0: No właśnie, Robert Grzędowski nie zdążył mi przekazać, ale pozdrawiam pana serdecznie bardzo dziękuję za tę próbę. Rozumiem, ale to myślę, że będą jakieś inne okazje. Trzeba po prostu się umówić na to, że pan stoi na balkonie. To oznacza, bo już nam się tak czas tutaj przez to balkonowe granie skurczył, że przeniesiemy ten konkurs na drugą godzinę naszego spotkania w listach na M. I zagramy teraz utwór, który wybrałeś i znowu patrzę na naszego bohatera, na naszego gościa, na Zbyszka. Na tej liście twoich utworów ile było tej takiej podstawowej? 20 kilka,
2: 21, tak? 21.
0: Ważnych dla ciebie, ale potem skróciłeś ją, znając realia, do kilku.
2: Tak.
0: I ta grupa, która czeka?
2: Kolaż i płyta Baśnie. Dla mnie płyta ponadczasowa, progresywna, z Mirkiem Gilem, który jest waszym sąsiadem, bo tutaj blisko mieszka na gitarze, fantastycznym gitarzystą. Płyta, którą jako jedną z pierwszych pakuję na wyjazd na bezludną do NSSR.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?

0: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lipca. Jakiś czas temu minęła godzina 10. Serwis przedstawi Michał Przerwa.
5: Szef Resortu Sprawiedliwości zapowiedział rozliczania polityków, którzy nawołują do waśni na tle narodowościowym. Unia Europejska przedłużyła ochronę tymczasową dla uchodźców z Ukrainy z wyłączeniem poborowych. Mężczyzna poszukiwany 4 listami gończymi zatrzymany na Śląsku. Minister Waldemar Żurek zapowiedział stanowcze działania wobec tych, którzy sieją nienawiść wobec Ukraińców i innych narodowości. Szef Resortu Sprawiedliwości w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówił, że sprawcy agresji na tle narodowościowym będą karani z całą surowością prawa. To reakcja na niedawne wydarzenia w Bielsku-Białej. W autobusie komunikacji miejskiej Polak zwyzywał nastolatki z Ukrainy. Waldemar Żurek mówi, że trzeba powstrzymać eskalację agresji.
6: Nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie walczył z tego typu przejawami. One rozleją się od ataków agresji i wiemy, że akcja rodzi reakcję. Za chwilę usłyszymy o społecznych grupach Ukraińców, którzy będą bronić swoich obywateli w Polsce. I do czego dojdzie? Rosja zaciera ręce i po prostu ktoś, kto robi tak, realizuje scenariusz Putina, więc my będziemy temu bardzo mocno przeciwdziałać.
5: Minister Sprawiedliwości zapowiedział także rozliczenia wobec polityków, którzy nawołują do waśni na tle narodowościowym. Ochrona tymczasowa dla uchodźców z Ukrainy będzie przedłużona, ale z wyłączeniem poborowych. Unia Europejska wyraziła wstępną zgodę w tej sprawie. O zmianę wnioskowała Ukraina, która boryka się z niedoborem poborowych w armii. Ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki nie spodziewa się jednak, by po tych zmianach Ukraińcy zdecydowali się na powrót do swojego kraju.
7: Będą szukali sposobu przetrwania jednak tam, gdzie znajdują się, czyli poza granicami Ukrainy. Być może jakaś część tych ludzi spróbują wyjechać do innego państwa, gdzie ten stosunek do Ukraińców, do mężczyzn będzie bardziej liberalny. Nie wykluczam, że też do tego może doprowadzić.
5: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Administracji Maciej Duszczyk tłumaczy, że zmiany nie oznaczają zakazu wjazdu Ukraińców do naszego kraju.
8: Zmieni się oczywiście w pewnym zakresie, ponieważ osoby, które podlegają mobilizacji w Ukrainie, nie będą mogły ubiegać się o ochronę międzynarodową. To nie znaczy, że nie będą mogły wjechać do Polski, oczywiście będą mogły, natomiast nie będą mogły formalnie zostać objęte ochroną tymczasową, tak jak to przewiduje dyrektywa z 2001 roku.
5: Ochrona tymczasowa dla uchodźców z Ukrainy ma zostać przedłużona do marca 2028 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same, co mieszkańcom Unii, prawa do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany 4 listami gończymi. 32-latek od wielu miesięcy ukrywał się za granicą. W kraju groził mu m.in. areszt w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy ustalili, że mężczyzna w lipcu będzie przebywał na terenie województwa śląskiego, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
9: Zgromadzone ustalenia pozwoliły funkcjonariuszom precyzyjnie wytypować miejsce pobytu poszukiwanego. Został on zatrzymany na terenie jednego z hoteli w Bytomiu. Mężczyzna był zaskoczony obecnością policjantów i nie stawiał oporu.
5: Policjanci odstawili mężczyznę do więzienia. 12 więźniów ze Strefy Gazy zostało wypuszczonych na wolność. To, co mówią o sytuacji w izraelskim więzieniu, wpisuje się w narastającą przemoc wobec palestyńskich więźniów i osób przetrzymywanych bez wyroku sądu.
10: 12 mężczyzn przywiózł przed szpital w Deir el-Balah w centralnej części Gazy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który pośredniczył w przekazaniu więźniów. Jeden z nich, Abu Raid al-Tumi, powiedział agencji Anadolu, że w izraelskich więzieniach widział śmierć i opisał ciężkie warunki humanitarne, których tam doświadczył. Co 2-3 dni dostawaliśmy niewiele więcej niż chleb i ser. Wciąż nie mogę uwierzyć, że zostałem uwolniony, mówił mężczyzna. Według izraelskiej organizacji Betselem w izraelskich więzieniach i ośrodkach zatrzymań przebywa ponad 9 tysięcy Palestyńczyków, z czego 1,5 tysiąca ze Strefy Gazy. W styczniowym raporcie Piekło na Ziemi organizacja, która dokumentuje naruszenia wobec więźniów,

0: nazwała te miejsca siecią obozów tortur dla Palestyńczyków. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś słonecznie na Suwalszczyźnie i tam nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pochmurno, przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Od 26 do 30 stopni chłodniej, na północy do 25, a na wybrzeżu około 21.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Listy na M.

0: Dzień dobry.
1: Od razu pytanie takie kontrolne. Czy jest pan na balkonie, czy jest pan... Gdzie pan jest? O tak może.
0: No ja też jestem na wsi i tutaj przez Wi-Fi was słucham.
1: To całe szczęście, że internet działa, więc nie na balkonie, ale na wsi. To rozwiążmy ten konkurs. Pytaliśmy o 3 utwory i 3 wykonawców. To oddaję panu antenę, panie Adamie.
0: Pierwsza, Glitki Joe, Cats in the Cry.
1: Druga.
0: Drugie, Dire Straits, You and Your Friend.
1: Zgadza się.
0: I to The Other Side.
1: Tak, albo bardzo dobrze pan napisał, tutaj muszę powiedzieć, że pan Marcin z Tychów wtedy popełnił błąd, bo napisał Our Side, ale być może The Other może być też naszą stroną, więc gratuluję, wielkie gratulacje dla pana, panie Adamie. Kubek trójkowy z kolekcji Lato 2026 biegnie do pana. Postanowiliśmy też po tej takiej pełnej emocji relacji z panem Arkiem, który stał na balkonie i nie mógł dosłyszeć nagrody pocieszenia, wysłać taki głośniczek, który pozwoli słuchać na przykład z telefonu, z aplikacji Trójkę, więc jeżeli pan Arek się do nas odezwie, jeżeli to słyszy, to szczegóły ustalimy. Gratulacje, panie Adamie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Tylko jeszcze pytanie, czy mimo, że przez Wi-Fi, to słucha pan też, kiedy wychodzi z domu, czy tylko w domu pan słucha Trójki?
0: No słucham, jak wychodzę też z domu. Jakbyście dorzucili głośniczek, to na pewno bym słuchał.
1: Sprytnie, dobrze. Przekonał mnie pan tym jednym zdaniem. To będzie piękne, moim zdaniem, patrzeć na pana, jak pan po swoich stronach przechadza się z głośnikiem przy uchu.
0: Może
1: nie, zróbmy taki deal, że panu prześlemy słuchawki. Będzie mógł się pan bezprzewodowo połączyć z telefonem i słuchać po prostu, żeby nie robić takiego dziwnego wrażenia, że pan z głośnikiem przy uchu chodzi, dobrze? Więc dla pana kubek i słuchawki, a pana Arka szukamy, żeby przesłać mu głośniczek. Zbyszek, wracam do ciebie. I za chwilę będziemy mogli też temu wątkowi zmiany przyjrzeć się w materiale Michała Kowarskiego, ale to za kilka minut. Natomiast chciałam podpytać, jak potem ta twoja droga z Trójką przebiegała? Już powiedziałeś, że szkoła to nie było twoje ulubione miejsce, ale jednak muzyka jest naturalnym takim tematem, którym ludzie się wymieniają. Czy pamiętasz ze szkoły na przykład, żeby też byli tam inni fani Trójki, albo listy przebojów, jakieś takie rozmowy, relacje, które się właśnie zawiązywały na tle tych samych wyborów muzycznych?
2: Szkołę podstawową kojarzę tak, że do piątej klasy dojeżdżałem, bo na moim osiedlu dopiero szkołę budowali. Pamiętam, że bardzo szybko wracałem, bo chciałem zdążyć na powtórkę z rozrywki. Później jeszcze doszła, wprawdzie to już nie Trójka, ale w środy bodajże zdradzałem Trójkę, bo słuchałem w rozgłośni harcerskiej listę przebojów Paweł Sito i Bożena Sitek. Zresztą Paweł Sito w Trójce się też pojawiał. I to było też szybkie wracanie na tą listę przebojów i to była podstawówka. Natomiast w liceum już było trochę inaczej. Miałem kolegę Tomka Liberę, któremu się kłaniam. Myśmy na WF-ach siedzieli na stole ping-pongowym i rozmawiali o muzyce. A naszym wtedy WF-istą, a zaraz potem dyrektorem szkoły został już świętej pamięci niestety Jacek Konikiewicz, brat Wojtka Konikiewicza, który między innymi na kultowej płycie Klausa Mittwocha zagrał i żeśmy sobie tak w Trójkę siedzieli, o muzyce opowiadali, rozmawiali i to był taki fajny czas.
1: To jaką ocenę się miało z WF-u za to, jak się siedziało podczas zajęć?
2: Jak WF-istą był człowiek, który był bratem Wojtka Konikiewicza i czuł, że o muzyce się fajnie z niej rozmawia, to nie trzeba było wrzucać piłką do kosza, która była ciężka i ostra i niszczyła ręce. Straszne.
1: Naprawdę, muszę unikać tego tematu szkoły. The Rolling Stones na antenie Trójki i za chwilę wracamy.

0: You know I'm not good od The Rolling Stones. To przypomnij raz jeszcze, Zbyszek, ponad 20 lat w jednej firmie, bo dobrze się słuchało trójki.
1: Tak, 1997 do 2021 w biurze samotnie w kadrach z radyjkiem na oknie, zresztą dałem pani dyrektor zdjęcie.
0: Mam to zdjęcie, pokazuję je teraz do mikrofonu. Mam nadzieję, że wszyscy widzą biurko pracy, wszystkie takie urządzenia naturalne dla biura, no jakieś takie nieprzychylne wobec Zenka Martyniuka, plakat na ścianie. Tak, rzeczywiście. I trójka pokazana jest tutaj, radio stojące za kalendarzem, z którego jak rozumiem. I 18 zł, czy 1800 na tym kalkulatorze?
1: Ja specyficznie liczyłem, to jest 1800, no ale to pensje no, są jakie są, także. Ale nie poruszajmy takich tematów.
0: Aha, kolejny, dobrze.
1: Pieniądze to nie
0: wszystko. Szkoła, psy i pensje. Trzeci temat, którego nie poruszamy. Michał Kowarski śmiało zmierzył się, zainspirowany twoją historią, z zadaniem pytania naszym bohaterom o to, czy aby dojrzeć do takiej fundamentalnej zmiany, jaką może być zmiana pracy po bardzo wielu latach, musi się coś wydarzyć w naszym życiu.

I czy to musi być taka rzecz potężna, jak na przykład katastrofa, która zdarzyła się w Trójce, czy to może być jakiś drobiazg? Więc wspólnym pytaniem, a właściwie wspólnym mianownikiem trójki bohaterów, którzy za chwilę pojawią się na naszej antenie, była taka ochota do tego, żeby pójść w stronę tworzenia.

0: Punkty zwrotne w muzycznych karierach. Mogą oznaczać wiele, ale dziś skupimy się na decyzjach, które zmieniały wszystko. Takich przykładów jest oczywiście mnóstwo, na przykład Bring Me The Horizon zdecydowali o porzuceniu tego na rzecz tego. Dobra, może nie do końca, ale istnieje archetyp takiej sytuacji. Rok 1965. Bob Dylan jest już kimś więcej niż popularnym wykonawcą. Dla części publiczności stał się głosem całego pokolenia. Problem w tym, że słuchacze zdążyli ustalić, kim Dylan powinien być. On sam najwyraźniej miał już na ten temat inne zdanie. Najpierw wydaje album Bringing It All Back Home. Jedna strona jest elektryczna, druga jeszcze akustyczna. Tak jakby stary i nowy Dylan spotkali się na jednej płycie. Kilka miesięcy później ukazuje się Like a Rolling Stone. 6 minut organów, gitar, złości i słów, które nie brzmią już jak tradycyjna pieśń folkowa. Pięć dni po premierze singla Dylan pojawia się na festiwalu folkowym w Newport z elektrycznym zespołem. Z publiczności słychać zarówno zachwyt, jak i gwizdy. Niektórzy czują, że ich idol właśnie zdradził środowisko, które wyniosło go na szczyt. Dylan nie tyle porzuca folk, co odmawia dalszego odgrywania roli, którą napisali dla niego inni. Ponad ćwierć wieku później w podobnym miejscu znajduje się U2. Po The Joshua Tree i Rattle and Hum zespół kojarzy się z wielkimi przestrzeniami, podniosłymi hymnami i czterema muzykami patrzącymi bardzo poważnie w stronę horyzontu. Ta formuła przyniosła im ogromny sukces. Mogliby spokojnie skorzystać z niej jeszcze przez kilka albumów. Zamiast tego wyjeżdżają do Berlina i próbują wymyślić U2 od nowa. Pierwszym sygnałem nadchodzącej zmiany jest The Fly. Przesterowany głos Bono, industrialne brzmienie, taneczny puls, ironia w miejscu dawnej powagi. Bono określa później tę piosenkę jako dźwięk czterech ludzi ścinających drzewo Jozuego. I trudno znaleźć lepszy opis. U2 nie porzuca swojej przeszłości dlatego, że przestała działać. Burzy ją właśnie dlatego, że działała aż za dobrze. Bo największym zagrożeniem dla artysty nie zawsze jest porażka. Czasami jest to sukces, który zaczyna podpowiadać, żeby już nigdy się nie zmieniać. Radiohead poznaje to niebezpieczeństwo po OK Computer. Album przynosi zespołowi status jednej z najważniejszych grup swojej epoki. Świat czeka więc na kolejną gitarową płytę. Tylko że Thom Yorke jest wyczerpany trasą, popularnością i własnym sposobem pisania. Przestaje ufać gitarze, zaczyna słuchać muzyki elektronicznej. A płytę Kid A otwiera utwór, który brzmi jak komunikat. Dawnego Radiohead chwilowo tu nie będzie. Dla grupy zbudowanej na współdziałaniu gitar, basu i perkusji to nie była tylko zmiana brzmienia, a właściwie zmiana zasad. A jednak właśnie ten ruch sprawił, że odtąd można było spodziewać się po nich właściwie wszystkiego, a Thom Yorke zaczął zyskiwać miano muzycznego wizjonera swoich czasów. Można stracić słuchaczy, można usłyszeć oskarżenia o zdradę, można nagrać płytę, której początkowo nikt nie rozumie, ale pozostanie w miejscu też jest decyzją. I to czasem znacznie bardziej ryzykowną, bo sukces w muzyce polega na znalezieniu własnego języka. Ale wielkość może zaczynać się wtedy, kiedy artysta odkrywa, że nie musi mówić nim zawsze.
1: No prawie wszystko się zgadzało, poza tym, że Maciej Jankowski, a nie Michał Kowarski, ale do materiału Michała Kowarskiego powrócimy. Tutaj mieliśmy na ten sam temat, czyli o takich momentach w historii zespołów, które zainteresowały.

0: inicjowały nowy kierunek, ale często też były okupione dużym niezadowoleniem publiczności przywiązanej do poprzedniej wersji. Zbyszek, który ze mną dzisiaj jest w studiu i który przyjechał do nas z Bielska-Białej, ma wiele ulubionych zespołów. To jest jeden z nich. Możemy już zacząć podgrywać. WW, szczególna relacja. Nawet koszulkę masz na sobie dzisiaj z napisem WW.
1: Tak, to jest moja miłość od 40 lat. Wojciecha Waglewskiego cenię, uwielbiam. Słucham. Jako dzieciak spisywałem ze słuchu z kasety Snopowiązałka teksty na maszynie do pisania, bo miałem kasetę, tam nie było tekstów. Byłem tutaj na koncercie dla pani Grażyny Waglewskiej, jeden z ostatnich koncertów.
0: A w ogóle na 150 koncertach, tak?
1: WW? Mhm. Myślę, że może nawet więcej bym zaryzykował, ale 150 na pewno.
0: To co, słuchamy teraz z płyty?
1: Tak, pięknej solówki Wojciecha Waglewskiego, którego pozdrawiam i kłaniam się w pas. Jutro koncert koło Bielska-Białej.

0: autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Inem i nekelte modiorul.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Wpadaj do Lidla. To

0: się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
19: Na zysk?
18: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
19: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
18: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
19: W takim razie kieruj mnie na zysk.
20: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
21: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
22: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
21: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
23: Żegnamy reklamy.
24: A w trójce 5 minut po godzinie w 12:30 i Monika Suszek.
25: Piknik naukowy.
26: Ten materiał budowlany jest lekki jak piórko, trzyma ciepło, a do tego potrafi pochłaniać smog i regulować wilgotność w pomieszczeniu. To nie jest opis żadnej kosmicznej technologii, nic z tych rzeczy. Ten surowiec rośnie na polskich polach. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, łącząc siły z polskim biznesem, opracowali i opatentowali właśnie nowatorskie bloczki budowlane z konopi włóknistych. Mają one zrewolucjonizować budownictwo, mówi doktor inżynier Przemysław Brzyski z Politechniki Lubelskiej.
27: Pomysł polega na wytworzeniu bloczków ściennych składających się z paździerzy konopnych, czyli właśnie z takich pociętych na kawałki części łodygi, które się charakteryzują wysoką porowatością, dzięki czemu bloczek będzie pełnił funkcje izolacyjne.
26: Te ekologiczne cegły miesza się ze spoiwem wapiennym. Sekret ich geniuszu tkwi w powietrzu. Aż 80% objętości tego materiału to mikroskopijne.

0: inne pory. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rewolucję w ogrzewaniu. Te bloczki mają właściwości termoizolacyjne. Ogrzewają zimą, chłodzą latem.
1: Bloczek ma korzyści prozdrowotne, dlatego że są to składniki naturalne, pochodzenia naturalnego. Paździerze konopne są zdolne do regulowania wilgotności w pomieszczeniu, więc potrafią one utrzymywać wilgotność taką optymalną w pomieszczeniu na poziomie 50-60%, która jest korzystna dla człowieka. Dodatkowo są w stanie, oprócz tego, że izolują termicznie, to jeszcze akumulują ciepło, czyli właśnie mogą ustabilizować też temperaturę wewnątrz pomieszczenia.
0: Żeby nie było, że to tylko piękna teoria zamknięta w uniwersyteckich laboratoriach, pod Lublinem stał już gotowy modelowy domek wybudowany dokładnie z tych konopnych klocków. Inżynierowie cały czas badają tam, jak ściany zachowują się w warunkach rzeczywistych. To dowodzi, że ta technologia jest nie tylko w 100% ekologiczna, ale też bezpieczna i trwała.
1: Jest to technologia dosyć nowa, ale były już przeprowadzane liczne testy, no bo tutaj główną wątpliwością zawsze jest, jeżeli wykorzystujemy materiały pochodzenia roślinnego, no to podatność na pleśnie, na korozję biologiczną. Natomiast jeżeli budynek jest użytkowany właściwie, czyli nie jest narażony na nadmierne zjawiska wilgotnościowe, na nadmierną ilość wilgoci, no to jest on w zupełności bezpieczny, odporny na rozwój korozji biologicznej. Druga wątpliwość to zawsze jest palność, no bo mamy tutaj drewno w postaci paździerzy konopnych. Jeżeli paździerze konopne są zabezpieczone spoiwem dokładnie, no to materiał też jest klasyfikowany jako niepalny.
0: Wszystko wskazuje na to, że polski patent ma ogromną szansę stać się hitem zrównoważonego budownictwa. Przyszłość naszych domów może być znacznie bliższa naturze, niż nam się wydaje.

0: Marcello od kobiet. No to na pewno jest idealnie pasująca do atmosfery letniej piosenka. Pytamy o to, jak słuchamy. Pytamy też o zmiany w życiu.
1: Na pytanie, gdzie Państwo lubią, to mam taką odpowiedź, że zawsze dbałam o to, żeby w każdym pomieszczeniu było radio. I w związku z trójką wchodzę, włączam, coś robię, potem cyk. Każdy. Dla trójki, pozdrawiam.
0: To trzeba uważać, żeby nie mieć na przykład mieszkania domu, pałacu z 50 pokojami. Chyba, że no nie, jak już się ma taki pałac, to stać.
2: Wszędzie słucham trójki. W domu mam radio, w sypialni mam radio, w salonie mam radio, na strychu mam radio, w piwnicy mam radio, w garażu mam radio, w samochodzie. Wreszcie w końcu mam radio w telefonie, na działce też. Także i słucham, mało tego, słucham na starych odbiornikach, na Zodiaku, mam dwa radmory, na tym słucham, mam przestrojone, cudowny odbiór jest.
0: To jedyne, co mogę zaproponować, to żeby pan przyjechał do trójki jeszcze, no bo już ma pan trójkę wszędzie, więc może pan nas odwiedzić tutaj na Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Mam nadzieję, że się spotkamy.

Cool to Rosin Murphy, wcześniej Kobiety i Marcello. Ja dzisiaj w towarzystwie Zbyszka Błasiaka, ale trzymam też w ręku kartki właśnie z tych pudełek, które odziedziczyliśmy po Marii Teodorowicz. Wspominałeś wcześniej Pawła Sito, to on wymyślił kącik Marii do listy przebojów, a my po Marii

0: odziedziczyliśmy kartony z listami skierowanymi do kącika, ale też do listy. I dzisiaj wyjęłam takie kartki, kurcze, ułożyły się ciekawie, że nie błyszczące, piękne, zobacz, pokazuję ci, możesz potwierdzić słuchaczom, z jakimiś fotografiami, tylko takie właśnie, no bardzo, bardzo czasy niedoborów, jak rozumiem, ale seria mi się trafiła z królami, że mam pieczęć królowej Rychezy, żony Mieszka II na jednej kartce. No dobrze, już nie będę się...
1: A Błażej Król jest?
0: Błażej Król jako król tutaj jeszcze nie występował. Myślę, że jesteśmy w latach 90. już tak zdradzając, bo trzymam w dłoniach kartkę od Doroty T. z Mielca, która zagłosowała na listę i pierwsze trzy utwory są naszym kolejną odsłoną konkursu, więc dwie dwójki, siedem trójek, szukamy ochotnika, ochotniczki, którzy zmierzą się z tymi utworami, które za chwilę na antenie się pojawią w krótkich fragmentach. To będzie bardzo kobieca trójka, tak mogę już zdradzić. Nagrodą jest cały czas ten sam unisex kubek trójki edycja lato 2026. Dorota jeszcze tutaj dopisała: panie Grzesiu Miecugow, dlaczego na liście, którą pan prowadził, nie było kącika Marii? To jest bardzo tak wyboldowane. Pretensja. To się zdarza w tej korespondencji.
1: Ale ładne pismo.
0: Pretensje i różne tego typu sytuacje. Poza tym wszystko było ok. Serdeczne pozdrowienia dla pani Basi. No to dla Grzegorza i dla pani Basi i dla Marii to są już pozdrowienia takie we wszechświat wysyłane, ale cały czas to żyje i uwaga, uwaga, dwie dwójki, siedem trójek, żyje też muzyka. It's gonna be

0: No, czy mamy ochotnika, ochotniczkę? W tym czasie, Zbyszek, pokazałeś mi kartkę pocztową, którą sam robiłeś, tak? Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, nie, pan Marek, przepraszam, pan Piotr i pani Helen.
1: Tak, 2017.
0: Helen jest odziana jak gorąca
1: kotka. Zawsze sobie tak wyobrażałem, Helen.
0: Z filmów o...
1: No, ale pan Marek Niedźwiecki wznowił głosowanie na kartkach w 2017 roku. Nie pamiętam, czy raz, czy jakiś cykl był i stąd ta kartka.
0: Postanowiłeś... Dobrze, mamy Magdę, która chce się zmierzyć z naszym zestawem bardzo dziewczęcym. Dzień dobry.
2: No bardzo, bardzo to było. Dzień dobry, witam serdecznie. W mój gust, dwa pierwsze jestem pewna, trzecie znam nie do końca, ale pierwsze to była Pasia Czeczelewska.
0: Tak, a tytuł nagrania?
2: Aha.
0: Wyśpiewała to. Tu, tu, tu, tu. To w ogóle jest zawarte tutaj w tej linii.
2: Wiem.
0: Ale... Przepraszam, jeżeli wyprowadzam w pole. Zbyszek, ty zaśpiewaj.
1: Nie, ja nie. Ja. Broń Boże.
2: New day for you. Aha, tak. New day for you.
0: No właśnie, wpadła pani na to. Świetnie. Tak. Dobrze, to dalej, super. Dalej idziemy.
2: Okej, następna była Tanita Tikaram.
0: Tak.
2: Kurczę, ale też czy ja poznam tytuł piosenki?
0: No taki jest bardzo taki zacny, powiedziałabym. Z dwóch słów się składa, ale to pierwsze słowo to jest takie, no w każdym dużym mieście na placu powinna się znajdować w historycznych realiach taka. Nie mogę więcej powiedzieć.
1: Szubienica.
0: Dzięki, Zbyszek. No, można na ciebie liczyć. No dobrze, to pani Magdo, no tutaj jednak warunki są takie, że trzeba rozpoznawać wykonawców i utwory, ale pomogła pani kolejnej osobie, więc już wiemy, że jest Basia, New Day for You i że to Tanita Tikaram i szukamy teraz tytułu utworu Tanity i jeszcze kolejnej wykonawczyni i tytułu jej nagrania. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
2: Również pozdrawiam, dzięki.
0: Halo, halo, kto jest z nami teraz na antenie?
3: Dzień dobry, Bogusław.
0: Dzień dobry, panie Bogusławie, to ma pan teraz połowę zrobioną już przez panią Magdę, więc może pozdrowienia dla pani Magdy najpierw.
3: No oczywiście, bardzo pozdrawiam panią Magdę.
0: I jedziemy z tym dalej, tak? Tanita Tikaram, jaki utwór?
3: Katedra Song.
0: To jest dobra odpowiedź. Katedra, a nie Szubienica, Zbyszku, naprawdę.
1: Rozumiem.
0: No, nie wiem, co tam u was w Bielsku Białej. I trzeci utwór nam został.
3: Enya Orinoco Flow.
0: To było łatwe, prawda?
3: Tak.
0: Tak, dobrze, to w kolejnej godzinie będzie bardzo trudne. Gratuluję serdecznie, kubek z edycji Lato 2026, biegnie do pana, ale jeszcze proszę powiedzieć, jak pan słucha, gdzie pan słucha trójki?
3: Przeważnie w radiu, teraz jestem w pracy i słucham, mam przerwę i słucham w aucie.

0: mieście.
1: Aha, czyli wychodzi pan, wyszedł pan do samochodu, znaczy, na przerwę?
0: Prowadzę pojazd i cały czas te radio gra, cały czas. I nocą też, jak miałem nocki, to również.
1: I to jest bardzo przyjemna postawa. A czy zdarzyło się panu w życiu, że podjął pan pod wpływem jakiegoś nagłego wydarzenia decyzję, która wpłynęła na dalszy bieg? Jakoś tak zmieniła radykalnie, nie wiem, pracę, życie osobiste?
0: Nie, nie.
1: I to też jest dobra odpowiedź. Wspaniale. Gratuluję zatem spokojnego życia i pozdrawiamy. I kubek, mam nadzieję, niebawem dotrze. Więc konkurs zakończony. Trzeci pojawi się bardzo trudny. Będzie tak trudny, że nikt, nawet ja nie będę wiedziała, mimo że przygotowałam te fragmenty, kto tak naprawdę śpiewa i jakie to są piosenki. Ostatnie nasze zdanie w tej godzinie to ile razy poza tą specjalną kartką głosowałeś na listę? Czy głosowałeś przez całe swoje świadome słuchanie radia?
2: Szczerze to nie głosowałem. Słuchałem praktycznie wszystkich wydań, można tak powiedzieć. Natomiast głosowałem później, jak w internecie się głosowanie pojawiło, bo było łatwiej. W sumie nie wiem, dlaczego nie głosowałem, ale słuchałem.
1: To wspaniale. Dzięki. Nie chodziło o muzykę, a nie o konkurowanie, tak? Pomiędzy sobą.
2: Wojtek Szatkowski, perkusista, kolarz, kiedyś po koncercie w Bytomiu, gdzie były trzy zespoły, powiedziałem mu, byliście najlepsi. On mówi, słuchaj Zbyszek, a to nie są zawody sportowe. I od tego czasu ja trochę tak inaczej na tą muzykę patrzę.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ścianę.

0: stres, frustrację i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Żegnamy reklamy.
20: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lipca, minęła godzina 11. Serwis przedstawi Michał Przerwa.
21: Dziś wyrok w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej, w którym zginął mężczyzna, jego żona i dziecko zostali ranni. Policjanci zatrzymali Ukraińca, który obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. W Dunaju pojawiają się wraki niemieckich statków, wszystko z powodu suszy. Około 13 poznamy wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków. Chodzi o tragedię na trasie łazienkowskiej, w której zginął 37-letni mężczyzna, jego żona i dziecko zostali ranni. Prokurator domaga się dla oskarżonego Łukasza Żaka 20 lat więzienia.
22: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia

0: zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
1: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
0: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Początek rozprawy, na której ma zostać ogłoszony wyrok, zaplanowano na 12:45. Deportacja czeka 23-letniego obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec uczestników Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Mężczyzna znieważył również innych uczestników zgromadzenia. Warszawscy policjanci ustalili tożsamość autora nagrania. Obywatela Ukrainy zatrzymano w Bydgoszczy. W związku z charakterem popełnionego przestępstwa i okolicznościami towarzyszącymi funkcjonariusze przekazali 23-latka w ręce Straży Granicznej. Salmonella w 4 przedszkolach powiatu limanowskiego w Małopolsce. Tamtejszy sanepid apeluje do rodziców przedszkolaków z zamkniętych placówek w Mordarce, Przyszowej i Limanowej o zachowanie szczególnej czujności. Gorączka, wymioty, biegunka i ból brzucha to już sygnały alarmowe. Nie wolno lekceważyć absolutnie żadnych objawów ze strony układu pokarmowego najmłodszych, mówi Renata Krzysztof z sanepidu w Limanowej.
3: Rodzice zostali poinformowani, że w przypadku pojawienia się u dzieci dolegliwości ze strony układu pokarmowego, to jest biegunki, wymiotów, gorączki, bólu brzucha, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Ciężkie przypadki zatrucia pokarmowego mogą kończyć się nawet śmiertelnie.
2: Ognisko salmonelli pojawiło się na początku tygodnia w przedszkolu w Mordarce. Do tej pory odnotowano już 24 zachorowania. Oczekiwania są spore. O 12:30 w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog uczestnicy zespołu trójstronnego poznają plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Wyniki pracy zespołu będą bardzo istotne przy wprowadzaniu reformy, ocenia ekspertka, ekonomistka Anna Gołębicka. Jak mówi, wszyscy czekają na konkretne propozycje.
4: Ze strony Ministerstwa Zdrowia najbardziej potrzeba wizji, czyli tego, jakie ma być to zdrowie w Polsce i jak ono ma funkcjonować. I nie można liczyć na to, że rynek sam coś stworzy od dołu, bo te rozwiązania oddolne mogą być albo bardzo dobre, albo bardzo złe. W naszym przypadku trzeba mieć jakąś konkretną wizję i wiedzieć, czego się chce od tych placówek na dole, żeby one nie wyrosły trochę po swojemu jak krzywe drzewa, tylko żeby wyrosły jak coś, z czego będziemy dumni i za 5 lat, i 15 lat.
2: W zeszłym tygodniu plan reformy służby zdrowia przedstawiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Rekordowo niski poziom Dunaju odsłania kolejne ślady II wojny światowej. Na odcinku rzeki między Rumunią a Serbią ponownie stały się widoczne wraki niemieckich jednostek wojennych zatopionych przez wycofujące się wojska III Rzeszy w 1944 roku.
5: Najbardziej spektakularny widok można obserwować na wysokości serbskiej miejscowości Prachowo, gdzie z wody wynurzyły się kadłuby okrętów należących niegdyś do niemieckiej flotylli dunajskiej. Wiele z nich nadal zawiera niewybuchy i amunicję, dlatego miejsce pozostaje pod nadzorem służb. Odsłonięte wraki utrudniają również żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Eksperci podkreślają, że obecna susza należy do najpoważniejszych od lat. Niski stan Dunaju powoduje problemy nie tylko dla transportu rzecznego, ale także dla energetyki i rolnictwa w krajach regionu. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wielkiej suszy w 2022 roku. Obecne upały i utrzymujący się niski poziom wody sprawiają jednak, że wraki ponownie stały się dobrze widoczne, przypominając o dramatycznych wydarzeniach końca II wojny światowej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzisiaj słonecznie na Suwalszczyźnie i tam nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pochmurno, przelotny deszcz, burze, lokalnie z gradem. Od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy do 25, a na wybrzeżu około 21.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Listy na M.

0: W listach na M w Trójce krążymy muzycznie po różnych sentymentalnych rejonach. Peter Bjorn John, Young Folks sprzed lat. A dzisiaj, 16 lipca, Anna Regulska realizuje program, Ewa Lipowicz wydaje, Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. 2 2 7 3. Pytamy, gdzie nas słychać, jak nas słychać, jak słuchamy właściwie, tak powinnam pytać.
1: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że zaczynam dzień od Trójki w pracy. Pierwszą rzeczą, jaką wchodzę do biura, to jest włączenie radia. Po prostu bez Trójki się nie da. I chciałam podziękować za te wspomnienia, które są w tej chwili. Pozdrawiam.
0: To były chyba pozdrowienia też dla ciebie. Zbyszek Błasiak ze mną w studio.
2: Dzień dobry.
0: Tak, zostanie dzień dobry do godziny 12. Jeszcze mamy pomysłowych słuchaczy też.
3: Ja tylko chciałbym powiedzieć tak, że fajnie by było, jakby Trójka wróciła do takich naklejek, jak kiedyś miały, tylko nie takie fest duże, tylko mniejsze.

0: na samochody, słucham trójki, by było ekstra. Ja słucham zawsze w samochodzie, zawsze w domu, zawsze w pracy i czasem przez telefon, ale to tylko czasem. No trzeba oduczyć się telefonu, przecież mieliśmy dzień bez telefonu.
1: No tak, a z drugiej strony coraz więcej osób, a może najwięcej właśnie wybiera aplikacje

0: ostatnio, że warunki atmosferyczne spowodowały, że zostało
1: przeniesione
0: do studia.
1: A słyszałeś, jaka jest prognoza pogody na ten piątek?
0: Słyszałem, ale pani dyrektor, proszę się kontaktować z Bielskiem. Myśmy mieli teraz kino plenerowe przy okazji festiwalu Preisnera. Były 3 kolory wyświetlane w plenerze. Nawet o burzy nie było mowy. 3 dni pięknej pogody, ludzie zachwyceni, piękny ekran.
1: No to ja teraz poproszę o wsparcie ze strony Bielska.
0: Ja to załatwię.
1: No to proszę, tak? I w ten piątek widzimy się w Ogrodzie Trójki o 21:30 pokazujemy już drugi film w naszym trójkowym letnim ogrodowym kinie. Jak to mówimy, trójkowym kinie w programie Trzeciego Polskiego Radia w Trójce na ulicy Myśliwieckiej przez 357. Wspaniały jest to ogród, a do tego wypełni go w najbliższy piątek film Pawła Maślony KOS, czyli nasza polska propozycja. Film, przy którym można się z jednej strony zadumać, ale przede wszystkim można się także nieźle pośmiać. Feria, po prostu feria ról filmowych wspaniałych. Czy Jacek Braciak jako Tadeusz Kościuszko, czy Robert Więckiewicz jako ruski, no i nie pamiętam jaki ma tam stopień, niech będzie leutnant, to chyba po niemiecku powiedziałam. Dobrze, wycofuję się, nieważne, film jest świetny i zapraszamy do nas, aby go oglądać. Dzisiaj zgłoszenia, rezerwacja biletów, oczywiście całkowicie bezpłatnych, przez nasz adres mailowy listy@polskieradio.pl. Czekamy na osoby, które chciałyby w piątek mieć takie wieczorowe, wspaniałe kino w Ogrodzie Trójki, wcześniej wprowadzenie Kasi Borowieckiej, szansa na wygranie różnych gadżetów. Z tego co wiem, pytania są tendencyjne, ale takie, że sprawiają radość odpowiadającym, więc trzymam kciuki za tych, którzy się zmierzą z nimi w tym tygodniu. Wybraliśmy teraz Organka jako artystę ważnego dla ciebie. Kilka słów wprowadzenia?
0: Tak, Organek dla mnie ważny. Nie ukrywam, gdy zaczął się w Trójce pojawiać jego muzyka, trochę się dziwiłem, bo to mi się tak nie do końca podobało. Natomiast Męskie granie w 2015 roku i koncert w Żywcu zmienił moje patrzenie na muzykę Tomka. Ta nasza młodość na koniec tego koncertu brzmiała z żywieckim chórem Akord. To był tak piękny utwór, że łzy same się kulały po policzkach. Wtedy z Tomkiem po raz pierwszy rozmawiałem. No i powiem tak, żeśmy się trochę zaprzyjaźnili. Za mną też dość spora ilość koncertów Tomka. Cenię go. Zrobił mi prezent na 50. Zaprosił mnie do swojej audycji. Zresztą redaktor Nizinkiewicz też z innego radia przyjechał na nią. To było niesamowite przeżycie. Cenię Tomka, lubię z nim rozmawiać. W ogóle ma kapitalny zespół i Tomek Lewandowski, i Robert Markiewicz, i Adaś, basista. Fantastyczny menadżer, super grupa chłopaków i naprawdę fajnie, lubię z nimi spędzać czas. Super goście są i czekam na nową płytę, czyli książkę, bo ma być też druga książka Tomka.
1: To niech nam się zaraz udzieli to wszystko, co tak pięknie. To była po prostu prawdziwa laudacja dla Tomka Organka.

0: towarzyszy mi właściwie od wczesnej młodości, od dzieciństwa, od szkoły podstawowej, od lat 80. Słucham nieprzerwalnie. Kojarzy mi się z moją młodością, z najwspanialszymi chwilami, doświadczeniami nowymi, młodzieńczymi. Trójka była zawsze w moim życiu i jest do dzisiaj. Pierwsze co po przebudzeniu robię, to włączam radio i ustawione mam radio zawsze na programie trzecim. W pracy, w domu, wszędzie i w samochodzie. Teraz jadę samochodem, również was słucham. Jestem wierną słuchaczką.
1: Słuchajcie, na temat moich kontaktów z Trójką trwają do dzisiaj. Droga fascynacji muzycznych, kulturalnych i tego wszystkiego, co się wiąże z szeroko pojętą kulturą masową, popularną w Rzeszowie, skąd pozdrawiam i serdecznie Trójce się kłaniam.

0: Lauryn Hill Dawoop. No wyprawa, wyprawa, naprawdę wyprawa w przeszłość. Wcześniej Ultimo, czyli twój wybór. Mówię do Zbyszka Błasiaka, który jest ze mną w studiu. Dużo twoich zdjęć, które przysłałeś do nas, można sprawdzić na naszym profilu na Facebooku. Tam jak ktoś zajrzy do postu listy na M, czy wymuszone przez los zmiany wychodzą nam na dobre. Ty powiesz, że tak chyba, prawda? Wymuszone zmiana pracy. No pracowałeś... No to miejsce, w którym teraz pracujesz, pozdrawiamy Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej, jest z pewnością po linii twoich zainteresowań, bo mówimy dużo o Trójce, ale tak naprawdę pewnie każdy słyszy, że muzyka stała się sednem twojego życia i te liczby, które padają przy koncertach, ponad 150 występów WW, to jest tylko taki czubeczek góry składającej się z koncertów. Przed chwilą liczyliście, bo jeszcze żona twoja jest z nami w studiu, możemy to zdradzić? Już zdradziłam, dziękuję, tak. Nie pytałam o zdanie. Liczyliście, dzień dobry! Że 90 koncertów rocznie?
1: No mniej więcej tak, może nawet czasami więcej wypada. No ja nie ukrywam, ja żyję, pracuję dla muzyki, dla kupowania płyt, dla biletów na koncerty, jeżdżenia na nie. To jest moje życie i ja nie zmieniłbym niczego, bo to kocham, ale też dodam, że nie tylko muzyka, bo na przykład uwielbiam film Wojciecha Smarzowskiego, Feliksa Falka, kocham teatr Tadeusza Kantora, zresztą z Kraków, to jest też opowieść, może na inny moment, to jest moje miejsce na świecie i cały czas marzę, że kiedyś tam zamieszkam, bo to jest... Wiem, że jestem teraz w Warszawie i mówię o Krakowie, ale
0: no to możesz jest do mnie magia. Mówić. Ja jestem w połowie. Mama z Krakowa, tata z Warszawy. Jestem jak tarcza, która przyjmie wszelkie animozje potencjalne pomiędzy
1: zazdroszczę
0: tymi dwoma
1: mamie, zazdroszczę mamie. Piękne miasto. Za każdym razem, gdy tam jestem, to dostaję kopa, że chce mi się. A bywam, no bo koncerty, zresztą może pani dyrektor powie gdzieś tam na koniec. Zdarza mi się współpracować z pewnym radiem w Krakowie. No, piękne miasto. Polecam wszystkim. A i polecam muzykę, tak jak pani dyrektor wspomniała, no...
0: Czy możemy przestać z tą panią dyrektor? Rozumiem, że to takie jak pani redaktor, pan redaktor, tak? Takie trójkowe
1: też. Trójkę wyróżnia też wśród innych rozgłośni to, że nie ma mowy przez mikrofon do słuchacza. Hej, jak się bawisz? No, odpowiedz jest zawsze
0: ja
1: pan,
0: marzę,
1: pani.
0: Ja tak teraz powiedzieć. Hej, jak się bawicie? Zaraz wam zaprezentujemy świetny utwór.
1: Kiedyś mi znajomy dziennikarz opowiadał, kolega mi w szpitalu byłem niedawno, opowiadał, że z dziennikarzem rozmawiał normalnie jak z człowiekiem, nagle on wchodzi na antenę, to takie mniejsze jakieś lokalne radio wchodzi na antenę i zupełnie inaczej, nawet całym sobą zaczyna się rzucać, mówić. Mówi, ty chłopie, a co tobie się dzieje? No wiesz, jestem na antenie. Trójka mnie nauczyła szacunku też, może przez to mam problem z przechodzeniem na ty z ludźmi. Tak mam, no, bo Trójka mnie kształtowała nie tylko muzycznie, to jest też kultura.
0: Piękna opowieść, Zbyszku, panie Zbyszku.
1: Dziękuję.

0: wstaję o 5, idę biegać, wkładam trójkę do kieszeni i tak przez 2 godziny. Lepiej się biegnie, ale świetna muzyka w porannej audycji.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
2: Michalina Bieńko
3: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal.

0: Nal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Żegnamy reklamy.
11: 3 minuty po godzinie 11:30. Dobry moment, żebyśmy wrócili do tematu zmian, a właściwie takich zmian, które są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, ale potem powodują, że pozwalamy sobie na więcej. Michał Kowarski.
12: Kuba studiował inżynierię środowiska.
13: Czułem się trochę zdezorientowany, zbity z tropu, no bo nagle pojawiło się pytanie, czy tak będzie wyglądać już zawsze moje życie, że będę siedział przed tym kompem.
12: Malwina pracowała jako grafik na śmieciówce.
14: Nabrało to już po prostu takiej dla mnie wagi i takiego ciężaru, że jednego dnia powiedziałam dziękuję.
12: Petja mieszkał w kraju, który go dobijał.
15: W Finlandii nic nie musisz robić. Możesz być utrzymywany przez państwo. Nie miałem celów, ambicji.
12: Decyzja o nagłej zmianie zwykle wynika z miesięcy, czasem lat gotowania się. Czasem pierwsza rzecz z brzegu jest najlepsza.
14: Zupełnie przypadkowej umówienia się ze znajomą w jej ulubionym miejscu okazało się, że wisi tabliczka, informacja, szukamy felnerów do pracy.
12: Czasem wspomnienia podpowiadają, co robić.
13: Z ojcem, gdy rodzice się wyprowadzili pod Warszawę, stawialiśmy konstrukcje drewniane w ogrodzie, wiatę na samochód, domek narzędziowy, więc stwierdziłem, że może w kierunku rzemiosła poszukam i to stolarstwo, czy w ogóle praca z drewnem jako pierwsza mi przyszła na myśl właśnie przez to, że już coś tam z tatą kiedyś zrobiliśmy.
12: A czasem to chęć zrobienia czegoś szalonego.
16: I wanted to go to Lapland.
15: Chciałem zamieszkać w Laponii. Doświadczyć lata, które jest dniem, zimy, która jest nocą. Chciałem zobaczyć, jak to jest w tym surrealistycznym świecie, gdzie jest kompletnie ciemno przez pół roku.
12: Kuba postanowił, że chce zostać stolarzem. 12 lat temu.
13: Więc zacząłem po prostu pisać, dzwonić, chodzić do stolarni różnych i wypytywać, czy gdzieś ktoś mnie nie przyjmie na nawet bezpłatne przyuczenie. Trzeba było trochę poprzekonywać, ale się udało. To był ostatni miesiąc tego stażu, kiedy ja pracowałem 8-16, po czym jechałem na stolarnię i siedziałem tam do 23, czasami do północy. Mimo tego, że byłem bardzo zmęczony, to czułem olbrzymią satysfakcję.
12: Malwina współtworzy jedną z warszawskich pracowni sitodruku.
14: Po prostu usiadłam, wyciągnęłam jakieś narzędzia i zaczęłam z powrotem sobie tworzyć bez specjalnego namysłu i okazało się, że nadal to umiem, dobrze się przy tym bawię. Ja robiłam wtedy rzeczy tylko i wyłącznie do tak zwanej szuflady. W ogóle nie myślałam o eksponowaniu się. I dosłownie zostałam wyciągnięta przez moją obecną galerię z szuflady.
12: Petja nagrał 2 płyty i koncertuje.
16: Little cabin by the lake.
15: Malutki domek przy jeziorze z kotem i gitarą. Nie miałem pojęcia, jak to się skończy. Było to wspaniałe i okropne i przerażające. Zacząłem wkładać sporo pracy w swoją muzykę i zacząłem wierzyć w siebie. Jeśli coś jest dla mnie piękne, dla kogoś też będzie. Spadło ze mnie to brzemię samotności. Prawie tam zwariowałem, ale ten czas pokazał mi, że mogę być tym, kim chcę być.
16: I can be who I am.
13: Może nie jest pomysłem zrobienie tego radykalnie, tylko znalezienie sobie kreatywnego hobby, którym mogą się oddawać stopniowo, może zwiększać

0: to zainteresowanie i może kiedyś ta zmiana zawodowa nastąpi płynnie. Natomiast sam fakt przywrócenia właściwie sobie sprawczości w dłoniach, czegoś, co za dzieciaka wszyscy mamy, rysując, budując, lepiąc, a potem nagle bardzo często stajemy się właśnie takim trybikiem w jakiejś wielkiej maszynie i nie widzimy efektów pracy swoich rąk i głowy również. Praca kreatywna sprawia, że nagle jesteśmy sprawczy z powrotem, więc bardzo często ludzie tego szukają, tylko nie potrafią tego do końca określić.
1: Słuchaczu, stwórz coś, cokolwiek, nawet jeśli nie umiesz. Chodzi o to, żeby zrobić ten pierwszy krok i dobrze się przy tym bawić.

0: Never do Harry Styles. Pan Zbyszek Błasiak z nami w studiu.
1: Ale dzień dobry, jakie panu. Tu talenty, dzień dobry wokalny.
0: Tak, ja skrywane słyszę. Niestety, tak cały czas czekają, kiedy w końcu ktoś się zapyta, ale nic się z tym nie dzieje. Na szczęście mamy propozycję dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Ostatnie dzisiaj wydanie, mówiłam, że trudnego, a moim zdaniem wcale nie będzie trudne, bardzo polskiego konkursu do wygrania kubek trójkowy z edycji Lato 2026. Te trzy utwory to są pierwsze trzy utwory z 10, na które zagłosowała Madzia z Krakowa. Napisała: jestem Madzia z Krakowa, miasta, o którym marzysz. No tutaj zagłosowała na liczne utwory, ale rzeczywiście w tej pierwszej trójce są same polskie. I jeszcze tam jest taki tak, przeczytam. Panie Marku i Pani Mario i Panie Marku, całuję Pana mocno, pozdrawiam Panią gorąco. Jak tam Pański żółty maluch? Marek miał żółtego malucha.
1: Jak on się w maluchu mieścił?
0: Nie wiem. Co sugerujesz?
1: Wysoki.
0: A, tylko to.
1: Mhm, tylko.
0: Życzę wesołych świąt, czyli okolice świąt nam się tutaj trafiło. I jest pytanie.

0: Takie, czy ma pan żonę? Dużo bezpośrednich pytań w tej korespondencji z Pudełek Marii.
1: To jeszcze RODO nie było wtedy.
0: Nie było. Nie. Ale w sumie nie, RODO nie przeszkadza powiedzieć tak, nie. No ale nie wiem, czy Marek odpowiedział na to pytanie. A może chociaż kochankę? Tak to dalej cytuję z kartki Marii
1: z Krakowa. I to z Krakowa ta pani?
0: Tak. No nie?
1: Mogę tą kartkę dostać?
0: No zawsze nie, ale mogę ci ją pokazać. I to w ogóle już nie wiem, jak to przeczytam. To straszne w pana wieku. Jeśli nie ma pan. No ale to czasy się zdecydowanie zmieniły. No słuchaj, po piosenkach zgadujemy, że to jest rok 92, 91. Ty musisz zobaczyć tutaj, widzisz na tym znaczku, może łatwiej ci to będzie dojrzeć, ale uwaga, bo już nie zagaduję. Trzy utwory czekają, polskie utwory podpowiedziałam, czekamy na chętnych słuchaczy, słuchaczki do rozpoznania wykonawcy i tytułu utworu. Poprosimy o podpowiedź. Sprawdziłeś?

0: Tak się zasłuchałam w te utwory, że aż nie dosłyszałam. Ewa, szepnij raz jeszcze, kto jest z nami. Pan Maciej jest z nami. Dzień dobry, witamy na antenie Trójki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale czemu pan jest taki... pan nie wie jeszcze, czy pan wygra, tak? I dlatego pan dosyć smutno, melancholijnie brzmi, ale witamy. Przystępujemy od razu do działania, tak?
1: Tak.
0: To proszę bardzo, rozpoznajemy wykonawcę.
1: Pierwszy utwór to był zespół Zio i... Tytuł też muszę podać, tak? Dobrze, Wyspy.
0: No niech będzie, tak? Krótka wersja tutaj została zgłoszona rzeczywiście przez nadawcę tego Wyspy. Drugi utwór?
1: To jest zespół Demona.
0: Dobrze.
1: Kochać Inaczej.
0: Bardzo dobrze.
1: I trzeci to jest Urszula, Rysa na szkle.
0: Ależ pan poszedł po swojej. Czy pan tak zwodził mnie z tym przy Zio? Nie wiem, co to będzie. Gratuluję. Gratuluję.
1: Nie zwodziłem, bo nie byłem pewny tego tytułu, ale cieszę się, że się udało.
0: A skąd pan dzwoni jeszcze, gdyby pan poradził nam, gdzie tak świetnie zorientowani w muzyce słuchacze Trójki mieszkają?
1: No jestem stałym słuchaczem Trójki, więc to nie jest nic dziwnego, prawda?
0: Czy mieszka pan w miejscowości dla starych słuchaczy Trójki?
1: No tak, tak. Dzwonię z Żukowa.
0: Z Żukowa?
1: Tak.
0: To zaraz...
1: To jest województwo pomorskie, 20 kilometrów od Gdańska.
2: Gdańsk.
0: O, Zbyszek, pan Zbyszek, który jest ze mną w studiu, aż westchnął. To pozdrawiamy bardzo gorąco, wysyłamy kubek. Rozumiem, że jako stary słuchacz słucha pan radia w każdym pomieszczeniu, w samochodzie, jeżeli pan używa na rowerze, biegając, bez sensu zadawać to pytanie ponownie.
1: To znaczy może bez roweru i biegania, ale w każdym pomieszczeniu i w aucie tak.
0: To bardzo serdecznie pozdrawiam teraz z każdego pomieszczenia. Gratuluję. To był ostatni dzisiaj konkurs i został on niniejszym rozwiązany. No więc przed nami twój utwór. Kolejny artysta, który dla ciebie jest ważny, dla pana jest ważny, panie Zbyszku. Spięty.
2: Hubert Spięty. To jest długa droga do miłości, bo żona była fanką zespołu Lao Tse. Bywałem z nią na koncertach, ale no jakoś no, coś tam. Aż w pewnym momencie, chyba na tych pożegnalnych, których tam parę było, zażarło, że tak brzydko powiem. I no i się z Hubertem zaprzyjaźniłem. Później Hubert wydał swoją drugą solową płytę, potem trzecią Hardcore, która z racji tego, że jesteśmy z Hubertem rówieśnikami, stała się też płytą o mnie, tak jak ja o nim mówię, bo cała płyta jest o chyba 50-latkach, albo ponad 50-latkach. I Huberta nazywam poetą rocka. Uwielbiam czytać jego teksty, nawet bez piosenek, rozkładać sobie je na czynniki pierwsze. I tak się złożyło, że w zeszłym roku byłem w Katowicach w Starym Nosprze na koncercie Huberta, który poprzedziła gala Polskiej Akademii Nauk Ambasadorów Polszczyzny. I w

0: w kategorii teksty Hubert został nagrodzony zresztą przez kiedyś pracującą w Trójce, współpracującą z Trójką panią profesor Kłosińską. Ona laudację czytała dla Huberta. Bardzo się cieszę, bo naprawdę w dzisiejszych czasach no, nie bójmy się użyć tego słowa debilnych tekstów w większości artystów, bo każdy sobie sam pisze i każdy uważa się za tekściarza. Jesteśmy obok studia Agnieszki Osieckiej, więc chyba mogę tak powiedzieć, że niektórzy trochę na wyrost uważają się za tekściarzy. Hubert robi to zresztą tak jak Wagiel, tak jak Organ, tak jak Legionerka, czy jeszcze kolejna moja miłość Marcin Świetlicki, zresztą poeta, robi to wspaniale i uwielbiam Huberta, uwielbiam tak jak pani dyrektor, czyli ty Agnieszko wspomniałaś, jego poczucie humoru. Kapitalny gość, naprawdę kapitalny i...
1: Ty w ogóle uważam, że kiedyś możemy zrobić taką godzinę, w której ty będziesz bardzo dobrze mówił o ludziach, bo to też jest w czasach internetu, gdzie tak łatwo jest hejtować, a tak trudno znaleźć opinię pozytywną lub no wiadomo, że dłużej i głośniej żyją te negatywne. Taka godzina, gdzie będziesz laudacje wygłaszał na temat różnych osób złożone. Musimy teraz kończyć. Pokazuję ci taki znak międzynarodowy.
0: To ja już pójdę.
1: Tak, to znaczy pojedziecie do Bielska-Białej.
0: Do Bielska-Białej, tak, pojedziemy.
1: I właśnie to jest ten moment, kiedy możesz wspomnieć jeszcze.
0: Mogę wspomnieć.
1: Możesz,
0: to ja
1: tak.
0: Chciałem powiedzieć, że od czasu jak Tomek Organek zrobił dla mnie tą audycję urodzinową w swoim radio, zostałem dostrzeżony przez krakowskie radio Rock Service FM, prowadzone przez Piotra Kosińskiego, czyli byłego pracownika Trójki. I tam raz w miesiącu mam audycję, współpracuję z Radiem Rock Service FM, też wspaniali ludzie, internetowe radio.
1: Więc w internecie go szukamy, także na naszej stronie trójka.polskieradio.pl po naszym spotkaniu artykuł i wszystkie te zdjęcia, które teraz są dostępne na Facebooku i na Instagramie będą opublikowane. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy też twojej żonie, która nam cały czas towarzyszyła.
0: To
1: za
0: był
1: to podróżowanie.
0: Zaszczyt.
1: I za to kochanie artystów i kochanie muzyki. To co?
0: Was też kocham.
1: Dziękujemy. My pana też kochamy. Przy tym boję się z familii przechodzić. Ania Regulska, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Agnieszka Szydłowska i przede wszystkim dzisiaj Zbyszek Błasiak. To był program Listy na M. Kończymy muzyką.
0: Pa, pa.

0: słucham trójki naprawdę kiedy mogę. Kiedyś słuchając jako w transporcie, słuchałem bez przerwy. A teraz powiem tak, bardzo lubię słuchać, bardzo mi się podoba, że właśnie można zadzwonić, że można siebie usłyszeć o różnych godzinach, na różnych audycjach, ale troszeczkę brakuje mi tego, by trójka była troszeczkę bardziej interaktywna, żeby ten internet, ten Facebook, te inne platformy miały jakiś taki większy udział w tym, żeby można było napisać i też mieć z wami jakiś taki bliższy kontakt.
1: Mój kontakt z trójką to najpierw zawsze słuchałem, jak była plansza obrazu kontrolnego w telewizji, bo takiego radia z UKF-em nie miałem. No, a jak już kupiłem, no, najpierw to mój wujek kupił radio Ewa, takie diorowskie, i żeśmy razem słuchali, nagrywali na magnetofony. No i wiadomo, że program trzeci nadawał najlepszą muzykę i w Rączku Zdroju i w Polanicy Zdroju.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam!
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powrót pakietu CPN niewykluczony, wszystko z powodu niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Krajowa Administracja Skarbowa wycenia nieprawidłowości, jakich mieli dopuścić się politycy PiS-u, na 120 miliardów złotych. Akt oskarżenia w sprawie 18-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie Rosjan niszczył polskie miejsca pamięci. Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
16: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
15: Minister Motyka zaznacza, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliwa, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Dodaje, że na ceny na stacjach benzynowych ma wpływ sytuacja na rynkach światowych. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 milionów złotych. Tymczasem amerykański prezydent rozważa ofensywę lądową w Iranie, donosi Wall Street Journal. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na obiekty cywilne ich odwet nie będzie się już ograniczać do amerykańskich baz. Według dziennika, po spotkaniu z wysokimi rangą doradcami, Donald Trump bierze pod uwagę wysłanie wojsk lądowych na wyspę Hark i inne terytoria w pobliżu cieśniny Ormus, a także zbombardowanie kompleksu tuneli pod górą w pobliżu Natanz, gdzie według Amerykanów mają trwać tajne prace nuklearne. Irańskie media donoszą, że ataki Stanów Zjednoczonych dotykają także cywilów. 120 miliardów złotych to według Krajowej Administracji

0: administracji skarbowej. Łączna kwota nieprawidłowości, jakich mieli dopuścić się politycy zarządów Prawa i Sprawiedliwości. KAS przeprowadziła audyt wydatków środków publicznych z lat 2020-2023. Kontrola wykazała m.in. nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Leśnego, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: Organizowanie z udziałem polityków w okresie przedwyborczym pikników, konkursów mających promować polityków. W tym wypadku przede wszystkim chodzi tutaj oczywiście o polityków Solidarnej Polski, finansowanie koncertów, festiwali, wydarzeń sportowych zupełnie niezwiązanych z zadaniami Funduszu Leśnego.
0: W wyniku audytu złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Nieprawidłowości objęte zawiadomieniami opiewają na kwotę 106 miliardów złotych. Jest akt oskarżenia w sprawie 18-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie rosyjskiego wywiadu niszczył polskie miejsca pamięci. Mężczyzna został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymany wykorzystywał symbolikę UPA.
2: Na zlecenie obcych służb, czyli rosyjskich służb, umieszczał on na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego czy pomnik rzezi wołyńskiej. Wzniecanie konfliktów na tle narodowościowym pomiędzy Polakami i Ukraińcami poprzez wykorzystywanie symboli banderowskich, to był jego właśnie cel.
0: Zatrzymany 18-latek miał popełnić łącznie 47 przestępstw od listopada 2024 roku do sierpnia 2025. 21 egzotycznych pająków miał ze sobą obywatel polski zatrzymany na zachodzie Litwy. Kierowca nie miał dokumentów, które potwierdzałyby ich legalne pochodzenie.
3: Litewski Departament Ochrony Środowiska poinformował, że pająki były przewożone w plastikowych pojemnikach. Na miejsce wezwano inspektorów, którzy zabezpieczyli zwierzęta i wszczęli postępowanie administracyjne. Trwa ustalanie gatunków pająków. Istnieje podejrzenie, że część z nich może znajdować się pod ochroną. Zatem posiadanie ich i handel wymagają odpowiednich zezwoleń lub dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie. Litewskie służby przypominają przy okazji, że przed zakupem dzikich zwierząt należy sprawdzić, czy nie należą one do gatunków inwazyjnych, których hodowla i handel na Litwie są zakazane. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Powietrze w większości Polski jest dobre i bardzo dobre, tylko w Dębicy i Rymanowie-Zdroju jakość powietrza jest umiarkowana, a w Kielcach dostateczna. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie na Suwalszczyźnie i tam nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pochmurno, przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Od 26 do 30 stopni chłodniej na północy, 25, a na wybrzeżu 21.
6: Autopromocja.
7: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
8: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
7: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
8: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
7: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
8: Jacek Grudzień, muzyka.
7: Hał, hał, potwierdził Wacek.
8: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach.

0: Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
1: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: A to już 10,5 minuty po południu.
23: Muzyczna Poczta UKF.
22: Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Zespół Gorillaz, On Melancholic Hill. To na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Do 14 Państwa propozycje do tej audycji. 22 i 7 trójek. Już widzę, są pierwsze zamówienia telefoniczne, ale także ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka jest czynna właściwie 24 godziny na dobę. Od 12 do 14, od poniedziałku do czwartku. Tomasz żąda, a dziś ja. Sprawdzamy jej zawartość i prezentujemy zamówione przez Państwa piosenki. Kolejny list jest, przyznaję, jak na standardy muzycznej poczty UKF dość długi, ale proszę go posłuchać w całości. Dawno już temu na dziedzińcu Wawelu spotkałam koleżankę Agnieszkę, która mieszkała piętro wyżej, a nie widziałam jej wtedy długi już czas. Miesiąc temu spotkałam z mężem przy małym krakowskim rynku pana Zbyszka z Bielska-Białej i jego żonę Dorotę. Dziś w muzycznej poczcie proszę dla nich o utwór Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam, gdzie byłem już. A to piosenka, która kojarzy się z Krakowem. Mnie kojarzy się z Krakowem, który jest najbardziej magicznym miejscem na świecie. Pani Monika do nas napisała.

0: Ależ to pięknie gra. Zofia Kamińska, Zbigniew Wodecki. Taka oto piosenka w muzycznej poczcie UKF. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Państwa zamówienia ukf@polskieradio.pl. Realizujemy na bieżąco do 14 i także odbieramy telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Czy mogę prosić Dima Ozieka Osborna dla wszystkich słuchaczy oczywiście. Jola z Tomaszowa Lubelskiego. Pozdrawiam i miłego dnia.

Ozzy Osbourne i Dreamer w muzycznej poczcie UKF do 14 państwa zamówienia. I pan Stefan odezwał się do nas znów z prośbą o Believe Johna Mayera.

0: I właśnie za takie listy Państwu szczególnie dziękuję, za przypomnienie piosenek, które dawno nie brzmiały na antenie Trójki. Mam wrażenie, że to taki właśnie przypadek. Believe i John Mayer. Już na zegarze naszym trójkowym 12:30, no bez 12 sekund.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński opowie nam o kolejnej edycji Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Porozmawia z dyrektorką imprezy Magdaleną Cichocką.
2: To filmowa propozycja na najbliższy weekend dla mieszkańców Darłowa oraz wszystkich wakacyjnych gości, którzy w większości mieszkają pewnie w bezpośredniej bliskości morza, czyli w dzielnicy tego miasta Darłówku. W kinie Bajka przy ulicy Morskiej, bo jakiej by innej, rozpocznie się jutro już 26. Festiwal Filmów Skandynawskich. Darłowo ma szczególny historyczny powód, by organizować od lat takie wydarzenie, bo przypomnę, w Darłowskim Zamku w 1382 roku urodził się Erik Pomorski, król Norwegii, Danii i Szwecji. Po latach nieobecności wrócił do Darłowa, w tym mieście zmarł i jest w nim również pochowany. W najbliższych dniach w kinie Bajka nie zabraknie więc filmów o historii, ale i współczesności krajów skandynawskich. W szczegóły programowe wprowadzi nas Magdalena Cichocka, dyrektorka festiwalu.
3: W tegorocznej edycji wyświetlimy łącznie 8 tytułów, w tym 2 dla dzieci i młodzieży. Będą to najnowsze produkcje ostatnich lat, a wśród nich znalazły się dwie perełki. Pierwszą pokażemy na oficjalnym otwarciu i będzie to film The Viking z 1928 roku. Pierwszy pełnometrażowy film o wikingach w ogóle. Co prawda nie my, ale pierwszy wykonany w technice multikoloru ze ścieżką dźwiękową. I specjalnie na tę okoliczność stworzymy nową, współczesną muzykę filmową, a konkretnie komponuje i wykona ją na żywo podczas projekcji Marcin Pukaluk, kompozytor, performer i producent muzyczny. Druga to prawdziwa gratka dla wielbicieli komiksów. Duńska Valhalla z 1986 roku. Jest to animacja stworzona na podstawie kultowych komiksów Petera Madsena, która nigdy dotąd nie była pokazywana w żadnym polskim kinie, w związku z tym nie posiada polskiej wersji językowej. Ale spokojnie, mikrofonika z Koszalina stworzy nam wersję z polskim lektorem, a głos użyczy znany z programu Usterka Przemysław Strzałkowski. To będzie wyjątkowy pokaz, ponieważ przed seansem w świat głównego bohatera filmu i mitologii nordyckiej wprowadzi widzów pasjonat tej ery Marek Piłaszewicz. A po seansie kolejna niespodzianka, spotkanie z lektorem Przemysławem Strzałkowskim. Więcej filmowych szczegółów nie zdradzam, dodam tylko, że oprócz filmów na festiwalu będzie także wystawa pochodząca z zasobów ambasady Szwecji,

0: Fotobudka Wikińska, spotkania literackie z Miejską Biblioteką Publiczną imienia Agnieszki Osieckiej oraz trzy panele dyskusyjne: Ewolucja wizerunku Wikinga w kinie, Mitologia nordycka oraz Jak skandynawskie sagi podbiły światową popkulturę. No i oczywiście w podwórku przy kinie strefa wikińska przez cały czas trwania festiwalu. A wszystkie te wydarzenia odbędą się w kinie Bajka w Darłowie oraz, jak już wcześniej wspomniałam, w kameralnym podwórku przy kinie. 17-19 lipca, kino Bajka Darłowo, nadchodzi edycja Wikingów. Festiwal odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Sieci Kin Studyjnych, a także pod honorowym patronatem Ambasady Królestwa Danii, Szwecji, Norwegii i Republiki Islandii. Serdecznie Państwa zapraszam i polecam.
1: Na 26. Festiwal Filmów Skandynawskich zapraszała nas jego dyrektorka Magdalena Cichocka. Jutro, w sobotę i w niedzielę na pewno warto zajrzeć do darłowskiego kina Bajka. W programie m.in. tak głośne tytuły ostatniego sezonu, jak choćby Wartość sentymentalna w reżyserii Duńczyka Joachima Trier'a.
2: Na festiwal zapraszał Ryszard Jaźwiński, a ja Państwu polecam cykl Fajny Film na naszej trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. No i wracamy do muzycznych propozycji, bo taki tytuł nosi list od pana Tomasza z Miasta Muzyki Katowic. Pan Tomek zawsze tak się podpisuje. Dzień dobry, piękne już wczesne popołudnie. Uwielbiam w wykonaniach gradację warstwy wokalnej i muzycznej oraz mieszanie się tych ścieżek. Zatem z przyjemnością proponuję utwór Bring Me to Life zespołu Evanescence.

0: Bring Me to Life, zespół Evanescence w muzycznej poczcie UKF. To też chyba dawno niesłuchana przez nas wspólnie piosenka na antenie trójki. No właśnie, a propos telefonów, 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią i zamawiają piosenki. Następną rozmowę ze słuchaczem nadajemy dzisiaj z nadzieją, że życzenia przez słuchacza wyrażone się spełnią w niedzielę wieczorem.
1: Dzień dobry, Paweł Gdynia. Mam wielką prośbę, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień muzycznej poczty, a szkoda. Myślę, że muzyka zostanie przez cały tydzień, ale właśnie, on się kończy Mistrzostwami Świata, więc poświęćmy ten utwór, który za chwilkę przekaże program trzeci Polskiego Radia, właśnie tym, którzy wygrają. Niech wygra najlepszy, a niech dedykację tym razem dla zespołu i dla wszystkich kibiców obu stron niech nada i wybierze program trzeci Polskiego Radia, czyli muzyczna poczta UKF.

muzycznej poczcie UKF i mam wrażenie, że to może być pierwszy raz, kiedy słuchaliśmy wspólnie na antenie Trójki tej artystki. No dobrze, okazuje się, że państwo podchwycili wątek piłkarski. W sumie mnie to nie dziwi, bo kolejny list od pana Łukasza jest taki. Dzień dobry. Proszę o Hey Jude Beatlesów. Tak trochę na pocieszenie dla reprezentacji Anglii. Co jak co, ale trochę fajnego grania nam pokazali na tych mistrzostwach. Przegrać z Messim to żaden wstyd. Panie Łukaszu, ale przecież jeszcze, jeśli pan kibicuje reprezentacji Anglii, to trzeba kciuki trzymać wieczorem o 23 w sobotę, przecież mecz o trzecie miejsce. Anglia-Francja, cóż to będzie za spotkanie?

0: W kategorii najdłuższe wyciszenie w historii muzyki popularnej to z pewnością jest ścisła czołówka Hey Jude i zespół The Beatles. 22 i 7 trójek. Telefon do muzycznej poczty UKF dzwoni.
1: Dzień dobry, Andrzej Skutna się kłania. Ja z taką prośbą, znaczy z porobieniem prośby, miałem na myśli Josa Treniego, on wczoraj obchodził 70. rocznicę urodzin i taki utwór Spacer przez sen, Sleepwalk. Także jak dzisiaj się udało, to będę bardzo wdzięczny.

Nie tylko najszybsze solówki świata. Joe Satriani, Sleepwalk w muzycznej poczcie UKF. Przed 13 jeszcze tylko Susan Vega i When Heroes Go Down. Muzyczna poczta wraca po serwisie informacyjnym.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
2: Coś się musi w tym kryć.
1: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 minut.

0: milionów złotych.
1: To ja też chcę!
0: 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd wygłasza właśnie wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Audyt wydatków publicznych pieniędzy z czasów rządów PiS-u wykazał nieprawidłowości to 120 miliardów złotych. Nowym premierem Ukrainy został Siergiej Korecki, dotychczas szef państwowego koncernu Naftohaz. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłasza właśnie wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna Łukasz Żak kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, jego żona i dziecko zostały ranne. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany w Niemczech. Prokurator domagał się dla oskarżonego 20 lat więzienia. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Obecnie ceny paliw mogą przekraczać 7 zł za litr. Minister Finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że rząd wprowadził CPN, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
15: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową. W momencie, kiedy ceny ropy były właściwie na swoim szczycie, podjęliśmy i przygotowaliśmy najdalej idący pakiet osłonowy dla polskich kierowców.
14: Sytuacja na rynku paliw jest niestabilna ze względu na wojnę w Iranie. Mimo podpisanego w zeszłym miesiącu pokojowego memorandum, Stany Zjednoczone i Iran wzajemnie się ostrzeliwują, a Izrael kontynuuje inwazję na Liban. Dotacje niezgodne z przeznaczeniem, niegospodarność i pozorowanie poprawności dokumentów. Takie nieprawidłowości wynikają z audytu wydatków środków publicznych z lat 2020-2023, który przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Politycy PiS-u mieli przesyłać środki publiczne na prywatne konta specjalnie poniżej kwoty, którą musieliby oficjalnie zgłosić, mówi wiceminister finansów Zbigniew Stawicki.
16: Osoby z kierownictwa resortu oznaczały na przekazywanych urzędnikom dokumentach znaczkiem dolara podmiot, który miał otrzymać dotacje, który był wybrańcem wykorzystania dotacji niezgodnie

0: z przeznaczeniem. Kryją się pod tym ustalenia chociażby przeznaczania na przykład dotacji środków publicznych na prywatne wyjazdy turystyczne, na spłatę prywatnych zobowiązań, na prywatne rachunki.
1: Zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej podkreśla, że audyt pomoże prokuraturze w rozliczeniu nieprawidłowości, których mieli dopuszczać się politycy PiS-u. W wyniku audytu złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstw do prokuratury. Nieprawidłowości objęte zawiadomieniami opiewają na kwotę 106 miliardów złotych. Ukraina ma nowego premiera, został nim Sierhij Korecki, szef państwowego koncernu Naftohaz. Zmienił dotychczasową premier Julię Sfrydenko. Taką decyzję prezydenta Załęskiego zatwierdził ukraiński parlament. Rada Najwyższa przegłosuje dziś także nowy skład rządu. Część ministrów pozostanie na stanowiskach. Wiadomo, że z fotelem pożegna się popularny szef resortu obrony.
2: Nowy ukraiński premier przedstawił w parlamencie priorytety przyszłych działań rządu. To pełne zapewnienie wsparcia siłom obrony, zwiększenie potencjału ukraińskiego przemysłu obronnego, wsparcie ludności oraz ochrona socjalna, przede wszystkim mieszkańców społeczności przyfrontowych. Sierhij Korecki zaznaczył, że jednym z najważniejszych zadań rządu jest przygotowanie kraju do kolejnego sezonu grzewczego, co jest zwłaszcza istotne w kontekście spodziewanego wzmożenia rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Parlament dziś będzie głosował nad nowym składem rządu. Część stanowisk pozostanie bez zmian. Posadę zachowa m.in. minister spraw zagranicznych. Jednocześnie z posadą pożegna się szef MON Michajło Fedorow. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś słonecznie na Suwalszczyźnie i tam nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pochmurno, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy do 25, a na wybrzeżu około 21.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 5 minut po 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: A w tej audycji jest to pora na naszą piosenkę dnia.

Someday, Somewhere. Tak zespół Jungle zapowiada nowy album. Płyta Sunshine ukazuje się 14 sierpnia, czyli już całkiem niedługo. 14 sierpnia Sunshine, a 10 listopada ta muzyka na żywo.

0: na koncercie zespołu Jungle w Atlas Arenie w Łodzi. Dziś to nasza piosenka dnia w Trójce. A do 14 Państwa ulubione piosenki. Czekamy na kolejne zgłoszenia. Piotrka Masierak, Anna Regulska i Mariusz Owczarek. Przypomnę, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Czy można zamówić piosenkę? Od kilku dni po głowie chodzi mi utwór zespołu Pet Shop Boys Rent i chciałbym tą piosenkę zamówić dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Pozdrawiam, Robert z Tarnowa, cały Suwacz.

0: Pet Shop Boys w muzycznej poczcie UKF. 12 minut po 13 w studiu Michał Przerwa.
1: Z ostatniej chwili.
2: Łukasz Żak ma spędzić w więzieniu 20 lat. To wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Prokuratura domagała się właśnie 20 lat więzienia. Więcej o tej sprawie w kolejnym serwisie.
0: Czyli punktualnie o 14. A my wracamy teraz do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Pan Mateusz prosi o POD i Youth of the Nation.

0: Pamiętam, jak Piotr Baron na liście przebojów programu trzeciego rozszyfrowywał ten skrót POD jako Państwowe Ogródki Działkowe. Youth of the Nation w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Ja dzisiaj mam taką prośbę. Otóż 2 tygodnie temu prosiłem Państwa o dedykację dla oddziału kardiologicznego w szpitala na Kasprzaka, ale tym razem musiałem skorzystać z usług oddziału ratunkowego. I chciałbym bardzo podziękować całemu zespołowi za to, że mnie uratowali przed nożem, mówiąc szczerze, dokładnie. I tak jestem już w domu i odpoczywam po tym wszystkim. I chciałbym zadedykować jakąś piosenkę dla tego zespołu, bo im się naprawdę należy. To byłby utwór Simply Red Stars.

Panie Sylwestrze, jak najszybszego powrotu do zdrowia życzymy. Simply Red i Stars w muzycznej poczcie UKF. A pan Ryszard z Elbląga prosi o The Breeders i Cannonball.

0: autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Innem i nekelte modiorul.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24.

0: 2 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
9: Żegnamy reklamy.
10: Co do sekundy 13:30.
11: Powtórka z rozrywki.
10: A dzisiaj Dariusz Pieruk zaprasza nas do wysłuchania Jerzego Dobrowolskiego oraz Bohdana Łazuki w skeczu Marii Czubaszek.
12: Dzień dobry, jestem z Kobry.
13: Dzień dobry. Co dobrego?
12: Nic.
13: Myślałem, że spotkała pana jakaś przyjemność.
12: A nie, nie. Skąd to panu przyszło do głowy?
13: Bo przed chwilą skakał pan do góry i klaskał.
12: A nie, ja tak zawsze, to ja na pogody.
13: A to tego nie wiedziałem.
12: Tak, ja też nie.
13: Podwizduje pan też
12: nie,
13: na pogodę?
12: Nie, na psa. Aha.
13: Pan ma psa?
12: Nie. Ja mam zające. Zresztą niskopienne, wie pan.
13: Proszę?
12: Niskopienne zresztą zające mam.
13: To po co pan gwizdze na psa?
12: No, na coś człowiek gwizdać musi.
13: No tak.
12: A słyszał pan, żeby ktoś gwizdał na zające? Niskopienne zresztą?
13: Nie.
12: Nie, a widzi pan.
13: No, tak.
12: No więc gwizdzę na psa.
13: Na pewno tak się panu nie stało?
12: Na pewno nie. Zaraz, bo o tym, że gram w filmie, to ja wspominałem chyba panu.
13: Pan? W filmie?
12: Tak, nie wspominałem?
13: Nic. Od kiedy pan tam gra?
12: Chwileczkę. Nie, bo już nawet nie pamiętam, ale gram chyba od jutra. Tak, od jutra. Dzisiaj mnie zaangażowali właśnie, niestety, do głównej roli zresztą.
13: W jakim filmie?
12: Koza hrabiny.
13: Aha, zagra pan hrabinę.
12: Tak, znaczy nie, kozę.
13: Aha, to ciekawe.
12: Ciekawe dosyć, tak. No więc tak, rola ciekawa jest, owszem.
13: Tak, a nie mogli wziąć do tej roli prawdziwej kozy?
12: Mogli, ale reżyser... I nie uznaje naturszczyków.
13: Aha, to pana zaangażował reżyser N.
12: A ja nie powiem, wiem, reżyser N, tak.
13: Tak.
12: Tak. On, a pan go zna?
13: Tak tylko z opowiadań.
12: Ja też tylko.
13: I zadzwonił do pana?
12: Nie, bo ja nie mam telefonu. Dał więc ogłoszenie w prasie, tak? Że poszukuje od twórcy głównej roli do filmu Koza hrabiny.
13: Aha, tak. To pewnie nie pan jeden się zgłosił.
12: Oczywiście, że nie jeden. Dwóch nas przyszło. Mhm. Ja zresztą znalazłem się w wytwórni zupełnie przypadkiem.
13: Tak.
12: Przechodziłem, proszę pana, akurat tamtędy o 5:00 rano. No więc pomyślałem sobie, że skoro już jestem, to wpadnę, tak?
13: Tak, o 5:00 rano wpuścili pana do wytwórni?
12: No nie, poczekałem trochę. Reżyser N przyjął mnie o 11:00.
13: Mhm.
12: No i zaangażował mnie niestety.
13: Tak. Był pan lepszy od tego drugiego.
12: Zdaniem reżysera N, tak.
13: N.
12: Tak. Słyszałem, że jak mówił, słyszałem, jak mówił, że zaangażuje pierwszego lepszego, rozumie pan tak? A ja byłem pierwszy niestety właśnie.
13: Aha, tak. No tak.
12: Czyli lepszy.
13: Lepszy.
12: I dlatego zaproponował mi główną rolę.
13: Aha.
12: Tak. Bo nie wiem, czy panu wspominałem, że gram główną rolę.
13: I tak, wspominał.
12: Tak, pan,
13: No to będzie pan pewno sławny teraz.
12: Na pewno tak. No ale tego nie można uniknąć niestety.
13: Tak, poza tym zarobi pan trochę.
12: Na pewno trochę, tak. Ale z tym też nie ma problemu. Zawsze mogę oddać na zamek czy coś, wiesz pan.
13: No tak.
12: A propos. Mógł mi pan oddać 50 zł? Ja przepraszam, wie pan, ale...
13: Proszę, wie pan, ale szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie, żebym od pana pożyczył.
12: Nie?
13: Na pewno nie.
12: Aha, no to teraz mi pan pożyczy może.
13: A to proszę.

0: Może mi pan oddać pierwszego.
1: I ja panu?
0: No przecież pożyczył pan.
1: Ale panu!
0: No właśnie, dlatego mnie pan odda, no. Mam nadzieję oczywiście, że tak się stanie, prawda?
1: Dobre,
0: tak, ja panu powiem więcej. Bardzo dobre. Aha. W takich sprawach jestem najlepszy, niestety.
1: Właśnie. Najlepszy, proszę pana, to jest akurat ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Niestety, proszę pana.
0: Na pewno nie.
1: Do widzenia, na pewno.
0: Nie, do widzenia.
2: Jerzy Dobrowolski, Bohdan Łazuka, wyskoczył Marii Czubaszek. Takie smakowite kąski w naszym archiwum powtórki z rozrywki odnajduje Dariusz Pieruk. A my wracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Pan Wojtek właściwie pytanie takie stawia. A może byśmy posłuchali czegoś instrumentalnego, filmowego? A może właśnie Axel F. z Gliniarza z Beverly Hills?

0: Harold Faltermeyer i jego Axel F. to temat z gliniarza z Beverly Hills z Eddiem Murphym. Pamiętają państwo, mam nadzieję, no ci słuchacze, którzy pamiętają rok 85 mniej więcej i także późniejsze korespondencje Aliny Dragan i połączenie telefoniczne. Różnie było z jakością tego połączenia. Ja pamiętam te czasy. Marek Niedźwiecki i lista przebojów programu trzeciego. Dziś jeszcze raz wracamy wspomnieniami do tamtych czasów. UKF@polskieradio.pl i 22, a potem 7 trójek.
1: Adam ze Środy Wielkopolskiej. Czy The Christians można by było usłyszeć, bo już dawno nikt nie puszczał tej kapeli. Może coś więcej powiedzieć, czy oni jeszcze grają, czy nie grają, te chłopaki, bo to chyba bracia byli. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Te chłopaki grają jak najbardziej dalej. Jeśli chcą się państwo wybrać na ich koncert najbliższy, to jutro, 17 dzień lipca, The Butter Market, Shrewsbury. The Christians, Words.

Color to był drugi album zespołu The Christians. Dotarł w swoim czasie na pierwsze miejsce brytyjskiej listy płyt długogrających. Album ukazał się w styczniu 1990 roku. To Państwa wspomnienia. I dziś tak gra muzyczna poczta UKF-u, tak brzmi ta audycja. Listy ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest od pana Piotra. Jutro minie rok, odkąd nie ma z nami Asi Kołaczkowskiej. W piątek nie ma na antenie muzycznej poczty, więc może dziś powzruszajmy się przy pierwszej zimie kabaretu Hrabi i Artura Andrusa.

0: Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: uszy i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
1: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
2: Umówmy się, że w des.
3: Pierwsza zima. Kabaret Hrabi, Artur Andrus w muzycznej poczcie UKF. Telefon dzwoni, 22 i 7 trójek.
4: Dzień dobry, Mariusz Zambierzec, stały słuchacz trójki. Dzisiaj mija 14 lat, gdy odszedł John Lord, klawiszowiec Deep Purple. Prosiłbym o Smoke on the Water.

Deep Purple w muzycznej poczcie UKF. Po 14 w Tonacji Trójki Grzegorz Hoffman przez 2 godziny z Państwem. A my już dziękujemy za to spotkanie. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek i na do usłyszenia jeszcze Simon White.

0: autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
2: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. Dwa lata temu spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Trwa posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu zdrowia. W Głogowie rośnie stężenie arsenu w powietrzu. Mieszkańcy się niepokoją. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej skazany na maksymalną możliwą karę. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wymierzył Łukaszowi Żakowi karę 20 lat więzienia i dożywotnio zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena jadąc z prędkością ponad 225 km na godzinę staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Pozostali oskarżeni o pomoc Żakowi w ucieczce zostali skazani na karę od 2 do 5 lat więzienia. Teraz łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
15: Dzień dobry.
14: Powiedz, jak sąd uzasadnia wyrok?
15: Cóż, sędzia Maciej Mitera nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak miał na koncie sądowe zakazy prowadzenia samochodów i odsiadkę w więzieniu. Rozpędzenie z premedytacją małego czołgu, czyli Volkswagena Atreona do ponad 220 km na godzinę pod wpływem alkoholu musiało doprowadzić do katastrofy. Na tę karę pracował pan sobie latami, powiedział sędzia do Łukasza Żaka, krytykując też jego postawę podczas kolejnych rozpraw.
16: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi. Ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
15: Sędzia Mitera dodaje, że nie chce kolejnych tego rodzaju wypadków i kolejnych niewinnych ofiar ludzkiej bezmyślności.
16: Kodeks karny jest też, żeby chronić poszczególne jednostki. I tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem. Po prostu chronię.
15: Łukasz Żak ma zapłacić także po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia każdemu z trzech członków rodziny zabitego mężczyzny oraz 150 tysięcy na rzecz swojej ówczesnej partnerki, która została ciężko ranna w wypadku. Wyrok jest nieprawomocny, obrona zapowiada apelację i walkę o złagodzenie kary więzienia dla Łukasza Żaka.
14: A relacjonował Michał Makowski. Rozmowy w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia nie tylko o zarobkach lekarzy. Strona społeczna pozna plan naprawy systemu. Godzinę temu w Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpoczęło się posiedzenie zespołu z udziałem ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Rozmowa będzie dotyczyła finansów, ale nie tylko zarobków lekarzy, mówi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
17: Będziemy oczekiwać przedstawienia studium wykonalności tego planu. Będziemy też się pytać o to, czego w tym planie nie ma, czyli przede wszystkim kwestie organizacyjne, kwestie związane ze zwiększeniem dostępności do świadczeń, a także

0: że to, o czym nie powiedziano ani słowa, czyli jaki był wynik rozmów z ministrem finansów. Dlatego, że premier na jednej z konferencji prasowych powiedział, że takie rozmowy się odbyły, a w Narodowym Funduszu Zdrowia w tym roku wciąż brakuje 15 miliardów złotych.
1: Również Maria Ochman z sekcji ochrony zdrowia Związku Solidarność uważa, że temat zarobków nie powinien dominować podczas spotkania z szefową resortu zdrowia.
2: Należałoby jednak uwiarygodnić te działania ministerstwa, stworzyć dla nich klimat i poparcie społeczne. Myślę, że to jest najważniejsze w chwili obecnej, a dla nas, jako dla pracowników służby zdrowia, odbudowanie zaufania społecznego, bo nie wszyscy pracownicy oszukują, nie wszyscy pracownicy pracują na takich zasadach, jak ta całkiem okazało się spora grupa lekarzy, biznesmenów.
1: W ubiegłym tygodniu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła reformę systemu ochrony zdrowia. Do odpowiedź kierownictwa resortu na doniesienia medialne dotyczące m.in. kominów płacowych wśród lekarzy, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy czy politycznych protekcji. W powietrzu nad Głogowem rośnie stężenie arsenu. Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał, że w ubiegłym roku średnia zawartość tego rakotwórczego pierwiastka wyniosła 8,6 nanograma na metr sześcienny, a dopuszczalny poziom to 6 nanogramów. Dla wielu mieszkańców Głogowa to powód do niepokoju.
3: Temat numer jeden. Zanieczyszcza powietrze. No.
4: Mieszkańcy jakoś to odczuwają?
3: Ja tu mieszkam już 40 lat, plus 80 i jakoś funkcjonuje.
5: Robione są badania na temat tego arsenu i ostatnio wykazywało naprawdę duże procentowanie, że tak powiem.
4: Wiadomo, skąd się ten arsen wziął?
6: No wiadomo, mamy różne zakłady KGHM-u, jest huta, więc to oddziaływuje na nas.
1: To pierwszy od kilku lat przypadek przekroczenia norm stężenia arsenu w powietrzu nad Głogowem. Wkrótce z władzami KGHM-u w tej sprawie spotykają się samorządowcy z Głogowa i Legnicy. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś słonecznie na Suwalszczyźnie i tam nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pochmurno, przelotny deszcz i burza, lokalnie z gradem. Od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy 25, a na wybrzeżu 21.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Joy Division i Love Will Tear Us Apart. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Anna Regulska. Wczoraj przypadała 70. rocznica urodzin Iana Curtisa, wokalisty zespołu Joy Division. Sporo muzyki tego zespołu w tym tygodniu pojawiło się na antenie Trójki. Dziś jeszcze pewne nawiązanie. No, największy przebój grupy już za nami, a teraz dwa utwory, które są pewnego rodzaju hołdem dla Joy Division i Iana Curtisa. Grupa The Wombats.

The Wombats i Let's Dance to Joy Division. Zespół z Liverpoola, a teraz zespół z Mogilna i Poznania. Polski zespół Kumka Olik. Być może państwo pamiętają, na pierwszej płycie długogrającej tej grupy, zatytułowanej Jedynka, na pierwszym miejscu, na samym początku umieszczono utwór ten.

Bracia Mateusz i Kuba Holakowie, zespół Kumka Olik i w rytmie Joy Division. To był rok 2007, a 3 lata wcześniej zespół Kasabian, który już parę lat istniał, wydał swój, no może pierwszy wielki przebój. Tytuł Clubfoot.

Clubfoot i grupa Kasabian. Jeden z wielu przebojów tego zespołu, które znalazły drogę do top 20 w Anglii listy przebojów. Zespół typowo singlowy. Oczywiście mają na swoim koncie kilka albumów, ale wszystkie są bardzo umiarkowanie udane. Natomiast piosenki, tak jak już wspomniałem, pojedyncze piosenki trafiają w Anglii na, właściwie trafiały na listy przebojów dosyć często i to na wysokie dosyć pozycje. Teraz cofamy się w czasie do przełomu lat 80. i 90., czyli konkretnie rok 1990 i pierwszy i zarazem największy przebój grupy EMF.

Unbelievable. Największy przebój grupy IMF. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów. A tylko, w cudzysłowie, tylko trzecie w Wielkiej Brytanii. James Atkin w roli wokalisty. Ian Dench grający solo na gitarze w końcowej partii tego utworu. Zespół IMF ma na swoim koncie, w przeciwieństwie do grupy Kasabian, parę udanych albumów, ale ukazały się one bardzo dawno temu. A teraz rok 1996, płyta Funkomat, Blenders.

0: Biri Bomba z płyty Funkomat. Album, który zdobył miano złotej płyty wkrótce po ukazaniu się. Zespół polski, ale z jednym Amerykaninem w składzie. Glenn Mayer w Polsce mieszka od dawna i on właśnie, zresztą było go słychać, bo był jednym z wokalistów.
1: Autopromocja.
2: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
3: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
2: I on.
3: A czy już mówiliśmy o nowościach?
2: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
3: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 14.33, w Trójce kolejny odcinek cyklu dotyczącego języka polskiego.
4: Przysłowie.
5: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Sylwester napisał do mnie w sprawie trzech słów. Przytulać, pieścić i całować. Skąd pochodzą? Pyta słuchacz. Co ciekawe, czasownik przytulać pochodzi od dwóch dawnych wyrazów, prasłowiańskich

0: tuliti i toloti. I tak tuliti oznaczał zwijać, zbliżać, przyciskać do czegoś, a toliti uspokajać i koić. Ze względu na podobne brzmienie i znaczenie, oba te wyrazy zlały się w jeden, który dał nam dzisiejsze tulić, a następnie przytulać w znaczeniu przyciskać czule do siebie. Czas na drugie słowo, o które pyta pan Sylwester, czyli pieścić. Zaskakujące jest to, że pochodzi ono od praindoeuropejskiej formy peis, czyli tłuc, miażdżyć i kruszyć. Ten czasownik dał początek wyrazowi pesta, który oznaczał tłuczek. Następnie utworzono od niego słowo piasta, czyli środkowa część koła u wozu, w której znajduje się oś i zbiegają się szprychy. W dawnych wozach oś była osadzona w piaście dość luźno i dlatego chybotała się podczas jazdy, a to właśnie dało skojarzenie z tłuczkiem, ale także z kołysaniem. Jak podają słowniki, na tej podstawie nasi przodkowie utworzyli słowo pestiti, które najpierw oznaczało trzymać coś tak jak piasta koło, a następnie kołysać albo kołysać na rękach, przede wszystkim dziecko. Następnie rozumienie tego wyrazu rozszerzyło się na okazywać czułość przez noszenie na rękach, tulenie, głaskanie i całowanie i stąd właśnie dzisiejsze pieścić. Przejdźmy do całowania. Czasownik całować ma wiele wspólnego ze słowem cały. Zarówno cały, jak i całować pochodzą od prasłowiańskiej formy cel w znaczeniu pełny, zupełny, zdrowy. Pierwotnie całować to tyle, co życzyć komuś, żeby z wyprawy lub wojny powrócił cały i zdrowy, a po jakimś czasie pozdrawiać, czyli życzyć zdrowia. Takim pozdrowieniom często towarzyszyło dotykanie się ustami i stąd właśnie dzisiejsze znaczenie tego wyrazu. Panu Sylwestrowi dziękuję za porcję słów do wyjaśnienia, a Państwa zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Proszę do mnie pisać na kartkach pocztowych lub mailowo przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Wracamy do muzyki. Za chwilę zespół Spin Doctors i odrobina funku w tle, ich największy przebój.

Two Princes, piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów na Islandii i w Szwecji. Oczywiście w innych krajach również świetnie sobie radziła. To największy przebój grupy Spin Doctors, rockowo-funkowej. Teraz pozostaniemy w tym samym roczniku, 1993, ale już z Nowego Jorku przeniesiemy się do Kalifornii i też styl muzyki odrobinę się zmieni, dlatego że za chwilę hip-hopowa formacja Cypress Hill.

Cypress Hill i Insane in the Brain. Teraz klimat podobny, może odrobinę bardziej melodyjny i przebojowy, ale utwór 10 lat późniejszy. Outcast.

Warszawska grupa Wonky One z piosenką Pola Arts płyty Syntonia. To utwór, który ma 10 lat. A teraz już Big Boy i Andre 3000. Wspominałem o nich. Wielki przebój, jeden z wielu wielkich przebojów duetu Outkast. One, two.

To był amerykański przebój numer jeden z lata roku 2003, Outkast i Hey Ya. Na zakończenie jeszcze trochę funku, tym razem wymieszanego z disco. Rok 1980 i kolejny przebój numer jeden w dzisiejszej tonacji, Celebration, Kool & The Gang.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem.

0: Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie apelacja po wyroku dla Łukasza Żaka. Kierowca, który spowodował wypadek na trasie łazienkowskiej, został skazany na 20 lat więzienia. Operacja lądowa wymierzona w Iran nie jest wykluczona. Wall Street Journal donosi, że scenariusz ataku rozważa amerykański prezydent. Szpitale nie chcą zdradzać, ile zarabiają lekarze. Sieć obywatelska Watchdog ma problem z dotarciem do takich informacji. Obrona Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku w związku ze śmiertelnym wypadkiem na trasie łazienkowskiej. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wymierzył Żakowi maksymalną możliwą karę 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena, jadąc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Łukasz Żak uciekł do Niemiec i tam został schwytany. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
11: Dzień dobry.
10: Co na temat tego wyroku mówią strony postępowania?
11: Pełnomocniczka Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Adwokatka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
12: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas. W związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
11: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany praktycznie nie wyraził żadnej skruchy, ani szczerze nie przeprosił.
13: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
11: W ocenie prokuratury nie ma większych szans na resocjalizację Łukasza Żaka, który będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu.
10: A tym tematem zajął się Michał Makowski. Amerykański prezydent rozważa ofensywę lądową w Iranie, donosi o tym Wall Street Journal. Ostrzał, który dotychczas skupiał się na okolicach cieśniny Ormus, rozlewa się na inne części kraju. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na irańskie obiekty cywilne, ich ataki na państwa regionu nie będą już się ograniczać tylko do amerykańskich baz.
14: Według amerykańskiego dziennika po spotkaniu z wysokimi rangą doradcami Donald Trump bierze pod uwagę wysłanie wojsk lądowych na wyspę Hark i inne terytoria w pobliżu cieśniny Ormus. Rozważa także zbombardowanie kompleksu tuneli pod górą w pobliżu Natanz, gdzie według Amerykanów mają trwać tajne prace nuklearne. Irańskie media donoszą, że ataki Stanów Zjednoczonych dotykają także cywilów. Do ewakuacji miał być zmuszony m.in. dziecięcy szpital onkologiczny w południowo-zachodniej części kraju. Irańskie wojsko wysyła sprzeczne dane dotyczące zakresu działań odwetowych. Generał Ibrahim Zelwahari z kwatery głównej powiedział, że jeśli Trump spełni swoje groźby, cała infrastruktura w regionie zostanie zmiażdżona. Rzecznik irańskiej armii Mohammed Akrami potwierdził co prawda, że armia rozważa rozszerzenie celów ataków odwetowych, ale nie ma zamiaru konfrontować się z sąsiednimi państwami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
10: Sieć obywatelska Watchdog Polska pyta szpitale o wynagrodzenia lekarzy za 2025 rok, ale po drodze napotyka problemy. Wiele placówek nie chce podać takich danych, powołując się m.in. na RODO.
15: Szpitale niechętnie się tym dzielą.

0: wskazują, że nie mogą podać imion i nazwisk. Jeden szpital w rozmowie telefonicznej powiedział, że lekarze byli bardzo niezadowoleni, jakby takie informacje się pojawiły w przestrzeni publicznej, a chcemy zrobić mapę Polski z wynagrodzeniami lekarzy.
1: Mówił Szymon Osowski z Watchdog Polska. Organizacja ma nadzieję, że mimo sprzeciwu szpitali uda się jej przygotować mapę z zarobkami medyków. Noc pod wodą albo pod namiotem. Taką atrakcję w czasie Summer Festiwalu w Łodzi proponuje Orientarium. Osoby, które nie zarezerwowały sobie na przyszły weekend noclegu, mogą spać w zoo. Można przenocować w tunelu oceanicznym albo w namiocie przy Orientarium.
2: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź.
1: Mówiła Joanna Budzyńska z działu promocji ogrodu. Na nocowanie należy zabrać własny namiot lub karimatę. Szczegóły i bilety na stronie Orientarium.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, umiarkowana lub bardzo dobra. W Starachowicach powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Popołudnie pogodne, ale miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Kołobrzegu 20 stopni, w Zakopanem 23, w Warszawie 27, a w Rzeszowie 30.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
9: Coś się musi w tym kryć.
8: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Metz.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
22: To ja też chcę!
21: 24,39.
23: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Au! Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
24: Mm-hmm.
25: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
24: Oh.
25: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych

0: sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: W tonacji trójki.
9: Minęła 15:10. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Zaczynamy.

To była grupa The Last Shadow Puppets. Właściwie powinien powiedzieć super grupa. A w rolach wokalistów Alex Turner, znany z zespołu Arctic Monkeys, i Miles Kane, znany z twórczości solowej, a także z grupy The Rascals. Pozostajemy w pierwszej dekadzie XXI wieku i teraz posłuchamy zespołu niemiecko-norwesko-polskiego, a w rolę wokalisty wcieli się znany przede wszystkim z Kings of Convenience.

The Whitest Boy Alive. Piosenka Burning, spory przebój w pewnych kręgach. Polski element w składzie zespołu stanowił Marcin Oetz, urodzony, basista urodzony w Polsce. Teraz już Anglia i jeden z wczesnych, pierwszych singli, udanych singli zespołu The 1975.

1975, jeden z większych wczesnych przebojów tej formacji, a teraz z Anglii przeniesiemy się do Australii. W Australii rządzi od kilku lat Kevin Parker i jako artysta, jako producent, kompozytor, autor tekstów, no, spiritus movens właściwie wielu przedsięwzięć muzycznych, nie tylko w Australii, ale również w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Za chwilę posłuchamy fragmentu najlepszej płyty Tame Impala, Currents, tytuł Let It Happen.

Kevin Parker i Let It Happen. A teraz polskie Tame Impala, jak się czasem mówi o Drowsy Phone Huberta Dynkiewicza. Coraz bliżej ognia.

Grossy Phone i coraz bliżej ognia, a teraz artysta, którego myślę, że niektórzy z Państwa mogą pamiętać, dlatego że jego piosenki przed kilkoma, kilkunastoma laty niejednokrotnie pojawiały się na antenie programu trzeciego, Jack Peniati.

Śpiewał Jack Peniati, angielski artysta, a piosenka Second Minute or Hour to utwór, który ukazał się na jego pierwszym singlu i dotarł na szczyt listy przebojów niezależnych w Wielkiej Brytanii. Teraz również z Anglii, z podobnego okresu, grupa The Cooks.

Patrick DePan i porozmawiajmy o emocjach. A teraz piosenka, od której premiery minęło w tym roku ćwierć wieku. The Shins.

Grupa The Shins, amerykańska grupa The Shins z najlepszych czasów swojej działalności, czyli z pierwszej dekady tego wieku, piosenka zatytułowana Slang. A teraz z kolei cofniemy się do lat 80. i posłuchamy jednej z 14 piosenek grupy The Smiths, które dotarły do pierwszego miejsca angielskiej listy przebojów niezależnych.

What difference does it make i The Smiths. Tonacja dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a my już bardzo dziękujemy za uwagę. Olga Szućko, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził, a na zakończenie grupa The Drums. Miłego popołudnia, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
15: Na zysk?
17: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
15: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
17: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
15: W takim razie kieruj mnie na zysk.
18: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
19: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciw

0: przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 i 16 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Nieprawidłowości opiewające na 120 miliardów złotych. Skarbówka i szef resortu finansów przedstawili wyniki audytu wydatków za czasów rządów PiS. Do wykazu pracy rządu trafia reforma służby zdrowia. Wśród propozycji jest ograniczenie zarobków lekarzy. Zmiana rządu na Ukrainie. Rada Najwyższa zgodziła się na gabinet byłego szefa koncernu Naftohas. 120 miliardów złotych to skala nieprawidłowości wykryta przez Krajową Administrację Skarbową. Urzędnicy KAS przeprowadzili audyty wydatków środków publicznych podczas rządów PiS w latach 2020-2023. Do tej pory zostało skontrolowanych 167 podmiotów. Wyniki kontroli przedstawili minister finansów Andrzej Domański oraz wiceszef KAS Zbigniew Stawicki.
6: Do nieprawidłowości podczas przyznawania dotacji dochodziło na wielu płaszczyznach. Tworzono takie rozwiązania, żeby pieniądze były przyznawane z góry wybranym instytucjom, mówił Zbigniew Stawicki.
7: Dokonywanie zmian wyników konkursu, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację połapał się ten, kto trzeba. To jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
6: KAS wykryła także między innymi, że przyznawano z naruszeniem prawa dotacje mediom, które sprzyjały ówczesnemu rządowi PiS. Ustaleniami zajmuje się już prokuratura, zapewnił minister finansów Andrzej Domański.
8: 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań i 106 miliardów złotych to jest łączna kwota zawiadomień.
6: Równocześnie z audytami przeprowadzono także 174 kontrole celno-skarbowe. Na ich podstawie skierowano 64 zawiadomienia do prokuratury, która wszczęła 53 postępowania. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Propozycje dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy trafiły do wykazu pracy Rady Ministrów, przekazała minister zdrowia po posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chodzi o pakiet zmian, które zaprezentowano w ubiegłym tygodniu. Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała, że projekty regulują pracę lekarzy.
9: Tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli wprowadzenie obowiązku przynajmniej pół etatu przepracowania w jednym szpitalu, obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach.
5: W projekcie zawarto też możliwość zgłaszania przypadków, w których w danym szpitalu omijana jest kolejka i karania za ten proceder. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała, że na poziomie ministerialnym przygotowywane są jeszcze projekty kilku rozporządzeń. Wśród nich m.in. są przepisy o powołaniu elektronicznej rejestracji, przez którą będzie można zapisać się do niemal 40 specjalistów. Ukraińska Rada Najwyższa poparła wniosek nowo mianowanego premiera Siergieja Koreckiego o powołanie gabinetu. Stanowiska utrzymali m.in. minister energetyki, minister finansów i minister polityki społecznej. W skład gabinetu weszło też 10 nowych polityków. Za powołaniem Koreckiego głosowało 289 deputowanych. Krótko mówiąc, serdecznie dziękuję. Bardzo cenię sobie to poparcie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby was nie zawieść i godnie podążać tą drogą. Serdecznie dziękuję, drodzy koledzy. Chwała bohaterom. 48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko. Dotychczas Korecki był szefem koncernu paliwowego Naftohas. Kreml wziął na celownik byłego kandydata w wyborach prezydenckich Borisa Nadjeżdina. Polityk został poinformowany, że ma zakaz opuszczania Rosji. Wcześniej krytycznie wypowiadał się o reżimie Władimira Putina i krytykował inwazję na Ukrainę.
10: Obecnie obie izby rosyjskiego parlamentu, Duma i Rada Federacji, są kontrolowane przez Kreml. Krótko po decyzji o starcie w wyborach Borys Nadjeżdin został wpisany na listę zagranicznych agentów. Takie osoby nie mogą startować w wyborach. 13 lipca opozycjonista został zatrzymany przez policję. Zarzucono mu związki z organizacją uznaną za terrorystyczną. Chodziło o opublikowanie w internecie materiału wideo, w którym Nadjeżdin występował z fotografią zamęczonego przez reżim lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Jak poinformował portal Meduza, Nadjeżdin obawia się ponownego aresztowania i wszczęcia postępowania karnego. Zakaz wyjazdu za granicę ma mu uniemożliwić.

0: uniemożliwić ucieczkę przed represjami reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 16:05, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
4: Dzień dobry, wrócimy jeszcze w tym serwisie do wczorajszego zjawiskowego drugiego półfinału na piłkarskim mundialu. Ciekawe, ile milionów kibiców na całym świecie zaczynało mecz dopingując Anglikom i w trakcie meczu przenosząc całą sympatię na Argentynę. Były reprezentant Polski Paweł Brożek, swoją drogą ostatni polski piłkarz, który strzelił gola Albicelestes, podczas meczu pozostał wierny swoim kibicowskim sympatiom.
5: Ja spodziewałem się takiej gry Argentyny po tych meczach, które widziałem do tej pory. Natomiast widać było, że Argentyna, nawet tracąc bramkę, chciała to po prostu spotkanie wygrać. Troszeczkę było od Anglii. Moim zdaniem niepotrzebnie się wycofali po strzelonej bramce i nie przegrali. Natomiast tyle mogę tylko powiedzieć, że byłem z Argentyną. Cieszę się, że Messi będzie po raz kolejny w finale.
4: Jeżeli ktoś z Państwa nie widział tego meczu, wiadomo, że to nie będą już emocje pierwszej świeżości, ale trzeba go koniecznie obejrzeć z powtórki. Wtedy można zrozumieć, czym dla Argentyny jest futbol i czym jest drużyna. Wczoraj widzieliśmy wzorzec Sevr w tej materii. W Anglii oczywiście rozczarowanie. Kilka minut dzieliło przecież piłkarzy Thomasa Tuchela od awansu do finału. Selekcjonerowi zarzuca się błędy taktyczne podczas końcówki spotkania, ale podobno nie ma mowy o dymisji. Niemca ma wypełnić kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Europy w roku 2022. Anglia będzie zresztą współgospodarzem tego turnieju. Jeszcze tenis i rezygnacja Mai Chwalińskiej z udziału w turnieju WTA w Hamburgu. Nasza rakieta numer 2 ciągle nie zaleczyła podobno urazu, jakiego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Z kolei jej udział w turniejach w Ameryce Północnej w sierpniu ma być niezagrożony. I to by było na tyle.
3: Teraz czas na prognozę
2: pogody. Zapraszam jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dziś mamy upał z burzami, gdzieniegdzie. Jutro będzie jeszcze cieplej i jeszcze bardziej burzowo, ale najpierw noc z temperaturą od 15 do 19 stopni się zapowiada. Lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 13-14 stopni. W ciągu dnia jutro zachmurzenie raczej umiarkowane, ale na zachodzie chmur będzie przybywać. Maksymalnie, jeśli chodzi o temperaturę, ma być od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie Polski, ale najchłodniej to będzie na Helu, około 22 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapraszamy do reklamy. Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko, przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: W audycji popołudniowej dziś powiemy o wyroku 20 lat dla sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej, po którym głośno zaczęło się mówić o wprowadzeniu przepisu o tak zwanym zabójstwie drogowym.
10: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy.
3: Pijany, z telefonem w ręku i ponad 200 km na godzinę na liczniku, wjechał w auto, którym podróżowało kilka osób. Jedna zginęła, to ustalenia śledztwa. Dziś opowiemy też w audycji popołudniowej o zmianach w telewizyjnych transmisjach kobiecego sportu. Zawodniczki przez lata skarżyły się na seksualizujące ujęcia.
11: Start i to wszystko to powinno być clue transmisji, czyli to, jakie osiągamy rezultaty, jakie są wyniki na zawodach, a niekoniecznie obraz naszej sylwetki.
3: Telefon do Państwa dyspozycji, przypominam, 2 2 7 3. W każdej sprawie można do nas dzwonić. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Rozsiądziemy się też dzisiaj w ogrodzie.
12: No wygodnie, wygodnie. Można nogę na nogę założyć, drugą też.
3: Tak brzmiał profesjonalny test leżaka szykowanego na kino w ogrodzie Trójki na piątek, czyli na jutro.

o 21.30 oglądamy Kosa i mamy dla Państwa zaproszenia. No może już teraz podpowiem, że jest taki numer telefonu, pod który mogą Państwo zadzwonić, żeby takie zaproszenie dostać. Ale może nie powiem jaki, może Państwo pamiętają sami. W audycji popołudniowej dziś też pojawią się politycy, którzy polityków mobilizują na rok z hakiem przed wyborami. Ale najpierw Lenny Kravitz.

0: 13 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. U nas teraz sprawa, która znajduje dzisiaj swój finał, chociaż jeszcze nie ostateczny, prawomocny. To finał sprawy człowieka, który jechał z prędkością ponad 220 km na godzinę, trzymał telefon, był pijany i z impetem uderzył w jadący przed nim samochód. W tym wypadku zginął 37-letni mężczyzna i ten wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie wydarzył się we wrześniu 2024 roku, a dziś sąd ogłosił wyrok 20 lat więzienia.
1: Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności.
2: Takiego wyroku można się było spodziewać. Sąd w osobie sędziego Macieja Mitury skazał dziś Łukasza Żaka na maksymalną możliwą karę więzienia.
1: Może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
2: Oprócz tego Łukasz Żak został dożywotnio pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdów, a rodzinie, wdowie po zmarłym i dwojgu osieroconym dzieciom ma zapłacić łącznie 900 tysięcy zadośćuczynienia. To więcej niż żądała prokuratura.
3: Wyrok w takiej wysokości.
2: Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: W tego rodzaju sprawie przy wypadku drogowym zapadł po raz pierwszy.

0: pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: A tak swoją decyzję uzasadniał sam sędzia Maciej Mitura.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki.

0: Zero refleksji.
1: Obrończyni Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, spodziewała się, że wyrok będzie surowy. Zarzuciła jednak i mediom, i sądowi zbytnie nagłośnienie sprawy.
2: Ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku. Zapewne państwo też znacie przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i ja nie widziałam, żeby aż takie komentarze, takie sugestie co do wyroku się pojawiały. Dlatego uważam, że mój klient został tutaj wytypowany.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała wniesienie apelacji.
3: Te relacje przygotował Kuba Witkowski, a kolejne fakty w tej sprawie na pewno będziemy państwu podawać w serwisach Trójki. Już prawie 16 minut po godzinie 16. W Trójce teraz czas na piosenkę dnia. To będzie najnowszy singiel Jungle i ostatnia zapowiedź albumu Sunshine, którego premiera jest zaplanowana na sierpień. Uwaga, można głosować w zakładce Lista Przebojów Pierwsza Trójka na naszej stronie internetowej. A już jutro wieczorem będzie można posłuchać najnowszego zestawienia. Na razie gramy Someday, Somewhere, Jungle. Czy ja to już mówiłem, że jest 16 po 16?

0: Lista przebojów, pierwsza trójka. Tam mogą Państwo zagłosować na Someday Somewhere Jungle, czyli dzisiejszą piosenkę dnia programu trzeciego. 18 minut po 16. Dla Państwa teraz numer biletowo-filmowy to 2 2 7 3. A jutro po godzinie 21 zapraszamy Państwa na drugą odsłonę naszego kina plenerowego przy Myśliwieckiej 357. Tydzień temu oglądaliśmy na Rauszu z Madsem Mikkelsenem. Niestety trzeba było się schować. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo deszcz, bo burze, wiadomo. Ale spokojnie, nauczeni doświadczeniem, oddelegowaliśmy tym razem człowieka, żeby nam pogodę po prostu zamówił.
1: Zadzwońmy do Michała Ogrodnika, synoptyka z IMGW, który akurat pełni dyżur przy spełniaczu pogodowych życzeń.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jutrzejszy dzień Warszawa. Czy udałoby się na ulicy Myśliwieckiej zamówić tak 26 stopni o godzinie 21?
2: Myślę, że na to są realne szanse i są duże szanse, a być może nawet nie na 26, ale na 28 stopni. Dużo słońca, choć po południu na niebie już się może nam trochę chmur pojawić, ale deszczu się nie spodziewamy.
1: To skoro pogodę mamy załatwioną, trzeba sprawdzić siedziska.
3: Ile masz wzrostu?
1: 1,65 m.
3: 1,98 m. Czyli jesteś tylko o 1 cm wyższy od mojej żony. Co mam teraz zrobić?
1: W ogródku trójki będzie czekać 150 leżaków. Postanowiliśmy jeden z Michałem Nogasiem przetestować.
3: No wygodnie, wygodnie. Można nogę na nogę założyć. Drugą też. Dla 1,98 m to już tu główka na poziomie...
1: Dla wysokich sugerujemy zabranie ze sobą podusi.
4: To skoro na 1,98 m tutaj coś się wrzyna, to...

0: Sprawdźcie, jak 1,65 m funkcjonuje.
1: Ojej, utopiłeś się w tym leżaczku. Dajcie tu jakiś film teraz, proszę. Co byśmy mogli puścić? Może Kosa?
2: To i wielu w tym kościuszce nadziei wypatruj.
0: Dobrze się składa, bo to właśnie Kosa będziemy w piątek dla Państwa wyświetlać.
3: Złote Lwy w Gdyni, 6 orłów, czyli polskich nagród filmowych i historia, która jest antypotopem.
0: Katarzyna Borowiecka, kierowniczka redakcji Słowa, która dobiera repertuar kinaletniego.
3: Trochę prawdy historycznej, a trochę fikcji, ponieważ obok Kościuszki, jego przyjaciela, wyzwolonego niewolnika Domingo, wątek Ignaca, chłopa pańszczyźnianego, który jest nieślubnym synem dziedzica. Dziedzic umiera. Ignac ma powody przypuszczać, że coś zapisał mu ojciec w testamencie. Losy Kosa, Kościuszki, Dominga i Ignaca splatają się.
0: Więcej zdradzać nie będziemy, ale na pewno nie będzie można narzekać na brak akcji.
4: Pewne rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć z bronią.
3: Michał Azieliński, który napisał scenariusz filmu Kos, powoływał się na właśnie takie określenie kościuszkowski western.
4: Ja wiemy...
5: Nie, ale chciałbym.
1: Dziękuję, miłego oglądania.
6: O trójkowym kinie w ogrodzie opowiedział Michał Kowarski i jak się Państwo domyślają, mamy jeszcze parę miejsc na jutrzejszy seans. Ale trzeba się pośpieszyć. Wyjściówki czekają pod numerem 2273. Przypomnę, jutro 21:30 ogród trójki przy Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Tam będą mogli Państwo zobaczyć Kosa. Brat.

0: Dzwonią państwo w związku z nowymi wytycznymi, które mają zakazać seksualizujących ujęć w kobiecym sporcie.
1: Ja myślę, że łatwiej byłoby zwalczyć ten proceder, gdyby federacje zmusiły mężczyzn do występowania w takich obcisłych gaciach. Takich na przykład, wie pan, jak Borat Sagdijew miał takie bikini męskie. I proszę sobie wyobrazić takich siatkarzy plażowych właśnie w takim bikini. Jak rozbudziłem pana wyobraźnię, zostawię pana z tym. Na razie, proszę się trzymać.

0: autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
2: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole?

0: rolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
8: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymuje wypłatę dotacji i zapowiada kontrolę po medialnych doniesieniach o rozdysponowaniu środków z konkursu dla organizacji polonijnych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że MSZ przeprowadzi szczegółowy audyt. Według Wirtualnej Polski jedno ze stowarzyszeń dostało miliony złotych, chociaż nie spełniało warunków konkursu. Tuż przed ogłoszeniem naboru miało zmienić nazwę, statut i rozszerzyć działalność o sprawy Polonii. Jak napisał rzecznik MSZ, minister podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty dla wskazanego w tekście podmiotu. Zapewnił też, że jeśli potwierdzą się doniesienia, ministerstwo skieruje zawiadomienie do organów ścigania. Lekarka i jej asystentka z Prudnickiego Centrum Medycznego miały manipulować pacjentami i na tym zarabiać. Kobiety zatrzymano wczoraj. Przedstawiono im zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
9: Przekroczenie jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto podejrzanej zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 tysięcy złotych w związku z nieuzasadnionym wystawieniem recept na lek zawierający w tym składzie substancję psychotropową w łącznej ilości ponad 600 opakowań.
8: Mówił Stanisław Bar z prokuratury w Opolu. Ostatni zarzut dotyczy uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podwładnych. Chodzi m.in. o wydawanie poleceń niezwiązanych z pracą oraz zlecanie czynności zastrzeżonych dla lekarza. Lekarka nie przyznała się do winy. Drugiej podejrzanej przedstawiono zarzut udzielania pomocy lekarce. Wyrok 12 lat więzienia usłyszał prezes spółki Autostrade per Italia w procesie w sprawie katastrofy mostu w Genui. Do zdarzenia doszło 14 sierpnia 2018 roku. Zginęły wówczas 43 osoby. Prokuratura domagała się dla prezesa 18,5 roku więzienia. Wyroki usłyszeli również byli członkowie kierownictwa spółki, a także firmy odpowiedzialnej za kontrolę techniczną i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej złym stanie technicznym. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości prawie 45 metrów. To był serwis Trójki.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
11: Zapraszam. Ministerstwo Finansów nie planuje na razie przywrócenia programu Ceny Paliwa Niżej. Minister Finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że rząd wprowadził ten program, kiedy cena ropy naftowej przekraczała $100 za baryłkę, a teraz utrzymuje się na poziomie około $80.
12: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
11: Sytuacja na rynku paliw jest niestabilna ze względu na wojnę w Iranie. Co trzeci ankietowany uważa, że przelew natychmiastowy powinien mieć zastosowanie w każdej sytuacji. Tak wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Klienci banków najczęściej korzystają z takich przelewów, gdy chcą mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, w której możliwe jest odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek cyfrowych. W ramach pierwszego etapu umożliwiono dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. E-polecony to komercyjny cyfrowy list polecony wysyłany

0: wysyłany między firmami, osobami prywatnymi lub między firmami a osobami prywatnymi. E-doręczenie zapewnia z kolei komunikację z urzędami. Obie usługi pozwalają odbierać korespondencję elektronicznie bez konieczności wizyty w placówce pocztowej. A poczta podkreśla, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Ponad 60% osób w wieku od 16 do 29 lat pozytywnie ocenia Unię Europejską i widzi w niej realne możliwości rozwoju. Podróże, edukacja, pierwsza praca czy bezpieczeństwo w sieci to tematy, które najbardziej interesują dzisiejsze pokolenie Z. Z myślą o nich przygotowano kampanię informacyjną Eurotipy, która dziś wystartowała, a o której w Informatorze Ekonomicznym mówiła Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Eurotipy to jest właśnie kampania informacyjna skierowana do młodych ludzi, którzy być może nie wiedzą, jakie możliwości wiążą się dla nich osobiście z obecnością w Unii Europejskiej. Formułujemy takie konkretne wskazówki. W zależności od tego, czy szukasz rozwoju, nauki, przyjemności, wyjazdu, dostarczamy konkretne informacje, bo tego tak naprawdę młodzi ludzie od nas oczekują i dzisiaj ruszamy z tą kampanią. Eurotipy, media społecznościowe, strona internetowa, dowiedzmy się, jak wykorzystywać te szanse, które przecież są dostępne dla polskiej młodzieży.
0: I jeszcze rzut oka na rynek walutowy. Dolar kosztuje 3 zł 78 groszy, a euro 4,33.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: To będzie noc z temperaturą od 15 do 19 stopni, jutro do 32 na południowym zachodzie, najchłodniej w rejonie Helu około 22 stopni Celsjusza. Ciekawe jak pogoda w Czarnym Dunajcu. Sprawdziłem przed momentem, 22 stopni, wilgotność 55%. Na miejscu powinien być Paweł Turski, nasz redakcyjny piechur, który idzie od wioski do wioski, przez miasteczka także, szukając ciekawych ludzi, tematów i realizując wyzwania, które dostaje na antenie. Miał się w Czarnym Dunajcu, w rzece, wykąpać. Zaraz sprawdzimy, jak sytuacja. Połączymy się z nim już po Free Fallen.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. 19 minut do godziny 17 to program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz łączymy się z naszym piechurem w Czarnym Dunajcu.
1: Teraz pieszo.
0: Paweł Turski na łączach. Odnalazł zasięg. Halo, halo, słyszymy się?
2: Dzień dobry, odnalazłem ten zasięg biegnąc na południe, więc już nie jestem w Czarnym Dunajcu, ale we wsi Podczerwone, więc aktualizuję swoją lokalizację przy kapliczce z Matką Boską.
0: Okej, dobrze, sprawdziłem teraz na mapach internetowych, jest rzeczywiście taka wieś, słychać, że jesteś obok drogi, ale powiedz, bo rano od Roberta Grzędowskiego dostałeś zadanie, żeby wykąpać się w Czarnym Dunajcu, w rzece Czarny Dunajec. Czy to jest zadanie zrealizowane?
2: To państwo usłyszą za chwilę, ale najpierw o zadaniu, które zlecił mi słuchacz. Miałem wejść, odbić z drogi, którą idę, do jakiegoś zagajnika. Udało mi się to, znalazłem bardzo ładny taki iglasty las. Myślałem, że tak na uboczu to będą grzyby.
0: Z tym wózeczkiem ci się udało wjechać do lasu?
2: Tak, udało mi się wjechać, tak. On jest bardzo sprawny, ten wózeczek, wraz ze swoim właścicielem, więc bezproblemowo udało nam się pokonać wszelkie problemy, ale to wejście do lasu rozpocząłem od innej koniecznej rzeczy, czyli zabezpieczenia się przed komarami i owadami.
3: I czas poszukać grzybów. Rozglądam się, gdzie tu rośnie mech, ale na razie nigdzie nic nie ma. Szukałem i znalazłem tylko czubajeczkę cuchnącą jedną. Wygląda na to, że w tym lesie już byli grzybiarze o poranku. Jagód jest mnóstwo. Jagód na dwie drożdżówki zebrane.
2: To się powoli zrobił z tego sok z gumi jagód, proszę państwa,
0: bo ty wózeczek ma to do siebie. Cały czas je trzymasz przy sobie w torebce.
2: Nie, no właśnie mam je ciągle ze sobą w torebce i powoli barwią jakiś tam kartonik chyba w wózeczku, no zerknę. Ale coś widziałem takiego granatowego. Myślę, że sytuacja może być jeszcze gorsza obecnie. No dobrze, na żywo o stanie jagód. Obecnie stan jagód jest taki, że ich nie widzę, bo już się tak zakopały. Mam nadzieję, że został sok, ja to zawiązałem, więc mam nadzieję, że większych szkód nie będzie. Ewentualnie to i tak posłanie w wózeczku jest czarne, to niebieskiego na tym nie będzie widać. Niebieska, a bardziej krystaliczna i czysta jest woda w Czarnym Dunajcu. Dostałem takie polecenie od Roberta Grzędowskiego, który idzie na urlop i chyba mu się marzyła zimna rzeka w górach, bo jedzie do Szklarskiej Poręby, tak mi się pochwalił. No i się udałem do tego Czarnego Dunajca i to też była historia z przygodami, bo jak dotarłem do miejscowości, to wyczytałem w internecie, że najbardziej znanym miejscem do kąpieli jest taka tama ekologiczna przy Głównym Moście. Zszedłem tam, nikogo nie było. Myślę, no tak samemu pływać to trochę niebezpiecznie. Później zapytałem się osoby mieszkającej w Czarnym Dunajcu o to, gdzie się tutaj pływa. Pan mówi, no pan pójdzie tutaj prosto, później skręci pan na most, później w prawo i będzie taka fajna ścieżka przez las. Tak, bardzo fajna była ta ścieżka, taka, że później przez pole rolnika musiałem przechodzić, żeby dotrzeć do ścieżki rowerowej. Ostatecznie ścieżka rowerowa doprowadziła mnie pod most i pod cywilizowaną plażę przy rzece Czarny Dunajec. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak ma pani na imię?
4: Karolina.
2: Pani Karolino, pani już tutaj nie pierwszy raz.

0: Widzę też, że w butach do wody. Ja mam tylko sandały i skarpety. To jak ja mam tutaj wejść do tej wody i czego się spodziewać?
1: Na pewno, że woda jest zimna. Może pan wejść w butach, bo na pewno będzie wygodniej.
0: W międzyczasie już mi się tutaj sandały zamoczyły. No dobrze, wchodzę już. Pani nie pierwszy raz nad Czarnym Dunajcem wypoczywa. Co jest takiego fajnego w tej rzece?
1: Po prostu jest czysta.
0: To jest zimna.
1: Nic. Najważniejsze, że jest czysta.
0: Czy tam jest na tyle głęboko, że można popływać, czy tylko się można zamoczyć?
1: Można popływać.
0: Można popływać aż. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję. To ja próbuję wejść dalej. Zimno.
2: Muszę
3: zimno,
2: przyznać,
3: ale bardzo przyjemnie.
2: Muszę ci się przyznać, że w trakcie tego twojego opowiadania o tym kąpaniu się w rzece Czarny Dunajec, chodziłem po tym Czarnym Dunajcu w internecie, po mapach, patrząc na te wszystkie zdjęcia i tak instynktownie zacząłem szukać ciebie w okolicach tego mostu i nie mogłem znaleźć. Ale sobie przypomniałem, że to przecież wszystko nie jest na żywo, bo ty wcale nie jesteś w Czarnym Dunajcu, tylko że jesteś we wsi Podczerwone.
3: To po pierwsze, po drugie, nawet jeżeli by kamera była zainstalowana przy moście, most się pięknie nazywa, most rowerowy, dawny most kolejowy, bo tam się kąpałem, to ta kamera by nic Państwu nie wysłała, bo tam nie ma zasięgu. Przekonałem się o tym i dlatego tutaj biegłem do wsi Podczerwone. I teraz zmierzam oczywiście do Chochołowa, jeszcze tak z 6 km drogi i koniec dzisiejszego etapu, a jutrzejszy etap z Chochołowa przez wieś Ząb do wsi Bur i to będzie finał pierwszego etapu akcji Teraz Pieszo na antenie Trójki.
2: I to wszystko na piechotę. Paweł Turski, dziękujemy.
3: Dziękuję.
4: Teraz Pieszo.

0: pływać w wannie. To Krzysztof Zalewski śpiewał, ale o Pawle Turskim to by trzeba coś o moczeniu stóp w Czarnym Dunajcu.
1: Kocham tego faceta. Trzymam kciuki, żeby się nie przeziębił.
0: 2 2 7 3, telefon w sprawie każdej do Państwa dyspozycji. A u nas teraz w Trójce, w centrum świata, Sahara Zachodnia, parapaństwo, do którego prawa rości sobie Maroko, ale i front Polisario, kontrolujący niewielki skrawek i dążący do niepodległości Sahary Zachodniej właśnie. O niej Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: Christopher Nolan to tytan kina, jeden z największych współczesnych zachodnich twórców filmowych. Każdy kolejny jego film jest wielkim wydarzeniem, a dodatkowo ten reżyser i scenarzysta jest też bohaterem kinomanów, bo walczy o istnienie kin i broni filmy przed dominacją efektów specjalnych i sztucznej inteligencji. Jednak Polisario, czyli reprezentacja polityczna i militarna Sahary Zachodniej, zarzuca mu kolonializm i łamanie prawa międzynarodowego. A to dlatego, że część scen filmu Odyseja kręcona była w Dahli, tej części Sahary Zachodniej, która jest pod marokańską okupacją. Mało kto o tej okupacji w Europie chce pamiętać, ale Nolanowi przypomniał o niej m.in. aktor Javier Bardem, który od wielu lat nagłaśnia codzienne gwałcenie praw Saharyjczyków. Jak opowiadał w wywiadzie dla CNN, jego mama była zaangażowana w aktywizm na rzecz kobiet z Sahary Zachodniej, poza tym jest Hiszpanem, a w Hiszpanii wiedzą o Saharze Zachodniej więcej, bo również są odpowiedzialni za jej gehennę. Wcześniej Sahara Zachodnia była bowiem hiszpańską kolonią. Festiwal filmowy Sahary Zachodniej wzywa do bojkotu Odysei. Łączymy się teraz w centrum świata z Bartkiem Sabelą, autorem książek i reportaży, między innymi Wszystkie ziarna piasku. To jest reportaż o tym regionie świata i o jego mieszkańcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy ta okupacja jest tak znormalizowana, że w ogóle nie ma o czym gadać?
4: Jest okupacją, tak jak rosyjska okupacja Krymu, czy izraelska okupacja Palestyny. Więc tutaj nie ma nic znormalizowanego, mimo że historia ma już ponad 50 lat. Jestem bardzo zaskoczony, przyznam szczerze. Bardzo cenię Nolana i jego filmy. I wiem z różnych źródeł, że z Nolanem kontaktowały się różne osoby, próbując go uświadomić na sytuację. W tym nawet Javier Bardem. Bo jemu sprawa Sahary Zachodniej jest szczególnie bliska. Zresztą bywał w obozach uchodźców wielokrotnie. Jest blisko festiwalu filmowego, który tam jest organizowany i na którym byłem 2 miesiące temu.
3: Fisahara to właśnie ten festiwal wezwał do bojkotu filmu Christophera Nolana.
4: To jest inicjatywa organizowana już od bodajże 20 paru lat, z tego co pamiętam, przez grupę Hiszpanów. No, wydarzenie absolutnie niesamowite, bo no, oni przywożą do tych obozów uchodźców na chwilę życie, świat tak naprawdę. To jest dla tych ludzi niezwykle ważne wydarzenie. Sygnał, że ktoś jednak o nich pamięta, o tym, że tkwią tam od 75 roku pośrodku niczego. Czy obejrzę film Nolana, to chyba przyłączę się do tego wyzwania, bo dla mnie jest to rejon i ludzie, którzy są bardzo blisko mojemu sercu. Po prostu miejmy na względzie to, że to jest teren okupowany.
3: No właśnie, a jednak Europa coraz bardziej normalizuje te okupacje, znaczy akceptuje władzę Maroka nad tymi ziemiami.
4: Europa od samego początku konfliktu wspiera Maroko. Tu warto zaznaczyć, że ta inwazja, która rozpoczęła się w 75 roku, ona odbyła się wbrew prawu międzynarodowemu, co jest oczywiste, wbrew postanowieniom Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i wbrew rezolucjom ONZ-u. Sprawa wygląda dla Saharyjczyków niestety bardzo niekorzystnie, bo ta okupacja od wielu lat jest normalizowana. Europa jest sponsorem tej okupacji, podobnie jak Stany Zjednoczone. Saharyjczykom bardzo kończą się kraje, które ich wspierają. W zasadzie bezwarunkowo stoi po ich stronie jedynie Algieria i jeszcze kilka krajów afrykańskich. No przeciwko całemu Zachodowi.
3: Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tych ludziach.
4: Obozów jest 5 i one są na terenie Algierii. Teraz łącznie mieszka w nich mniej więcej 160 tysięcy Saharyjczyków. Saharyjczyk to jest ta nazwa narodowości, tłumaczenie słowa Sahrawi. To są zbiór różnych plemion żyjących wcześniej na terenach Sahary Zachodniej, która do 75 roku była kolonią hiszpańską. Te osoby, które uciekły na teren Algierii w latach konfliktu, to była mniej więcej połowa ludności. Druga została na terenach tak zwanych okupowanych, czyli tych pod panowaniem obecnie Maroka. Pomiędzy tymi dwoma strefami jest jeszcze trzecia strefa, tak zwane tereny wyzwolone, czyli te, które zostały pod panowaniem Saharyjczyków.

0: a dokładnie frontu Polisario. Saharyjczycy mają swoją reprezentację, mają swoją organizację, która reprezentuje ich interesy na arenie międzynarodowej, zarówno politycznie, jak i militarnie. To jest właśnie front Polisario.
1: Ile czasu, aż masowa turystyka trafi na plażę okupowanej przez Maroko?
0: Ona już tam trafiła. Zdarza mi się, przeglądając media społecznościowe, widzieć zdjęcia nawet moich znajomych, którzy surfują na plażach Dahlii. Domyślam się zupełnie nieświadomie, gdzie są i jaka jest historia tego miejsca. Maroko podejmuje od lat bardzo duże wysiłki, żeby zyskać wrażenie, że te tereny są faktycznie marokańskie. Wiadomo, Maroko kojarzy nam się z pięknymi wakacjami. Ta Sahara Zachodnia również ma mieć takie skojarzenia. Są również działania polityczne. Zostały tam otworzone konsulaty niektórych państw, w tym konsulat amerykański. Większość z nich fikcyjna, to są puste budynki, ale są tabliczki. No i w końcu zatoczmy tutaj koło. Również takie działania jak kręcenie filmów.
1: Bartek Sabela, autor książek i reportaży, wśród nich Wszystkie ziarna piasku. Jeżeli Państwo chcecie się więcej dowiedzieć o Saharyjczykach i Saharze Zachodniej, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum świata.
3: Za 4 minuty będzie piąta, a po 17 w Trójce mundialowe emocje i politycy zwierający szyki ponad rok przed wyborami.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
17: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
18: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
19: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was

0: 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Jest 16 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Rosyjskie samoloty w pobliżu Polski. Nasze maszyny przejęły dwa Su-30 i szpiegowski U-20. Premier Donald Tusk upatruje w Konfederacji głównego rywala dla swojej partii. Nasz reporter wie, o czym mówiono na zamkniętym posiedzeniu klubu KO. W Szczecinie duży wzrost zachorowań na salmonellę. Przypadków jest niemal dwukrotnie więcej. Para polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem i samolot IU-20 około 30 km od Jastrzębiej Góry.
4: Samoloty te wykonywały lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a ta procedura podrywania naszej pary dyżurnej jest to standardowa procedura w przypadkach, kiedy maszyny wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Mówiła rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych major Ewa Złotnicka. Rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Bałtykiem również w minionych dwóch dniach. Wtedy ostatecznie też nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Nie w PiS, a w Konfederacji premier Donald Tusk upatruje głównego rywala dla swojej partii. Szef rządu miał powiedzieć o tym na zamkniętym posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
5: Premier mobilizował swoją partię do pracy w terenie oraz zachęcał do większej aktywności w internecie, bo jak mówił Donald Tusk za zamkniętymi drzwiami, to tam toczy się dziś głównie walka o wyborców. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił, że głównym przeciwnikiem dla jego partii będzie wkrótce nie PiS, lecz Konfederacja. To, że temat ten pojawił się w rozmowach, potwierdza wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska.
6: Widzimy, że niepokojąco rośnie szczególnie ta brauna i tu też musimy znaleźć rozwiązanie na ten temat.
5: Michał Wawer z Konfederacji mówi, że ta analiza premiera jest słuszna.
7: Wyborcy prawicy odwracają się od PiSu i zaczynają swoje zaufanie powierzać Konfederacji i Koronie. Jak nigdy mam nadzieję, że Donald Tusk w tej sprawie ma rację.
5: Premier zapowiedział też zmiany w ochronie zdrowia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Ponad 80 przypadków salmonellozy, w tym 43 u dzieci poniżej 14 roku życia. Tyle odnotowano w Zachodniopomorskiem do końca czerwca. To duży wzrost. W tym czasie w zeszłym roku wszystkich przypadków było niespełna 40. Salmonelloza to ostra infekcja układu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej po zjedzeniu zanieczyszczonej żywności. Szczecinianie przyznają, że nie zawsze zwracają szczególną uwagę na warunki w lokalach gastronomicznych.
8: Raczej nie sprawdzam, bo chcę loda, to po prostu sobie kupuję loda i tyle.
9: Biorę i jem. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zachorował.
8: A to trzeba czasami spojrzeć.
9: No trzeba, ale może jakoś do tej pory się uchroniłem.
10: Ja tak, patrzę i uważam, nie jem wszystkich. Zawsze taka byłam.
11: Zwracam uwagę na czystość lokalu, dokładnie. Nie chodzę do takich lokali, gdzie nie ma zachowanej czystości. Przede wszystkim nie korzystam z ulicznych punktów gastronomicznych.
3: Sanepid przypomina o dokładnym myciu rąk i odpowiedniej obróbce termicznej jedzenia. Lody warto natomiast kupować w sprawdzeniu. Lodziarniach. Sztuczna inteligencja będzie wspierała motorniczych tramwajów. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem poinformował o zakończeniu pracy nad systemem wspierania kierowców pojazdów szynowych. Dane do oprogramowania zbierano w Warszawie. Tomasz Sajewicz.
12: System ADAS w pojazdach szynowych to technologia, która analizując warunki panujące na torach lub przeszkody, wykrywa je i ostrzega motorniczego przed niebezpieczeństwem. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem poinformował, że dane do udoskonalenia systemu zbierano w Warszawie. Stolica korzysta z ponad 100 tramwajów wyprodukowanych przez Koreańczyków. Ci skorzystali na doświadczeniu polskich motorniczych. Jak podano, na warszawskich tramwajach zainstalowane były specjalne czujniki, które zbierały dane z jazdy. To dzięki nim udało się zakończyć pracę. System ADAS dla pojazdów szynowych wykorzystywany ma być w tramwajach eksportowanych przez Koreę Południową, m.in. na Tajwan. Koncern nie poinformował, kiedy zostanie on wdrożony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć po piątej i sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
13: Kibice piłki na całym świecie mówią o wczorajszym meczu Argentyny z Anglią. Nic dziwnego, był fenomenalny. Za kilkanaście minut szerzej wróci do niego w studiu mundialowym Dariusz Urbanowicz. Przed nami jeszcze dwa mecze na Mistrzostwach Świata i powoli będziemy schodzić na ziemię i zbliżać się do startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Nasze kluby grają już mecze sparingowe, często na zagranicznych

0: zgrupowaniach z rywalami z innych krajów, ale spotkania między sobą też mają miejsce, tak jak starcie GKS-u Katowice z Rakowem Częstochowa. Po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników był remis po 1. Ze spraw tenisowych czas na sezon na nawierzchni twardej, zwieńczony US Open. Zanim jednak rozpoczną się turnieje podprowadzające pod zmagania na Flushing Meadows, w Europie można zagrać jeszcze na mączce. Na przykład w Hamburgu w turnieju WTA. Do tej imprezy zgłosiła się Maja Chwalińska, po czym się wycofała. Najwyraźniej nie jest ciągle w pełni sił po urazie, jakiego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Kończymy olimpizmem i poważnym wsparciem, jakie otrzymała kandydatura Indii, myśląc o igrzyskach w roku 2036. Wyraził je Expressis Verbis, premier Australii Anthony Albanese, na spotkaniu z premierem Indii Narendrą Modim. Przypomnijmy, że i my będziemy się ubiegać o organizację tej imprezy. Poza Polską, Niemcy, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.
1: W nocy od 15 do 19 stopni, lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat tylko 13 stopni. Jutro na zachodzie chmur będzie więcej, ale poza tym raczej zachmurzenie umiarkowane. No i od 26 do 32 stopni Celsjusza, najcieplej będzie na południowym zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Prawie 7 minut po godzinie 17, ze mną Agnieszka Laskowska, Olga Szućko, Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Dziennikarz Trójki, Paweł Turski, idzie przez Polskę. Dziś jest w okolicy Czarnego Dunajca i zmierza do Chochołowa.
4: Mam propozycję nie do odrzucenia dla pana Pawła Turskiego. Ja z mężem, obecnie 73-latkowie, też wędrowaliśmy przez Polskę dużo pieszo, a w tej chwili ostało nam się w Świeradowie Zdroju. I jeżeli panu Turskiemu by było po drodze, to ja szerokimi ramionami otworzę mu drzwi i przyjmę na nocleg.
1: Proszę uważać, sprawdziłem, że z Chochołowa do Świeradowa Zdroju idzie się 98 godzin, czyli za 4 dni najwcześniej Paweł pani może się pojawić. A sam Paweł budzi różne emocje, a to dlatego, że rano zamiast na pole wyszedł na dwór, a potem jeszcze zbieractwem się niepoprawnie zajął.
5: Ja chciałam skomentować wypowiedź pana Pawła. Mówił o tym, że nazbierał jagód. Niemożliwe, w Małopolsce nie ma jagód, w Małopolsce są borówki, nazbierał borówek. Dziękuję, to tyle.
1: Jeszcze coś państwo mają do dodania w sprawie Pawła Turskiego? Na pewno jakąś propozycję też dla niego. Nie do odrzucenia. 2 2 7 3.

0: In Between Days, The Cure w programie trzecim, już prawie 11 minut po godzinie 17. A do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad rok został. Ale partie już zwierają szyki, liderzy biorą się za dyscyplinowanie aktywu. O tym teraz w Trójce. Rebelianci w PiS-ie dostali tydzień na powrót w polityczne objęcie Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei w rządzącej Koalicji Obywatelskiej premier mobilizuje i wskazuje głównego przeciwnika, czyli obie konfederacje. O tym Jacek Frenzel.
1: To było dobre, mobilizacyjne spotkanie. Taki przekaz płynie od członków Koalicji Obywatelskiej po wczorajszej trzygodzinnej odprawie z premierem Donaldem Tuskiem.
2: Było wskazanie drogi na przyszłość, mobilizacja.
1: Przekonuje Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Rozmawialiśmy o tym, że bardzo ważna jest inwestycja w bezpieczeństwo nasze, więc trzeba wspierać Ukrainę. Rozmawialiśmy też, że powinniśmy być bardziej etyczni niż inni.
1: Przed spotkaniem słyszałem głosy, że część posłów obawiała się, że będzie poważna prebenda ze strony premiera Tuska.
2: Nie, to było po prostu otwarte, szczere spotkanie, ale nikogo premier tam nie rugał.
3: Rozmawialiśmy o tym, jak budować jeszcze większe zaufanie do Koalicji Obywatelskiej, jak realizować to, do czego się zobowiązaliśmy.
1: Podkreślał Adrian Witczak, który podobnie jak inni członkowie Koalicji Obywatelskiej widzi w takich spotkaniach szansę na skuteczniejsze działania.
3: Jesteśmy jedną drużyną i spotykamy się regularnie. Widzimy, że sondaże pokazują, że jesteśmy liderem, ale chcemy, aby to zaufanie było wzrastające.
1: Jak twierdzą posłowie Koalicji Obywatelskiej, w ich partii panuje jedność, czego nie można powiedzieć o innych ugrupowaniach, szczególnie Prawie i Sprawiedliwości.
4: Skończył się czas grilla u Morawieckiego, zaczął się czas grillowania Morawieckiego.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska.
4: Jeżeli dzisiaj PiS mówi tak jak Przemysław Czarnek, czyli mówi Braunem, to Mateusz Morawiecki się w to nie wpisuje. Jarosław Kaczyński oczywiście chciałby się pozbyć go w taki sposób, żeby to nie on podejmował decyzję o jego wyrzuceniu, bo to jest zawsze obciążające politycznie, więc będzie teraz partia szachów i przepychanka, która ma doprowadzić do tego, że najlepiej, żeby Morawiecki sam PiS opuścił.
1: Pan odłączył swoje stowarzyszenie wczoraj, a jak pan ocenia, czy członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego złożą deklarację o wyjściu ze stowarzyszenia?
5: No to jest zapewne pytanie do nich. Ja bym tego oczekiwał. Nie ma innej drogi po prostu. Dzisiaj musimy wybierać albo realizacja swoich ambicji, jakichś swoich pomysłów w stowarzyszeniach, albo praca i walka w tym politycznym wymiarze w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Mówi Jacek Sasin z PiS i podkreśla stanowczo.
5: Partia nie może być jakimś zbiorowiskiem ludzi, którzy każdy działa na własną rękę.
6: Każda partia polityczna o charakterze demokratycznym, a taką partią jesteśmy, ma swój statut, no i członkowie muszą do tego statutu się dostosować.
1: Przypomina Zbigniew Kuźmiuk z PiS, uważa, że członkowie stowarzyszenia zakazanego uchwałą kierownictwa powinni z nich wystąpić. Jednak jak napisał wczoraj w internecie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, zamierza on kontynuować działalność, podobnie mówią inni członkowie stowarzyszenia, podkreśla Łukasz Kmita. Wystąpi pan ze stowarzyszenia?
7: Ja jestem w PiS-ie od 20 lat, nic się nie zmieniło i chcę dalej działać na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, będąc także członkiem stowarzyszenia.
1: Co? A jednak kierownictwo mówi, że trzeba wybrać albo stowarzyszenie, albo Prawo i Sprawiedliwość.
7: Ale ja myślę, że jest czas jeszcze na dobrą, ojcowską rozmowę. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby działało stowarzyszenie.
1: Właśnie przed chwileczką koledzy mówili, Łukasz, jeszcze tylko 6 dni.
7: Ale my lubimy żartować, więc co będzie, to zobaczymy. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem stowarzyszenia i chciałbym, żeby tak pozostało.
0: Polityczne zwarcie szeregów. Na tapet wezmą dziś w Pulsie Trójki Agaton Koziński i Roman Imielski, których zaprosiła Monika Suszek na 17.30. Oczywiście, ale wcześniej jeszcze mundialem się zajmiemy. Ale zanim się zajmiemy, to Barbara Wrońska będzie chwalić codzienność.

0: Jeśli się Państwu pochwała codzienności Barbary Wrońskiej spodobała, to mogą Państwo zagłosować na ten utwór na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam trzeba znaleźć zakładkę Lista Przebojów Trójki. Kawałki Barbary Wrońskiej są dwa do wyboru. Tylko Z Tobą i Pochwała Codzienności, której przed chwilą Państwo wysłuchali. Zachęcamy do głosowania. Najnowsze notowanie już jutro. A teraz mamy 18 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: Już powoli ta impreza, wielka impreza dobiega końca. W studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz.
2: Dzień dobry. Tak, już trochę zmęczeni tym mundialem jesteśmy,
0: ale jednak zadowoleni.
2: Ale tak, chyba. To właśnie. Cuda się dzieją.
0: Tak, ta końcówka tego meczu wczorajszego rzeczywiście zrobiła wrażenie.
2: No nie tylko końcówka, ten mecz był cały, całości, od początku do końca go kupuję.
0: Od początku do końca. Ale te ostatnie 10, no właściwie 15 minut, kiedy Argentyńczycy w końcu zaczęli dopinać swego, to zostanie w pamięci, na pewno.
2: Tak jest. To była garota. To po prostu zaciskało się naszej Anglików coś, czego nie kontrolowali zupełnie.
0: A co przed nami? Mhm. Przed nami?
2: No tak, finały.
0: Finały.
2: Mały pocieszenia w sobotę.
0: No ale to najważniejsze to jest chyba to, co będzie w niedzielę się szykowało.
2: No ale ten mecz o brąz też będzie smakowity.
0: Mhm. Patrzę tak na ciebie i się zastanawiam, o czym mi jeszcze opowiesz.
2: No chciałbym. Jestem gotów, tak? Zaczynać?
0: No chyba tak. Dwa, jeden, startujemy.
2: Tak jest.
0: Startujemy albo nie wystartujemy. To jest taki mundial, który jest pełen różnych zaskoczeń. Człowiek się na przykład spodziewa, że jednak ta Argentyna nie wejdzie do tego finału, że jednak zostanie w którymś momencie wykluczona. Albo spodziewa się, że nagle Erling Haaland wyskoczy do tego finału, dobiegnie i dostrzela te wszystkie bramki. Albo, że Dariusz Urbanowicz nie będzie milczał,
2: a nagle milczy,
0: w pewnym momencie tak potrafi człowieka zaskoczyć.
2: No właśnie, chciałoby się obejrzeć ten mecz raz jeszcze. Ładnie to opisywał dzisiaj w porannej relacji nasz korespondent z USA, Janek Pachlowski.
3: Pierwsza połowa przypominała uliczną bijatykę, druga balet z użyciem pił łańcuchowych, a ostateczny wynik ani przez chwilę nie budził wątpliwości. Dopóki Leo Messi żyje, Argentyna wygrywa. Gdy wynik zmieniał się na korzyść Argentyńczyków, kibice albiceleste oszaleli wręcz do granic możliwości.
2: Do przerwy 0-0, choć kości trzeszczały, aż dziw, że nikt nie wyleciał z czerwoną kartką. Czy amerykański sędzia Ismail Elfat udźwignął ciężar gatunkowy tego meczu, to już temat na inną dyskusję. Potem 55. minuta kontra Anglików, wrzutka Morgana Rogersa, dostawienie nogi Antoniego Gordona i 1-0. Ale przez następne pół godziny pętla na szyjach Lwów Albionu zaciskała się coraz bardziej. Zjednoczona Argentyna napierała, a kto w roli głównej? Oczywiście Messi, Lionel Messi. Co prawda, tym razem Messi bramki nie zdobył.

0: Wyręczył się bowiem kolegami, najpierw Enzo Fernandezem, podanie z lewej nogi, a chwilę później Lautaro Martinezem, idealne dośrodkowanie na główkę prawą nogą, mówi Wojciech Piola z Weszło.
1: Leo Messi, niesamowity geniusz, dwie asysty, palce lizać, nie mieli na niego sposobu, angielscy defensorzy nawet nie za bardzo chyba chcieli dać sobie szansę, ponieważ nie podchodzili do niego z wystarczającą agresją, z wystarczającą chęcią jakiegokolwiek utrudnienia mu podjęcia działań. To wszystko w połączeniu z też walecznością Paredesa, Enzo Fernandeza, też dobrymi zmianami Scaloniego, który przechytrzył pod tym kątem Tuchela, wpuszczając choćby Rodrigo de Paula, doprowadziło do zwycięstwa reprezentacji Argentyny w Anglii. Płacz, rozczarowanie, ból.
0: Radość argentyńskiego komentatora nie pozostawia wątpliwości, co to, co ta bramka oznaczała. Istne szaleństwo i to Argentyna dołącza do Hiszpanii w finale, a Anglia zagra z Francją o brąz. Brytyjska prasa nie pozostawia suchej nitki na trenerze Anglików, Niemcu Tomasie Tuchelu, choć według Wojciecha Pieli Tuchel powinien utrzymać posadę.
1: Thomas Tuchel wydaje się, że przyjął zbyt defensywną taktykę na ostatnie minuty, wpuścił zbyt dużą liczbę obrońców. Nie mieli pomysłu Anglicy na to, co zrobić z piłką, kiedy już ją przejmowali. Bronił swoich wyborów Tuchel po tym spotkaniu, twierdząc, że zawsze można dyskutować, ale na końcu on musi podjąć decyzję i raczej niczego nie żałuje. Wiele wskazuje na to, że wypełni swój kontrakt, ponieważ ma go podpisany do lata 2028 roku, bo wtedy odbędą się Mistrzostwa Europy, których współgospodarzem będzie właśnie Anglia, więc Anglicy na własnej ziemi z Tuchel spróbują jednak powalczyć o ten najcenniejszy laur.
0: Tymczasem football is not coming home, nie wraca do domu, bo jeszcze ma do zagrania z Francją w sobotę o 23:00 stawką brąz, a po prawdzie może być to arcyciekawe wydarzenie. Tymczasem Argentyna świętuje, festiwal radości trwa nawet w Ushuaia, gdzieś na obrzeżach na ziemi ognistej, choć do faktycznej obrony tytułu pozostaje jeszcze jeden krok. Pokonanie w niedzielnym finale Hiszpanii. Godzina 21. Pierwszy gwizdek. Sprawy takie jak demonstracja polityczna sprowokowana przez kilku piłkarzy schodzą absolutnie na drugi, a może i dalszy plan. FIFA na pewno ukaże argentyńską federację za tańce z transparentem, na którym było napisane sprejem, że Malwiny są argentyńskie. W tej chwili liczy się jednak tylko piłka nożna, a faktem niepodważalnym jest, że mimo zmęczenia tym przydługim mundialem poziom gry na nim rośnie niebotycznie, zachwyca, porywa i trudno się doczekać już weekendowych emocji.
2: Mundial w Trójce.
3: To był Dariusz Urbanowicz.
0: Dziękuję bardzo.
3: Kto wygra finał?
0: Oczywiście, że Argentyna.
3: Na pewno?
0: Na pewno.
3: To kto?
0: Tylko Argentyna.
4: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

potyczki. Messiarz skranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy

0: Argentyno, co ty robisz? Przekonamy się w niedzielę, czy piłkarze wrócą do domów w Argentynie zadowoleni. Na pewno wracać powinien już Paweł Turski.
1: Życzę panu Pawłowi dalszej owocnej i pięknej wędrówki i żeby cały i zdrów wrócił do domu i oczywiście na myśliwiecką. Dziękuję, pozdrawiam, Danuta.
0: Na razie nasz dziennikarz Paweł Turski na pieszo idzie do Chochołowa. Dzisiaj mam nadzieję, że tam dotrze.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i goście.
8: Puls Trójki.
9: PiS przetasowania, sojusz na zewnątrz i czystki wewnątrz. Ponadto partia też ogłasza oficjalny sojusz z Markiem Wochem. Cel to konsolidacja mniejszych środowisk i wspólny start. Jednocześnie prezes Jarosław Kaczyński

0: nakazał politykom Prawa i Sprawiedliwości odejście od pobocznych stowarzyszeń. Co to wszystko oznacza, o tym dziś porozmawiam z gośćmi, komentatorami. Agaton Kosiński, Polska The Times. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: PiS ogłasza sojusz senacki z Markiem Wochem, bezpartyjni samorządowcem. Tym samym Wochem, który jeszcze jesienią ubiegłego roku ogłaszał też taki sojusz z Braunem. Po co i dlaczego? Agaton Koziński.
1: Czyli to rzecz mało istotna, życie chrząszczy polityczne, bo Marek Woch ma poparcie homeopatyczne i właściwie sondażowo niezauważalne. Mało kto go w ogóle rozpoznaje jako polityka, jednak rozpoznawalny. Kto jest rozpoznawalny w polityce, ten jest królem. Marek Woch nawet nie jest księciem ani hrabią. Nie zmienia to faktu, że patrząc na sekwencję zdarzeń, jaką obserwujemy od środy, od tego słynnego środowo-wieczornego PKP klubu politycznego partii, gdy ogłoszono de facto zapowiedź wyrzucenia Mateusza Morawieckiego i współpracujących z nim posłów, nawet 50 z klubu, podobno Jarosław Kaczyński powiedział, wolę mieć mniejszy klub, ale zachować partię, niż dopuścić do tego, to już w ogóle brzmi jak żart, bo co to za rozszerzanie środowisk wokół siebie, jak nie jest się w stanie utrzymać własnego kluczowego środowiska partyjnego. Oddzielna sprawa, że te napięcia wewnątrz PiSu utrzymują się już od bardzo dawna i może to i lepiej, że to się skończy, bo przynajmniej będziemy mówili o jakichś realnych problemach, a nie o życiu wewnętrznym opozycyjnej partii. No nie jest to najbardziej fascynujące wyzwanie dla dyskusji o przyszłości Polski, tak może ujmę.
0: To jeszcze o sojuszach dzisiaj porozmawiamy, ale może i o przyszłości nie partii, ale tych problemach codziennych, bo też zaplanowałam taki jeden temat. Jeszcze do Marka Wocha się zapytam, dlaczego ten efekt Wocha się pojawił w Prawie i Sprawiedliwości?
2: To jest dobre pytanie, prawdę mówiąc, patrząc na tą konferencję, z której po jednej stronie występuje zawodnik wagi super ciężkiej, czyli Jarosław Kaczyński, a z drugiej zawodnik, jak to napisał, bodajże chyba Sławomir Mentzen, Marek 0,09 Woch. Chodziło o poparcie, jakie dostał w wyborach prezydenckich. To aż było mi smutno patrzeć na Jarosława Kaczyńskiego, że musi się zniżać do takiego poziomu, żeby ogłaszać, że zawiera sojusz. Jak to powiedzieć, Agaton?
1: Homeopatyczny.
2: Homeopatyczny i tak. Naprawdę, bo ja mam swoje zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, ale to naprawdę nie jest ta waga. Marek Woch to jest próba jakiejś dla mnie kompletnie zrozumiałej próby odsunięcia problemów, znaczy opinii publicznej od problemów, które ma Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja przypomnę, że my tutaj się skupiamy na tej decyzji klubu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, który w końcu Jarosław Kaczyński i ta grupa maślarzy tak zwanych, czyli tych przeciwników Morawieckiego, przekonała prezesa PiS do tego, żeby przeciąć tą zabawę w to, czy Morawiecki zostaje ze swoją grupą, czy wychodzi, bo od dawna Morawiecki wysyłał takie głosy, że albo będzie liderem tej partii, albo sobie znajdzie nowe miejsce na scenie politycznej. I rzeczywiście to jest gra już na poważnie, dlatego że to nie jest grupka jakaś kiedyś tam, nie wiem, jak wychodził Zbigniew Ziobro ze swoimi ludźmi, tylko to jest już... Tak, to jest poważna grupa i zdecydowanych ludzi, którzy nie boją się prezesa dzisiaj. Co jest, z tej całej sytuacji sygnał jest taki. Nawet szeregowi posłowie PiSu dzisiaj nie boją się prezesa Kaczyńskiego. To znaczy zdają sobie sprawę, że PiS jest w defensywie, że wynik wyborczy będzie... W porównaniu z rokiem 2023, gdzie PiS zdobył 35% głosów, o ile dobrze pamiętam, katastrofalny, bo oni jeśli będą mieli 25, to będzie dobrze, a prawdopodobnie będą mieli mniej, więc to jest i tak kilkadziesiąt osób mniej w klubie, więc oni sobie to wyliczyli, że nie wiadomo, czy i tak weszliby, bo przy tej rozgrywce mogliby dostać gorsze miejsca. A Mateusz Morawiecki ma swoje ambicje i to jest bardzo polityk, który akurat w środowisku PiSu jako jedyny widzę, że na razie ma plan. Bo on ma plan na siebie i na to ugrupowanie. My wczoraj rozmawialiśmy po tym PKP-ie, znaczy Agata Kondzińska rozmawiała z ludźmi, którzy byli na tym PKP-ie i tam jeden z sojuszników Morawieckiego powiedział wprost. Ja już mentalnie jestem poza PiS-em. 40 osób prawdopodobnie jest tak jak ja w takiej grupie. I to jest jasny sygnał wysłany do tego. Ale ja też przypomnę, że cała sytuacja zaczęła się właściwie od czegoś innego. Bo zaczęła się od wypowiedzi Przemysława Czarnka skandalicznej, naprawdę nieprawdopodobnie. To jest propaganda kremlowska 1:1 o tym, że należy zaprzestać pomocy Ukrainie. Mhm. Prezes też zbladł, bo oczywiście PiS wszedł ten antyukraiński mocno, ale polska opinia publiczna nie jest przygotowana na to, żeby takie słowa padały od kandydata na kandydata PiSu na premiera.
1: A czyli tutaj to ciągnąc ten wątek, jednak trzeba pamiętać, możemy dyskutować,

0: dyskutować o wydźwięku tych słów, natomiast też musimy brać pod uwagę zmiany polityczne, jakie zachodzą w Polsce i problem, jaki ma z tym PiS związany. Ta partia tkwi absolutnie w szpagacie. Widać, że po pierwsze zainteresowanie, tutaj nawiązując do tej wypowiedzi, że PiS będzie miał 25%, to nie do końca. Akurat moment do tego kryzysu jest bardzo dziwny. To mnie najbardziej dziwi. Rząd akurat jest w ogromnym kryzysie, kłótnie wewnętrzne, potężny skandal w Szpitalu Południowym, zamieszanie w służbie zdrowia, non-stop powracające zarzuty o nepotyzm, kolesiostwo wewnątrz partii. Sam Donald Tusk komentuje działania własnej partii, że ma mdłości, patrząc na to, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej. No to to jest moment, gdy opozycja powinna rosnąć, nabierać wiatru w plecy, rozkładać skrzydła i funąć po władzę. No bo właśnie dokładnie takie momenty, dokładnie te momenty wyniosły obecnie rządzących do władzy w 2023 roku. Afera wizowa, która obnażyła już do końca ówcześnie wtedy rządzącą Zjednoczoną Prawicę i pozwoliła Donaldowi Tuskowi przejąć władzę. Teraz te role wydawałyby się zamieniać. No i w sytuacji, gdy oni właśnie powinni rosnąć, mówić, potrzebujemy sanacji, potrzebujemy dużej zmiany i byliby w tym dużo bardziej wiarygodni niż jeszcze pół roku temu, tą wiarygodność sami wypłukują tymi wewnętrznymi sporami. Z jednej strony właśnie to rozumiem, no bo ta retoryka Czarnka, która jest ewidentnie cynicznie nakierowana na najtwardszy elektorat, który rzeczywiście PiS-owi odpłynął do dwóch konfederacji. Czarnek tutaj chce o niego walczyć i dlatego przybiera tak twardą prawicową retorykę, no bo ten stosunek do Ukrainy w Polsce też się zmienił. Rozumiem, tak rozumiem tą mechanikę. Stawiamy wszystko na jedną kartę. Mateusz Morawiecki obciążony kompromisami z Unią Europejską, wchodzeniem w Zielony Ład, zgodę na regułę praworządności w Unii Europejskiej przy okazji negocjacji KPO i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy PiS-u, zwłaszcza tego twardszego PiS-u, maślarzy, ale zdaje się również prezesa, pewnie było obciążeniem. I dlatego tak, stawiamy jednoznacznie na jedną kartę. Bijemy się o dostęp do prawej ściany. Mateusz Morawiecki nas tylko w tym obciąża, bo jest obciążeniem za swoje decyzje jako premier. Musimy to szarpnąć. Tylko czy oni rzeczywiście coś ugrają w ten sposób ekstra? Czy Przemysław Czarnek od jest takim mówię, zawodnikiem, który na to pozwoli? To jest w tym sensie jest to fascynujące.
1: Dodam, że to jest też ten zarzut z grupy Morawieckiego i samego Morawieckiego. Oni to mówi nawet publicznie, ale już na tych zamkniętych spotkaniach też toczą tę walkę. Będzie tak. Ten projekt, który dzisiaj wymyśliliśmy, Przemysław Czarnek jako nasz kandydata na premiera i wejście w tą retorykę absolutnie skrajną, prowadzi nas na ścianę. Tylko najtwardszy elektorat może nas poprzeć. Jeśli chcemy odzyskać władzę, to jest ten przekaz. I to akurat się zgadzam z Morawieckim. Jeśli chcieliby odzyskać władzę, muszą zawalczyć o centrum. Nie ma szans zawalczyć obecnie o centrum.
0: A czyli dobrze, to z Czarnkiem i tak, bo to centrum nie zawalczyli. W tym sensie rozpięcie saneczek.
1: Jeśli jeszcze dalej pójdzie na ścianę, właśnie, to tym bardziej nie zawalczy.
0: Tak patrzymy publicystycznie, no to rzeczywiście widać dwie różne, sprzeczne. Ta kwestia jednak polexitu, która w 2019 roku nie istniała w przestrzeni publicznej na poważnie, a dzisiaj na poważnie istnieje. I trzeba tymi emocjami zarządzać. PiS właśnie w ten sposób, jakąś tę logikę można by dostrzec. Tylko że logika by była, że Mateusz Morawiecki bardziej normalców, bardziej umiarkowanych zagospodarowuje, Czarnek tych hardkorowców, bardziej prawicowych zagospodarowuje, a tuż przed wyborami się spotykają, dogadują, robią jakąś propozycję programową wspólną, pod wspólnym mianownikiem, byle nie Tusk. I pewnie nawet wyborczo miałoby szansę to zagrać. Tylko że obserwując tą lawinę wzajemnych oskarżeń, najostrzejsze słowa padają, oni się tak obrażają, że wszystko będzie się spinało na poziomie słupków, na poziomie politycznym, ale mi się wydaje, że są w takim momencie, że oni mentalnie wbiją między siebie wykopią tak głęboką przepaść, że ta odległość między dwoma PiS-ami stanie się niemal tak duża, jak między PiS-em i Platformą.
2: Dobrze, to teraz jeszcze dwa pytania. Ta wojna domowa w PiS-ie, to kto pęknie pierwszy? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy to nie był plan Mateusza Morawieckiego od samego początku, że stowarzyszenie miało być tylko przybudówką, a później uciekanie od Prawa i Sprawiedliwości, wybicie się na niepodległość po to, aby budować też własną partię i ten cel, aby jednak wychodzić do tej centrum prawicy?
1: Oczywiście, że to stowarzyszenie powstało jako quasi partia, dlatego, że buduje sobie poduszkę już taką polityczną Mateusz Morawiecki. Nie ukrywali tego ludzie Morawieckiego. My z nimi rozmawiamy przecież i oni jasno też wysyłali sygnał, że to jest budowa zaplecza finansowego i strukturalnego, bo to stowarzyszenie powstaje, oddziały powstają w całej Polsce. I zresztą

0: Morawiecki, cokolwiek by o nim mówić, zasuwa na spotkaniach, jest praktycznie cały czas w trasie, jego ludzie. On naprawdę wykonuje pracę, którą wielu posłanów PiSu teraz już nie wykonuje, bo nie wierzy też w ten projekt i boi się, czy w ogóle się znajdą na tych listach, a część się boi w ogóle, że znajdzie się na listach w dobrym miejscu, bo im prezes każe, wyłożą dużo pieniędzy, stracą dużo czasu i nie wyjdą do parlamentu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest oczywistym, że sam, że Mateusz Morawiecki sam z siebie z PiSu nie odejdzie. On musi zostać wyrzucony. Na tym polega ten projekt. Dlatego oni też szli pewnym, już idą na ścianę, żeby toż przeciąć. Albo zostajemy i naprawdę prezes wskazuje, zmienia Czarnka, co jest oczywiście dzisiaj niemożliwe, zmienia Czarnka i wtedy jest Morawiecki, dostaje tą schedę w swoje ręce. A jeśli nie, to on musi zostać wyrzucony, bo sam nie odejdzie, ponieważ to byłaby już katastrofa. On musi odejść w aurze człowieka, dla jakiejś części przyszłych wyborców, na których on liczy, prześladowanego w PiSie. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale takie będzie.
1: Znaczy, ja tutaj rozmawiałem i z jedną i z drugą stroną tego sporu, pytając, kto zaczął, i tutaj jedni wskazują tych drugich, że my to jeszcze tylko bronimy, a tamci są wrednymi napastnikami, którzy nie dość, że w nas uderzają, to jeszcze nóż w plecy, bo nie umieją przy ubice twarzą w twarz stanąć. Także te oskarżenia są rzeczywiście bardzo okrutne. To też nawzajem trochę paraliżowało. To słynna kolacja u Adama Bielana, gdy się spotkali Czarnek z Morawieckim i jakiś tam zażegnali konflikt. No widać, że na chwilę. Podobno już teraz żadnych kolacji ma nie być. Podobno Jarosław Kaczyński uznał, że to
0: teraz
1: jest dobry
0: moment. Nawet mogliby się bać, przyjść na tą kolację. Wiesz, czarne polewki mogą być podawane, również inne rzeczy.
1: Znaczy, no, aż tak chyba nie, ale nie zmienia to faktu, że jest ten, że teraz już rzeczywiście podobno Kaczyński mentalnie uznał, że jak już ma się to podzielić, to niech pęka teraz, bo jak ma rzeczywiście, no jest rok do wyborów, to rany zdążą przyschnąć, wakacje, mało kto się interesuje. Sezon jednak ogórkowy, nawet jeżeli tylko teoretycznie, ale dużo ludzi jest na plaży. Słuchalność takich audycji jak nasza pewnie jest o połowę albo o dwie trzecie niższa.
0: Miliony nas słuchają.
1: Jak zawsze. A czy nas dwóch na pewno tak, ale zaraz potem wracają do swoich stołów bilardowych i stołów ping-pongowych i mają wszystko głęboko w nosie. No to w tym sensie jakoś takie minimalizowanie strat jest ogromne. Natomiast właśnie pytanie, jak głęboko zostanie wbity ten kość niezgody. No bo oni też właśnie, żeby ten konflikt teraz pękł, był spokój, byśmy już rozmawiali o innym, to będzie się tliło cały czas, no bo nawet jeżeli oni będą szli na oddzielnych listach wyborczych, to będą rywalizowali de facto tego samego wyborcę, co jest zawsze bardzo bolesne dla każdego polityka, a jeżeli uznają, że z względów taktycznych, a taktyka nazywa się system Donta, będą musieli jednak być oddzielnymi partiami, ale mieć listy wspólne, no to będzie już kto usiądzie i ułoży
0: jeśli
1: te listy.
0: Nie będzie wspólnych list, zostanie wyrzucony.
1: No właśnie, no, ale jak nie będzie wspólnych list, to Donald Tusk, najbardziej pogrążony w kryzysie Donald Tusk, ale skoncentrowany właśnie, że wszystko będzie w jednych rękach, z samą premią od systemu Donta może wygrać kolejne wybory, których teoretycznie nie ma prawa wygrać.
0: Nieprawdopodobne koło ratunkowe rzucono obecnie rządzącej koalicji w takim momencie kryzysu. Inna sprawa, że te sondaże, które mieliśmy w ostatnim tygodniu, które już konsumują jakoś tę aferę w ochronie zdrowia, szpitala południowego i tak dalej, no nie pokazują żadnego przełomu. Nie pokazują, że i to też wywołuje frustrację w Prawie i Sprawiedliwości, nie? Że oni jednak grając mocno, jak gdyby wchodząc w te ataki, okazuje się, że tak jest zabetonowana, są tak spolaryzowana, że ani drgnie. No i później mamy tą wypowiedź Czarnka, która nawet dla wielu wyborców PiSu jednak jest przynajmniej ten jeden krok za daleko.
2: To jeszcze tak na koniec. Co przed nami? Teraz będziemy czekać, aż wakacje miną po to, żeby właśnie potem od września ruszyć z kampanią wyborczą. Tak.
0: Kampania już trwa, no, będzie jakaś przerwa, zawsze sierpień jest zawsze taką przerwą. To jeszcze jest tydzień, potrwa. No, zobaczymy oczywiście, jak będzie rozgrywać się saga pod hasłem Prawo i Sprawiedliwość, tak? Bo to jednak moim zdaniem może być długa saga. I tam ten termin 7 dni wcale może nie być terminem 7-dniowy.
1: Znaczy, no jeszcze jest, to jest ten termin właśnie pytania, ale to już wydaje mi się, że już to byłoby skrajnie niepoważne, gdyby to jeszcze przeciągali. Natomiast rzeczywiście tak reforma służby zdrowia, cokolwiek
0: ochrony
1: się w niej
0: zdrowia,
1: wydarzy.
0: Mówią, ochrony zdrowia, zawsze mnie poprawiają.
1: Okay, ochrony zdrowia, a przede wszystkim właśnie tych skandali szpitalnych.
2: Reforma jest w stanie zadziałać? Czy jest
1: znaczy tutaj wracając do tych sondaży, moim zdaniem sondaże, zwłaszcza wakacyjne, nie pokazują kompletnie niczego. Intuicyjnie czujemy, że zaufanie do koalicji rządzącej tym skandalem jest poważnie nadwątlone, jej wiarygodność jest bardzo słaba i Donald Tusk będzie musiał gwałtownie zareagować i moim zdaniem zdaniem potrzebne jest bardzo ostre, nowe otwarcie rządowe, żeby odbudować się choć trochę wizerunkowo, tylko że tego typu rzeczy robi się dopiero na jesieni, w wakacje, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.

0: znaczenia. Bo po pierwsze, nie jeszcze afera wokół Szpitala Południowego nie jest zakończona. Cały
1: jeszcze
0: czas
1: nie wiadomo, coś tam będzie odkryte.
0: No, cały czas jest, krąży nad nami widmo listy VIP-ów, którzy przewinęli się przez
2: słowo widmo jest tutaj dobre, bo i też uważam, że nie będzie żadnego... No może istnieje, tylko na ile jest prawdziwa. Mamy raport Najwyższej Izby Kontroli, która który odkryła tam salonik VIP-u, to należał do skomercjalizowanej części szpitala południowego, czyli tego warszawskiego centrum chirurgii kręgosłupa, na której działał przede wszystkim ten tak zwany sygnalista, czyli dr Emil Jędrzejewski, bo on miał dwa etaty i po prostu w tym samym czasie pracował tu i tu, fikcyjnie oczywiście. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja nie wierzę w żaden wielki tutaj wstrząśnięcie w rządzie. Nie będzie, ale nie będzie też wielkich zmian w służbie zdrowia. Nikt sobie na to nie pozwoli na 12 miesięcy. To, co zaprezentowała pani ministra Jolanta Sobierańska-Grenda, no to jest plaster na rany wszystkie, które...
1: Zresztą chyba powtórzony.
2: Znaczy, tutaj problem polega z PiS-em również taki, że ludzie pamiętają, jak służba zdrowia wyglądała za PiS-u i też obciążają ich tym samym. Jedynie ktoś, kto też zyskuje być może na tym, to będzie Konfederacja. Nie brał na Konfederację, tylko Konfederacja Mencena i Bosaka.
0: Znaczy, no zawsze zyskują ci, którzy jeszcze nigdy wcześniej nie rządzili, bo tutaj wychodzą rzeczywiście patologie w różnych miejscach, na różnych płaszczyznach. Okay. Tutaj się akurat nie zgodzę, że ten salonik VIP nie będzie ciążył, będzie bardzo ciążył. Ludzie nie znoszą takich sytuacji. Argumentacja, że to jest salonik komercyjny, przerzucanie od... Dobrze wiemy, na czym polegał konflikt lekarzy w Szpitalu Południowym i odpowiedzialność za ten salonik jednak ponosił pan Kacprzyk, nawet jeżeli formalnie powinien to robić pan Jędrzejowski.
2: Że na wielu szpitalach, których są na przykład zarządzane przez samorządy pisowskie, jest praktycznie to samo. Dlatego, że akurat tutaj niespecjalnie uderzają.
0: Poczekajmy, aż to będzie opisane.
1: Będziemy jeszcze do tego tematu pewnie powracać. Dziękuję już za dziś. Bardzo. Agaton Koziński, Polska The Times. I Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo.
2: I proszę odpoczywać. Jeszcze będzie gorąco.
1: Tak
2: politycznie.
1: Jest. Będzie na pewno. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 7,5 minuty będzie 18, punktualnie o niej serwis, a potem powiemy m.in. o nowych zasadach dotyczących filmowania kobiet w sporcie. Tego, jakie ujęcia są teraz uważane za takie pełne szacunku, a jakie za niegodne. Ten temat już poruszyliśmy dzisiaj na antenie. Państwo z jednej strony widzą problem w ujęciach, z drugiej strony zastanawiają się nad samymi strojami sportsmenek.
1: Poza takimi dyscyplinami sportu jak skoki narciarskie, ten kombinezon faktycznie ma jakieś znaczenie, to na przykład lekkoatleci powinni występować w dowolnych strojach. No bo co na przykład przy rzucie młotem czy rzucie kulą zmienia strój? No nic. Więc tak naprawdę tam powinna być dowolność. Pozdrawiam serdecznie.
0: Co państwo na to? Co państwo sądzą o dowolności, jeśli chodzi o strój sportowców i sportowczyń? Co państwo myślą o wyznaczaniu, które ujęcia kamer są niegodne? 2 2 7 3.

0: Queens of the Stone Age w Trójce. Za 4 minuty 18.
1: Autopromocja.
2: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
3: Stąd nazwa Ironman 70.3.
2: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
3: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
2: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
3: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
2: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
3: i Dariusz Urbanowicz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
8: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
13: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
14: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-16 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
15: Będzie apelacja obrony po wyroku w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. W ciągu najbliższych dni będzie spotkanie Morawiecki-Kaczyński. Tematem ma być zakaz udziału członków PiS-u w stowarzyszeniach. 1350 zł tyle musiał zapłacić pacjent, który przyjechał na SOR i zaparkował samochód na płatnym parkingu pod szpitalem w Poznaniu.

0: Obrona zapowiada apelację po wyroku sądu w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi maksymalną możliwą karę 20 lat więzienia, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca, jadąc z prędkością ponad 200 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Żak uciekł do Niemiec i tam został schwytany. Michał Makowski.
1: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Żaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
2: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas, w związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
1: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił.
3: Tamtej nocy podjął szereg decyzji, podjął je świadomie i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
1: Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych dni spotka się z Jarosławem Kaczyńskim po decyzji kierownictwa partii zakazującej członkom działalności w stowarzyszeniach. Powiedział o tym w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukasz Kmita. Morawiecki mimo ultimatum nie zamierza zamykać swojej platformy. Kmita dodał, że jego zdaniem władze partii nie zdecydują się na wyrzucenie byłego premiera.
4: Myślę też, że czeka nas spokojna rozmowa, spokojny czas tych 7 dni z kierownictwem partii. Nie dostałem takiej deklaracji, więc myślę, że może wczorajsze emocje są takie grupy w kierownictwie partii, które no chciały dążyć do tego, żeby zmarginalizować, a najlepiej usunąć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że one są w dużej mniejszości.
0: Członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do czwartku i złożenia deklaracji o braku przynależności do takich organizacji. Na posiedzeniu prezydium, na którym przyjęto uchwałę, nie było Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo PiS uznało działalność dwóch stowarzyszeń Rozwój Plus i Po pierwsze Polska Jacka Sasina za szkodliwe dla partii. Jacek Sasin zakończył działalność swojego stowarzyszenia. 1350 zł za parkowanie pod szpitalem musiał zapłacić pacjent, który z bólem w klatce piersiowej przyjechał po pomoc do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i spędził w placówce 3 doby. Mykola Studziński przyznał, że kiedy próbował wyjechać, utknął pod szlabanem na kilka godzin, bo nie był w stanie zapłacić takiej kwoty. Kontaktował się też z firmą obsługującą parking.
5: Po prostu mi powiedziała, co mnie to nie interesuje, co ja muszę zapłacić i jak nie mam pieniędzy, to muszę pozyczyć znajomych. Ja tam siedziałem 5 godzin pod tym szlagbaumem, stresowany, bez wody, bez jedzenia, bez tabletek. Dzwoniłem do pracodawcy, dzwoniłem do policji. Policja niestety powiedziała, co to jest cywilnoprawna sprawa i oni nie mogą podnieść ten szlagbaum.
0: Pacjent wysłał pismo do władz szpitala. Dyrektor Stanisław Szczepaniak zapowiada, że mężczyzna odzyska pieniądze, a regulamin parkingu zostanie poprawiony.
6: Pacjent przede wszystkim u operatora systemu parkingowego uzyska od razu informację, co powinien zrobić, żeby mieć opłatę obniżoną tudzież anulowaną.
0: Dyrekcja twierdzi, że niewielki parking, na którym stanął kierowca, ma służyć głównie tym, którzy przywożą pacjentów do lecznicy. Z tego powodu obowiązuje na nim opłata 20 zł za pół godziny parkowania, która ma zniechęcić kierowców do długiego postoju. W Genui zapadł wyrok w sprawie katastrofy mostu, w której 14 sierpnia 2018 roku zginęły 43 osoby. Proces był jednym z większych w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości.
7: Wyrok 12 lat więzienia usłyszał były prezes spółki Autostrady per l'Italia Giovanni Castellucci. Prokuratura domagała się dla niego kary 18,5 roku. Wyroki od 5 lat i 6 miesięcy do 11 lat usłyszeli także byli członkowie kierownictwa Autostrady per l'Italia oraz spółki odpowiedzialnej za kontrole techniczne i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej pogarszającym się stanie technicznym. Do katastrofy doszło podczas intensywnych opadów deszczu. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości około 45 metrów. Tragedia wstrząsnęła Włochami i doprowadziła do zmian w nadzorze nad infrastrukturą drogową. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
8: Klimat.
0: Najgorsza jakość powietrza jest na Śląsku. W Katowicach, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej stan powietrza określany jest jako dostateczny. W wielu miejscach na południu i zachodzie umiarkowany. W pozostałych regionach dobry lub bardzo dobry. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji.

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 6 po 6 sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
2: Kibic piłki nie ma czasu na regenerację. Wczoraj i przedwczoraj półfinały mundialu. Ten wczorajszy absolutnie niezwykły, a dziś kopią o krajowy superpuchar. W Poznaniu mistrz Polski Lech zagra ze zdobywcą pucharu z Górnikiem Zabrze. Ten mecz przy bułgarskiej o 19. Przypominamy, że PZPN z prezesem Cezarym Kuleszą na czele chciał wyprowadzić to spotkanie, nie wiedzieć czemu, do Wrocławia. Nie było na to jednak zgody obydwu klubów. Kibiców tych klubów także nie. I trzeba było nie po raz pierwszy wycofać się z szemranych pomysłów. W naszej siatkówce zdrowsza sytuacja od lat i prezes z klasą nie wzbudzający kontrowersji. Stąd m.in. sukcesy naszych panów. Udanie zaczęli turniej Ligi Narodów w Chicago. Do zera ograli Bułgarów, ale są gotowi na trudniejsze mecze, zapewnia nasz trener Nikola Grbić.
3: Jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi. Przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi. Lato, jeśli... Ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli będziemy gotowi.
2: Przed naszymi siatkarzami spotkania z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Tu o 3-setowe wygrane może być ciężko. Ciężko było też na finiszu dzisiejszego 12 etapu Tour de France. Doszło na ostatnich metrach do kraksy. Kilku zawodników poważnie ucierpiało, w tym znany dobrze kibicom kolarstwa Fernando Gaviria. Wygrał już po raz trzeci w tegorocznej wielkiej pętli Berg Team Merlier przed Holendrem Olafem Kojem i innym Belgiem Jasperem Philipsenem. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Kończymy zaproszeniem na Pickleball Polish Cup. Impreza startuje jutro. Zaprasza na nią organizatorka Agnieszka Kołogrecka.
4: To jest duży międzynarodowy turniej. Naprawdę będzie to druga edycja tego turnieju. To, co jest istotne, jest to turniej, w którym zbiera się punkty do światowego rankingu, ponieważ jest to turniej rangi World Pickleball Championships, więc przyjeżdżają zawodnicy z całej Europy. Ale jest to turniej nie tylko dla profesjonalnych zawodników, bo mamy również kategorie amatorskie.
2: Pickleball to gra przypominająca padla, ale z umownym niższym progiem wejścia. Warto się nią zainteresować, bo można ją uprawiać właściwie w każdym wieku.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale na zachodzie tych chmur będzie nieco więcej. Jutro ma być od około 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie Polski.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 minut po godzinie 18. Ze mną Agnieszka Laskowska, Olga Szućko i Michał Kowarski. I w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
6: Zapraszamy do Trójki.
1: Która z zup jest królową polskich zup? Państwa pytam. 2 2 7 3. Proszę o odpowiedź.
7: Rosół jest podstawą wszystkich innych zup.
8: Zaczynam od mięsa.
7: Biorę drób, na przykład gęś, kaczkę.
8: A następnie dodać warzywa.
7: Wczoraj gotowałam akurat.
8: Do naszego rosołu możemy dorzucić kilka nawet suszonych grzybów.
7: Wspaniale, bardzo dobrze, że to wejdzie na salony.
1: O koronie rosołowej wkrótce w Trójce. Po 18.30 będziemy mieć dla Państwa reportaż.
9: Mama w ogóle nie opowiadała o powstaniu. Myślę, że to było za straszne. Jedną rzecz opowiadała, czyli właśnie te płonące malczewskie obrazy. I ja mam taką teorię, która być może jest wyssana z palca, że mama dlatego zajęła się malarstwem ściennym i takimi rzeczami, które wydawały się wiecznotrwałe.
1: Ta historia w programie trzecim za około 30 minut, a już teraz mam dla Państwa zaproszenia na film Kos, wyświetlany w Ogrodzie Trójki, jutro o 21.30. Nie ma się co bać pogody.
10: 28 stopni, dużo słońca, choć po południu na niebie już się może nam trochę chmur pojawić, ale deszczu się nie spodziewamy.
1: Jeżeli więc mają Państwo ochotę na taki kościuszkowski western, jakim jest film Kos, to można dzwonić. 2 2 7 3. Mamy zaproszenia, ale gdyby jednak przeleciała jakaś pojedyncza chmura burzowa, której żaden synoptyk jeszcze nie przewidział, no to mamy też w odwodzie studio imienia Agnieszki Osieckiej, więc deszcze i burze nam nie straszne. Damy sobie radę. 22 7 3. Pet Shop Boys w Trójce już teraz. Mamy za chwilę porozmawiamy o rosole, a może jakąś inną zupę Państwo za królowe polskich zup uznają? Ten sam numer telefonu? Michał Kowarski odbiera.

0: Domino Dancing w Trójce, 14 minut po godzinie 18. Pytałem o to, która zupa jest królową polskich zup, jak lew jest królem dżungli. Państwo mówią rosół. Dlaczego?
1: No bo to jest królewska zupa. Zawsze jest dobra, o każdej porze dnia.
0: Takich jak pani jest więcej i mają plan wciągnąć rosół na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. O nim teraz Monika Gosławska.
2: Chciałam zapytać o rosół. Czy często gości na pana stole?
3: Właśnie idziemy od babci z rosołem. Jedna i druga babcia robią najlepszy, wiadomo.
4: Zawsze z własnej kury.
5: Dla mnie chyba jedną z takich najfajniejszych rzeczy, jeśli chodzi o rosół, jest etymologia tego słowa.
2: Adrian Rodakowski, edukator kulinarny z Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
5: Ponoć wzięło się to od rozsalania, czyli rozsól. Dawniej mięsa były bardzo często konserwowane za pomocą soli. To była ta podstawowa metoda naturalnej konserwacji żywności. No i to mięso rozgotowując w wodzie po prostu rozsalaliśmy i stąd wzięła się nazwa rosół.
2: Nie wiadomo, kto po raz pierwszy ugotował rosół, ani kiedy to było, ale historia rosołu na pewno krótka nie jest.
5: Pierwszy dobrze udokumentowany rosół mamy w Compendium Ferculorum, czyli jest to książka kucharska z wieku XVII. Pierwsza w pełni wydrukowana i zachowana, co jest ważne, książka kucharska w języku polskim, gdzie kuchmistrz Stanisław Czerniecki rozpoczyna tą książkę właśnie przepisem na rosół polski.
2: We wspomnianym przepisie czytamy między innymi:
6: weźmij materyję mięśną, wołową albo cielęcą, jarząbka albo kuropatwę, gołębie i cokolwiek mięśnego jest, co być może do rosołu gotowano, i zwierzyny wszystkie.

0: Dzisiaj głównie gotujemy rosół na drobiu i czasem na wołowinie. Tak dawniej ten rosół obfitował w dzikie ptactwo. Natomiast ten rosół ma też w sobie kilka niespodzianek, bo proszę sobie wyobrazić, że kuchmistrz w dość poetyckich słowach opisuje, co trzeba dodać do rosołu, aby wodą lub wiatrem nie śmierdział, i to jest limonia lub rozmaryn.
1: Rosół nie tylko przetrwał wieki, ale wciąż się rozwija.

0: z kości, z warzyw, to jest cała esencja.
1: Czym rosół jest dla Polaków według pana?
2: Tradycją chyba, taką niedzielną tradycją chyba, tak jak to kiedyś się jadło co niedziela i schabowego i rosół.
3: Biorę drób, na przykład gęś, kaczkę, kurę, indyka i z tego jest pyszny rosół.
4: Dużo włoszczyzny.
1: Palona cebulka?
4: Też. No to kolor wtedy jest fajny.
5: Właśnie zapach tej cebuli w trakcie gotowania rosołu.
1: Adrian Rodakowski.
5: To jest taka mentalna kotwica przenosząca mnie do czasów szkoły podstawowej, kiedy zaraz po szkole szedłem do dziadków i babcia właśnie w ten sposób przyrządzała rosół i ten zapach pozostał ze mną do dzisiaj. Też o ile mam możliwość dostępu do kuchenki gazowej, bo to jest coś, co powoli zanika w naszych czasach, też przypalam tą cebulę.
1: Trwają starania, by rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Inicjatorzy przygotowują stosowny wniosek. Niedługo odbędą się konsultacje społeczne, podczas których zdefiniowana ma zostać tradycja rosołu.
0: Chrzciny, komunie, wesela jest najpierw rosół.
1: Kuchmistrz Jarosław Uściński.
0: Potem są flaki, żurek, kropka.
3: Rosół jest podstawą wszystkich innych zup, sosów. Wspaniale, bardzo dobrze, że to wejdzie na salony.
6: Inicjatorem tego, by rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, jest Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie. A państwa o królowe zup, nie tylko o rosół, pytam i proszę o komentarze pod numerem 2273. A to z Shena Spiro i materiał Lover 17 po 18.

0: Jest 18:20. Tu Trójka. EBU postuluje, by transmisje kobiecego sportu były filmowane z większym szacunkiem dla zawodniczek. Niestety często zdarza się, że sport to okazja do seksualizacji ich ciał. Postulat to nie jest idea urzędników, ale reakcja na apele samych sportsmenek. Europejska Unia Nadawców w nowych wytycznych wylicza ujęcia, których należy unikać. Zawodniczki składały skargi na nieodpowiednie kadrowanie od lat. Karolina Gonet.
1: 23-stronnicowy dokument przygotowany przez EBU, czyli Europejską Unię Nadawców oraz Stowarzyszenie European Athletics wskazuje, jak filmować kobiece zawody lekkoatletyczne z

0: większym poszanowaniem zawodniczek. Autorzy przekonują, że w centrum przekazu powinny znaleźć się sportowe umiejętności, a nie kadry skupione na poszczególnych częściach ciała.
1: Był taki pewien moment, że chyba dość często nawet się z tym stykałam.
0: Nikola Chorowska, lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i skoków dal.
1: Podczas tego lądowania i kiedy my, dziewczyny, wychodziłyśmy z tego piasku, no to gdzieś tam nasze pośladki były bardzo widoczne.
2: Jak bardzo my jesteśmy pokazywane w taki trochę nawet seksualny sposób, to uderzyło mnie to dopiero w tym roku, jak siedziałam na trybunach na Mistrzostwach Świata w Toruniu.
0: Anna Kiełbasińska, lekkoatletka i sprinterka, wicemistrzyni olimpijska.
2: I obok mnie pan, siedząc ze swoją córką, robił zbliżenia na pupę jednej z naszych zawodniczek i wysyłał do swojego kolegi. I dopiero wtedy zauważyłam tak naprawdę, co się dzieje od drugiej strony, bo my, będąc na tym stadionie, jesteśmy skupione na naszej pracy. Nie myślimy o tym, co się dzieje na trybunach, nie myślimy o tym, co pokazuje teraz operator.
0: Dyskusja o sposobie pokazywania lekkoatletek trwa od lat. Głośno było o niej m.in. podczas Mistrzostw Świata w Dosze w 2019 roku, gdy kamery zamontowane w blokach startowych rejestrowały intymne ujęcia sprinterek. Później podobne zarzuty wracały także przy okazji kolejnych dużych imprez sportowych. Jedną ze współautorek nowych wytycznych jest serbska skoczkini w dal i medalistka olimpijska Iwana Szpanowicz.
3: Jako sportowcy ponosimy wspólną odpowiedzialność za to, jak pokazujemy nasze dyscypliny światu. Kiedy skupiamy uwagę na umiejętnościach, sile charakteru i ciężkiej pracy, tworzymy przekaz oparty na szacunku i inspiracji.
1: Start i to wszystko to powinno być clue transmisji, czyli to, jakie osiągamy rezultaty, jakie są wyniki na zawodach, a niekoniecznie obraz całej naszej sylwetki.
0: Nowe zalecenia odradzają m.in. długie zbliżenia na biodra, pośladki czy krocza zawodniczek, a także powtórki w zwolnionym tempie, które nie pomagają zrozumieć przebiegu rywalizacji. Zamiast tego rejestratorzy mogą częściej pokazywać technikę, dynamikę ruchu i emocje związane z walką o wynik.
2: Fajnie, że są takie wytyczne, ponieważ my nie mamy na to wpływu. My nie chcemy o tym myśleć w czasie startu i dobrze, że w końcu ktoś, kto jest ponad nami, o tym pomyślał i zadbał o ten nasz komfort.
0: Dokument nie jest regulaminem i nie przewiduje żadnych kar. IBU przedstawia go jako wspólny standard dla nadawców transmitujących kobiecą lekkoatletykę, a pierwszym dużym sprawdzianem tych zaleceń mogą być sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham.
4: Co Państwo o tym myślą? 2 2 7 3 to numer telefonu do Państwa dyspozycji. W programie trzecim teraz Lemon Twigs i My Golden Years.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, to cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
5: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
14: Poleca Radiowa Trójka.
15: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Żegnamy reklamy.
18: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
19: Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty ustaw i projekty czterech rozporządzeń. Dotyczą m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, poinformowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po wyjściu ze spotkania zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przygotowane regulacje obejmują propozycje przedstawione tydzień temu. W założeniach ma się znaleźć także możliwość zgłaszania i karania procedur omijania kolejek oraz zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi. Sąd w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Podejrzany o udział w zorganizowaniu

0: Zorganizowanej grupie przestępczej polityk przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie odmowy wydania podejrzanemu listu żelaznego, nie uwzględniając tym samym zażalenia obrońcy. Sąd wskazał, że jest to ponowny wniosek o wydanie listu żelaznego oparty na niemal tych samych przesłankach, co wniosek poprzednio już nieuwzględniony.
0: Tłumaczyła rzeczniczka sądu Ewa Leczyńska-Furman. Byłemu szefowi agencji zarzuca się akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych. Brytyjski rząd oficjalnie wezwał FIFA do reakcji na pozowanie przez reprezentację Argentyny z transparentem deklarującym suwerenność nad spornymi Falklandami. Po wczorajszym półfinałowym meczu argentyńscy piłkarze trzymali transparent przekazany przez kibiców na trybunach z napisem „Malwiny są argentyńskie”. Argentyna nazywa Falklandy Malwinami. Zostały one zaatakowane w 1982 roku na rozkaz ówczesnej dyktatury wojskowej Argentyny, co wywołało 10-tygodniową wojnę, którą wygrała Wielka Brytania. FIFA może ścigać argentyńskich zawodników i federację piłkarską, ponieważ jej kodeks dyscyplinarny zabrania na stadionach wszelkich przekazów nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego, w tym o charakterze politycznym, ideologicznym, religijnym lub obraźliwym. To był serwis Trójki.
2: Noc z temperaturą od 15 do 19 stopni, no chyba, że mówimy o górach, tam 13-14 stopni w dolinach. Jutro zachmurzenie umiarkowane, chociaż na zachodzie może być trochę więcej chmur, a temperatura do 32 stopni, najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski. Dzwonią państwo pod 2273, a to w związku z tym, że mówiliśmy o tym, że rosół, jest plan wokół rosołu, wciągnięcie go na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja w sprawie zupy dzwonię. Chciałem zamówić rosół. Jest taka możliwość? Ja bezapelacyjnie zgadzam się z tym, że rosół to jest najważniejsza z polskich zup, no ale jedzenie zup w Polsce no to jest już pewna kultura.
4: Chciałabym powiedzieć, że jest mi niezwykle przykro, że mordowanie zwierząt stało się elementem kultury i że moja ulubiona Trójka bierze w tym udział. Zwierzęta zabijają się nawzajem, żeby zaspokoić swój głód, a człowiek zaspokaja swój głód, a oprócz tego czyni z tego sztukę. Namawiam państwa bardzo serdecznie, abyście zostali wegetarianami albo weganami. Pozdrowienia.
5: Codziennie to była pomidorowa, codzienna. Jak człowiek nawet nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak wracał, wiedział, że jak jest rosół, to jest niedziela.
2: Z komentarzami w tej sprawie rosołu i sprawie każdej innej 2273 numer do państwa dyspozycji. A u nas Sowing the Seeds of Love, czyli Tears

0: Tears for Fears w Trójce. 22 minuty zostały do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce.
0: W dzisiejszej opowieści Weronika Naszarkowska-Multanowska, córka Józefa Sigalina i Krystyny Kozłowskiej, architekta odbudowy stolicy oraz artystki, która własnoręcznie ozdabiała polichromią wznoszone z gruzów budynki. Jak dorasta się w takim domu? O tym reportażu Do przodu, nie do tyłu, autorstwa Hanny Dołęgowskiej.
2: Dzień dobry, zapraszam do starego pieca.
3: W czasie mojego dzieciństwa, młodości, to tu było trochę jak na wsi.
4: Weronika Naszarkowska-Multanowska, malarka, scenografka, od 1954 roku mieszkała w kamienicy przy Mostowej 8.
3: Mimo że nie pamiętam na przykład odbudowy Starego Miasta, to w jakimś sensie dziecko ruin. Najmocniejszym przeżyciem nie były ruiny, bo co kogo obchodzą ruiny, jak ma 3 czy 4 lata. Ale na ulicy Starej, na której rogu stoimy, były takie budy. I ruiny, i w tych budach były kozy. I te kozy wędrowały po całym Starym Mieście i zawsze wszyscy mówili, o, nasze kozy, one raz były na rynku, raz tu, raz śmu. I to pamiętam. I jeszcze pamiętam drugą rzecz, która też była atrakcją. Ja byłam strasznym niejadkiem i zawsze mnie karmiono w oknie. Ja się gapiłam i wtedy łyżeczka siup, wchodziła. Natomiast tutaj była bardzo wysoka, chyba 5-piętrowa kamienica. I ja pamiętam, że ja tutaj tę kaszkę w oknie, a kamienica była burzona i były takie zadziwiające tumany kurzu. I to pamiętam. Starówka jest wymyślona, no tak jak katedra jest wymyślona, zamek jest wymyślony, że tak powiem, wybrany z katalogów różnych, z katalogu różnych stadiów zamku, wybrany po prostu ten.
5: Jaki to jest adres, jak pani łaskała?
3: To jest Mostowa 8, róg ulicy Starej, kamieniczka pod Florianem, w której mieszkałam od urodzenia i nawet poniekąd przeznaczenia, bo mama przy przeprowadzce na Mostową z Marienstadtu popchnęła szafę i ja się z tego urodziłam. Więc w pewnym sensie Mostowa mnie urodziła.
4: Mamą mojej przewodniczki po starówce była Krystyna Kozłowska, malarka, graficzka, autorka polichromii z graffito na fasadach kamienic Starego Miasta.
3: Tutaj ze starej kamienicy przedwojennej został Święty Florian, natomiast no już cała dekoracja jest ze strony zachodniej wymyślona przez mamę.
5: Idziemy do wymyślonej.
3: Mama była tutaj dosyć nowatorska, najbardziej z całej grupy. Ponieważ ona malowała te swoje kamienice tak jak teraz myślimy o muralach, to znaczy jak obraz. Nie była to dekoracja wokół okien czy w jakichś rytmach, tak jak się XIX-wieczne kamienice były zdobione, tylko właściwie jest to pomysł na obraz na całej elewacji, przeplatany oknami i tam potrzebnymi elementami. Każdy widzi tu co innego, w każdym razie jest nieśmiała panienka z bańką, być może mydlaną, grajek gitarowy z tkliwym spojrzeniem, ale dla mnie najbardziej wzruszające jest co innego, bo tam jest takie zwierzątko.
5: Żyrafa.
3: To jest żyrafa, a ja moją ukochaną zabawkę miałam żyrafkę, ale to jest naciągane, bo kamienica była wcześniej.

była taka zasada, że po naszej stronie, czyli numerów parzystych, były w dużej mierze pracownie i mieszkania artystów. Za to po drugiej stronie były ubeckie. Teraz to już się wymieszało, to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ale też i prawda jest taka, że ponieważ tu były pracownie kolegów, to na przykład dwie kamienice wyżej była pracownia Piotra Kana Ceramika. I ja rzeźbiłam, mama mi dała glinę rzeźby i wypalały się w prawdziwym piecu Piotra Kana. Sobie tak zawsze myślę, ale to jest moja imaginacja i być może kompletnie nieprawdziwa. Ponieważ mama w ogóle nie opowiadała o powstaniu. Myślę, że to było za straszne. W ogóle nie było kombatanstwa, nie było cisza, martwa, żadne filmy, żadne książki, cisza, nic. Sobie tak zawsze myślę, ale to jest moja imaginacja i być może kompletnie nieprawdziwa. Ponieważ mama w ogóle nie opowiadała o powstaniu. Myślę, że to było za straszne. W ogóle nie było kombatanstwa, nie było cisza, martwa, żadne filmy, żadne książki, cisza, nic. Natomiast jedną rzecz opowiadała, czyli właśnie te płonące Malczewskie w Pałacu Rzeczpospolitej obrazy. I ja mam taką teorię, która być może jest wyssana z palca, że mama dlatego zajęła się malarstwem ściennym i takimi rzeczami, które wydawały się wiecznotrwałe. Ale to jest moja teza, może w ogóle księżycowa.

0: Sięgnąłem do archiwów Polskiego Radia, szukając śladów ważnych dla Warszawy, rodziców pani Weroniki. Głosu Krystyny Kozłowskiej nie znalazłam, ale rozmów z tatą Józefem Sigalinem było wiele.
1: Ja nie żyję absolutnie wspomnieniami i bardzo mi trudno jest jakiekolwiek wspominki wygłaszać. Wspomnień o gruzach, o strasznym obrazie, któryśmy dostali, było tak wiele, że one się dzisiaj tak zatarły w pamięci, że sam, żeby w to uwierzyć, muszę wziąć do ręki jakiś z albumów i przejrzeć. Te obrazy wydawało się, że się na zawsze zakodują w umyśle. Nieprawda, bo życie potwierdza to, że dużo lepiej się kodują rzeczy dobre, ładne, przyjemne, pożyteczne, a dużo gorzej rzeczy złe.
2: Tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane na rynku Starego Miasta w Warszawie. 74 zabytkowe kamienice Staruszki oddane zostały ludziom. Jeszcze tak niedawno wspinały się tu ochlapane wapnem rusztowania, turkotały ciągniki i wirowały betoniarki. Dziś rynek staromiejski stoi przed nami w całej swej urodzinowej świetności.
3: I tata, tak zresztą jak i ja, nie bardzo umiał urlopować, bo to nie było ciekawe, praca jest ciekawsza. Ale był no bardzo atrakcyjnym ojcem, ponieważ zawsze był jakiś plan. Albo jechaliśmy do zoo oglądać Daniela, albo szliśmy do kawiarni Bombonierka, tata pił kawę, ja jadłam wuzetkę. A tata zabierał mi krem, musiałam się zgodzić do kawy, taki bumbel na wierzchu biały. Także tata nie był takim tatą, który tak gdzieś zalega.
0: Na Starówce podobno wszystko zdarzyć się może. I tak nagle, nieumówiona, pojawiła się koleżanka, sąsiadka z dzieciństwa bohaterki. Konserwatorka sztuki Anna Komorowska-Sławiec.
4: Cześć.
3: Jak Jurek?
4: Nieźle. Lepiej niż było.
3: No.
4: Wraca do zdrowia.
3: Jest na temat.
4: To
3: jest,
4: bywało się.
3: To jest to, o czym mówiłam, że tutaj było jak na wsi. Szczególnie artyści, tu konserwatorzy.
4: Tutaj był trzeba, gdzie jest nasz śmietnik.
3: Ale... Ja nie. Ja miałam być królewna.
4: Tak, ona była.
3: U mnie ja z Grażynką, swoją koleżanką.
4: Myśmy się tak bawili.
3: A ja mogłam wychodzić na taką ławeczkę, którą mama widziała z okna i co pewien czas tam sprawdzała. I my z Grażynką, tylko tam na.

0: tej ławeczce. Żadne królewna. Wszyscy się znali.
1: Wszyscy się witali. Wspólnie różne rzeczy robiliśmy. Pieski razem wyprowadzaliśmy, różne rzeczy były. Bardzo było przyjemnie.
0: Moja córka zawsze się złościła, bo ja mówiłam, idę po pietruszkę i znikałam na 3 godziny, bo tak jak w tej chwili, Ania Dekorczak-Komorowska, pogadawszy. Następny ktoś, znowu 5 minut, a jak tam dzieci, a jak tam, a jak sztuka.
1: Dzieci się kumplują do dziś. Słynna piaskownica. Piaskownica tak. Się zakończyła brutalnie, bo tutaj jeden z naszych sąsiadów zamordował drugiego sąsiada, pokroił go w kawałki i znaleziono w walizce tylko kadłubek, ale po jakichś bliznach, tatuażach doszli wreszcie co i jak, no i złapali tegoż. Rączki i nóżki były zakopane w naszej piaskownicy.
0: Dzieci znalazły.
1: No i ciągle latali w tej i nazad, bo on się nie chciał przyznać, gdzie jest głowa. Okazało się, do komina wrzuci tą głowę i całą powiesił w woreczku na tam mniej więcej, gdzie my mamy telewizor teraz.
0: Stare miasto, tak jak i przed wojną, nie było luksusową dzielnicą. On właściwie dopiero po odbudowie zaczęło nią być, ale jak widać nie do końca.
1: Życzę wszystkiego dobrego.
0: Pa! Niespodziewanka o staruszce.
1: Tak.

0: Drugiego dnia mroku wojny trudno szukać w projektach Józefa Sigalina. Z twórczością mamy Krystyny może być inaczej.
1: Takie bycie w sztuce od dziecka ma też minusy. Tak sobie o tym myślę.
2: No proszę, proszę powiedzieć, bo na razie królewna i jeszcze do tego wszystko, co pani opowiada, to jest jak ta wuzetka. Chętnie bym zjadła taką wuzetkę.
1: Tak, ale no bo ja byłam takim, ja myślę, że po tych wszystkich strasznych rzeczach, które mama musiała przeżyć w powstaniu, bo była w Kedywie i była żołnierzem, nie sanitarniuszką, nie łączniczką, żołnierzem. Tata no nie z gorzej też przeżył w czasie wojny. Poza tym stracił ukochaną matkę, siostrę w getcie, przedtem jednego brata w Katyniu, drugiego przedtem w Rosji. No ogólnie ciężko. I ja chyba byłam ich takim pomysłem, takiego plasterka wychylonego no, do życia. I dlatego byłam takim cukiereczkiem. Tak byłam hodowana. I w ogóle obydwoje rodzice nie byli wspominaczami. Znaczy oni chcieli żyć do przodu, mieć plany, robić coś, żeby to miało sens do przodu, nie do tyłu.
2: Co to?
1: No.
2: Jakaś młodzież.
1: No, ładnie.
2: Możemy podejść.
1: Oczywiście. I paprotki na głowie.
2: Ale nie wiem, czy to nie Ukrainki i Ukraińcy.
1: Czyli takie krzyżowanie kultur, to bardzo przyjemne. Jak widać, na Starym Mieście same niespodzianki.
2: Wyprowadziła się pani, bo starówka się zmieniła.
1: Tak, tak. To znaczy, prawdę mówiąc, wyprowadziły mnie stąd fontanny i ich brak urody. I taka masowa rozrywka, która jest być może potrzebna, ale nie mnie.
2: Pani czuje, że to był przywilej mieszkać tu?
1: Tak. Pod wieloma względami. Ludzie przecież podróżują po to, żeby oglądać różne piękne miejsca, a ja je miałam z każdego okna i widziałam to. Znaczy, to nie było tak, że się już nie widzi, co się ma za oknem. Ja to widziałam, zawsze widziałam, teraz widzę. Te widoki z okna zawsze były rodzajem obrazu, ponieważ ja byłam często chora, to ciągle patrzyłam z okna i widziałam całe mury, widziałam przed swoim, jak leżałam w łóżku, i zmianę koloru na nich, zmianę światła, ludzi, te kamienice, które zmieniały się w świetle. Także na pewno to był przywilej, taki przywilej estetyczny. Człowiek gdzie nie spojrzy, właściwie gdzie nie odwrócimy wzroku, jest pięknie.
3: Reportaż w Radiowej Trójce wróci w najbliższy poniedziałek o godzinie 21:00, a poza tym w audycji popołudniowej reportaży można posłuchać około 18:40 od wtorku do czwartku. Za dzisiejszą audycję dziękuję Agnieszka Laskowska, Michał Kowarski, Olga Szućko i Michał Matus. Skłaniamy się państwu nisko i żegnamy utworem Darii ze Śląska.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej

0: Informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
13: Poleca Radiowa Trójka.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni rozmowy mogące zaważyć na przyszłości PiSu. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z prezesem partii o zakazie uczestniczenia w stowarzyszeniach. W Sejmie 4 projekty uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie spierali się co do ich treści. A w rękach prezydenta decyzja o podpisaniu lub zawetowaniu przepisów wiążących numery PESEL z zarobkami lekarzy. Karol Nawrocki musi zdecydować do jutra. Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych dni spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. Ma to związek z decyzją kierownictwa partii zakazującej jej członkom działalności w stowarzyszeniach. O planowanych rozmowach mówił w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukasz Kmita. Czas na rozwiązanie tego sporu w PiS jest, mówił w Pulsie Trójki Agaton Koziński z Polski The Times.
9: Napięcia wewnątrz PiSu utrzymują się już od bardzo dawna i może to i lepiej, że to się skończy, bo przynajmniej będziemy mówili o jakichś realnych problemach, a nie o życiu wewnętrznym opozycyjnej partii. No nie jest to najbardziej fascynujące wyzwanie dla dyskusji o przyszłości Polski, tak może ujmę.
17: Frakcja Morawieckiego nie chce podporządkować się tej decyzji, zwraca uwagę na naszej antenie Roman Imielski z Gazety Wyborczej.
18: Grupa maślarzy tak zwanych, czyli tych przeciwników Morawieckiego, przekonała prezesa PiS do

0: tego, żeby przeciąć tą zabawę w to, czy Morawiecki zostaje ze swoją grupą, czy wychodzi. Od dawna Morawiecki wysyłał takie głosy, że no, albo będzie liderem tej partii, albo sobie znajdzie nowe miejsce na scenie politycznej i rzeczywiście to jest gra już na poważnie.
1: Członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń w ciągu 7 dni i złożenia deklaracji o braku przynależności do tych organizacji. Sejm pracuje nad treścią uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie zgłosili 4 projekty, a jako wiodące wybrano dokument przygotowany przez posłów PSL. Podczas debaty różnice między partiami nie dotyczyły oceny wydarzeń historycznych, ale zapisów samej uchwały.
2: W tekście wiodącym autorstwa PSL przede wszystkim podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom tej najkrwawszej w dziejach naszego narodu zbrodni, cytował poseł sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
3: Większość z tych ofiar to stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców.
2: Ale prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy. Mówił poseł PiS Tomasz Zieliński.
4: Zmiany decyzji dotyczącej nadania ważnej jednostce wojskowej nazwy odwołującej się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii.
2: Jednak ekshumacje się rozpoczęły, a dzięki działaniom rządu rodziny ofiar mają swoje prawa, tłumaczył Paweł Kowal z KO.
5: Prawo do godnej pamięci pobliskich zmarłych, na które składa się poszukiwanie, ekshumacje, pochówek, szczątków i prawo do modlitwy lub medytacji.
2: Głosowanie w tej sprawie jutro. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Do jutra prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie podpisania lub zawetowania projektu ustawy o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Ma to umożliwić zbieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, powiedziała nam, że to narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
6: My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
1: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych. Czeskie władze zapewniły, że zatrzymanie obywatela Czech w Chinach nie ma związku ze sprawą chińskiego dziennikarza oskarżonego w Czechach o szpiegostwo. Mężczyzna przebywał w Chinach prywatnie, a czescy dyplomaci pozostają z nim w kontakcie.
7: Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że Czech został zatrzymany pod zarzutem narażenia bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie Pekin skrytykował Pragę za zatrzymanie w styczniu chińskiego dziennikarza na podstawie, jak twierdzi, nieuzasadnionych zarzutów i wezwał do jego uwolnienia. Czeskie media sugerują, że zatrzymanie Czecha może być próbą wywarcia presji i doprowadzenia do wymiany za oskarżonego o szpiegostwo Chińczyka. Szef czeskiej dyplomacji Petr Macinka odrzucił jednak te spekulacje. Ta osoba przebywała w Chinach prywatnie. Strona chińska nie potwierdziła żadnego powiązania. To dwie odrębne sprawy. Według nieoficjalnych ustaleń mediów zatrzymany obywatel Czech jest przedstawicielem firmy produkującej systemy radarowe. Mężczyzna miał udać się do Chin w związku z certyfikacją radarów lotniskowych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia, wieczorem i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Może on osiągać nawet 100 km na godzinę. Teraz od 23 do 32 stopni, nad ranem od 12 nad Zatoką Gdańską do 18 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja.
10: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
11: Coś się musi w tym kryć.
10: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Szmec.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich

0: Anna Dymna. Wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Trójka.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 9,5 minuty po 19. Dobry wieczór.
18: Elementy.
17: W składzie Olga Szućko i Maciej Jankowski witamy serdecznie jak co czwartek po 19. Dziś oczywiście jak zwykle w elementach sporo muzyki związanej z kulturą bitową, trochę samplingu, trochę remiksów nawet. No i dużo rocznic. Dziś o tym też będziemy mówić, jakie płyty ukazały się albo 16 lipca, albo gdzieś w okolicach 16 lipca. W każdym razie lipiec jest bardzo mocnym miesiącem, jeżeli chodzi o premiery płytowe i o tym dziś na pewno dwa słowa. Ten zespół, czyli The Wave, właściwie duet, był kiedyś moimi gośćmi właściwie, bo jest to dwójka oczywiście, w trójce. Natomiast dziś zdecydowałem sięgnąć po ich płytę, której jeszcze nie grałem, bo to jest płyta na żywo.

Ekipa Grahama Coxona i Rose Eleanor Dougal. To jest historia zarówno pięknej relacji prywatnej, jak i muzycznej, która oczywiście przerodziła się później we współpracę długoletnią i długoletni związek już na tym etapie, a to był fragment City Lights Sessions, czyli live sesji, którą w ubiegłym roku zespół zagrał po premierze swojej płyty City Lights. Właśnie my wokół tej płyty rozmowę na antenie Trójki emitowaliśmy jakiś czas temu. Było to chwilę po premierze tego albumu. Natomiast tego albumu live, który też ma mnóstwo ciekawych smaczków, jeszcze w Trójce nie graliśmy. Zachęcam do tego, jak zwykle, żeby całości posłuchać live from the City Lights Sessions. Na początek nagranie Moth to the Flame. My tego zaczęliśmy dzisiejsze elementy, ale wspominałem o tym, że będą też rocznice. I nie tylko, bo oczywiście to są takie punkty zaczepienia, które zawsze się pojawiają. Natomiast to, co dziś też odegra istotną rolę, to znaleziska muzyczne, których po latach dokonali na przykład jacyś kolekcjonerzy płyt. No bez nich

Bardzo lubię odkrywać takie historie. Historie muzyków na pewno w niektórych sferach zapomnianych, których zdecydowanie warto jest posłuchać, których warto jest odświeżyć. Najpopularniejszą taką historią z całą pewnością jest Rodriguez, czyli bohater całej serii poszukiwań, no i filmu Searching for Sugar Man. Natomiast tych historii jest znacznie, znacznie więcej. Bohaterem jednej z nich jest niejaki William Pulliam, czyli właśnie Daron, do którego wysłuchaliśmy. To człowiek, który zachwycał imidżem, przede wszystkim bardzo elegancko ubrany, ze stylową biżuterią w stylowym samochodzie. Właściwie gotowy przepis na sukces, ale w latach 70. po tym, jak ukazały się pierwsze single, za wiele się niestety nie wydarzyło. 30 lat musiało minąć i dopiero w XXI wieku jego materiał został na nowo odkryty i wydany jako pierwsza płyta. To natomiast rework tak zwany. Na warsztat nagranie Didn't I wziął Dave Allison.

The Climb, czyli jeden z tych raperów, którzy współpracowali z samym mistrzem, bo akurat ta płyta to właśnie The Climb and Madlib. Bardzo bym wiele dał, żeby móc poobserwować Madliba przy pracy. To był fragment z płyty z instrumentalnymi fragmentami tego dzieła, które powstało już lata temu w 99 roku. To jest natomiast wersja z wokalem. Bardzo polecam posłuchać tego albumu Illmind Music.

World Domination, czyli właśnie wspomniany The Claim oraz Madlib i Spontaneous tutaj na ficie, tak zwanym, we współpracy z tymi artystami na płycie Illmind Music, którą raz jeszcze bardzo, bardzo polecam, jak wszystko, co przez lata tworzył Madlib. Bardzo ciekawym momentem w historii muzyki był ten czas, kiedy Herbie Hancock bardzo zainteresował się wszystkim tym, co z kulturą buddyjską związane, to oczywiście też miało wpływ na muzykę.

To była płyta inicjująca istnienie sekstetu Mwandishi, czy też Mwandishi, to Herbie Hancock. W 71 roku nieco inna już odsłona tego artysty, który już na tym etapie był niewątpliwie legendą jazzu, legendą muzyki improwizowanej, muzyki na żywo. Natomiast zaczął odkrywać zupełnie nowe przestrzenie w latach 70. i tutaj razem z nim Buster Williams na basie, Billy Hart na perkusji, Eddie Henderson na trąbce, także Benny Maupin na basowym klarnecie i Julian Priester również na dęciakach także się pojawia. To jest ten skład, który zaproponował cztery nagrania właściwie, a nawet trzy, no, gdyby policzyć wszystko razem jako jedność, no to będą trzy, natomiast tam się dużo więcej dzieje wewnątrz utworów, więc można je podzielić nawet na więcej części. Ostinato, You'll Know When You Get There, to strona pierwsza, Wandering Spirit Song, część druga i kompozycja Herbiego Hancocka głównie. My słuchaliśmy You'll Know When You Get There, a to już bracia ze Szwajcarii, Hermanos Gutierrez z nowym utworem.

No faktycznie nie brzmią do końca szwajcarsko, bo to jest szwajcarsko ekwadorska historia, czyli Hermanos Gutierrez. Bardzo żałuję, że nie byłem, bo planowałem wybrać się nawet do Istambułu na ich koncert w ubiegłym roku. Nie udało się. Cały czas jest to w kategoriach moich zaległości koncertowych. Ta kupka zespołów i artystów się

powiększa niestety z każdym rokiem, ale liczę na to, że niedługo będzie mi dane zobaczyć ich na żywo, bo naprawdę warto. Alejandro i Esteban Gutierrez z nowym utworem zapowiadającym płytę, a to rocznicowo. Primal Scream.

Akurat dzisiaj w audycji Listy na M mowa była m.in. o zmianach w repertuarze artystów, o piosenkach, o albumach, które wyznaczyły nowy kurs. Akurat w szeregach Primal Scream też się dużo zadziało muzycznie. No i dowodem na to jest m.in. ta płyta Vanishing Point, która ukazała się w 1997 roku. To był 7 dzień lipca, natomiast na niektórych rynkach także 17 lipca jest wskazywany jako data premiery tego albumu. Warto jest do niego wrócić, zwłaszcza, że właśnie sporo tam możemy poodkrywać takich elektronik rockowo, dubowo, neopsychodeliczno, krautrockowych historii. Żeby tego było mało, to jeszcze Trainspotting w tytule, czyli kolejna ikona lat 90. Tym kończymy pierwszą godzinę elementów. Wracamy po serwisie trójki po 20.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napis.

0: napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
14: Poleca Radiowa Trójka.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskich Radia, czwartek, 16 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie samoloty ponownie przechwycone przez polskie myśliwce nad Bałtykiem, trzeci raz w tym tygodniu. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała wydawanie środków publicznych w czasie rządów PiS. Nieprawidłowości sięgają 120 miliardów. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia pociągi wrócą na linię kolejową pod Wadowicami. Polscy piloci po raz kolejny w tym tygodniu przechwycili rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Tym razem były to dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy Il-20. Rosyjskie maszyny leciały około 30 km od Jastrzębiej Góry.
19: To już trzeci dzień z rzędu, kiedy polscy piloci reagują na rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. W środę przechwycono parę Su-30 z Królewca, a we wtorek samolot rozpoznawczy Il-20 na północ od Ustki, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych major Ewa Złotnicka.
20: Para dyżurna myśliwców sił powietrznych dokonała ponownego skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej i eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotów Federacji Rosyjskiej, które wykonywały lot nad Morzem Bałtyckim.
19: Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu.
20: Jest to standardowa procedura, kiedy statki powietrzne wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
19: Po zakończeniu polskiej eskorty samolot Il-20 przyjęły szwedzkie myśliwce. Piotr Durys, Polskie Radio.
18: 120 miliardów złotych. Tyle wynosi skala nieprawidłowości

0: krytych przez Krajową Administrację Skarbową przy wydawaniu środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. Część środków była wydatkowana na cele prywatne, mówi wiceminister finansów i wiceszef skarbówki Zbigniew Stawicki.
1: Spłatę prywatnych zobowiązań, prywatne zakupy, prywatne wyjazdy turystyczne, przelewy na prywatne konta, dalej wypłaty w bankomatach, co się dalej działo z tymi pieniędzmi, to już jest kwestia późniejszego postępowania karnego. Natomiast możemy się domyślać, że na pewno nie posłużyły one celom, dla których została dotacja udzielona. Mamy również do czynienia ze zjawiskami niegospodarności.
0: Administracja skarbowa prześwietliła 167 podmiotów, w tym fundacje, stowarzyszenia i ministerstwa. Do prokuratury skierowała 250 zawiadomień. W około 200 przypadkach wszczęto już postępowania. Takiego oblężenia dawno nie było. Wiele wyższych uczelni już decyduje o zwiększeniu liczby miejsc na najbardziej popularnych kierunkach. O tym, jak rekrutacja przebiega na przykładzie Szczecina, opowie Aneta Łuczkowska.
2: 35 osób na jedno miejsce na kierunku dentystycznym i 20 na lekarskim odnotował Pomorski Uniwersytet Medyczny. Na Uniwersytecie Szczecińskim też padły rekordy, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka uczelni.
3: Wśród topowych kierunków to psychologia, to aż 7 osób na jedno miejsce, ale także prawo, również filologia angielska. To są te trzy kierunki, na które najprawdopodobniej już w drugim naborze nie będziemy rekrutować, ta lista się po prostu zamknie.
2: Przyszli studenci Politechniki Morskiej już poznali wyniki rekrutacji. Dostało się o 40% więcej niż rok temu, mówi Anna Malec, rzeczniczka morskiej.
4: Zwiększamy limity na kierunkach, bo faktycznie kandydatów na jedno miejsce jest więcej niż się spodziewaliśmy.
2: Wyż na uczelniach ma oczywiście wytłumaczenie. Na studia idą właśnie sześciolatki, które lata temu, o rok wcześniej poszły do szkoły. Za 2 lata szkoły wyższe czeka natomiast demograficzny dołek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej w Małopolsce. Pociągi nadal nie kursują, jednak koleje zapowiadają, że ruch między Barwałdem Średnim a Wadowicami będzie przywrócony w połowie przyszłego tygodnia. Linia jest nieprzejezdna od wtorku, kiedy samochód ciężarowy zaklinował się pod wiaduktem i uszkodził jego konstrukcję.
5: Na miejsce kierowany jest ciężki dźwig kolejowy, który podniesie wielotonową konstrukcję i umożliwi jej ponowne osadzenie we właściwym położeniu. Następnie odtworzony będzie tor oraz wyregulowana sieć trakcyjna. Przewidujemy, że ruch pociągów na linii kolejowej zostanie przywrócony w połowie przyszłego tygodnia.
0: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. Do czasu zakończenia prac zamiast pociągów Polregio kursują autobusy zastępcze. Pociągi PKP Intercity i Kolei Śląskich jeżdżą objazdem przez Oświęcim i Skawinę. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy i jutro pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz, lokalnie burze z gradem, nad ranem mglisto. W nocy od 12 do 19 stopni, w dzień 26 na Podlasiu, 31 w centrum, do 32 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
9: Stąd nazwa Ironman 70.3.
8: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
9: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
8: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
9: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
8: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
9: i Dariusz Urbanowicz.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: To już prawie 6 minut po 20. Witamy ponownie.
6: Elementy.
11: Nic się nie zmieniło, Olga Szućko. Za sterami Maciej Jankowski przy mikrofonie jeszcze przez godzinę. Muzycznie będziemy Państwu towarzyszyć. To jeden z zespołów, które zupełnym przypadkiem odkryłem koncertowo w ubiegłym roku.

Benedetta, Victoria i Teresa, choć to na pewno nie są ich prawdziwe imiona, jak same dodają w swoim bio. W nawiasie taką informację. Dużo do rozpakowania tutaj zdecydowanie, bo jak poszukamy informacji na temat tego zespołu, zespołu Shishi, tylko jeszcze dodam, no to od razu znajdziemy informację, że same dziewczyny określają tę muzykę jako taki surf rock, który tak właśnie by brzmiał, gdyby był stworzony, skomponowany w ciemności niedaleko zamarzniętego Morza Bałtyckiego, bo pochodzą z Litwy i przypadkiem zupełnie trafiłem na ich koncert w ubiegłym roku w Warszawie. No i od razu popędziłem kupić płyty i zdecydowanie była to dobra decyzja, bo mnóstwo ciekawych rzeczy się na tych płytach kryje. Do Shishi jeszcze będziemy z pewnością wracać. To jest trio, które już wprawdzie w tygodniku muzycznym miesięcy temu kilka gościły, ale myślę, że dużo mają materiału. Zresztą ja czekam cały czas na nowości i na pewno będę informować o nich, jak tylko się ukażą. Sporo także w Elementach przez te ostatnie miesiące istnienia audycji, pierwsze miesiące istnienia audycji pojawiało się Fontaines DC. To dziś właściwie nie wiem dlaczego po raz pierwszy dopiero sięgam po debiutancką płytę solową Griana Chatena.

Ważne, ważne, bardzo ważne rzeczy, o których zapomniałem, bo czasami lubię tak poudawać, że w radiu cały czas gramy wyłącznie z czarnych płyt i już nie z plików, a właściwie jeszcze nie z plików, bo właśnie sięgnąłem po czarną płytę, która nieopodal mnie leżała, no i myślę, że warto wrócić do Shishi i albumu Nearly Happily Ever After, bo z tego albumu właśnie utwór wcześniej zagraliśmy. No i wtedy to jeszcze nieco inaczej skład wyglądał. Benedetta Victoria i Maria Rosa. Taki był skład tego trio. No i zachęcam zdecydowanie do wysłuchania albumu w całości. A przed momentem Grian Shatten solowo, wokalista Fontaine's DC, który znany być może z tego, że ma naprawdę niecodzienne podejście do tekstów, a to wynika z zamiłowania do poezji, które zresztą też sprawiło, że panowie z Fontaine's DC się w ogóle spotkali. Tutaj teksty można poczytać, też otworzywszy czarną płytę od razu widzimy też to, co bardzo ważne, czyli tak zwane kredyty, kto na płycie zagrał w utworze przed momentem. Grian Shatten oczywiście, poza nim Tom Cole, Hinoko Omori, Dan Carey, Violetta Vici i Georgie Jesson. A to Chet Faker.

0: definitely an odd young man.
1: Mm.
0: Tall, good looking, good enough looking.
2: To było podczas lockdownu. W studiu w Nowym Jorku powstawał ten materiał i wtedy planowany był na premierę jako już Nick Murphy, niekoniecznie Chet Faker, bo powrót do tego pseudonimu był właściwie przypadkowy, kiedy artysta w trakcie komponowania utworów zorientował się, że to chyba jednak brzmi jak Chet Faker właśnie. Na Hotel Surrender tytułowy, czyli bo Hotel Surrender to tytuł tego albumu, z którego wyciągnęliśmy I Must Be Stupid, to jest nawiązanie do studia, bo tak nazwał swoje studio nowojorskie właśnie Nick Murphy, czyli Chet Faker. No i tutaj dużo symbolizmu, bo codziennie, jak sam wspomina, meldował się w tym miejscu i zostawiał za drzwiami stres, oczekiwania, problemy, no i hotel stał się Hotel Surrender stał się taką metaforą stanu umysłu. Trzeba poddać się temu, co się dzieje w danej chwili. Tak mówił o tym Nick Murphy właśnie. Cała filozofia tej płyty, która dziś kończy 5 lat. Hotel Surrender ukazała się 16 lipca 2021 roku. Hip-hop w elementach to bardzo istotna część całej opowieści, dlatego teraz coś nieco nowszego niż w pierwszej godzinie, bo to Lupe Fiasco.

Mały fast start Ashleya Henry'ego wcześniej, przed lupę fiasko, bo tak się wyrywał już, żeby zaproponować coś z płyty, co prawda już kilkuletniej, bo siedmioletniej dokładnie, Beautiful Vinyl Hunter. Przepiękna płyta, przepięknie wydana również, no i wspaniałe zdjęcia z Londynu. W Londynie rejestrowana całość, zarówno część graficzne, jak i audio, przede wszystkim audio, no bo też jest jeden z tych londyńskich artystów, którzy zdecydowanie zwrócili uwagę świata na tę nową falę brytyjskiego jazzu, choć on tak typowo nowofalowy, jeżeli chodzi o jazz, nie jest, bo dużo w tym klasyki. No a zaraz potem Lupe Fiasco, czyli człowiek, który w tak zwanym jazz rapie porusza się bardzo swobodnie i dowodem tego płyta Samurai chociażby, z której przed momentem number one Headband. Jeżeli chodzi o muzykę brytyjską natomiast, no to jeszcze musimy sięgnąć po tę artystkę. Ona w elementach już bywała, ale dziś idealna okazja, żeby do niej wrócić.

To kolejna pięcioletnia płyta. Dziś kończy 5 lat dokładnie. Luminol, czyli kolejne wydawnictwo Madeline Johnston, tym razem pod pseudonimem Midwife. Z tego jest najbardziej znana, z działalności właśnie jako Midwife, ale wydawało również jako Mariposa i Sister Grotto, tam też płyty można znaleźć. W sumie 4. A to jest jej trzecia płyta jako Midwife. Ukazała się w 2021 roku. No i matematycznie to by się zgadzało, no bo 5 lat temu przecież, o tym mówiłem. Natomiast wcześniej Little Sims z pandemicznego wydawnictwa, które uwielbiam, Drop Six, no i opowieść zupełnie inna niż zwykle, zresztą też zaglądając do płyty można się zorientować, że dużo tam tekstowo także się dzieje rzeczy, może nawet niepokojących momentami. To Chinatown, czyli powrót do wydawnictw dawnych. Tropical Soldiers in Paradise, którzy szykują się do kolejnej płyty. Już niebawem ona się ukaże. Będą też koncerty, na co liczę. No i to są stali bywalcy niedzielnej audycji Młody Polski Jazz.

Tropical Soldiers in Paradise, czyli Marcin Sojka, Maciek Łebkowski, Bartek Krajewski, Kuba Łapiński, Grzegorz Pałka i Emilia Gołos. Niedługo nowa płyta, a to Chinatown, czyli nagranie otwierające ich płytę z 2018 roku. Tropical Soldiers in Paradise, raz jeszcze powtórzę. I to wszystko na dziś. Olga Szućko i Maciej Jankowski, odmeldowujemy się. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. I sięgamy na koniec po jeszcze jedną produkcję Madliba. To oczywiście Dudley Perkins, Dear God, a my słyszymy się w przyszły czwartek po 19:00.

0: Druga wakacyjna lektura w trójce. Autor?
1: Jacek Pomorski.
0: Tytuł?
1: Pies Wybawiciel.
0: Czyta?
1: Tomasz Karolak.
0: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
1: Fragment czwarty. Oglądał Piątek z Pankracym i czuł się jak kundel. Nawet powiedział do telewizora. A co mi powiesz, Pankracku, mój ty ulubiony piesku? Jaką bajeczkę, Pankracku, mi opowiesz? Ale mogło być też inaczej. Był bowiem wykończony kolejnym wykańczającym dniem i oglądając psią wieczorynkę, popadał w letarg, w coraz głębszy sen i nie pamiętał już, czy to Pankracy mówił? Czy śniło mu się, że sam jest Pankracym, który mówi do niego z ekranu telewizora, gdy on śpi przed telewizorem? Wszystko zlewało się w dziwną mieszankę jawy i snu, która była jak film, a jednocześnie jak sen. Film, który oglądał i sen, który śnił. A może to był oglądany we śnie film? Śniony we śnie sen? A może wszystko naraz, jak to w filmach i we śnie? I mówił w tym dziwnym filmie jak Pankracy. Znałem kilku czempionów jeszcze z kundelskich lat. Czempionów psich estrad, księgarni i scen. Przychodzili do Piątku z Pankracem, żeby wypromować swoje piosenki, płyty, książki, seriale. A gdy w końcu sam spisałem swoje myśli, psie figle, a nawet ekscesy, zdałem sobie sprawę, jak to fajnie, że jest psiamorda.dog, bo choć jestem zwykłym kundlem, znam przecież czempionów, często im pomagałem, gdy jeszcze byli zwykłymi kundlami, tak jak ja, więc odezwę się do nich, zagadam, poszczekam sobie dzięki psiejmordzie.dog, jak kundel z czempionem, który przypomni sobie kundelskie czasy w Piątku z Pankracem i może polajkują moje psie myśli, może dadzą im 7 kostek, może zrobi się wokół mych psich myśli jakiś ruch. Skoro czempiony kręciły do mnie kiedyś ogonkiem, pokazując swoją nową płytę albo szczere do bólu wspomnienia, żebym je polecił dzieciakom i młodzieży. Myślałem, że czempiony znajdą czas na moje psie myśli. Drapię pazurem w klawisze 3 razy i mam nadzieję, że czempion Kaśka pomoże mi. No pewnie, że ci pomoże. Jak ty jej, Pankracku, pomagałeś, prawda, dzieci? Powiedział pan. Ależ z pana dziecko, Pankracku, waż słowa. Ważę, ważę. I co? Czempion Kaśka użalała się nad sobą, że właśnie remontuje budę, że straszny w niej hałas, że nie słyszy swoich myśli, żebym może odezwał się do niej na psiamorda.dog. Przyznasz, Pankracku, że to jest właśnie ta nadzieja, o której dawanie do ciebie apelowałem, powiedział pan. Zawsze jest jakaś nadzieja, więc piszę na psiamorda.dog do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę. Mówi, że wciąż mnie lubi, że wspaniale było śpiewać Piątku z Pankracem, ale teraz przecież dobrze wiem, że ma wiele szczeniąt, a te szczenięta są bardzo nerwowe i nawet nie podchodź, bo jak zobaczą kundla, to pogryzą, obsobaczą strach. Do mistrza Andrzeja też pazurem zadrapałem 3 razy. Wyświetliła się reklama psiej karmy z jego podobizną, ale był zajęty swoim promo po wybiegach w Niemczech. I wtedy, drogie dzieci, zrozumiałem smutną rzecz. To jest przyczyna twojej melancholii, Pankracku? A tak, co cię tak bardzo zmartwiło? Że psiamorda.dog i instamorda to One Direction Show. Pankracku, może to wyjaśni. Nie wszyscy znamy języki tak dobrze jak ty. Każdy czempion pilnuje swojej budy i nie dopuszcza nikogo na psi parnas. Niemożliwe. A gdzie wspólnota? Gdzie wasza psia solidarność? Chcesz dodawać kosteczki zachwytu pod fotkami, to dodawaj i lisz ekran wywieszonym jęzorem. Ale ty, kundlu bury, żadnej kosteczki od czempiona nie dostaniesz. Nie dla ciebie czempioński wybieg. Dla ciebie kundla buda i ogryzione dawno kości. Kiedy to sobie, Pankracku, uświadomiłeś? Wchodzę na psiamorda.dog, Kaśki. Sam widzisz, że każdy może tam wejść. I co? 420 tysięcy kundli followersów i? Chcesz się łasić, to się łaś, ale nie poszczekacie razem.
2: Bo?
1: One Direction Show.
2: Czyli?
1: Komunikacja.

0: racja w jedną stronę, czyli de facto jej brak.
1: I co?
0: Zawsze, gdy patrzę na psiamorda.dog, czuję się jak pańszczyźniany chłop. Ja, kiedyś wolny pies, patrzę na insta.dog i czuję, że moja buda to czworaki. Czempiony wstawiają na psiamorda.dog zdjęcia nowych pańskich dworów, a my jesteśmy tylko po to, żeby kupować płyty, książki, chodzić na filmy i spektakle i je lajkować. Wyrabiamy pańszczyznę zachwytu w dzień i w nocy, w dni robocze i święta. Nie ma chwili wytchnienia od pańszczyzny na psiamorda.dog. Lajkuj, lajkuj, kupuj, podziwiaj. One Direction Show. Czempiony i zwykłe psy. Psiamorda.dog. Instamorda. Noc i dzień. Zwierzęcy folwark.dog.
1: Pan Kracku.
0: Tak?
1: Jakoś smutno się zrobiło. Smutne rzeczy opowiadasz.
0: Może czas na coś weselszego?
1: Wtedy się przebudził. Ekran śnieżył, uśmiechnął się na wspomnienie psioceńskiego Hamleta i zaraz posmutniał, przypominając sobie zwierzenia Pankracego. Ekran śnieżył. Czuł się samotny jak pies. Czuł tylko ziąb, na jaki kiedyś nie wygnano by nawet psa. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
2: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
2: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 16 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Górnik trafił do szpitala po wypadku w kopalni Marcel na Śląsku. Wołodymyr Zełenski wyznaczył tymczasowego ministra obrony Ukrainy. Poznański Lech kontra Górnik Zabrze, trwa mecz o Super Puchar Polski, o nim za chwilę w sporcie. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku. Pod ziemię ucierpiał jeden z górników. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował rannego do szpitala w Sosnowcu. 36-latek jest przytomny, ma przejść badania. Były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy będzie kierował resortem obrony. Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jevhenija Chmarena, pełniącego obowiązki ministra, i zapowiedział, że wystąpi do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni minister stracił posadę w związku z dymisją rządu.
7: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jevhenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Dziś Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Po ultimatum w sprawie stowarzyszeń liczne krytyczne głosy i brak jednomyślności w Prawie i Sprawiedliwości. Tak sytuację w partii Jarosława Kaczyńskiego ocenia politolog dr Andrzej Janusz. Jak dodaje, prezes PiSu jest gotowy na poświęcenia, w tym czasowe osłabienie partii, aby zachować nad nią kontrolę.
8: Zasada Kaczyńskiego podstawowa. Partia jest najważniejsza. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że prezes partii, przyjdą niedługo wybory, będzie ustalał listę, on będzie podpisywał te listy wyborcze i on trzyma jakby kasę, czyli trzyma pieniądze, i to są dwa fundamentalne narzędzia, które chce utrzymać, nawet za cenę czasowego osłabienia partii.
6: Członkowie PiS-u są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do przyszłego czwartku. Mają też złożyć deklarację, że do żadnego nie należą. Jeśli tego nie zrobią, władze partii zapomnieją.

0: Opowiadają konsekwencje przewidziane w statucie, w tym utratę członkostwa w PiS-ie. Jacek Sasin zakończył działalność swojego stowarzyszenia. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego działa dalej. Za nimi lata nauki zawodu, a przed odpowiedzialna i trudna praca w szpitalach i z pacjentami. Mury Uniwersytetu Radomskiego opuściło dziś 60 absolwentów pielęgniarstwa. Szacuje się, że w Polsce brakuje około 150 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy.
1: Dla Kamila Majewskiego, który właśnie odebrał dyplom, wybór zawodu był naturalną konsekwencją tego, czym zajmował się dotąd, czyli wspieraniem osób niepełnosprawnych. Pracę chciałby zacząć w miejscu, które inni zwykle omijają.
2: Mam nadzieję, że uda mi się dostać na jakiś SOR. Mam nadzieję, że tam bardzo dużo się nauczę. No i też takiego szybkiego reagowania, takiej szybkiej pomocy.
1: Średnia wieku pielęgniarek to 55 lat, przypomina Aneta Jędrzejewska, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.
3: Kadrę mamy taką, że jest w wieku bliższej emerytury, ale mamy pielęgniarki, które są bardzo dobrze przygotowane i mogą zastąpić te pielęgniarki, które odchodzą.
1: 30% polskich pielęgniarek osiągnęło już wiek emerytalny. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Pompy ciepła nie powodują rachunków grozy, wynika z najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego. W mediach pojawiały się ostatnie informacje o bardzo wysokich zimowych rachunkach, sugerujące, że jest to jedno z najdroższych źródeł ciepła w Polsce. Autorzy badania wskazują, że rzeczywistość wygląda inaczej.
4: Zapytaliśmy o to, czy jest pani zadowolona z kosztów ogrzewania. Jeśli chodzi o pompy ciepła, wykazało aż 60% właścicieli. Natomiast właściciele kotłów pelletowych i kotłów gazowych, tutaj to zadowolenie to jest 46-47%.
0: Mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Syrgiej. Z danych Polskiego Alarmu Smogowego wynika też, że instalowanie pomp ciepła w nieocieplonych budynkach to błąd. Ponad połowa użytkowników skarżyła się na brak komfortu cieplnego.
5: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Legnicy i Katowicach, umiarkowana we Wrocławiu, Kędzierzynie, Koźlu, Raci, Bożu i Goczałkowicach-Zdroju. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Niespełna 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
7: Dzisiaj na Mistrzostwach Świata w piłkę nie grają. Grali za to na naszym krajowym podwórku w Superpucharze Polski. Pierwsze trofeum sezonu trafiło do mistrza kraju, Lecha, który w Poznaniu wygrał 3-1 z Górnikiem Zabrze, czyli ze zdobywcą Pucharu Polski. Reprezentacja siatkarzy przebywa w Chicago, gdzie odbywa się trzeci już turniej Ligi Narodów. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-0 Bułgarię, przed nimi mecze z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Na kolejne wyzwania czeka także selekcjoner Nikola Grbić. Oprócz samych meczów Polacy będą trenować w pocie czoła.
8: Mamy jeden trening, jak każdy raz, kiedy jesteśmy na turnieju. Potem mamy 3 dni z rzędu, gdzie oczywiście zależy od ile będziemy grali. Każdy dzień będziemy zrobili decyzję, jaki plan, względu na to, jak będzie sytuacja na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi. Przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi.
7: Na najbliższy mecz z Brazylią o 3 w nocy w sobotę. W kolarstwie w Tour de France 12 etap wygrał Tim Merlier. Belg po finiszu z peletonu wyprzedził Holendra Olafa Kuja i swojego rodaka Kaspera Philipsena. To jego 3 wygrana w tegorocznej Wielkiej Pętli, więc zasłużył na pochwały trenera Wacława Skarula.
9: Tim Merlier tak chciałby chyba powiedzieć, jak mnie już przywieziecie w peletonie, to na pewno was obsłużę i rzeczywiście pokazał to po raz 3. Jest bardzo naprawdę sprytnym sprinterem, potrafi się dobrze ustawić i potrafi nawet z nieco dalszej pozycji, pomimo tego, że nie ma własnego pociągu, no być po prostu najszybszy i najbardziej błyskotliwy, a ma przecież tutaj też no, nie lada przeciwników i tutaj na pewno te pojedynki sprinterskie będą do końca ciekawe.
7: Liderem klasyfikacji generalnej wyścigu pozostaje oczywiście Słoweniec Tadej Pogacar. I jeszcze tenis. Katarzyna Piter awansowała do półfinału debla w turnieju WTA w Atenach. W ćwierćfinale Polka i reprezentująca Hongkong Eudice Chong wygrały z Brytyjką Madeline Brooks i Holenderką Isabel Haverlack 6-2, 7-6.
0: Jutro pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze z gradem. Termometry pokażą 26 stopni na Podlasiu, 31 w centrum do 32 na zachodzie.
10: Autopromocja. teraz pieszo.
11: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie.

0: trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
1: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w soli jeszcze, czy już w trasie?
2: Jestem w soli i nie jestem sam.
3: Dzień dobry.
4: Dobry.
5: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
0: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
2: Jak fajnie jest tutaj?
5: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Innem i nekelte modiorul.
0: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
6: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 8 minut po 21.
6: Klub Trójki.
8: Dobry wieczór, Paulina Wilkinga Kurysia i Olga Szućko. Witamy się w takim składzie. Będziemy z Państwem do 22. Akurat w Warszawie w tej chwili nie pada, ale dzisiaj połowa Polski była zanurzona w deszczu. Mówiliśmy kiedyś, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Mam wrażenie, że to jest takie powiedzenie z przeszłości, w której deszczu było dużo, a dzieci lubiły wychodzić na podwórko i nie miały innych konkurencyjnych zabaw, lepiej sprawdzających się pod dachem. Chyba nie te czasy, żeby ponudzić się, na przykład patrząc na deszcz, choć pewnie dorośli zabiegani i zapędzeni we współczesności chętnie by tak sobie posiedzieli właśnie przy deszczu medytując. Ale ciekawi mnie, nas i mam nadzieję także Państwa, jak się zmieniają te nasze deszcze, jak się zmienia też nasz stosunek do wody, do tego zasobu. Tak coraz częściej o wodzie myślimy, która przecież stanowi absolutny fundament naszego nie tylko ludzkiego, ale biologicznego życia w ogóle. Jaki jest ten rok w Polsce, jeśli chodzi o zasoby wodne? Czy możemy się cieszyć, czy bardziej martwić z tych rozmaitych anomalii pogodowych, co do których synoptycy mówią, że jeszcze wiele ich czeka nas przynajmniej tego lata? Opublikowane dzisiaj zapowiedzi mówią o tym, że czeka nas sporo zmian i zaskakujących zdarzeń w pogodzie i że być może dopiero październik będzie w tym roku taki, jak należy się spodziewać, czyli dość zwyczajny. Znamy wszyscy pojęcie modlitwy o deszcz i wypatrywania, łaknienia deszczu. Zapytam dzisiejszych ekspertów o to, czy już pora na tę modlitwę o deszcz, ale czy pora także i jakie racjonalne działania pora podejmować, żeby ten bezcenny zasób, jakim jest woda, oszczędzać, zatrzymywać, żeby było go więcej. Ale porozmawiamy także o deszczach, o tym, czy wszystkie są pożyteczne, czy nie, czy jest coś takiego jak dobry deszcz, niedobry deszcz. Mam nadzieję, że ta rozmowa odbędzie się wspólnie z wami, bo ciekawi nas, jak w waszym otoczeniu, w waszej codzienności, w miejscach, w których mieszkacie, woda funkcjonuje, a może nam umyka, ucieka i może są jakieś przy was, w waszej okolicy, w waszym krajobrazie działania inspirujące, mądre, doceniające ten wodny zasób, a może praktyki takie, które wołają o pomstę do tego niedeszczowego, niewystarczająco deszczowego nieba. Zapraszamy oczywiście do tej rozmowy 22 7 3. To jest telefon, który czeka na wasze głosy, myśli i pytania, a w studiu znakomici i pełni wiedzy eksperckiej goście. Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Pani Katarzyna jest specjalistką do spraw zrównoważonego rozwoju, twórczynią między innymi strategii ograniczania ryzyka klimatycznego i efektywności energetycznej. Doradza pani i rządowi, i biznesowi, a także uczy pani nowe pokolenia tej właśnie wiedzy i domyślam się, że w zrównoważonym rozwoju woda odgrywa super ważną rolę.
9: Zdecydowanie tak.
8: To będziemy dzisiaj korzystać z pani wiedzy. I Michał Marcinkowski jest z nami z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
10: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Geograf i hydrolog, który posiada ekspercką wiedzę z zakresu, no właśnie, hydrologii, ale także gospodarki wodnej i monitoringu środowiska. Zgadza się wszystko?
10: Mam nadzieję, że tak.

0: pan jakieś ukryte jeszcze pasje związane z wodą?
1: Woda w każdym rodzaju. Jesteśmy na wakacjach teraz, więc również różne sporty wodne jak najbardziej.
0: O, wspaniale. Zanim weszliśmy do studia, zapytałam pana Michała Marcinkowskiego, czy hydrolog to jest taki ktoś, kto chodzi po świecie współczesnym strapiony. I o dziwo pan Michał odpowiedział, że nie.
1: Nie, bo zawsze trzeba szukać tych pozytywów, a tak jak rozmawialiśmy właśnie tych kwestii związanych z gospodarką wodną jest coraz więcej wokoło. Widać, że to są zagadnienia potrzebne, że ludzie chcą tego słuchać, że czują tego, to więc to są dobre rzeczy.
0: Czyli pana zawód stał się istotniejszy w takim wymiarze społecznym? Tak pan to odczuwa?
1: Znaczy ja myślę, że on zawsze był istotny, natomiast dobrze, że to się zmienia właśnie w społeczeństwie, że coraz więcej z nas, ze społeczeństwa dostrzega potrzebę właśnie patrzenia z uważnością na tę wodę, która nas otacza, której wydaje się, że mamy dużo, a tak jak to pani zasygnalizowała tutaj, no te pozory czasem właśnie bywają zwodnicze.
0: Mm-hmm. To skoro o pozorach mowa, może się wydawać, że mamy dość deszczowe lato. Takiemu zwykłemu użytkownikowi tego naszego krajobrazu i klimatu może się wydawać, że ten rok z jakimiś opadami śniegu i intensywnymi opadami deszczu, także takiego gwałtownego. Dużo mamy tych zjawisk groźnych, ale też przypominających być może bardziej typowe dla naszego klimatu, no właśnie, deszcze, burze, zresztą trochę przez nas czasami romantyzowane, na przykład te letnie. To zastanawiam się, już schodząc na ziemię, jaki to jest rok i czy on w ogóle cokolwiek zmienia w takiej wielkiej polskiej grze o wodę?
1: No tak, zaczęliśmy ten rok bardzo dobrze, bym powiedział, tak, bo zima była stosunkowo śnieżna, mieliśmy grubą pokrywę śnieżną, nawet na wiosnę, wczesną wiosną obawialiśmy się powodzi roztopowych. Tutaj dobrze, że udało się tego uniknąć, no a później zaczęło robić się stopniowo coraz gorzej, tak, bo tego deszczu było mało. No i to jest na pewno to, że zdecydowana większość nas, jeśli nie wszyscy, trochę żyjemy w świecie mediów społecznościowych, w świecie takich wydarzeń medialnych, tego, co jest nośne, a to, co jest nośne, to takie wydarzenia ekstremalne przede wszystkim. Słyszymy, że gdzieś pada, gdzieś jakieś podtopienie się zdarzyło. I to może sprawiać takie wrażenie, że ten deszcz był. Natomiast ten deszcz, który jest najcenniejszy z punktu widzenia zasobów wodnych, to wcale nie właśnie ten deszcz ekstremalny, te deszcze nawalne, bo one niosą za sobą tak naprawdę zagrożenia w dużej mierze, a w mniejszej pozytywne efekty. Tylko to, co jest najlepsze z punktu widzenia zasobów wodnych, to te deszcze o niewielkim natężeniu, te, które tak naprawdę nie budzą żadnego większego zainteresowania społeczności i często przez to umykają naszej uwadze.
0: Czyli to są te deszcze, kiedy siąpi, kiedy mrzy, kiedy mówimy o mazurskiej pogodzie i kiedy dzieci mogłyby się nudzić, tak?
1: Tak jest, tak jest. Kiedyś mówiono kapuśniaczek i takie tego rodzaju rzeczy, że tak naprawdę można wyjść, można wziąć parasol, można go nie brać, ale nie wracamy przemoczeni do ostatniej nitki. Mhm.
0: A takich deszczy naprawdę mamy mniej?
1: Statystycznie rzecz biorąc jest ich mniej niż było kiedyś i niestety spodziewamy się, że będzie ich coraz mniej w przyszłości.
0: Powiedział pan o tym, że lato zaczęło, że rok zaczął się nieźle, a potem było z wodą coraz gorzej, z opadami coraz gorzej. Czy eksperci zajmujący się i wodą, i prognozami pogody są tym zaskoczeni, czy nie?
1: No niestety nie, dlatego że wiemy, to jest proces, który już od kilku lat, kilkunastu jest obserwowany, właśnie tej zmiany charakteru opadów, bo to, co jest typowe dla tych ostatnich nastu, a tak naprawdę już dekad, to jest to, że ta suma roczna opadu nam się tak naprawdę nie zmienia. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to można powiedzieć, że jest wszystko ok, tak jak było zawsze.

Ba, jeżeli spojrzymy na zmiany klimatu, na prognozy zmian klimatu, to można by było powiedzieć przewrotnie, że będzie lepiej, bo troszeczkę te prognozy wskazują na wzrost sum opadów

0: niestety przez to, że on ma charakter tych właśnie zdarzeń ekstremalnych, o których mówimy, a nie tego takiego kilkudniowego czy tygodniowego opadu, to zarówno środowisko, jak i człowiek z tych opadów ma dużo mniej. My tą wodę po prostu w dużej mierze tracimy.
1: Mhm. O tym, jak jej nie tracić, jak ją zatrzymywać, będziemy jeszcze rozmawiać. Pani Katarzyno, pani się zajmuje między innymi budowaniem strategii, czyli myśleniem długofalowym. Czy dla pani specjalizacji to, czy my mamy rok bardziej deszczowy, mniej deszczowy, lato upalne albo lato mokre, właściwie ma znaczenie? Czy to jest tak, że w myśleniu o budowaniu bezpieczeństwa, czy zachowywaniu zasobów i nie traceniu wody, wspomnianym przez pana Michała Marcinkowskiego, te drobne różnice, albo to, co pozwala nam trochę uspokoić być może lęki nasze ludzkie. Mhm. O, takie lato jak zazwyczaj, wszystko wraca do normy. Lubimy tak fantazjować. Zastanawiam się, czy dla ekspertów, no właśnie myślących długofalowo i strategicznie, to w ogóle ma jakieś znaczenie, jakie my mamy lato w 2026 roku.
2: Dziękuję za to pytanie. Tworząc strategię zrównoważonego rozwoju, bądź też możemy je nazwać strategię odporności, tak, dla biznesu, Baker Tilly TPA patrzymy troszkę szerzej, ponieważ przede wszystkim wychodzimy od tego, że Polska jest krajem, który ma niewielkie zasoby wodne na mieszkańca. Myśląc o braku wody, tak potocznie od razu przychodzi nam na myśl południowa Europa. Tymczasem Polska wcale nie jest w lepszej sytuacji, a wręcz powiedziałabym, że no, dane pokazują, Polska jest w gorszej sytuacji niż Portugalia.
1: To jest zdumiewające. A co to znaczy dokładnie niewielkie zasoby wody na mieszkańca? Ile to są, jakie to są dobre, bezpieczne zasoby? Właściwie zastanawiam się, jak to mierzymy, potrzebami zużycia, w jaki sposób?
0: No to jest właśnie bardzo ważna rzecz, bo to, co każdy z mieszkańców uważa za zasoby wodne tak intuicyjnie, to wydaje się, że ta woda, która nas otacza. Natomiast to, co statystyki określają jako zasoby wodne, to jest ilość wody, która odpływa z danego terenu w określonym czasie. Czyli najczęściej w statystykach to jest ilość wody, która odpływa nam rzekami w ciągu roku. Także tu nie chodzi o tą wodę, którą mamy zgromadzoną w jeziorach, rzekach i tak dalej, tylko ta część, która jest jak gdyby odnawiana co roku. I wtedy rzeczywiście, tak jak tutaj pani powiedziała, te zasoby są bardzo niskie, bo one wynoszą rzędu 1,6 tysiąca metrów sześciennych na osobę, gdzie w krajach skandynawskich to jest ponad 20 nawet.
1: Ale czy ten wskaźnik jakkolwiek się odnosi do tego, jak my używamy wody w życiu codziennym?
0: Nie. Ten wskaźnik nam pokazuje w zasadzie warunki klimatyczne, które mamy i daje nam tyle, no, że skoro te zasoby są takie niskie, jakie nam wychodzi z tych warunków klimatycznych, tego zwiększyć nie możemy, bo to wynika z uwarunkowań naturalnych. Natomiast to z całą pewnością nas zobowiązuje do tego, aby z tą większą uwagą gospodarować tymi zasobami po prostu.
2: I to bezpośrednio przekłada się na biznes, tak? Mhm. Ponieważ dla biznesu to już nie jest kwestia odległej przyszłości i niedobory wody mogą wpłynąć w bardzo krótkiej przyszłości na ciągłość produkcji, koszty działalności, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, czy też dostępność surowców, tak? I nie dotyczy to jedynie sektorów najbardziej oczywistych, takich jak rolnictwo, energetyka, czy przemysł spożywczy, ale praktycznie każdej firmy funkcjonującej w gospodarce. I właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna traktować wodę jako strategiczny zasób.
1: I co robią w związku z tym?
2: Oznacza to inwestycje w obieg zamknięty wody, technologie ograniczające z jej zużycie, retencję, odzysk ścieków, czy też lepsze monitorowanie ryzyk związanych z dostępnością zasobów wodnych.
1: A od jak dawna biznes w Polsce wie, że woda jest no właśnie takim zasobem szczególnym i trzeba wdrażać rozmaite rozwiązania, żeby ją zachowywać? Czy to jest wiedza bardzo nowa? Bo zastanawiam się, czy na przykład pani praca doradcza to jest kwestia ostatnich kilku lat, kiedy poczuła się pani słyszana naprawdę przez decydentów w biznesie? Czy tak naprawdę biznes jest tą częścią w ogóle życia społecznego, która być może jako pierwsza się zorientowała, że woda kosztuje?

0: że jest po prostu cenna.
1: Świadomy biznes to już wie, tak? A szczególnie dotyczy to firm międzynarodowych, które pracują na różnych rynkach, a mają doświadczenie z rynków, gdzie ten problem już jest mocno zauważalny, czy to przez regulacje, czy to zwiększone opłaty, a to też nie jest tak, że biznes bardzo chętnie podejmuje działania, które nie są w jakiś sposób wymuszone. Więc tej świadomości w stosunku do zasobu, jakim jest woda, tutaj odważyłabym się powiedzieć, że jest ciągle za mało, tak? Mhm. Ponieważ jak spojrzymy na koszty operacyjne, to woda nadal jest zasobem dość tanim. Tak? Energię już żeśmy zobaczyli, że może jej nie być, że może cena wzrosnąć energii, tak? Natomiast woda jest zasobem relatywnie tanim i wymaga to takiego spojrzenia w przyszłość, a spojrzenia poza Excel jednego roku. Więc to absolutnie troska o wodę jest elementem, wręcz liczenie śladu wodnego, tak jak liczymy ślad węglowy. W odpowiedzialnym biznesie mówimy również o liczeniu śladu wodnego w naszej działalności, natomiast absolutnie nie jest to wiedza powszechna. A ten element wymaga ciągłej edukacji, aby uświadomić biznesowi, że to jest coś, co bezpośrednio wpłynie na funkcjonowanie łańcucha wartości, czyli tego, w jaki sposób tworzymy nasz produkt i potem jak go dostarczamy też do rynku. Jak spojrzymy na produkcję, większość produkcji opiera się na wodzie.
0: Wszystkiego.
1: A te działania takie oszczędzające wodę, myślę, że w budownictwie już widzimy od jakiegoś czasu, gdzie budynki zrównoważone, tak, stworzone przez deweloperów, którzy tą praktykę zrównoważonego rozwoju mają w swoim DNA, mają już bardzo zaawansowane rozwiązania. Tu na przykład fasada myta jest wodą, która jest zbierana, tak? Mają retencję, która pozwala utrzymać zieleń wokół tego budynku. Więc takie rozwiązania są, natomiast tych rozwiązań jest ciągle za mało.
0: Powiedziała pani o tym, że biznes bez pewnej konieczności, czyli jak rozumiem wymagań regulatora, to jest państwa, wielu rzeczy nie zrobi, ale biznes to są też ludzie, więc rozumiem, że rozmawiamy o potrzebie pewnej zwiększonej świadomości i zaraz o tym mówić będziemy. Ale zatrzymało mnie to porównanie, którego pani użyła, że nasze zasoby na mieszkańca w Polsce wody są mniejsze niż w Portugalii. Jak to w ogóle jest możliwe? To znaczy,
1: a robimy dużo mniej. Ja bym jeszcze dodała ten element, że w porównaniu z Portugalią jesteśmy niezaawansowani w działaniach.
0: Bo chciałabym tutaj, żebyśmy dzięki państwu wyjaśnili jedną rzecz. Czy to, że te zasoby na mieszkańca u nas są nieduże, to jest właśnie kwestia środowiska, ukształtowania terenu, po prostu zasobów naturalnych wody, czy właśnie nieodpowiednich strategii, braku działań? Panie Michale, czy to, że my mamy mniej wody niż Portugalczycy, to jest kwestia...
2: No właśnie, tutaj na pewno nie możemy patrzeć na brak działania, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o zasoby wodne, to mówimy o warunkach naturalnych, jak gdyby. Więc to, co tutaj może mieć wpływ, to warunki klimatyczne, to jest jedna rzecz. To, że Portugalia jest położona tak u wybrzeży oceanu, więc te masy wilgotnego powietrza też tam dochodzą, które już jak gdyby do Polski siłą rzeczy nie dojdą. Tutaj też na pewno może być kwestia liczby ludności, tak? Bo mówimy cały czas o przeliczeniu na mieszkańca, więc to też będzie miało znaczenie i to też na pewno w jakimś mierze, nie mówię, że to jest główny czynnik, ale też wpływa na przykład na te dobre wskaźniki skandynawskie, bo tam jest to gęstość zaludnienia jest dużo mniejsza niż w Polsce, więc tutaj też jest ten element. Więc w ten sposób, natomiast o wielkości samych zasobów nie możemy ich łączyć z tym, co my robimy, jak gdyby z gospodarką. Na to nie ma tutaj wpływu.
0: Dobrze, to jeszcze zostając przy tej jednej zmiennej, to jeśli chodzi o tę wielkość zasobów wynikającą no właśnie z czynników naturalnych, to czy ona uległa zmianie w Polsce w ostatnich, nie wiem, dekadach?
2: Nie, to są na

0: naturalne fluktuacje. Tam jest raz więcej, raz mniej. Natomiast patrząc w wieloleciu, właśnie te statystyki roczne, one w zasadzie są stałe.
1: Mhm. Dobrze, czyli rozumiem, że to nas znowuż prowadzi do tego wyzwania zachowywania jak największej ilości wody, która się pojawia w naszym środowisku. No ale pani Katarzyno, pani jakoś rozumiem zarysowała, że Portugalczycy są już daleko dalej na tej drodze stosowania rozmaitych rozwiązań dla zachowywania wody. To posłuchajmy, jakie tam rozwiązania już są wprowadzone, które mogłyby być może i u nas zafunkcjonować.
2: Na terenach, gdzie ten stres wodny jest szczególnie dotkliwy, zostały wprowadzone regulacje, które chociażby zabraniają...
1: Państwowe, tak?
2: Tak, zabraniają lokalne, zabraniają używania używania wody do podlewania ogrodów w czasie susz, tak? I tutaj ludzie już są na to przygotowani, biznes się do tego przygotował. Miało to ogromny wpływ chociażby na sektor hotelowy, bo wiadomo, Portugalia znana jest z przepięknych zielonych pól golfowych, a które są ogromną atrakcją turystyczną. I teraz w momencie, proszę sobie wyobrazić, co się wydarzyło, jak weszły regulacje, gdzie w pewnych regionach tych pól golfowych latem nie można było podlewać.
1: No właśnie, martwię się, co się wydarzyło.
2: Bardzo szybko biznes przygotował się do tego, że musi zainwestować w retencję wody, aby tą wodę mieć uzbieraną na to, żeby zachować te pola golfowe w takim stanie, w jakim one powinny być. Czyli jak gdyby ten model biznesowy bardzo szybko wymusił inwestycje w działania retencyjne. I teraz dlatego z takiej perspektywy patrząc, widzimy bardzo mocno, że konkurencyjność firm również w Polsce będzie zależała nie tylko od dostępu, bo o energii mówimy bardzo dużo, o tej wodzie cały czas za mało. Natomiast to nie tylko dostęp do energii, ale również dostęp do kapitału, dostęp do wody oraz właściwego zarządzania wodą będzie wpływało na odporność biznesu na przyszłość, ponieważ sytuacja nasza hydrologiczna się nie zmieni, natomiast ten biznes, który zainwestuje w odpowiednie zarządzanie wodą wcześniej, szczególnie jeśli woda jest ważnym elementem całego modelu biznesowego, będzie bardziej odporny w momencie, jak wejdą czy to regulacje, czy to wyższe koszty wody, czy po prostu tej wody będzie brakowało, żeby prowadzić biznes tak jak do tej pory.
1: Wyobrażam sobie, że biznes ma rozmaite środki, w tym finansowe i technologiczne, żeby móc zareagować na tego typu niełatwe przecież wymaganie ograniczania zużycia wody lub wręcz zakaz zużycia wody w jakichś szczególnie kluczowych momentach. Ale kiedy słucham o tym, że wody do podlewania swoich ogrodów nie mogą używać mieszkańcy, to zastanawiam się, jak może zareagować pojedynczy obywatel, bo w tych ogrodach, jak rozumiem, mogą być nie tylko kwiaty, które przecież kochamy, podziwiamy, one są częścią naszego dobrostanu, ale mogą być też tam warzywa z naszego ogródka, które uprawiamy, żeby zdrowo i dobrze jeść. Chciałabym, panie Michale, zapytać o to, czym jest ta wypowiedziana już tutaj trochę jak magiczne zaklęcie retencja i w takim rozumieniu, nie wiem, systemowym, państwowym, bo pewnie tu mamy braki, no ale też w takim wymiarze naszego pojedynczego ludzkiego życia, czy ona ma zastosowanie, to pojęcie do naszej codzienności.
0: No tak, rzeczywiście to jest pojęcie bardzo powszechnie używane i bardzo szerokie. Tak intuicyjnie każdy z nas, jak słyszy retencję, to ma chyba wyobrażenie wielkiego, dużego, betonowego zbiornika. I to oczywiście też jest retencja i nie mówię, że ona jest w ogóle niepotrzebna, bo przy dużych wezbraniach rzeczywiście jest to też element ważny i ratujący naszą gospodarkę, nasze miejsce zamieszkania przed powodziami. Natomiast ta retencja, na której nam szczególnie zależy, to jest zupełnie inna sprawa. To jest retencja naturalna, to jest tak zwana mała retencja, to są wszelkiego rodzaju rozwiązania, w których staramy się naśladować przyrodę, tak jak ona w rzeczywistości funkcjonuje. To mogą być niewielkie oczka wodne, ale

0: to może być też tak zwana retencja krajobrazowa, czyli robienie wszystko to, aby zatrzymać te wody opadowe w miejscu wystąpienia opadu. Czyli troszeczkę zmieniamy, a w zasadzie zmieniamy o 180 stopni filozofię, która jeszcze kilka dekad temu była dominującą, czyli te wody opadowe były pojmowane jako jakieś tam zagrożenie i starano się je jak najszybciej wyprowadzić z miasta, tudzież zamknąć w sieci kanalizacyjnej. Natomiast teraz staramy się wodę zatrzymywać tutaj, gdzie deszcz spadnie. Najlepiej na powierzchni, nie sprowadzać jej do żadnych zbiorników podziemnych, tylko głównie na powierzchni. Pozwolić w możliwie dużym stopniu, aby ten obieg wody w przyrodzie przebiegał w możliwie naturalny sposób. Czyli żeby ta infiltracja, przenikanie wód opadowych do wód podziemnych miało szansę występować w ogóle, co w miastach jest znacząco utrudnione, aby ta woda w jak najmniejszym stopniu spływała nam po powierzchni. Tutaj jest też ogromna rola dla terenów rolnych, gdzie odpowiednia gospodarka rolna też pozwala na zatrzymanie tej wody, a przy tym, co ważne...
1: Czyli rowy melioracyjne nie są dobrym rozwiązaniem już?
0: Rowy melioracyjne w takim rozumieniu, w jakim właśnie kilka dekad temu one funkcjonowały, czyli jako odwodnienie, nie są dobrym rozwiązaniem. Rowy melioracyjne mogą mieć też przeciwstawną funkcję nawadniającą, natomiast prawdę powiedziawszy, to w Polsce raczej one w ten sposób nie funkcjonują.
1: Mało mogłyby tego, zatrzymywać wodę, jeśli je zamkniemy, tak?
0: Gdyby te wszystkie urządzenia działały dobrze, natomiast degradacja w ogóle urządzeń melioracyjnych w Polsce jest bardzo wysoka, więc jak te rowy działają, to tak do końca nikt w tym momencie nie wie. Najlepiej iść w stronę właśnie natury, iść w stronę umożliwienia naturalnego obiegu. Mówiłem o tych terenach rolniczych, dlatego że odpowiednia gospodarka, odpowiednia orka, miedze, które też stopniowo zanikają, obsadzenia drzew czy wiklin krzewów wzdłuż rzek, poza tą funkcją zadbania o ilość wody, o której dużo teraz rozmawiamy, oddziałują też fantastycznie na jakość tych wód. Zanieczyszczenia z rolnictwa, z pól, nawozy nie spływają nam wtedy do rzek, są zatrzymywane i dzięki temu te rzeki lepiej funkcjonują po prostu.
2: Ja bym chciała jeszcze dodać, że warto w mieście, tak, w rozwiązaniach miejskich łączyć retencję z odzyskiem wody.
1: Ale co to znaczy? Bo jak ja słucham państwa, to sobie myślę o tym, że od tej pory już będę z wielkim smutkiem patrzeć na deszczówkę spływającą do kanalizacji. Że po prostu żegnamy jakąś niezwykle cenną substancję, którą właściwie może lepiej babcinym sposobem łapać do bali. Ale żarty na bok. Na poziomie, bo też jak słuchałam pana, panie Michale, to się zastanawiałam, to kto więcej traci wody? Obszary rolnicze czy miejskie? I co tak naprawdę może być robione, jak myślę o tej ogromnej ilości wody, która spada na asfalt, na beton, na chodniki i musi siłą rzeczy znaleźć się w kanalizacji. No to są systemy, do których przywykliśmy w mieście jako jakieś racjonalne zarządzanie tą wodą. A co tak na jakichś konkretnych przykładach, jak to można inaczej urządzić życie tej wodzie?
2: No widzimy takie zmiany, gdzie beton, tak zwaną betonozę przed naszymi budynkami miejskimi zastępuje się terenami zielonymi.
1: Jeśli państwo nas słuchający znają takie przykłady ze swojej codzienności, to bardzo zapraszam do podzielenia się dobrymi przykładami. 2 2 7 3 słuchamy.
2: No tutaj też warto wspomnieć, że przejście z terenów betonowych na tereny zielone, tak, a biologicznie czynne, czyli tak zwane tworzenie miasta gąbki, jest również korzystne, jeśli chodzi o obniżenie temperatury w mieście podczas gorących dni. A znowu, ze względu na zmianę klimatu, wiemy, że takim jednym z elementów tych zjawisk ekstremalnych, o których było wspomniane na początku, jest stres cieplny. Tak? Tych gorących dni w roku mamy statystycznie co roku więcej.
1: Jasne. Ja dorastałam na takim osiedlu, gdzie między blokami były boiska. Było dosyć dużo dzieci, dlatego takie wylane asfaltowe boiska były.

0: ważne wtedy dla naszego życia społecznego. Tam graliśmy w klasy, tam graliśmy w piłkę. Ale dzieci dorosły, zmieniła się taka struktura demograficzna tego osiedla i jego mieszkańcy zdecydowali, że zerwą ten asfalt. I w tej chwili całe te przestrzenie, które były boiskami, są po prostu terenem takim trawiastym i zasadzonym różnymi krzewami. Czy to, panie Michale, jest rzadkość w Polsce, żeby tak przedefiniowywać to otoczenie naszego życia? Czy ta świadomość cenności zasobów wodnych jest jednak rosnąca i już się przekłada na decyzje, nie wiem, samorządowe, wspólnotowe czy państwowe?
1: Ja bym powiedział, że to jest jeden z tych elementów optymizmu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, bo jeszcze kilka lat temu, kiedy rozmawiało się z samorządami czy na jakichś konferencjach o błękitno-zielonej infrastrukturze, bo to do tego zmierzamy, jako przykłady podawaliśmy przykłady z Europy Zachodniej. Tutaj zawsze królowała Kopenhaga wśród takich przykładów. Natomiast powiem szczerze, w tym momencie, kiedy my rozmawiamy z samorządami, kiedy przygotowujemy jakieś opracowania, no, na co dzień korzystamy z przykładów z Polski, z polskich miast, bo tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Słucham z wielkim zainteresowaniem.
1: Kiedy jedziemy gdzieś na zachód Europy, na jakieś wizyty studyjne, naprawdę nie mamy się czego wstydzić tego, co jest w Polsce. I ja bym się tutaj nie zgodził z tym, co pani powiedziała na początku, że no, miasto i ta sieć kanalizacyjna jest i ta woda tam musi trafiać. Właśnie polskie miasta pokazują coraz częściej, że tak być nie musi, że ta sieć kanalizacyjna, ona oczywiście jest potrzebna, ale ona w wersji idealnej powinna stanowić taki wentyl bezpieczeństwa, czyli tą siecią powinniśmy odprowadzać tylko nadmiar wody, której te obiekty, które budujemy w naszych miastach, obiekty takie jak ogrody deszczowe, w których gromadzimy wodę, jakieś niecki retencyjne, tego rodzaju rzeczy, no one mają też ograniczoną pojemność. I przy tych opadach nawalnych, które nam coraz częściej będą występowały, będzie zawsze taki moment, że te obiekty nam się wypełnią i dla bezpieczeństwa otoczenia ten nadmiar trzeba będzie odprowadzić, ale to ten nadmiar powinien być tylko odprowadzany. Mało tego, coraz więcej mamy przykładów samorządów takich, gdzie władze miasta w warunkach zabudowy określają jasno, że inwestor na terenie działki ma zagospodarować określoną ilość wód opadowych. I dopiero ten nadmiar miasto odprowadzi. A ta podstawa to jest sprawa inwestora. On ma tak zaprojektować tą swoją inwestycję, żeby te wody można było tam zagospodarować w sposób bezpieczny, żeby można było je wykorzystać, tak jak pani mówiła wcześniej, czy żeby one mogły infiltrować. No to jest szereg różnych rozwiązań.
0: To posłuchajmy, jak się sprawy mają w Sandomierzu, z którego dzwoni do nas mieszkająca tam pani Zuzanna. Dobry wieczór, pani Zuzanna.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
2: Poprosili państwo, żeby podać przykład mądrego, dobrego myślenia o wodzie, o opadowej, o deszczówce. Otóż pierwszy raz od 13 lat, może nawet 14, usłyszałam na jednej z komisji Rady Miasta, że Sandomierz, miasto nad Wisłą, będzie zagospodarowywało deszczówkę, no chociażby do tego, żeby podlewać zieleń. I jest to tak perspektywiczne myślenie i rozsądne, że sama byłam zaskoczona. Nie wiem, jak to będzie, ale zgłaszam fakt.
0: Decyzja
3: brawo
0: zapadła.
3: Dla Sandomierza.
0: Brawo dla Sandomierza. Bardzo dziękujemy pani za ten telefon. Panie Michale, rozumiem, że są już dobre oznaki jakiegoś takiego przestawienia sposobu myślenia. Ale czy to jest tak, no właśnie, bo pani Zuzanna mówi, nie wiem jak to będzie, że to jest ten moment decyzji. Na jakim my właściwie etapie wdrażania tego typu rozwiązań jesteśmy? Czy pan to już by nazwał pewną normą, czy no nie wiem, uchyleniem drzwi, kiedy wy eksperci przychodzicie do przedstawicieli władz i okazuje się, że ten dialog jest możliwy i tam jest otwartość. To czy to jest już zaawansowany etap zmian, czy dopiero tworzenie rozwiązań, które...
1: Ja myślę, że to jest w dużej mierze już normą, czyli w sensie przedstawiciele miast, urzędów nie negują potrzeby takich zmian. I to już jest pierwsza podstawowa rzecz. Mieszkańcy też oczekują takich rozwiązań. I to też jest ważne. Oczywiście

0: Oczywiście różne miasta w Polsce są na różnym etapie wdrażania tego rodzaju inwestycji. Tutaj zawsze jako jedno z wiodących miast można wskazać Gdańsk, który bardzo dużo zrobił. Bardzo dużo zrobił po tym, jak wydarzyło się kilka takich wydarzeń, gdzie właśnie ze względu na deszcze nawalne pojawiły się duże szkody. Nawet ofiary również wśród ludzi i tam bardzo dużo zrobiono i tam w zasadzie na każdym kroku są tego rodzaju inwestycje. Takim miastem, gdzie również dużo zrobiono, jest Bydgoszcz, jest Poznań.
1: No Bydgoszcz to wspaniały przykład.
0: I można by tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo wymieniać. Jestem przekonany, że w każdym polskim mieście można byłoby wskazać takie inwestycje. I też wydaje mi się, że musimy patrzeć, idźmy małymi krokami, oby one powstawały kolejno. Nie zawsze to musi być od razu wszystko rozwiązane za jednym razem, bo to się nie da. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o miastach dużych, o ścisłej zabudowie, jest to tym trudniejsze, im bardziej ścisła jest ta zabudowa, no bo wtedy się próbuje wciskać te inwestycje między te wybetonowane ulice, tak jak pani wspomniała o tym boisku, tak zwęża się ulice, tak zamiast parkingów robi się jakieś zielone tereny, ale to też powoduje problemy, które trzeba rozwiązywać, tak? No bo ludzie gdzieś chcą zostawić te samochody, więc trzeba im jakąś alternatywę pokazać. Trzeba zorganizować odpowiednią komunikację publiczną na przykład tak, żeby oni byli w stanie po tym mieście się poruszać bez samochodu. To wszystko jest powiązane, ale to się dzieje. Dużo też na pewno daje tutaj zmiana ustawodawstwa, to znaczy taka, że od zeszłego roku jest obowiązek opracowywania miejskich planów adaptacji dla miast o liczbie mieszkańców większej lub równej 20 tysięcy, a w ramach tych miejskich planów adaptacji jest obowiązek opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. I to też nie jest takie opracowanie, które musi rozwiązać wszystkie problemy, ale pokazać pewne kierunki, wskazać obszary zainteresowań, tego rodzaju rzeczy.
2: To teraz dwa głosy mieszkańców. Pan Bogdan do nas zadzwonił z Niepołomic. Dobry wieczór, panie Bogdanie.
3: Panią się. Ja chciałem poruszyć, pozdrawiam wszystkich, chciałem poruszyć taką kwestię, bo już, dzień dobry, bo już kiedyś rząd nawet dawał dofinansowanie do oczek wodnych i mam takich 30 arów rolnej ziemi, która tylko trawa rośnie, trzeba ją kosić. I zgłosiłem, żeby sobie zrobić oczko wodne i właśnie odzyskiwać wodę deszczową do podlewania, gdzie gmina Niepołomice się na to nie zgodziła, bo stwierdziła, że to jest rolne pole, którego, tak jak mówię, no jest to tylko 30 arów i nie można zrobić oczka wodnego i odzyskiwać deszczówkę do podlewania.
2: Dziękujemy bardzo. Jeszcze za chwileczkę się spróbujemy odnieść i pan Marcin z Brywinowa. Jeszcze dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Marcin Mistrzowski. Ja dzwonię z Brwinowa. Chciałbym podkreślić, że to miasto ogród, tak jest nazywane. I ja tutaj przeprowadziłem się parę lat temu i zakochałem się w takich dzikich ostępach Brwinowa. Tam są mokradła. I ku mojej wielkiemu zaskoczeniu usłyszałem parę miesięcy temu o tym, że będzie tam prowadzona droga. I właśnie przez mokradła, przez miejsca, gdzie przez większą część roku po prostu stoi woda w krajobrazie, co chyba tylko nielicznych cieszy. A jednocześnie to wszystko odbywa się w momencie, w którym mamy notorycznie po prostu braki tej wody w Brywinowie, to znaczy bardzo, bardzo niskie ciśnienie. No i tutaj próbowaliśmy wspólnie z mieszkańcami powiązać te wątki, opowiadać o tym, dać jakiś asumpt do namysłu. Ale mam wrażenie, że w świadomości rządzących, ale też dużej części społeczeństwa te dwa obszary, to znaczy woda w kranie i woda w krajobrazie, to są jakieś zupełnie inne światy. I chciałbym zapytać, w jaki sposób można o tym rozmawiać w taki, żeby pokazywać praktyczny aspekt. Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, to jest bardzo ważne.
2: I my bardzo dziękujemy za ten telefon. No, pani Katarzyno, pani ma doświadczenie w rozmowach i ze stroną rządową, i ze stroną biznesową, no to jak rozmawiać, żeby tę świadomość, jak słyszymy z telefonów obu panów, rosnącą i bardzo żywą, przekładać na lepsze praktyki.
1: Znaczy, Tutaj zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku warto odnieść się do wszelkich regulacji.

0: cyrkulacji wodnych, do strategii odporności wodnej. To jest europejska strategia z 2025 roku, a która ma też przełożenie na regulacje krajowe, na prawo wodne. Natomiast, aby skomentować szczególnie ten pierwszy przypadek, trzeba by było spojrzeć w decyzję oraz zobaczyć kwestie środowiskowe, czy była jakaś podstawa tej decyzji. Jakby za krótko i za mało informacji, żeby na ten temat się tutaj merytorycznie, żebyśmy się mogli wypowiedzieć. Natomiast w obydwu przypadkach to, co wybrzmiewa dla mnie, to jest brak świadomości, tak? I tutaj na tą świadomość trzeba przede wszystkim pokazywać na liczbach. Tutaj podzielę się z Państwem takimi danymi z Komisji Europejskiej, według której do 2030 roku globalne zapotrzebowanie na wodę może przewyższyć dostępne zasoby o około 40%. Dlatego cała zmiana sposobu gospodarowania wodą jest absolutnie konieczna. I teraz mówimy dużo o Zielonym Ładzie. I warto pamiętać, że obok Zielonego Ładu funkcjonuje również tak zwany Blue Deal, czyli Niebieski Ład, którego głównymi założeniami jest strategia wodna.
1: I ona o Polskę już obowiązuje?
0: Tak, to już jest przełożone na szereg krajowych, krajowych regulacji. Natomiast to... systemowe rozwiązania i rozwiązania regulacyjne muszą iść w parze ze świadomością, tak? Bo jeśli nie ma tej świadomości, no to zawsze znajdziemy jakiś powód, aby tego nie wdrożyć we właściwym czasie, aby odwlec decyzję. A czasami takie decyzje to też są błędy legislacyjne, więc też o tym warto pamiętać. A ja bym chciała wykorzystać tą sytuację, jak mamy już ten zbudowany grunt, że mówimy o tym, że to, i też słuchacze powiedzieli, że to jest ważny temat, tak? Że powinniśmy o tym rozmawiać, że woda jest zasobem, a czujemy zbulwersowanie w tych głosach, tak? Dlaczego? A dlaczego to nie jest ważne? A to też jest taki moment, aby wspierać to, co jest na poziomie regulacyjnym. A jak mówimy o tym, o Zielonym Ładzie, czy o Niebieskim Ładzie z poziomu Unii Europejskiej, to żeby jednak popatrzeć szerzej, że te regulacje nie są po to, aby nam uprzykrzyć życie, tylko właśnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zasobów. A ta woda jest tym zasobem, którego za chwilę nam będzie brakować. I to, co zakłada Blue Deal, to jest zwiększenie naturalnej retencji, odbudowę mokradeł, właśnie modernizację sieci wododziankowych, również ograniczenie strat wody w systemach przemysłowych, jak również rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, o której już wspominaliśmy. A jest to też ten element zdrowia człowieka, ponieważ częścią tych regulacji jest ograniczenie zanieczyszczeń wody, kontrola substancji w tej wodzie, chociażby tych tak zwanych wiecznych chemikaliów, fasów, które wpadają do wód gruntowych i nas trują, ochronę ekosystemów wodnych i skuteczniejsze wdrażanie regulacji dotyczących wodą.
1: Pan Marcin jeszcze do nas zadzwonił. Przepraszam, pan Mariusz z Kotliny Kłodzkiej, który zdaje się wie coś o nadmiarze wody. Dobry wieczór, panie Mariuszu, słuchamy. Halo?
2: Dobry wieczór, pozdrawiam was.
1: Pozdrawiamy, słuchamy.
2: Ja mieszkam w Kotlinie Kłodzkiej i dosłownie mieszkam 100 metrów od rzeki, gdzie były dwie powodzie, ale tak naprawdę de facto zalały mnie te fale powodziowe. A jeżeli chodzi o wodę, bo tutaj była w audycji mowa o betonozie, o asfalcie, o tym wszystkim. Ja mieszkam 15 lat w domku jednorodzinnym, gdzie domek jednorodzinny, patrząc na Holandię, na Belgię, tam nie ma kostki, tylko jest po prostu włóknina autostradowa, można powiedzieć, wysilona w koło domu. Do tego jest wysilony żwir z jakiejś kopalni. Ja patrzyłem żwir z kopalni z Dobrzycha. Wysypałem to w koło domu i tak, nadmiar deszczu, każdy jakiś opak większy lub mniejszy, wszystko wchodzi, jak to się mówi, w ziemię przez ten żwir. Puszczę mi ten żwir, tą całą jakby moją działkę, moją posesję, tak? I ta ziemia, a czy ta woda, przepraszam, wchodzi jakby w ziemię

0: i nie z automatu nie przelewa się do rowów melioracyjnych, do spustów wodnych, gdzie to później wchodzi do rzeki, tak zwane te zanieczyszczenia i to wszystko.
1: Bardzo dziękujemy. Pomysłowe rozwiązanie, panie Michale.
2: Tak, oczywiście. Zarówno takie, jak mamy też szereg innych różnych rozwiązań teraz technicznych, takie, które są przepuszczalne czy półprzepuszczalne, ale tutaj myślę, że pan zwrócił też na jedną ważną rzecz, bo pan mówi, że mieszka w sąsiedztwie rzeki i stosuje te rozwiązania i super. Natomiast chciałem podkreślić to, co jest ważne, że mówiąc o problemie suszy czy powodzi, nie możemy właśnie patrzeć tylko i wyłącznie na te doliny rzeczne, na te tereny, które są położone tuż nad rzekami. Często tak jest, jak była ostatnia powódź, to właśnie wszyscy się zajmowali tym, co się dzieje w dolinach rzecznych, czy są zabezpieczenia i tak dalej. Musimy patrzeć na całą zlewnię, musimy tą wodę właśnie zatrzymywać w tych wyższych partiach zlewni, tam gdzie wydaje się,
1: no,
2: te tereny nie są zagrożone powodzią, nie szkodzi. Tamte inwestycje też muszą być realizowane, bo inaczej ta woda stamtąd spłynie na dół, tam gdzie właśnie nasz słuchacz mieszka i tam wtedy powstanie problem.
3: Ja sobie tak jeszcze myślę, że takim wyzwaniem dużym zarówno dla architektów krajobrazu, jak i dla architektów miejskich jest projektowanie z uwzględnieniem przyszłych, a nie historycznych warunków klimatycznych.
1: No tak, bo to jest, to wymaga zupełnie chyba innej wyobraźni także, ale ja chciałabym na chwilę w tych ostatnich minutach audycji wrócić do rozmowy właśnie o świadomości, bo mówiliśmy trochę o zmieniającym się już sposobie myślenia i podejmowania decyzji na poziomie władz, ale też wśród przedstawicieli świata biznesu, którzy być może inspirowani czynnikami kosztowymi czy inwestycyjnymi też już zmieniają swoje zachowania. Ale jakbyśmy tak zatrzymali się przy tej codzienności naszej własnej, to zastanawiam się, czy naprawdę zmienia się już nasz stosunek do wody? Dlatego, że nasz słuchacz zwrócił uwagę na ten wspaniały paradoks, że jakoś nie łączymy tej wody w kranie z tą wodą, która jest w środowisku i wokół nas. I zastanawiam się, czy tak naprawdę kolejne kryzysowe doświadczenia, na przykład straszliwych nawałnic albo straszliwych upałów, to wszystko dzieje się już teraz w naszych życiach na przestrzeni kilku tygodni, kilkunastu dni. Czy to już jakoś zmienia nasze codzienne zachowania, które przecież na koniec dnia przedstawiciele władz czy przedstawiciele biznesu to też my, to też ludzie. Panie Michale, jak pan na to patrzy, czy także z optymizmem?
2: Znaczy, mi się wydaje, że te zmiany zachodzą, że one zachodzą w pozytywnym kierunku. Pewnie byśmy chcieli, żeby zachodziły szybciej, ale myślę sobie o tym, że nawet to, że dzisiaj się tutaj spotykamy i rozmawiamy o tym, że dzwonią do nas słuchacze i się dzielą tym swoimi spostrzeżeniami, to już jest dowodem na to...
3: Uważają to za ważne.
2: Tak, to już jest dowodem na to, że coś się dzieje. My dużo jako instytut współpracujemy z samorządami i tam też często są spotkania z mieszkańcami i ci mieszkańcy mówią o tym, że dla nich to jest ważne, że oni chcą tych zmian, że oni potrzebują. Oczywiście chciałoby się więcej, ale każde najmniejsze działanie to już jest krok w dobrym kierunku i myślę, że z tego się należy cieszyć.
1: Mamy jeszcze jeden głos i zdążymy chyba, a dzwoni do nas słuchacz z Mazur, a tam dużo, pan Marek z Mazur, a tam dużo wody. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór. U nas w mojej gminie na Mazurach jest sytuacja taka, że procedowany jest właśnie plan ogólny i plan ogólny przewiduje na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej zabudowę mieszkaniową. Także różne są kierunki
1: cuda
4: działania
1: możliwe. Dziękujemy panie Marku bardzo. No właśnie, zastanawiam się, czy nie jest czasami tak, że ta już świadomość i czułość ludzi przerasta czułość decydentów.
2: Znaczy, jak przerasta, to też dobrze, bo ci decydenci są pod wpływem swoich wyborców później, więc tak, to jest dobry kierunek. Także...
3: No, tak, a my jako wyborcy świadomi powinniśmy sprawdzać tych naszych decydentów. A czy są świadomi nowej sytuacji klimatycznej? Czy te tematy, które dla nas są ważne, również są ważne dla nich, tak? Jak gdyby jesteśmy odpowiedzialni za nasze, za wybory.

0: wybory polityczne, a no i tego, kto, kogo wybierzemy, tak nas będzie reprezentował. I to, co boli mnie z roku na rok, to to, że ta dyskusja o zmianie, o zmianach klimatycznych nie jest częścią dyskusji politycznej. Bo ten stres wodny, to bezpieczeństwo wodne powinno być jednym z ważniejszych tematów, o których rozmawiamy w przestrzeni publicznej. Jeszcze wracając do edukacji, ja bym sobie bardzo życzyła, aby ta edukacja klimatyczna była częścią programu edukacyjnego, żeby ona weszła do szkół. I tak samo jak wiemy wszyscy, że jest pantofelek, żebyśmy wiedzieli, co to są, co to jest zmiana klimatu, jakie są fizyczne ryzyka klimatyczne, bo to jest absolutnie niezbędne.
1: Uśmiechnęliśmy się chyba wszyscy na tą myśl, że tak jak wiemy co nieco o pantofelku, będziemy więcej wiedzieć o wodzie. Bardzo Państwu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Byli z nami zatroskana o tę edukację Katarzyna Chwalbińska-Kusek i uśmiechnięty optymistyczny hydrolog Michał Marcinkowski. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie głosy naszych słuchaczy, którzy zdecydowali się zadzwonić. No i co? Patrzymy z nadzieją na deszcz i cieszymy się z niego. Dziękujemy serdecznie. Paulina Wilk, Kinga Kurysia, Olga Szućko. Dobrej nocy.
2: Autopromocja.
3: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
4: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
4: Chyba odwrotnie.
3: Niekoniecznie, ale niech będzie.
4: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
3: Wszystko jest możliwe.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
3: Michalina Bieńko
4: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 16 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyły negocjacje w sprawie wojskowego Schengen. Pozwoli błyskawicznie przerzucić żołnierzy z zachodu na wschód Europy. Hiszpańska ustawa wprowadzająca amnestię dla katalońskich separatystów zgodna z unijnym prawem, orzekł TSUE. Są starania o wpisanie rosołu na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
6: Chrzciny, komunie, wesela jest najpierw rosół.
5: Unia Europejska robi kolejny krok na drodze do wojskowego Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Rozpoczęły się negocjacje przedstawicieli Europarlamentu i unijnych krajów w sprawie ostatecznego kształtu przepisów dotyczących mobilności wojskowej.
7: Teraz z powodu procedur krajowych i biurokracji czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje jej 45 dni. Jest plan, by te procedury zostały skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń.
8: Wszystkie priorytety, które były prezentowane przez polski rząd i przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, zostały uwzględnione.
7: Negocjator Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba powiedział, że te plany przygotowywane są w ścisłej konsultacji z NATO.
8: To uproszczenie w pozwoleniach na przemieszczanie się wojska i sprzętu jest kluczowe z punktu widzenia możliwości operacyjnych NATO.
7: Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Mateusz Morawiecki nie odpuści swojej pozycji w Prawie i Sprawiedliwości, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodaje, że obecna sytuacja w największej partii opozycyjnej to wynik walki o przywództwo z Jarosławem Kaczyńskim. Według szefa MON-u Mateusz Morawiecki długo przygotowywał się do przejęcia władzy w PiS-ie.
9: Mateusz Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-ie. Poszedł na zwarcie i chyba prezes Kaczyński zauważył, że może mu zabrać partię. Nie wydaje mi się, żeby Morawiecki odpuścił. Za dużo zainwestował, zebrał za zbyt silną grupę młodych również posłów, żeby teraz nogę odstawić.
5: Mimo ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego działa dalej. Członkowie PiS-u są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do przyszłego czwartku. Mają też złożyć deklarację, że do żadnego nie należą. Jeśli tego nie zrobią, władze partii zapowiadają konsekwencje przewidziane w statucie, w tym utratę członkostwa w PiS-ie. Hiszpańska ustawa o amnestii dla katalońskich separatystów nie narusza unijnego prawa, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytania prejudycjalne dwóch hiszpańskich sądów. TSUE podkreślił, że amnestia obejmująca czyny

0: związane z defraudacją środków publicznych na organizację nielegalnego referendum w sprawie niepodległości Katalonii nie narusza interesów finansowych Unii Europejskiej. Trybunał zaznaczył, że celem hiszpańskiej ustawy jest zmniejszenie napięć politycznych i ułatwienie pojednania. Media na Półwyspie Iberyjskim podkreślają, że orzeczenie otwiera drogę do powrotu do Hiszpanii byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, przebywającego za granicą w obawie przed aresztowaniem. Rosół, symbol wspólnoty i gościnności, ma trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Stara się o to Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Trwają właśnie prace nad stosownym wnioskiem. Niedługo odbędą się konsultacje społeczne, podczas których zdefiniowana ma zostać tradycja rosołu.
1: Chciałam zapytać o rosół. Czy często gości na pana stole?
2: Właśnie idziemy od babci z rosołem. Jedna i druga babcia robią najlepszy, wiadomo.
3: Rosół tak naprawdę sam jako baza, no co chałupa to tak jak bigos i flaki za każdym razem będzie inny w każdym domu.
4: Kuchmistrz Jarosław Uściński.
3: Chrzciny, komunie, wesela jest najpierw rosół, potem są flaki, żurek, kropka.
5: Gotuję rosół cierpliwie. Początkowo zaczynam od mięsa.
4: Adrian Rodakowski, edukator kulinarny z Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
5: Oczywiście dobrze jest odszumować to mięso, czyli zebrać to białko z powierzchni, a następnie dodać warzywa. I te warzywa możemy dodać w sposób naturalny, ale możemy też je nieco podpiec, żeby wzmocnić tutaj smak.
1: Czym rosół jest dla Polaków według pana?
2: Tradycją chyba, taką niedzielną tradycją.
4: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, możliwy przelotny deszcz, lokalnie burze z gradem. Termometry pokażą 26 stopni na Podlasiu, 31 w centrum, do 32 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Przepływamy z tyłu. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
9: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
10: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
11: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
12: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
13: i Mariusz Bonaszewski.
9: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
14: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
7: Autopromocja.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk. Za chwilę zgasimy światło, chociaż już po części jest zgaszone. Witamy po raz 546.
17: You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
6: Control.

Songs of the Night. Czy może być lepsza rekomendacja do tego, by po te dźwięki sięgać właśnie nocą? This is the occasion, this is post-punk. Dwa zdania, które otwierają nam wiedzę na temat samej Vanessy Funke. A resztę musimy sobie dopowiedzieć sami. Tajemnicza Vanessa to trochę jak tajemnicza Iza M. Dla stęsknionych obecnością kącika Izy przypominam, że tajemnicza Iza powróci po wakacjach. No i zdaje mi się, że to będzie trzeci dzień września. Lista obecności oczywiście jest. Facebook.com / trójka. Proszę się śmiało wpisywać. No a dzisiaj nasze 546. spotkanie w Off Control dzielimy na zupełnie dwie różne części, bo po 23 będzie zimnofalowo, tak żeby schłodzić się nieco. No a już za chwilę zrobi się bardzo filmowo, bardzo nastrojowo. Moim gościem będzie Dobrawa Czocher.

0: chyba mój ulubiony kolor, zarówno w moim życiu, jak i na tym albumie. Blue, utwór drugi z albumu State of Matter. Dobrowa Czocher, WOW Control na żywo. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Wiesz co, zacznę od tego, że miałem wielką przyjemność słuchać State of Matter po raz pierwszy nie nocą, jakby się wydawało, ale zdaje się, że to było około godziny 9 rano. Mhm. To był bardzo upalny poranek. Wszyscy gdzieś się spieszyli. Pewnie do pracy, może gdzieś dalej. I miałem takie wrażenie, że kilka utworów z twojej płyty w jakiś taki niesamowity sposób sprawiły, że ten widok przestał być istotny. Jakieś takie poczułem nieokiełznane slow motion. Świat zwolnił na 47 minut i 33 sekundy. No musiałem ci to powiedzieć.
1: Dziękuję. To jest spory komplement. Bo wydaje mi się, że kiedy muzyka jest w stanie zrobić coś takiego, że zapominasz o tym, co jest dookoła, a wchodzisz do środka i tam ten pejzaż, wiesz, jest zupełnie inny od tego, który widzisz na zewnątrz, no to, to znaczy, że ma jakąś siłę, nie? Ekspresji.
0: Tytuł State of Matter można rozumieć fizycznie, emocjonalnie, można też rozumieć filozoficznie. A gdybyś miała opisać ten własny stan skupienia w momencie powstawania tej płyty, byłby bardziej stały, ciekły, czy taki nieuchwytny?
1: Może wszystko naraz. Wiesz, no jednak punktem odniesienia był temat wody, nie? Bo ja się wówczas przeprowadziłam do Sopotu i mieszkałam w takim mieszkaniu na wzgórzu, z którego ten widok na wodę miałam codziennie po przebudzeniu. Wiesz, to była pierwsza rzecz, którą widziałam. No i myślę, że to jest zupełnie naturalne, że wiesz, jak czemuś się tak przyglądasz każdego dnia, to to zaczyna z tobą jakoś właśnie współgrać, fluktuować w tobie, tak jak właśnie ta woda i coś w tobie tworzyć. A we mnie ta woda stworzyła takie pytanie, co jest po drugiej stronie, ale oczywiście to można interpretować, że co jest po drugiej stronie fizycznie, bo to też jakby pokazuje i ja sobie myślałam o tym, że my jako ludzkość mamy w sobie już taką ciekawość i że to jest w sumie niesamowite, że ileś set lat temu ktoś naprawdę sobie zadał po raz pierwszy to pytanie, nie? I jakby musiał przymierzyć tą wodę i sprawdzić, co jest po tej drugiej stronie, ale tak naprawdę mi chyba bardziej chodziło o jakąś taką metaforę tego, że my w ogóle mamy w sobie taki imperatyw do badania, szukania,

zgłębiania i że już nawet jako, wiesz, niemowlęta w matczynym łonie, w tych wodach, znowu w wodzie, nie? W wodach płodowych, chcemy wyjść na tą drugą stronę i chcemy doświadczyć życia i skąd w nas to jest i wiesz, idąc głębiej w ogóle, dlaczego tu jesteśmy i no i tajemnice życia.

0: właśnie zabiorę ten album i sprawdzę, jak to brzmi.
1: No koniecznie, koniecznie.
0: Rozmawialiśmy o tym, że bardzo jesteś ciekawa tego, co słuchacze napisaliby do ciebie, a może jakieś pytania, które pojawiłyby się, no to zachęcamy oczywiście do pisania facebook.com/trójka.
1: Tak, bardzo bym się ucieszyła, zapraszamy.
0: Proszę się nie krępować.
1: Tak.
0: Pani Beata z Jasła napisała tak. Panie Mateuszu, już nie możemy się doczekać na audycję Off Control. To tak serio, serio, serio pisze. To kolejna audycja w Trójce, na którą czekam z utęsknieniem. Wyczytałam, że dzisiaj na palecie Dobrawa Czocher, a ja muszę się pochwalić, że w sobotę będę na żywo słuchać jej wykonu na Young Arts Festival. Tutaj sprostujemy, że chyba chodzi o piątek, prawda, a nie sobotę.
1: 18 to będzie. To,
0: straciliśmy poczucie czasu.
1: Tak jest.
0: To aha.
1: Dzisiaj mamy czwartek, więc to będzie sobota.
0: Czyli to będzie sobota,
1: tak,
0: czyli
1: tak,
0: to
1: tak,
0: się
1: tak.
0: zgadza.
1: Tak.
0: Pozdrawiam serdecznie pani Beata, która napisała, że słucha niedaleko właśnie od Jasła. Nie od Jasła. Young Arts. Muszę sprawdzić. Young Arts.
1: Tak, tak, Young Arts Festival.
0: Krosno,
1: i to jest Krośnie,
0: Jasło,
1: tak, tak.
0: No właśnie.
1: Ale Jasło jest bardzo blisko, także jak najbardziej to wszystko się zgadza. Bardzo się cieszę, że pani zakupiła bilet i że pani przyjdzie i że doświadczy tej muzyki na żywo. Będę w tej części Polski koncertować po raz pierwszy. A ja w ogóle tak osobiście to bardzo lubię właśnie ten fragment naszego kraju, bo czuję, że tam jest jakaś tajemnica taka do odkrycia, że w ogóle architektonicznie i krajobrazowo, i góry, i lasy, i ludzie, że tam jest coś takiego magicznego zupełnie. W związku z czym zaproszenie na festiwal w Krośnie przyjęłam momentalnie i żałuję tylko, że nie mogę zostać tam sobie dłużej, trochę poeksplorować tych terenów, ale obiecałam sobie, że wrócę tam wkrótce. Właśnie też do Jasła, między innymi.
0: Powiedziałaś do Jasła, a tutaj Krosno.
1: Tak, tak, ale pani jest z Jasła, tak? Dlatego nawiązałam, że bo to jest nieopodal, to jest wszystko bliskie sobie miejsca, więc i Krosno będę miał okazję zobaczyć na festiwalu, ale Jasło chciałbym również zobaczyć.
0: To teraz mamy zaproszenia do Krosna, podkreślę to raz jeszcze, Young Arts Festival i tak się pięknie składa, że mamy zaproszenia na to wydarzenie. Wystarczy do mnie napisać mateusz.tomaszuk@popolskieradio.pl. A my co?
1: To chyba musisz powtórzyć kilka
0: Wracamy.
1: Razy, żeby do jak największej ilości osób to dotarło.
0: Myślę, że te zaproszenia rozejdą się jak ciepłe bułeczki. No to co? Wracamy do odsłuchu twojej płyty.

0: Feniks zawsze odradza się z popiołów, ale mało kto pyta, czy on w ogóle chciał płonąć. Zastanawiam się, czy ten twój dźwiękowy Feniks z albumu, jak i cały album State of Mother, jest wynikiem odzyskania sił, jest wynikiem przejścia przez nieco ciemniejsze doliny, no bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale często jest chyba tak, że wena przychodzi z potrojoną siłą wtedy, kiedy w naszym życiu no nie zawsze wychodzi tak, jak sobie byśmy tego chcieli, jak to sobie wyobrażamy.
1: No wiesz, no te trudne lekcje, one bardzo dużo pokazują o nas samych, o tym, jaki mamy stosunek do świata, do życia, do siebie, do innych ludzi. I no ja jestem wdzięczna za te wszystkie i dobre, i gorsze właśnie jakieś lekcje, które odbyłam, a w moim 35-letnim już życiu kilka ich było i rzeczywiście tak, no myślę, że ten album był takim momentem, gdzie ja osobiście po prostu przestałam uciekać przed swoimi tak zwanymi demonami i trochę je skonfrontowałam, a nawet nie trochę, tylko bardzo w 2-letniej terapii. No i rzeczywiście no temat psychiki ludzkiej no zaczął mnie absolutnie fascynować i zaczęłam jakby za pomocą swojego własnego ciała zgłębiać ten temat, jakby na sobie, będąc żywym organizmem doświadczalnym. No i rzeczywiście doszłam do takiego wniosku, że dobrze jest

0: się w jakimś sensie zaprzyjaźnić z tym mrokiem w sobie, bo wszyscy go trochę w sobie mamy i jest to absolutnie naturalne, a mnie się chyba kiedyś wydawało, że zawsze trzeba dążyć do światła i tylko światło jest jakby dobre, a jednak w tym mroku też czekają na nas właśnie jakieś takie chyba dary, które też się często wiążą z jakąś naszą wewnętrzną mocą, o czym jest właśnie ten utwór Phoenix, o tym, że trzeba czasami spłonąć i naprawdę, no nie wiem, zamienić się w popiół, żeby później z podwójną siłą się odrodzić.
1: Czyli wszystko się zgadza, audycja w kontrol przy zgaszonym świetle, czyli ten mrok tak. jest potrzebny, prawda?
0: Ten mrok jest potrzebny, najbardziej. W ogóle wydaje mi się, że wiesz, no jakby cały świat jest tak zbudowany, że nie może być tylko kolorowo i różowo, bo byśmy nie wzrastali, byśmy nie uczyli się, byśmy nie dojrzewali, byśmy nie stawali się mądrzejsi. I to jest chyba też jakaś taka, wiesz, mądrość, tak bym to nazwała, czy lekcja, którą odbyłam przez te ostatnie lata. No, że po prostu przestałam się bać ciemności, i to tak literalnie i duchowo i w moim życiu. I jak coś po prostu tam mnie uwiera, to już nie uciekam od tego, tylko po prostu staram się temu przyjrzeć i jakoś się tym zaopiekować, zaprzyjaźnić.
1: Tajemnicza osoba o niku Gadzilla Gadzilla napisała: dobry wieczór, panie Mateuszu i pani Dobrawo. Piszę z Jasła, słucham audycji i mam chęć na wejściówkę na koncert pani Dobrawy. Pozdrawiam serdecznie. Aha, przepraszam, to jest pan Adam. A podskryptum brzmi tak. Jasło jest oddalone od Krosna o 20 kilometrów. No właśnie.
0: No i wszystko się zgadza. Pisze pan z Jasła i przyjedzie pan do Krosna.
1: Tak, i pan Adam na pewno się pojawi, bo za chwilę odpisze na maila, że zaproszenie podwójne jest właśnie jego.
0: Super.
1: Wracamy do odsłuchu. Widzę, co teraz. Wszystko wskazuje na to, że czas na syreny. Sirens.

0: of Control cały czas z Dobrawą Czocher. Odsłuchujemy albumu State of Mother. Dobrawa jest.
1: Nie uciekła. Się. Mhm.
0: Napisała do nas pani Beata. Niezmiennie mi miło za odczytanie wiadomości w audycji, a w takim razie, jeżeli pani Dobrawa Czocher będzie mieć tylko ochotę, to ja chętnie służę jako przewodniczka po tych naszych okolicznych terenach, w tym właśnie w Beskidzie. Może mi nie wypada, ale raz się żyje, a życie jest zbyt krótkie, więc panią Dobrawę Czocher zapraszam do Jasła na kawę. I podaję swój numer telefonu.
1: Ojejku, teraz... jakie to miłe. Ale to ja zapraszam panią przede wszystkim po koncercie. Może uda się nam porozmawiać i ja wtedy wezmę pani numer telefonu, jak już przyjadę na tą prywatną wycieczkę, o której już wspomniałam na antenie, do Jasła tym razem. Bo proszę pamiętać, że festiwal jest w Krośnie.
0: W Krośnie.
1: Ale ja sobie prywatnie jeszcze przyjadę kiedyś do Jasła, to może też będzie okazja, to pani mnie oprowadzi. Z przyjemnością skorzystam z pani talentu.
0: Pani Iza napisała tak. Miałam niezwykłą przyjemność słuchania Dobrawy Czocher na żywo. Obydwa koncerty były w katowickim Nosprze. Jeden z nich wspólny z Hanią Rani, a drugi przed koncertem zespołu Portico Quartet. Chłopaki bardzo pięknie opowiadali o współpracy z Dobrawą, a tak w ogóle to dobry wieczór wszystkim.
1: Pozdrawiamy panią serdecznie. Fajnie, że była pani na tych koncertach. Ja równie dobrze je wspominam. Trasę z Hanią, wspaniale, to była pierwsza moja taka duża trasa koncertowa, a to, że otwierałam Portico Quartet, to był wielki zaszczyt dla mnie, dlatego że ja od wielu, wielu, wielu lat jestem ich ogromną fanką.
0: No i wiadomości się nie kończą, wyobraź sobie. Pani Małgorzata napisała, że dzisiaj samotnie słucha na owsi, czyli na wsi. Jest ciemno, przecudowny album Dobrawy dedykuje mojej domowej wiolonczelistce. Dobrego słuchania. No i jeszcze pan Sylwek napisał, Dobrawy Czocher, wodno przenikająca muzyka.
1: Dziękujemy za komentarze. Jakie to fajne, tak można komentować. To super. Fajną masz pracę.
0: To pokazuje, że audycja jest na żywo. Wszystko zdarzyć się może.
1: O tak.
0: Domyślam się, że w twojej głowie, nagrywając tę płytę, pojawiły się emocje, których wiolonczela nie potrafi już za ciebie może tak w zupełności wypowiedzieć, bo na State of Mother pojawia się też twój głos. Bałaś się trochę, że odsłonisz się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej?
1: Wiesz co, chyba tak się stało rzeczywiście, bo jest coś takiego, że jak się otwiera buzię i się zaczyna najpierw mówić do ludzi, bo ja zaczęłam najpierw się otwierać na to, a potem śpiewać, no to jest coś takiego, że no już jakby pokazujesz wszystko, co jest tobą. I ja jako ta wykształcona wiolonczelistka też zawsze tak myślałam, że no, żeby móc śpiewać, to powinnam skończyć najpierw jakieś studia, więc najpierw musiałam jakby nauczyć się myśleć o tym, że to jest w porządku, to jest okej. Dla mnie też spróbować śpiewać, przecież śpiewam czysto, tak? Jakby, no, mam słuch muzyczny, więc powinno być okej w tym temacie czystego śpiewania. No i zaryzykowałam i tego absolutnie nie żałuję, bo to są takie momenty dla mnie teraz podczas wykonywania tego albumu, które uwielbiam, a mało tego, ja do Krosna przyjadę jeszcze z dwiema instrumentalistkami. Będzie altowiolistka Wiktoria Błaszczak i Natalia Czekała, która oficjalnie jest pianistką, ale w moim projekcie

0: babcie gra na syntezatorach, ale do czego zmierzam? Ona również śpiewa. W związku z czym śpiewamy też, ja lupuję te moje wokale, te moje wokalizy, a do tego jeszcze ona dodaje swoją barwę. W związku z czym no rzeczywiście ta faktura i struktura tych utworów jest bardzo, bardzo bogata. I myślę, że to doświadczenie tego koncertu na żywo jest bardzo ciekawe o tyle, że ja starałam się jakby, jeśli chodzi o formę utworów, zrobić to 1:1, tak jak jest na albumie, żebyście państwo mogli dokładnie usłyszeć te utwory, ale jednak aranżacyjnie troszeczkę je zmieniłam, ponieważ właśnie mam dwie wspaniałe osoby ze sobą u swojego boku, więc chciałam to do końca jakby wykorzystać. W związku z czym no, Natalia naprawdę no, bardzo dużo robi na tych dwóch syntezatorach, na Moogu, to jest analogowy syntezator, i na klawiaturze MIDI, która po prostu zmienia różnego rodzaju brzmienia dzięki komputerowi, no i też ona śpiewa. No i też czasami Wiktoria dodaje swój wokal, to są takie bardzo nieliczne momenty, ale ona też się otwiera. Także no jest energia na scenie.
1: No żałuję, że niestety nie będę mógł być, ale wyobraziłem sobie trochę, zwizualizowałem tę sytuację. A pogoda będzie zamówiona, myślisz, na ten koncert pojutrze?
0: No jak nawet nie będzie, jakoś sobie poradzimy.
1: Nie ma złej pogody, są złe ubrania.
0: Tak, tak mówią.
1: Teraz też zdradzę ci sekret. To jest właśnie jeden z moich ulubionych fragmentów na twoim najnowszym albumie, Letter from the Soul.

0: brałem jeden z najtrudniejszych utworów z tego albumu.
1: Tak mi się wydawało właśnie, jak go pisałam, że ta muzyka no jest najbliższa temu, co ja znam z, jakby z tej całej swojej edukacji muzyka klasycznego, gdzie no, brzmi to niemalże jak jakaś taka fantazja czy sonata na wiolonczele. No i ta melodia nie jest łatwa. To, co się tam dzieje, wydaje mi się, że jest takie troszkę atonalne, niewygodne w jakimś sensie. I wydawało mi się, że to jest jakby taki w jakimś sensie najambitniejszy utwór na tym albumie, w związku z czym bardzo się ucieszyłam, że powiedziałeś, że jest twoim ulubionym. I to nie jest jakby odosobniona opinia, już któryś raz z rzędu właśnie ktoś mi to mówi i ja po prostu się tego nie spodziewałam. O tak, bo na przykład utwór Blue jest taki, jak to się mówi, bardziej catchy, prawda? Mm-hmm. Że no, jest tam melodia, którą można zaśpiewać, jest on dość ładny, taki przystępny. A ten utwór jest taki, no właśnie trochę mroczny.
0: No mroczny, nie? Oczywiście, zmusza do przemyśleń. No. Zresztą nie odkryję Ameryki, że powiem, że komponujesz muzykę bardzo filmową. Zastanawiam się, czy kiedy tworzysz, to najpierw słyszysz te dźwięki, czy widzisz obrazy?
1: To bardzo zależy chyba od projektu, bo widzisz, przy tym albumie jednak był obraz. Był obraz, który prowadził mnie przez cały czas powstawania tych dźwięków, czyli właśnie to moje okno i morze, które obserwowałam codziennie i ono rzeczywiście było codziennie inne. To było coś, co mnie zaskoczyło, bo nigdy wcześniej nie mieszkałam tak blisko morza. Oczywiście ja pochodzę z Pomorza, bo urodziłam się w Tczewie, więc Gdańsk był mi bardzo bliski i wielokrotnie tam bywałam, ale jednak to jest coś innego, jak widzi się tą przyrodę i tą wodę przez okno swojej sypialni. No i widzisz po prostu, wiesz, te niuanse. No i te niuanse właśnie, to, że ta struktura tej wody codziennie była inna, że kolor nieba był codziennie inny, w związku z czym też kolor wody był codziennie inny. Ilość chmur była inna, nie wiem, tempo ich przesuwania się było inne, zapach powietrza był inny i wiesz, to mnie prowadziło, a tak jak wspomniałam wcześniej też, to też gdzieś we mnie powodowało różnego typu pytania, nie? I czyli tutaj był ten obraz, ale czasami jest jakiś konkretny pomysł na przykład na jakąś technikę wykonawczą, to się tak mówi, że na przykład podoba mi się, nie wiem, zainspirowało mnie pukanie w wiolonczele, bo chciałam uzyskać coś takiego bardziej pierwotnego, takiego, wiesz, rdzennego, no to na przykład utwór Phoenix, którego słuchaliśmy przed chwilą, taki jest, nie? Właśnie, że jest to pukanie w wiolonczele i to było pierwsze, kiedy komponowałam ten utwór. Także to bardzo zależy, no są różne projekty. Mówiłeś teraz, że moja muzyka kojarzy się z muzyką filmową. Właśnie miałam okazję stworzyć swój very first, pierwszy soundtrack do filmu Marii Wider, Fluidy. Też widzisz motyw jakiejś fluktuacji, czegoś ruchomego. W ogóle jak Maria mi powiedziała, że inspiracją do napisania tego filmu była jakaś taka zmienność emocjonalna jak woda, no to mówię, no nie, no właśnie napisałam album o wodzie, no to jakby mieliśmy takie poczucie, że okej, no czyli się poznałyśmy dobrze, w dobrym momencie. No i właśnie skończyłam pisanie tego soundtracka. Już film właśnie dzisiaj się dowiedziałam, że dostał się do głównego konkursu w Gdyni, z czego jestem bardzo dumna. Jestem dumna z Marii, bardzo kibicuję. Uważam, że ten film jest jakimś odświeżeniem na polskim rynku, że nie było takiego filmu jeszcze. No a ja tam też dodałam kawałek siebie muzycznie.
0: Ale nam się trafiło, rzeczywiście te obrazy idealnie współgrają z twoją muzyką. Ja jeszcze raz to podkreślę. Może za tydzień dam znać, jak te dźwięki wybrzmiewają właśnie w okolicach wody, w okolicach plaży, bo to rzeczywiście te obrazy mi się w głowie też nasuwają. Napisała do nas pani Monika, która donosi tak. Na State of Mother słychać piękne brzmienia, magiczny głos pani Dobrawy Czocher, który niesie nas w inny wymiar dźwięku. Czy można nagrać pani koncert? Czy trójka nagra w Krośnie ten koncert? Nie mogę być na tym występie, ale bardzo chcę usłyszeć te dźwięki. Pozwólcie nam, słuchaczom trójki, doświadczyć tego wydarzenia. Pani Dobrawo, jestem wzruszona, bo dźwięki wiolonczeli i pani głosu powodują wzruszenia i drgania w naszych trójkowych sercach. No. Dziękuję bardzo za audycję z pani udziałem. Podpisała się pani Monika z Parku Wzniesień Łódzkich pod Łodzią.
1: A to ja nawiążę, bo to były dwie panie, prawda? Odpowiem pierwszej pani.

0: Nie wiem, czy trójka będzie nagrywać, ale ja jakiś czas temu grałam ten sam koncert, który zagram w Krośnie, w radiu w Łodzi i myśmy to wszystko nagrali dźwiękowo i wizualnie i będziemy niebawem wydawać ten koncert. Także proszę się nie obawiać, będzie mogła pani doświadczyć tego w taki sposób.
1: To co, słuchamy? Mówiłaś o tym utworze, no to teraz sprawdzimy, jak to brzmi w Off Control w trójce Fluctuations.

0: Czas w radiu leci naprawdę nieubłaganie. Dobra Wachocher, Wow Control. Na koniec jeszcze wybrałem utwór bliski mojemu sercu, Someone on Your Side. Bardzo piękny tytuł, bo każdy z nas potrzebuje w życiu kogoś, kto stanie po twojej stronie. A co jeśli ktoś zawodzi, ktoś nie dotrzymuje obietnicy, ktoś, dla kogo tak bardzo się staramy, ma zupełnie inną wizję relacji? Czy właśnie w takich sytuacjach potrafisz dolewać benzyny do ognia, słuchać muzyki, która generuje jeszcze więcej takich trudnych pytań? Czy starasz się te trudne myśli pakować w wyobraźni do takiego metaforycznego pociągu towarowego i te złe myśli wysyłać jak najdalej się da?
1: No wiesz, to tak jak ci powiedziałam wcześniej, konfrontować staram się już teraz. Właśnie nie dolewać oliwy do ognia, tylko po prostu widzieć też prawdę. I nie unikać tej prawdy i

0: starać się ją zrozumieć z szacunkiem zarówno do siebie, jak i do tego drugiego człowieka. A tytuł Someone on Your Side też go bardzo lubię i dla mnie osobiście ten utwór jest najbardziej takim pozytywnym, pogodnym na tym albumie. I on miał być właśnie takim moim hołdem dla wszystkich osób, które gdzieś na mojej drodze właśnie były takimi kotwicami w momentach, które były dla mnie trudniejsze, ale jednak zawsze ja czułam, że mogę liczyć na te osoby i wydaje mi się, że każdy z nas ma taką chociażby jedną osobę, która jest po jego stronie i że należy o tę osobę dbać i jej mówić o tym, że jest dla nas ważna. No i to jest właśnie taki utwór o tym.
1: Życzę ci dobrawo, abyś zawsze tworzyła z radością, wolnością, tą w sercu, ale też tą, która pozwala na generowanie tak zwanej ciarkotwórczej muzyki. Życzę ci, byś spotkała po koncertach ludzi, którzy jednym zdaniem będą w stanie opowiedzieć ci historię, która sprawi, że może warto będzie napisać kolejny album.
0: Dziękuję ci bardzo, no zobaczymy.
1: A będziesz podpisywała płyty, bo słuchacze dopytują?
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszam państwa, będę podpisywała, będę również je sprzedawać, także będę czekać na państwa.
1: To była wielka przyjemność. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję ci serdecznie.
1: Dobrawa Czocher była w studiu Trójki, bo w kontrolu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 16 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Takiego wyroku za śmiertelny wypadek jeszcze nie było. 20 lat więzienia dostał Łukasz Żak. Po ultimatum w sprawie stowarzyszeń Iskrzy w Prawie i Sprawiedliwości. Kontrowersyjna zmiana ministra obrony na Ukrainie. W Kijowie były protesty. To pierwszy taki wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku. 20 lat więzienia dostał Łukasz Żak. Mężczyzna 2 lata temu jechał warszawską trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadące prawidłowo auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął kierowca, a jego żona i 2 dzieci został ranny. Ogłaszając wyrok, sędzia Maciej Mitera podkreślał, że skazany świadomie wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę.
4: Rozpoczynając zabawy na terenie miasta Warszawy z grupą swoich przyjaciół, tam pił, w lokalu ćma pił, później z pełną premedytacją wsiadł. Nie wiem, codziennie przemierzam trasę łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans nawet reakcji.
3: Sędzia zwrócił się także bezpośrednio do skazanego Łukasza Żaka.
4: Chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. To groziło katastrofą i tak się skończyło. Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
3: O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak może ubiegać się po 15 latach więzienia. Ponadto jest zobowiązany do wypłacenia 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie mężczyzny, który zginął. Wyrok jest zgodny z tym, o co wnosiła prokuratura. Pełnomocniczka Łukasza Żaka zapowiada apelację. Minister Waldemar Żurek zapowiada stanowcze działania wobec tych, którzy sieją nienawiść wobec Ukraińców i innych narodowości. Szef Resortu Sprawiedliwości w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił, że sprawcy agresji na tle narodowościowym będą karani z całą surowością. To reakcja na incydent w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zwyzywał nastolatki z Ukrainy. Waldemar Żurek mówi, że trzeba powstrzymać eskalację agresji.
5: Nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie walczył z tego typu przejawami. One rozleją się od ataków agresji i wiemy, że akcja rodzi reakcję. Za chwilę usłyszymy o społecznych grupach Ukraińców, którzy będą bronić swoich obywateli w Polsce. I do czego dojdzie? Rosja zaciera ręce i po prostu ktoś, kto robi tak, realizuje scenariusz Putina, więc my będziemy temu bardzo mocno przeciwdziałać.
3: Minister Sprawiedliwości zapowiedział także na naszej antenie rozliczenia wobec polityków, którzy nawołują do waśni na tle narodowościowym. Jutro o 8.13 gościem Bez Uników Rozmowy Politycznej w Trójce będzie profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych dni spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. To w związku z ultimatum kierownictwa PiSu i zakazem działania w stowarzyszeniach. O planowanych rozmowach mówił w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukasz Kmita. Czas na rozwiązanie tego

0: Do sporu w PiSie mówił w Pulsie Trójki Agaton Koziński z Polska The Times.
1: Napięcia wewnątrz PiSu utrzymują się już od bardzo dawna i może to i lepiej, że to się skończy, bo przynajmniej będziemy mówili o jakichś realnych problemach, a nie o życiu wewnętrznym opozycyjnej partii. No nie jest to najbardziej fascynujące wyzwanie dla dyskusji o przyszłości Polski, tak może ujmę.
0: Frakcja Morawieckiego nie chce podporządkować się tej decyzji, zwraca uwagę na naszej antenie Roman Imielski z Gazety Wyborczej.
2: Grupa maślarzy tak zwanych, czyli tych przeciwników Morawieckiego, przekonała prezesa PiS do tego, żeby przeciąć tą zabawę w to, czy Morawiecki zostaje ze swoją grupą, czy wychodzi. Od dawna Morawiecki wysyłał takie głosy, że no, albo będzie liderem tej partii, albo sobie znajdzie nowe miejsce na scenie politycznej i rzeczywiście to jest gra już na poważnie.
0: Członkowie PiSu są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do przyszłego czwartku. Jeśli tego nie zrobią, władze partii zapowiadają konsekwencje przewidziane w statucie, w tym utratę członkostwa. Jacek Sasin zakończył działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działa dalej. Nie będzie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości.
3: Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie odmowy wydania podejrzanemu listu żelaznego, nie uwzględniając tym samym zażalenia obrońcy. Sąd wskazał, że jest to ponowny wniosek o wydanie listu żelaznego oparty na niemal tych samych przesłankach, co wniosek poprzednio już nieuwzględniony.
0: Mówi sędzia Ewa Leczyńska-Furman. Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prokuratura zarzuca m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych. Ukraiński parlament zatwierdził skład nowego rządu. Pokieruje nim Serhii Korecki. Część ministrów z poprzedniego gabinetu zachowała swoje stanowiska. Kontrowersje wywołała zmiana szefa ukraińskiego MONU, Michaiła Fedorowa, który wprowadzał reformatorskie rozwiązania. Niezadowoleni z jego dymisji Ukraińcy organizowali dziś akcje protestacyjne.
4: Nazwisko zdymisjonowanego Michaiła Fedorowa w pobliżu administracji Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie skandowało kilkaset osób. Sam były już szef MON swoją dymisję tłumaczył tym, że zażądał jej głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski. Byłem gotów spokojnie pracować, dopóki naczelny dowódca nie postawił ultimatum. Taki obrót rzeczy potwierdził prezydent Zełenski. Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym jedności. Stronom nie udało się jej osiągnąć i to problem nie tylko ich, ale także mój. Michaiło Fedorow w ostatnich miesiącach zyskiwał na popularności wśród Ukraińców z powodu dynamicznie wprowadzanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w uzbrojeniu i systemie zarządzania armią. Według części komentatorów miał też zwalczać układy korupcyjne, co nie spodobało się niektórym kręgom w ukraińskich władzach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
6: Na początek informacja z ostatniej chwili pochodząca zza oceanu. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dzisiaj w nocy w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu bardzo złej jakości powietrza w Chicago. Bez żadnych problemów przebiegł mecz o piłkarski Superpuchar Polski w Poznaniu. Lech wygrał 3-1 z Górnikiem Zabrze. Wynik poszedł w świat, jednak kto oglądał wie, że to Zabrzanie przeważali na boisku, ale to Kolejarz strzelał i wypunktował rywala, więc rozpoczyna na sezon wywalczonym trofeum. To Superpuchar, siódmy już Lecha. Kibice piłkarscy powoli zaczynają myśleć o futbolowym weekendzie. W sobotę o trzecie miejsce Mistrzostw Świata zagrają Anglia z Francją. Selekcjoner Lwów Albionu, Niemiec Thomas Tuchel, zapowiedział, że zamierza kontynuować swoją misję i prowadzić dalej drużynę. Pytanie, czy tego samego zdania będzie angielska federacja. A w niedzielę w wielkim finale zmierzą się Argentyna z Hiszpanią. Paweł Brożek, choć uważa, że obie drużyny są siebie godne, to wskazuje na lekką przewagę La Roja.
7: To jest jeden mecz. Ciężko powiedzieć. To jest 90 minut na pewno dogrywka. Wszystko będzie zależało, mi się wydaje, od dnia. Hiszpania ma bardzo dobrych piłkarzy, szczególnie w drugiej linii, co może też zaważyć o tym, że wygrają ten finał.
6: Niedzielny finał o godzinie 21. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent Donald Trump. Nie przyjedzie za to prezydent Argentyny. Musiałby zdjąć przynoszącą szczęście kurtkę. O tym oczywiście nie ma mowy. W kolarskim Tour de France 12 etap po finiszu z peletonu wygrał Belg Tim Merlier. To jego trzecie zwycięstwo w tegorocznej imprezie. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec

0: Tadej Pogaczar. A w tenisie Katarzyna Piter wraz ze swoją partnerką z Hongkongu awansowały do półfinału debla turnieju WTA w Atenach. W ćwierćfinale wygrały z Brytyjką Brooks i Holenderką Haverlack 6-2, 7-6. Z turnieju z Piasi w Rumunii odpadła Katarzyna Kawa. W 1/8 finału przegrała z Węgierką Panną Dwardy 6-1, 5-7, 2-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut.
1: Jutro pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze z gradem. Termometry pokażą 26 stopni na Podlasiu, 31 w centrum, do 32 na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
4: Coś się musi w tym kryć.
3: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Metz.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: To Dobrawa Czocher i dziś, i jutro u Piotra Meca. Niesamowite. Jest 10 minut po 23. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk. Druga godzina naszego 546. spotkania właśnie się rozpoczyna.
7: Off control.

Mgliste kręgi. Misty Circles. Niezwykłe zjawisko, które potrafi ukryć cząstkę świata, ale też sprawić, że zaczynamy widzieć więcej, no bo kiedy znikają kontury, pozostają emocje. Drugą godzinę 546 spotkania WoW Control otwiera The Occasion. Projekt, który przypomina, że nie wszystkie historie powinny być opowiedziane do końca, bo niektóre najlepiej brzmią właśnie wtedy, kiedy giną gdzieś we mgle.

Są takie noce, których nie zapisuje się w kalendarzu, nie pamięta się daty, ale pamięta się wszystko, dosłownie wszystko, co wtedy czuliśmy. Zapach powietrza, światło latarni, milczenie drugiej osoby. No i właśnie o takich nocach od kilku lat opowiadają Włosi z This Eternal Decay. That night, być może to właśnie ta noc. No tak, Olga dała znać, że to jest czas na listę obecności, a tak to jest, kiedy jest gość w pierwszej godzinie, a w drugiej przychodzi pora na listę obecności. facebook.com/trójka. Trochę wiadomości sypnęło, nie jak śniegiem, chociaż pan redaktor grał Last Christmas George'a Michaela w tym tygodniu. Na szczęście śniegu nie ma i dobrze. Na listę obecności wpisał się pan Łukasz, który napisał, że dobrze się słucha. To bardzo nas cieszy. Melduje się na naszym pokładzie pani Magdalena, która napisała dobry wieczór albo dzień dobry wieczorową porą. Obecna na pokładzie Off Control. Światła zgaszone, Depesz Mode w sercu może usłyszę dzisiaj. I ta cicha tęsknota, która w ciemności zawsze brzmi głośniej. I to idealny moment na dzisiejszą gościnie, bo przecież wiolonczela nie tylko gra, ona płacze, śpiewa, opowiada historię bez słów. Można kontynuować nocną podróż. Melduje się na naszym pokładzie pan Maciej, który przesyła pozdrowienia z Gujska. Dzisiaj pan Maciek trochę spóźniony, ale za to słucha nie sam, ale razem z żoną. Zillertal to pan Jacek. Pani Irena napisała, że dzięki kotom więcej przebywa w ciemności. Zmysły są bardziej wyostrzone i nawet muzyka słyszana w ciągu dnia nocą brzmi zupełnie inaczej. Czasami warto poświęcić dzień dla nocy. Pan Radosław, czyli trójkofan, napisał, że wspaniale się słucha wykształconej, inteligentnej, wrażliwej osoby, jaką jest pani Dobrawa. Muzyka płynąca z wiolonczelowych strun jest piękna i bardzo przejmująca. Przekażemy Dobrawie, mam nadzieję, że nas słucha jeszcze. Pan Marek napisał, że tak sobie myśli, że muzyka pani Dobrawy idealnie pasowałaby do jakiegoś filmu pana Kieślowskiego. Zgaszone roztocze. Jest zdjęcie, jest pocztówka i nawet kominek rozpalony w taką pogodę, kiedy jest tak ciepło? Pani Agnieszka, może rzeczywiście dla klimatu jest rozpalony. Pan Andrzej dziękuję za muzykę, w której są i smyczki, i smaczki, a prosto z festiwalowego dnia, tak właściwie konkursowego dnia Lublin Jazz Inspiracje, nie zabrakło mrocznych klimatów w wykonaniu różnych artystów, napisał pan Marek. Tajemnicza Iza M się zameldowała, tak inkognito.

Pani to jednak jest, jednak czuwa. Iza napisała, że Dobrawa jest bardzo przesympatyczną osobą, a muzyka niczym z wiktoriańskiego serialu Noir. Jest pan Mateusz z Białej Podlaskiej. Czwartkowa noc, nie wiem czy ciepła, czy zimna, domyślam się, że bardzo gorąca. Noc w Białej Podlaskiej, jak zwykle, pan Mateusz jest na nasłuchu i to z takiego sprzętu, którego nie powstydził się by każdy, kto kocha stare radia. Do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Melduje się na naszym pokładzie pan Marek z Łodzi przy przygaszonym świetle. Pozdrawia pan Marek wszystkich off-maniaków. A pani Monika mówi dobry wieczór z Jorku. Właśnie słyszałam o festiwalu w Krośnie, które jest mi bardzo znane, bo to rodzinne miasto mojego taty. Pozdrawiamy tatę, pozdrawiamy panią Monikę. Admin grupy Off Control w Trójce, tak, po urlopie powrócił i tak się zasłuchał, że się nie zameldował, ale już się to zrobił. Pan Tomek mówi dobry wieczór z Nowej Soli. Pan Łukasz uwielbia twórczość Dobrawy. Pan Łukasz pozdrawia z Łodzi. No i nie zdążyliśmy Dobrawie zadać bardzo ważnego pytania, ale może Dobrawa sama odpowie, jaki album ostatnio zrobił na niej największe marzenie. Warszawska Białołęka to pan Grzegorz i nawet zdjęcie jest wrzucone. Uwielbiam takie zdjęcia, kiedy widać miejsce, z którego rozbrzmiewa Off Control. A może jeszcze więcej samochodów, może więcej tras, może więcej takich miejsc, w których rozbrzmiewają te dźwięki właśnie na trasie? Patrzę kątem oka, Olga, chyba kończy nam się podkład. Kończy nam się podkład, tak się redaktor rozgadał. Pan Zbigniew z Radziejowa wita w tę cieplutką noc, 23 stopnie o tej porze. To nie może być możliwe. Dolny Śląsk, Wrocław to pan Rafał, Gniezno na nasłuchu to pani Ania, no i pan Daniel z Puław. Z Puław, które zapadły w mroku, a chłodny powiew eteru pozwala na spokojny i miarowy oddech. Pozdrowienia dla wszystkich ofowiczów. Olga, jak ty to zrobiłaś, że drugi podkład? Magia radia, Olga powiedziała. Pan Kacper napisał, że Puławy się meldują. Rawicz na muzycznych torach jest. Zdjęcie też wrzucone. Prawie przygaszone światło. Alejka jest moc. Rzeszów, a tak właściwie Rzeszów na posterunku to pan Mirosław. Czwartkowy off, moje wieczorne wytchnienie. Pozdrawiam z Wieliczki, napisała pani Katarzyna. Co my tu mamy jeszcze? Słońce off, no to będą dobre dźwięki, napisał pan Artur. Zdjęcie zachodzącego słońca też dołączone na naszym trójkowym Facebooku. Pani Bożena napisała, że za tydzień czwartkowy koncert Suede, a więc już z góry zapowiada, że nie będzie pani Bożeny na nasłuchu. Usprawiedliwiamy, ale oczywiście polecamy nasze trójkowe podcasty. Pan Andrzej się melduje i pozdrawia panią Dobrawę, przekażemy. No a pani Anita dzisiaj z głową zadartą w kosmos. Dzisiaj koniunkcja Wenus, Księżyca i Serca Lwa. I zdjęcie też dołączone jest. Ciepły, letni wieczór w Bydgoszczy, napisała pani Karolina. To tak jak przy Myśliwieckiej 357. Po ciężkim dniu można w końcu powiedzieć off, napisała pani Ewa. Obecna jest pani Joanna, jest pan Jarosław z Komarna pod Śnieżką. Jest z nami pan Jacek, który napisał, że zbiory, przetwory, pasteryzacja. Czy będzie coś o kotach? Nie będzie dzisiaj o kotach, ale zdjęcie kota dołączone na naszym trójkowym Facebooku. No i jeszcze pan Marcin, bo piękny obraz, piękną pocztówkę z ogrodu wrzucił. Ciepła noc na balkonie. No i Wrocław. Wrocław gotowy na dźwięki zimnofalowe, napisał pan Paweł. Ale się rozgadałem. After the Scene, czyli nowość tak właściwie, którą otrzymaliśmy osobiście od naszego przyjaciela Olanda Coxa.

Najtrudniejsze bywają poranki, zwłaszcza te, które przychodzą po nocach pełnych pytań, no bo nie każdy błękit oznacza spokój. Czasem blue jest kolorem tęsknoty, kolorem ciszy, kolorem wspomnień. No i tak chyba też jest w tym przypadku. After the Scene, nowość, którą otrzymaliśmy osobiście od naszego przyjaciela Olanda Coxa, który dzisiaj grał na Castle Party. Tak coś czuję, że dzisiaj jesteśmy trochę odosobnieni, że sporo z nas na Castle Party w

Stolkowie. Pozdrawiamy tych, którzy odsłuchają nas z podcastu. Morning Blue, czyli dowód idealny na to, że nawet poranek może mieć bardzo gotycki odcień. No a skoro wywołałem do tablicy Olanda, sprawcę zamieszania zwanego Dark Decay Festival, odkryłem w Poznaniu, że Dave Gahan i Joland są jak dwie krople wody.

Czy to nie jest tak, że Mateusze są wielkimi fanami grupy Depeche Mode? Mateusz na pewno, redaktor Mateusz też. No i okazuje się, że pani Karolina bardzo się cieszy na wersję stripped w wersji koncertowej. Ciekawy jestem, kto jeszcze z państwa zgadł, że dziś ta wersja się pojawi. No nie ma wielu zespołów, które potrafią zamienić stadion w miejsce niezwykle intymne, no a Depeche Mode potrafili to robić chyba od zawsze. Rok 88, Rose Bowl, dziesiątki tysięcy ludzi, no a mimo to każdy miał wrażenie, że Dave Gahan śpiewa właśnie dla niego.

czas nie znika nagle. Najpierw zaczyna blednąć jak stare fotografie, niczym pocztówki schowane między kartkami książek, niczym głosy ludzi, których już dawno nie słyszeliśmy. Fading Time, no a dzisiaj w spojrzeniu grupy Antipole. No, czasami dobry remix nie zmienia utworu, ale rzeczywiście potrafi wydobyć z niego zupełnie nową historię. Okazuje się, że nie wszyscy przy zgaszonym świetle. Wyobrażasz sobie, Olga? Pani Beata napisała, że sezon ogórkowy zmusza do długiego siedzenia, ale z off czas inaczej płynie. Mrągowo pozdrawia i zdjęcie dołączone z robienia przetworów ogórkowych o tej porze. Radio od kuchni i radio rzeczywiście jest obecne przy tych ogórkach. No i jeszcze pan Kuba napisał, że wersja Stripped Depeche Mode z koncertu 101 jest absolutnie magiczna. Polecam wersję wideo na YouTubie albo na DVD.

Uwielbiam zespoły, które nie muszą niczego udowadniać. Po prostu pojawiają się, grają i zostawiają po sobie trwały ślad. Tak właściwie nie zespołów, ale osoby, które mają rzeczywiście coś do powiedzenia. Kurkus, czyli projekt, który już nieraz gościł przy zgaszonym świetle. Pozdrawiamy Kamilę Kurkus i przepraszamy za opóźnienie w emisji. Dzisiaj nadrabiamy zaległości utworem Rain. Niektórzy przez całe życie czegoś szukają. Spokoju, drugiego człowieka, sensu, może samego siebie. No i być może właśnie dlatego muzyka Have a Nice Life działa tak mocno, bo nie daje gotowych odpowiedzi. Przed nami Hunter, czyli opowieść o pogoni, która być może od samego początku prowadziła wyłącznie do naszego własnego wnętrza. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk, dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 17 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o powiązaniu numerów PESEL z pensjami lekarzy czeka na decyzję prezydenta. Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich, jest dwoje kandydatów. Część demokratów apeluje do stacji telewizyjnych, by nie transmitowały orędzia prezydenta Donalda Trumpa. Do dziś prezydent powinien podjąć decyzję, czy podpisać ustawę o powiązaniu numerów PESEL z pensjami lekarzy. Ma to pozwolić na zbieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Według Marii Ochman z Solidarności Ochrony Zdrowia to narzędzie poprawi transparentność wypłat.
4: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
3: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić poziom zarobków lekarzy. Propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem medyków, wskazują przy tym na zagrożenie danych osobowych. Sejm wybierze dziś rzecznika praw obywatelskich. Komisja Sprawiedliwości rekomenduje Sylwię Gregorczyk-Abram, zgłoszoną przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Kontrkandydat rekomendowany przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski nie zyskał akceptacji. Szef komisji Paweł Śliz z Polski 2050 mówi, że mecenas Gregorczyk-Abram była bardzo dobrze i merytorycznie przygotowana. Z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości to osoba z piękną kartą walki opozycyjnej, niepotrzebnie wciągnięta do polityki.
5: Prawo i Sprawiedliwość dla swoich celów politycznych wykorzystało i niestety zgasiło tą piękną gwiazdę w dniu wczorajszym. Mnie przekonała pani mecenas. Ona powiedziała wczoraj bardzo piękne jedno zdanie. Na pytanie, czy ona będzie potrafiła być bezstronna. Ona powiedziała, że wchodząc jako adwokat na salę rozpraw, reprezentuje ludzi o różnej wrażliwości, o różnych poglądach, z którymi często się nie zgadza, ale na sali rozpraw walczy o tego człowieka i tak samo walczyć będzie o prawa człowieka jako rzecznik praw obywatelskich.
3: Pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Prezydent Donald Trump wygłosi orędzie na temat bezpieczeństwa wyborów w Stanach Zjednoczonych, poinformował Biały Dom. Niektórzy demokraci apelują do stacji telewizyjnych, by nie transmitowały wystąpienia, pisze agencja Reutera. Donald Trump wygłosi bardzo ważne oświadczenie dotyczące integralności naszych wyborów, jednak jest również bardzo możliwe, że na początku wspomni o obecnej sytuacji związanej z Iranem, a także o gospodarce. Przekazała na briefingu rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Zachęciła, by wszyscy Amerykanie obejrzeli orędzie, które ma się rozpocząć o 3 nad ranem w Polsce. Jak zaznaczyła agencja Reutera, amerykańskie stacje telewizyjne zastanawiają się, czy transmitować przemówienie, które zaplanowano na czas największej oglądalności. Władze Tajlandii zapowiedziały kontrolę barów i lokali rozrywkowych w całym kraju. To efekt tragicznego pożaru jednego z pubów w Bangkoku, w którym zginęły 32 osoby. Ogień rozprzestrzeniał się w szybkim tempie, bo do wygłuszenia lokalu użyto łatwopalnych materiałów.
6: Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul polecił, aby w całym kraju w miejscach rozrywki przeprowadzone zostały kontrole bezpieczeństwa. Podległym mu służbom szef rządu dał miesiąc na wykonanie zadania. Jak dodał, tragiczny pożar nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobne zdarzenia miały już miejsce w przeszłości. 17 lat temu w pożarze klubu w Bangkoku śmierć poniosły 62 osoby. Duża liczba ofiar pożaru, do którego doszło w Bangkoku w nocy z niedzieli na poniedziałek, to wynik zaniedbań. Od zwarcia instalacji elektrycznej zajął się łatwopalny materiał, którego użyto do izolacji dźwiękowej. Jedno z wyjść ewakuacyjnych było zareglowane, inne zastawione sprzętami. Puby, kluby nocne i bary, w których stwierdzone zostaną naruszenia, będą natychmiast zamknięte. Ich lista ma być upubliczniona. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziś pogodnie, choć miejscami

0: Będzie się chmurzyć, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze z gradem. Termometry pokażą 26 stopni na Podlasiu, 31 w centrum, do 32 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
3: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
4: Jestem w Soli i nie jestem sam.
5: Dzień dobry.
6: Dobry.
7: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
2: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
7: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
8: Innem i nekeltem moje.
2: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
9: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Tak, Trójka pod Księżycem to moja ulubiona para, to prawda. Książka jest pięknie wydana. Dotyka, myślę, że bardzo ważnego, nie bójmy się tego słowa, społecznego, cywilizacyjnego zjawiska, jakim jest ekspansja czworonogów w nasze życie, w życie naszych rodzin, znajomych, która to ekspansja moim zdaniem wynikała między innymi z epidemii, gdy byliśmy pozamykani w domach i oczekiwaliśmy jakiegoś dodatkowego wsparcia, którymi czworonogi zawsze są, a były też, przypomnijmy, pretekstem do wyjścia z domu na spacer. Wszyscy chyba zauważamy, że tych czworonogów jest wśród nas coraz więcej, że coś one mają nam dać lub zastąpić, bo w tych tradycyjnych międzyludzkich relacjach albo coś się wypaliło, albo chcemy czegoś nowego. No a najpiękniejsze jest to, że te czworonogi są również ratowane z miejsc, gdzie się ratuje, to żeby było jasne, czyli ze schronisk, prawda? To znaczy, że dajemy komuś szansę na życie, na przetrwanie.
2: Komuś?
1: Tak, bo te ludzkie imiona sprawiają, że czworonogi zwierzęta, wbrew protestom różnych tradycyjnych organizacji, które uważają, że imiona ludzkie można nadawać tylko ludziom, no one pełnią coraz większą rolę. Niektórzy w ogóle rezygnują z zakładania tych tradycyjnie pojętych rodzin, żyją niesamotnie właśnie dzięki czworonogom. I myślę, że ten obszar zjawisk związanych z psem to jest nie tylko to, co się działo w ostatnich kilku latach, dzieje się teraz, ale to jest jakaś szersza przestrzeń i przyszłość. Zresztą tak się zaczyna od pewnej utopii ta książka, kiedy ludzie nie byli w stanie dać sobie rady z tymi problemami, które wytworzyli. I następuje psiocen i on następuje również z udziałem tych wszystkich naszych bohaterów fikcyjnych, bo przecież psy towarzyszą nam również nie tylko jako zwierzęta, jako pluszaki, ale także jako bohaterowie dzieciństwa. Reksio, Leslie, pies Cywil, Szarik, dodam, że pan Kracy, czyli kolejny psi bohater, jest bohaterem z jednego z rozdziałów, no myślę, że bardzo znaczącego, który opowiada trochę uchylę rąka tajemnicy o takiej nieznośnej hierarchizacji naszego życia. Kiedy przestajemy być dla siebie przyjaciółmi, partnerami. Pan Kracy, który jest być może psem naiwnym, ale to nie znaczy, że nieinteligentnym, w rozmowie ze swoim panem daje wyraz zniesmaczeniu, gdy patrzy, jak ludzie się traktują w mediach społecznościowych, w relacjach codziennych. No mamy też coś w rodzaju psiego sejmu, gdzie ci bohaterowie ludzcy, którzy nie zasłużyli na dobre traktowanie, no jednak muszą jakoś odpokutować, a ci, którzy zdążyli się poprawić, a wśród nich jest bohater tej książki, no ma szansę być może, bo tutaj nie będziemy spoilerować, zmienić się na lepsze.
2: To dziwnie znajomy głos autora książki, której prezentację rozpoczęliśmy w poniedziałek. Autor wydawał się natomiast mało znany. Postanowiliśmy więc tydzień temu porozmawiać z nim w Trójce pod Księżycem. Jego pies, wybawiciel,

0: sporo namieszał w naszych głowach. Szczęśliwie w roli niespodzianki występuje aktor, który przyjął nasze zaproszenie do tej wakacyjnej lektury. Niespodzianki w ogóle dominują trójkowy program latem, zatem nie wiedząc kogo i czego możemy się spodziewać, uprzejmie prosimy o pozostanie z nami mimo wszystko przynajmniej do godziny drugiej. Niespodzianki też wkradły się zresztą do naszych cykli. Pierwszy to, przypominamy,
1: słowa, słowa, słowa.
0: A więc jakie hasła ułożą program muzyczny tej nocy?

po prostu chodzą jak we śnie, bo się zakochali. Nic nowego pod słońcem, to przecież tylko koktajl z hormonów. Pamiętam wykład profesora Janusza L. Wiśniewskiego, ale pierwsze hasło, idealne na noc, po prostu sen, marzenie. U Szekspira zamiast hormonów złoty proszek, upraszczając oczywiście odczytanie snu nocy letniej, będziemy mogli sobie troszeczkę o tym porozmawiać w drugiej części wydania, kiedy nasi goście live nas opuszczą, jeszcze nic nie wiadomo. Twórcy najnowszej premiery właśnie snu nocy letniej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie pojawią się tutaj gdzieś tak około godziny pół do drugiej. Świetna godzina na przyjmowanie gości. Tymczasem w studiu Trójki, niestety nie w plenerze, chociaż my też mamy ogródek. Otworzyłam tylko okno, żeby namiastkę premieru, pleneru mieć. Tak, gość specjalny.

0: Genialny. Tomasz Karolak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Coś tu spadło. Dobry wieczór. Coś przeszło.
2: Ćma.
0: To była ćma?
1: Taki to duch.
0: Potężny. Zawsze
1: jak coś przelatuje nad sceną, leci, to duch.
0: Wow. No dobrze. Więc gość specjalny Tomasz Karolak oraz niespecjalny, bo tę rolę zagrał tydzień temu, Tomasz Domagała.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
1: Dwóch Tomaszów.
0: A może masz pomysł, jaką rolę chcesz zagrać, żeby niegrzecznie nie nazywać cię niespecjalnym gościem?
2: Nie wiem, może gościem...
1: To jest
2: gościem...
0: Zaskoczenie.
1: Gość posłaniec, bo przecież Tomek jechał prosto z festiwalu w Awinionu.
0: To powiedział Tomasz...
1: Przed sekundą przyjechał, dokładnie.
2: I absolutnie to nie jest metafora. Niestety.
1: No tak, no prosto z pociągu przyszedł tutaj do państwa.
0: Z jakiego pociągu?
2: Z samolotu.
1: Samolotu, przepraszam.
2: Tak. No, niestety francuskie linie lotnicze miały dzisiaj opóźnienie, więc musiałem z lotniska prosto tu do państwa i do ciebie, Baszko, przyjść. Jak ta ćma, wleciałem przez okno... Zdyszany.
0: No właśnie, proszę państwa, ja mam jak zwykle sytuację dosyć skomplikowaną, bo albo same Michały, albo same Tomasze, mówiąc nie po polsku. Więc umówmy się tak, zwracam się do gościa specjalnego, że do pana będę się zwracała per pan, a do Tomka Domagały per ty, dobrze?
1: No a nie powinno być odwrotnie, bo Tomek jest bardziej taki poważny.
2: Nie, właśnie nie.
1: Ja to jestem właśnie zawsze wieczny chłopak, a
0: tak?
1: Tomek jest prawdziwym krytykiem z krwi i kości.
2: Nie, to jest za personę. Ty masz taką personę, ale...
1: Ja mam taką personę, tak.
2: No, a ja mam personę poważną, tak, ale wiesz? W życiu prywatnym chyba jesteśmy właśnie na odwrotnie.
1: Nie wiem, bo ja to się czuję cały czas, że wiesz, jakbym w trampkach chodził. Naprawdę, poważnie wam mówię.
2: No, ja też lubię chodzić w trampkach.
1: Ja się czuję, nawet jak jestem w garniturze, że jestem w trampolach.
0: Dobrze. Zanim zdążymy rozpisać referendum na ten temat, który jest panem, a który jest ty, to
1: no jednak... niech tak będzie. No, tak, Baszko, dla porządku.
0: Let it be. Zapytajmy więc gościa specjalnego. Zwracam się do pana, panie Tomaszu.
1: Nie mogę tego wytrzymać.
0: No to proszę coś z tym zrobić. Czy interesuje się pan piłką nożną?
1: Z tą piłką nożną to u mnie jest tak, że ja jestem chłopakiem wychowanym na boisku piłkarskim, ponieważ mój ojciec, mój tata był sędzią piłkarskim. Był sędzią piłkarskim, no wtedy to była komuna, chyba najwyżej co sędziował, to druga liga, ale przez to, chociaż pierwsza się też zdarzyła, ale jako tam kwalifikant czy coś takiego, w związku z tym ja każdą niedzielę najpierw spędzałem na boisku piłkarskim na różnego rodzaju meczach, a potem musiałem spędzać, a potem to już w ogóle nie wychodziłem z samochodu, bo już mnie to wszystko nudziło i bawiłem się tymi trzema przyciskami, które były w dużym Fiacie, prawda? Widziałem przez przypadek najwybitniejszych polskich piłkarzy, łącznie z panem Smolarkiem czy panem Szarmachem. Widziałem tych ludzi na własne oczy. Ale jakoś to nie robiło na mnie zbytniego wrażenia wtedy. W związku z tym ja nie cierpię piłki nożnej. Ja po prostu oglądałem wczoraj oczywiście mecz Argentyna-Anglia, bo rzeczywiście ta Argentyna to jest jakiś niebywały zespół zupełnie. Natomiast ja nie rozumiem tego szału, ja nie rozumiem tego, jak to się wdarło do popkultury, a przede wszystkim nie rozumiem tych zarobków i nie rozumiem, że to się zrobiła ta piłka nożna, państwo w państwie, a właściwie państwo nad państwami, która rządzi się swoimi prawami. No i taki jest mój stosunek obecnie do piłki nożnej.
0: No cóż, pytanie było podstępne, gdyż, proszę państwa, Tomasz Karolak wyreżyserował w Teatrze Powszechnym w Łodzi i na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych przedstawił premierowo spektakl pod tytułem
1: Meczycho.
0: No i jak się z tego wytłumaczy?
1: Autorstwa Juliusza Machulskiego, czyli znanego państwu znakomitego reżysera filmowego, który też para się pisaniem sztuk. Na zaproszenie Ewy Pilawskiej, pani dyrektor Teatru Powszechnego, która wymyśliła właśnie, że ja mam takie poczucie humoru, że powinienem się za ten tekst zabrać. Dla mnie było wydarzenie, dlatego że ja wcześniej reżyserowałem spektakle familijne i i bardzo to lubię. Mhm. Natomiast tutaj rzeczywiście stanąłem

w obliczu takiej większej odpowiedzialności poprowadzić zawodowy zespół, znakomity zresztą, świetnych aktorów, których część znałem, część nie, wziąć za to odpowiedzialność i jeszcze poprowadzić ich za moim dość wywrotowym pomysłem inscenizacyjnym, dlatego że ja

0: właściwie faszystą. Mamy średnie pokolenie, mamy też ich dzieci. No i oglądają ten mecz. No i pomyślałem sobie, że co by, patrząc na to, jak my Polacy kibicujemy, jak my jesteśmy zawsze mądrzejsi od tych sędziów, od tych piłkarzy samych, jak my tracimy dystans w ogóle w tych igrzyskach XX i XXI wieku, czy tam, nie wiem, kiedy ta piłka nożna powstała, chyba w XIX, chociaż Inkowie też grali w piłkę, tylko że bokiem tak jakoś, to sobie pomyślałem, że co by było, gdybyśmy, gdyby ta sytuacja oglądania tego meczu tak napęczniała w głowach tych bohaterów, i tak każdy z nas chce być taką gwiazdą i wszystkie dzieci teraz się hurtem zapisują, żeby być Lewandowskim albo Messim, że po prostu namówiłem aktorów, żeby się zamienili w tych piłkarzy i rozegrali spotkanie piłkarskie w teatrze we własnym domu.
1: Mm-hmm, a co na to Juliusz Machulski?
0: No, on mi dał carte blanche. Mm-hmm. On znał, wiedział o tym pomyśle. No, przyjął to dobrze. No, mam nadzieję, że go troszeczkę zaskoczyliśmy. Tak?
1: Mm-hmm. Z wywiadu, którego udzielił Juliusz Machulski pańskiemu przyjacielowi Jackowi Cieślakowi, dowiedziałam się, że właśnie autor marzył o tym, żeby napisać książkę o futbolu, przepraszam, sztukę, no tak, sztukę o futbolu. Tak więc pada pytanie, czy to rzeczywiście jest sztuka o futbolu.
0: No nie, no to oczywiście piłka jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać jakieś ludzkie postawy i rozmawiamy na przykład przy okazji tego meczu o bardzo poważnych, na przykład jest poruszony temat ratowania niemieckich obywateli przez Polaków, przed ruskimi wchodzącymi do Polski, czyli tak zwanymi w cudzysłowie wyzwolicielami. Mhm. Okazuje się, że tajemnicą rodziny, którą przedstawiamy, jest właśnie to, że ojciec i dziadek babci, która w tej rodzinie jest, ratował właśnie Żydów, nie Żydów, tylko przepraszam, Niemców, aby nie zginęli z rąk wyzwolicieli. A jej mąż, czyli dziadek, nic o tym nie wie, no bo jak można ratować, cytuję, jak można Niemca ratować. Tak? Mówimy też o tym, że Ślązacy byli zmuszani na przykład siłą do zakładania niemieckiego munduru. I mówimy też o tym, że w pacyfikacji Powstania Warszawskiego brały udział również na przykład bataliony z Azerbejdżanu, o czym właściwie niewiele osób wie.
1: Mm-hmm. Włączymy teraz drugiego z Tomaszów, bo Tomek brał udział w takiej debacie, która odbyła się w pobliżu premiery. Machulski dobrem narodowym ze znakiem zapytania, fenomen jego komedii. Tam też jeszcze jedna tajemnica została objawiona, ale nie wiem, czy aż tak publicznie, że możesz o to zapytać pana Tomasza Karolaka?
2: Czy Jan Machulski jest dobrem narodowym?
1: Nie. Która? Jeszcze jedna historia. Historia, która no, tak zrymowała się z tą historią, którą opowiada Juliusz Machulski. Opowiada, oczywiście ubierając to w kostium sztuki, o swoim ojcu. O Janie, który był nastolatkiem i w Łodzi właśnie uratował tych dwóch, czy próbował, bo nie wiem jak ta historia się zakończyła, dwóch Niemców.
2: Rzeczywiście, teraz sobie przypominam, że była taka, jest wypowiedź pana Juliusza Machulskiego na ten temat, ale rzeczywiście zabiłaś mi ćwieka, bo nie pamiętałem tego zupełnie. Mm-hmm. A propos oglądania meczu, to może jeszcze ja się cofnę, ponieważ miałem rzadką okazję do obserwowania niesłychanego połączenia teatru i piłki nożnej, ponieważ 14 lipca w Awinionie wieczorem był mecz Francja-Hiszpania, no tak. Mecz przegrany.
1: I wszyscy więc oglądali ten wszyscy mecz, oglądali ten zamiast mecz. Pójść do teatru.
2: No, byli, no, na szczęście na festiwalu w Awinionie jest trochę zagranicznych gości, więc ci wszyscy się śmialiśmy tam, że zagraniczni goście będą siedzieć tak w teatrach. Natomiast Francuzi rzeczywiście siedzieli na ulicach, w każdej możliwej restauracji był wystawiony telewizor, oglądali to, jakby od tego zależało po prostu ich tak życie. Ale najpiękniej było na widowni. Siedziałem na dziedzińcu klasztoru karmelitów. Sztuka była bardzo poważna, Han Kang, noblistki.

0: powieść o masakrze na pewnej koreańskiej wyspie. No naprawdę tematy bardzo, bardzo poważne. No ale w trakcie tego spektaklu, który rozpoczął się o godzinie 22, trwał mecz. No i jak był przerywany bez przerwy jakimiś okrzykami z całego miasta. To się nie dało, bo to jeszcze ten klasztor karmelitów jest otwartą przestrzenią, nie jest zamkniętą, więc to wyglądało bardzo śmiesznie, ponieważ one próbowały cokolwiek zagrać poważnego i grały, no bo jakby Boże. Są na Awinionie, a z tyłu były takie okrzyki typu
1: Znamy.
0: Wiadomo. I w tym momencie, jak te okrzyki się pojawiały, to połowa publiczności sięgała natychmiast po telefony i po cichutku sprawdzali, co się tam stało. Także odnoszę się tylko do tego, żeby powiedzieć, no oczywiście potem jak przegrali, to te ulice natychmiast opustoszało dziwnie, jakoś się zrobiło w tym Awinionie. Opowiadam to wszystko po to, żeby powiedzieć też, że to oglądanie meczu to jest jakaś historia absolutnie egzystencjalna dla ludzi. Stąd ja widziałem również spektakl Tomka i bardzo mi się podobało to, że ta scena oglądania meczu to nie jest takie siedzenie przed... No bo widzieliśmy to już milion razy w teatrze. No w kinie też, ale w kinie no to trochę nie ma z tym co bardzo zrobić. Bo, jak oglądają, no to siedzą i oglądają. Ale to była rzeczywiście jakaś super przygoda, że ona stała się metaforą, że to oglądanie meczu, czy mecz w ogóle, stał się metaforą tego, co się dzieje w polskich rodzinach. Myślę, że po tym doświadczeniu francuskim jestem w stanie sobie też wyobrazić, a to był jeszcze 14 lipca, Święto Narodowe Francji, że to jest jednak jakieś doświadczenie, które nas... ja nie wiem, jakoś my się... Możemy lubić tą piłkę nożną, czy nie lubić, notabene
2: mój ojciec... Łączy ludzi, no wiesz.
0: Mój ojciec też był sędzią piłkarskim w Lidze Okręgowej.
2: Proszę bardzo.
0: Sędziował jakiś spektakl na Podhalu, bo tam wtedy mieszkał.
2: Mecze sędziowo.
0: Mecze, tak, spektakle sędziowo, no wiadomo, zboczenie zawodowe.
1: Dobrze, tam ku domku.
0: Ktoś teraz sędziuje spektakle, a kiedyś sędziował mecze. No, ale mecz i spektakl to jest też jakby... Słuchajcie, no to jest bardzo blisko jednego do drugiego.
2: Tak, oczywiście. Ja też tak uważam.
0: To są przecież rzeczy wymyślone po to, żeby stworzyć wspólnotę różną. Ta wspólnota może być też różnie, w różną stronę pójść, ale z tej najlepszej strony patrząc, no to są rzeczy, które nas łączą i Tomek pięknie wyreżyserował tę scenę. I w ogóle to jest bardzo przyjemna sztuka. I przyjemna i nieprzyjemna, bo to właśnie na tej konferencji, o której wracamy do konferencji o Juliuszu Machulskim, żeśmy rozmawiali o tym, że nie wiem, ja to zapamiętałem najbardziej, to że Juliusz Machulski jest człowiekiem, który konstruuje takie opowieści o Polsce, które w zależności od tego, jak je przeczytamy, to mogą być poważne albo mogą być bardzo śmieszne. No ale chyba Polska to jest taki stan umysłu, który jest albo straszny, albo śmieszny.
2: No jest to tragikomedia, wiesz.
0: Tak, tak.
2: I mnie się wydaje, że w ogóle to jest taki gatunek trudny, ale chyba nam to najlepiej wychodzi, jak jest dobrze zrobione. Nam nie wychodzi, zobacz, taka stricte farsa, wiesz, amerykańska. Ciężko zobaczyć taką dobrą farsę na polskich scenach. A ta tragikomedia nieraz się zdarza, szczególnie w filmie, wiesz, też. I to wydaje mi się, no wiesz, ja jestem przecież wyrosłem w teatrze Mikołaja Grabowskiego, który też jest tragikomiczny i wszystko, co on robi, jest na skraju i cały czas balansuje między tym sakrum a profanum i mi się wydaje, że to mnie też rusza. Życie moje też jest tragikomiczne. No.
0: Chyba każdego z nas.
2: No dokładnie, jesteśmy w tym samym momencie i śmieszni, i poważni. I to jest chyba taki w ogóle taki drogowskaz, w którym możemy też o sobie coś więcej powiedzieć. Tak? Bo też zobaczcie, że ja oglądałem wczoraj, właśnie mówiłem Tomkowi przed wejściem do studia, że zacząłem oglądać od wczoraj rozmowy z wybitnymi polskimi aktorami, których już nie ma, z Jankiem Nowickim, na przykład Janek tam powiedział, że wypadł mi teraz wątek z głowy, ale że właśnie ta tragikomedia i jak

0: by stworzyła go od początku, tak? No bo przecież Sanatorium pod Klepsydrą jest takim horroro właściwie nie wiadomo czym, no taką sinusoidą. I to jest fajne, że mówię właśnie, dlatego nie możemy teraz sobie jakiegoś tematu, na przykład Polska Szkoła Filmowa posługiwała się właśnie jakimś takim tragikomicznym obchodzeniem głównych tematów, które były poruszane, nie? A teraz jakby tego wroga wewnętrznego nie mamy, więc jakoś tak właśnie. Ten wróg dla nas w spektaklu to była piłka właśnie.
1: Wojtek Majcherek, który prowadził tę debatę, powiedział jeszcze coś takiego, co mi też utkwiło w pamięci, że paradoksalnie Juliusz Machulski, który był na pierwszy rzut oka bardzo daleko od kina moralnego niepokoju, cały czas to kino moralnego niepokoju uprawiał,
0: tak,
1: we wszystkich tych komediach, tak, i we wszystkich tych tekstach, jakby cały czas uprawiał ten niepokój moralny i to jest zapisane również
0: w... No to jest na przykład w Wabanku w postaci pana Jana, no ojca Juliusza, no widać, przecież on jest w ogóle, to jest pierwsza rola chyba taka pana Machulskiego, gdzie on w ogóle właściwie się nie uśmiecha, nie? Który niesie w sobie jakąś tam jakiś ciężar, który cały czas czekamy, że eksploduje. Ja w ogóle uważam, że Machulski jest Juliusz, że on jest takim historykiem, amatorem, w którym historia cały czas wzbudza bardzo żywe emocje. Ale nie takie, że wiesz, chyba to nas też troszeczkę łączy, że jak ja na przykład przedwczoraj słuchałem o trzecim rozbiorze Polski, to mnie szlak trafiał dosłownie na głupotę niektórych ludzi, którzy sprawowali wtedy rządy, prawda, dusz. Ale wprost do tego stopnia, że musiałem się kawy napić, bo nie rozumiem tego i wiecie, to się tak linearnie przenosi. I mnie się wydaje, że Juliusz Machulski dokładnie jest taką postacią. Myśmy z zespołem Teatru Powszechnego dokonali redakcji tego tekstu, ale w tym tekście jest dużo więcej odniesień do takiej historii właśnie bardzo, że tak powiem, tajemniczej historii. No, włączyliśmy tam choćby opowiadanie, jak dzieci bawiły się zamarzniętym SS-manem, słuchajcie. No, to jest niesamowite, że był SS-man zamarznięty w tym płaszczu i one, dzieci, które po tej pożodze wojennej jakiejkolwiek zabawy spragnione, zjeżdżały tym hitlerowcem jak na sankach. No, to wiecie, to jest i śmieszne, i przerażające. Właściwie nie mamy co na ten temat powiedzieć. Więc on używa takich historycyzmów, bym powiedział, po to, żeby w nas też wzbudzać pewnego rodzaju emocje. I to mi się podobało. Mi się najbardziej właściwie w tej sztuce właśnie to podobało, że on idzie w tą historię. Ja zresztą znam jego wcześniejszą wiele sztuk, ale pamiętam taką sztukę, którą napisał o tym, jak Machiavelli jest właściwie, idzie pod sąd ostateczny, czyli ma być przyjęty do tak zwanej seniorii na przesłuchanie, czyli tego najwyższego organu rządzącego Florencją, i cały czas mu nie otwierają tych drzwi. I on robi taki rachunek sumienia, co zrobił. No i tam oczywiście Machulski pokazuje, jak bardzo dobrze zna w ogóle historię Florencji, renesansu, Machiavellego i całego ustroju politycznego miast włoskich. I to jest bardzo ciekawe, powiem wam. To mało kto chyba tak pisze.
2: Mm-hmm, to była chyba pierwsza taka sztuka wystawiona, bo może wcześniej też coś napisał. Ale ja zmierzam do pewnego wątku, tylko on jest taki dosyć, no nie dosyć, tylko taki drażliwy czy wrażliwy, ale no przeczytałam to właśnie w tym wywiadzie, którego udzielił Juliusz Machulski Jackowi Cieślakowi, twojemu pana przyjacielowi, panie Tomaszu. No i tam jest ujawnione, że pojawił się pewien link w życiu pana.
0: Tak.
2: No właśnie.
0: Mianowicie w mojej rodzinie jest taka sytuacja, była właściwie do początku lat 2000, bo moja babcia odeszła w 2003 roku, że moja babcia walczyła w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście. Ciekawe, że mój dziadek i jej późniejszy mąż szedł z kolei z pierwszą armią Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki, czyli z komunistami, tak naprawdę, no musimy to jasno sobie powiedzieć. I w momencie, kiedy przyszedł rozkaz do ewakuacji kanałami z tego rejonu Starego Miasta, moja babcia, która była sanitariuszką, z koleżanką po zlikwidowaniu, przeniesieniu polowania,

0: tego szpitala, same już biegły po prostu, musiałbym sobie przypomnieć, którą ulicą, mam to w jej wspomnieniach, no do tego punktu, w którym muszą do tych kanałów zejść. I na rogu, ja już nie pamiętam, Pawiej chyba, nie wiem, i któryś tam, zobaczyły oficera niemieckiego, który po prostu był ranny w ten sposób, że miał rozcięty brzuch i właściwie wszystkie wnętrzności miał na wierzchu. Więc one podbiedły do niego, zdjęły z niego tam górę tego munduru, wepchnęły mu te wszystkie, właściwie moja babcia to robiła sama, wepchnęła te wszystkie wnętrzności do środka, zaszyła go na okrętkę, jak mi mówiła później. I wyobraźcie sobie państwo, że ten niemiecki oficer przeżył i odnalazł ją potem przez Czerwony Krzyż i te słynne paczki z Niemiec, które do nas przychodziły niektórych, to ja zawsze pytałem, skąd mamy te paczki z Niemiec, do babci przychodzą i tam jakieś słodkości i proszek ładnie pachniał. To się okazało, że to on próbował właśnie z Niemiec zachodnich w ten sposób jakby odwdzięczyć się za to życie, tak? Więc jakby sytuacja bohaterki, babci ze sztuki Meczycho dokładnie pokryła się z sytuacją, którą miała moja rodzina.
1: Czego oczywiście Juliusz Machulski nie wiedział.
0: Nie wiedział, oczywiście. No więc ja to czytałem, to miałem wrażenie, że ktoś tam podgląda moje życie. No wiele było takich sytuacji, okazuje się.
1: Proszę państwa, Meczycho. Meczycho w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Teraz jest Meczycho na wakacjach. Szkoda, bo mogłoby być grane w czasie mundialu.
0: Ale pozwolisz, Baszko, że bym szybko przedstawił wszystkich aktorów, bo
1: ale
0: zasługują
1: oczywiście,
0: na to.
1: To nie jest puenta jeszcze.
0: W spektaklu grają Karolina Kleniewska na zmianę z Olą Bogulewską, Karolina Łukaszewicz, Paulina Nadel, Zofia Plewińska, Artur Zawadzki, Dymitr Hołówko i Filip Jacak. To są aktorzy, którzy właśnie jakby zaufali, super się jakby z nimi pracowało.
2: A jeszcze wspomnijmy, że wszystkie sztuki Juliusza Machulskiego miały premierę właśnie w Teatrze Powszechnym, bo pani dyrektor Ewa Pilawska po prostu postawiła sobie za cel reaktywować czy wspierać, jak zwał.
1: Oszalała na punkcie Machulskiego.
0: Stworzyła takie centrum komedii.
2: Właśnie
0: tak?
2: O tym chcę powiedzieć, że stworzyła centrum, Polskie Centrum Komedii. Ma swój tam już kilku edycyjny konkurs komediopisanie i jakby w pocie czoła i rok po roku pracuje nad tym, żeby polska komedia ciągle i ciągle się rozwijała, bo gatunek jest trudny. My nie umiemy się z siebie śmiać, mówię tu o naszym narodzie, co widać na każdym kroku. Nie mamy do siebie dystansu i bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto te komedie naprawdę napisze, a już nie mówiąc o tym, że potem jeszcze trudno jest znaleźć kogoś, kto je wyreżyseruje, bo nie każdy reżyser ma talent, ani nie każdy autor ma talent do tego, żeby pisać i pisać od razu komicznie i śmiesznie.
1: I tu kropka, bo próbowałam cię przekrzyczeć nieelegancko, że poza tym bardzo zależało jej na tym, żeby Juliusz Machulski też ożył, no bo był taki czas, że to jakoś ucichł podejrzanie. No i potem ja sprawdziłam na VOD, jest chyba z 5 sztuk w Teatrze Telewizji. Wszystkie śmieszne.
2: I wszystkie z Teatru Powszechnego, tylko zrobione na nowo w telewizji.
1: Tak. No nie wiem, czy wszystkie z Teatru Powszechnego, no ale tam między innymi Brunch jest
2: tak.
1: 19 Południk. Genialny, zupełnie. Kompletnie inny, bo to nie rodzinny.
2: Matka brata mojego syna, Next X.
1: Next X, tak, właśnie. Proszę państwa, no to był taki mały hołd, który złożyliśmy Juliuszowi Machulskiemu. Dodajmy jeszcze jedno, że wskrzeszona będzie w nowym sezonie Kobra w Teatrze Telewizji i jeden ze spektakli to będzie właśnie jedna ze sztuk Juliusza Machulskiego, chyba Wnuczka Picassa, taki jest tytuł.
2: Tak,
1: i to tak,
2: ciekawy
1: okazji,
2: tekst.
1: Z okazji 70-lecia Kobry właśnie.
0: Ale na żywo myślisz?
1: Że co?
0: Kobra na żywo?
1: No taka kobra? Nie. No,
0: no tak, bo kiedyś kobra w ogóle była na żywo i to było wspaniałe.
1: Ja wiem, to było wspaniałe, ale po pewnych doświadczeniach z poprzedniej epoki obecni decydenci w teatrze
0: nie chcą ryzykować.
1: Nie. Uważają, że to trochę nie ma sensu. A zresztą to będzie i tak inna kobra. Pewnie będzie kolorowa, ale na pewno sygnał ów słynny włącznie z, no nie wiem jak to nazwać, czołówką, tak?
0: Z tą żmijką.
1: No, to wszystko będzie odtwarzane i bardzo się na to cieszę. Proszę państwa oraz panów Tomaszów,

Teraz my się przedstawimy trochę późno. Ewa Wichrowska grzecznie tutaj realizuje nas, a ja wraz z Michałem Żołądkowskim przygotowałam to wydanie. To teraz będzie drugie hasło nocy, a brzmi ono, jako że oczywiście, gwiazdy.

Gwiazdy, hasło wieloznaczne. W studiu dwaj panowie Tomaszowie, Tomasz Karolak w roli gościa specjalnego, Tomek Domagała w roli posłańca.

0: Tak się obsadził, bardzo proszę. Meczycha już w zasadzie omówiliśmy. Ja z przyjemnością powrócę do tego spektaklu w nowym sezonie, kiedy będę miała okazję zobaczyć. Zresztą no, Meczycha mamy cały czas z tyłu głowy, bo przypominam w sobotę jeszcze ważny mecz. Chyba się nazywało Trzecie Miejsce, Michał, prawda? Czy jakoś tak?
1: Tak, tak, jest, są to, jest
0: o, panowie Tomaszowi,
1: o trzecie, a w niedzielę wiedzą? Jest finał.
0: Finał. Tak. Mhm. I kto zagra o to trzecie miejsce?
1: No, ja Anglia z Hiszpanią, tak?
2: Z Francją.
1: Z Francją, przepraszam.
2: No. No i znowuż w Awinie nie będzie szału. No, bo
0: no o to chodziło. Dlatego wywołałam tę Francję.
2: Grali o honor.
0: Tak. A teraz zapytamy o inną formę aktywności Tomasza Karolaka. Znamy oczywiście go z filmów, seriali, też słynnych serii, bardzo ulubionych takich z okolic świąt na przykład, ale gra także niespodzianka w teatrze. I jeszcze większa niespodzianka. Ma swoje stand-upy.
1: Mam, tak, tak. Właściwie to powstało na fali, to też właśnie z Tomkiem rozmawialiśmy przed wejściem do studia, takiego mojego buntu. Ja w pewnym momencie zacząłem czuć się strasznie nieswojo na scenie, grając role jakieś, tak? Że, coś mi zaczęło przeszkadzać, mimo że tym trzecim uchem słyszę, jak publiczność się, powiedzmy, identyfikuje z postacią, którą gram. Tak obnażanie i pokazywanie swoich prywatnych, prawdziwych emocji zaczęło mnie tak dużo kosztować, że zacząłem myśleć o tym, żeby się w ogóle wycofać z tego na jakiś czas, żeby zobaczyć, o co to chodzi. Czy ja po prostu poradziłem sobie z traumami z dzieciństwa i już nie muszę tak bardzo zabiegać o miłość i akceptację publiczności, bo chyba do tego to się sprowadza, że mam swoje 55 lat, bardzo analizuję od paru lat swoje postępowanie w aktorstwie i po co mi to było i dlaczego mi to było i o co to chodziło. I czy to czasami nie była moja ucieczka, na przykład, prawda, przed ojcem i tak dalej, więc kiedy zaczynam sobie uświadamiać też trochę, jaki jestem w środku, próbować dotrzeć do swojej własnej jaźni, to także ten zawód aktorski zaczął mi się dziwny strasznie wydawać, jakiś taki bardzo masochistyczny, ale też w związku z tym, że mózg ludzki nie rozpoznaje uczuć, to też zmieniający niebezpiecznie nasze wnętrze i nasze życie, bo ciało myśli, że to, co my wypowiadamy jako aktorzy, a przecież to jest tekst napisany przez kogoś, to ciało myśli, że to jest nasza prawda i steruje tym, bierze część tej prawdy za naszą i właśnie w myśl tego zmienia to nasze życie. Więc ja stand-up wprowadziłem na fali takiego buntu wewnętrznego przeciwko mojemu własnemu aktorstwu. Okay. Czyli postanowiłem wychodzić przed publiczność bez żadnego kostiumu w improwizacji. To znaczy, ja uwielbiam improwizować i koledzy, którzy ze mną pracują, wiedzą, że ja się nie boję improwizacji. Są tacy aktorzy, którzy nie powiedzą nic bez napisanego słowa. Ja właśnie, bo ja jestem oczywiście z Teatru Grabowskiego, ale wielką estymą też w tym samym czasie, początek lat 90. i cały czas ma Krystian Lupa, który pracował właśnie ze swoimi aktorami w sposób taki, że często były tam zadania improwizacyjne. No i oprócz pisania życiorysów oczywiście postaci. I to było strasznie frapujące, że trzeba było w krakowskiej szkole umieć improwizować. To nie jest tak, że nie. Więc ja wychodzę przed publiczność i najpierw, w związku z tym, że mam jakieś doświadczenie psychologiczne po studiach uniwersyteckich, przeprowadzam z nimi pewnego rodzaju socjotechnikę, aby poznać, co to są w ogóle za ludzie, i zawsze mi się to udaje, a potem jak już słyszę ich największe traumy, to zaczynam improwizować właśnie. Najczęściej wyobraźcie sobie, ostatnio mówię o strachu. No, jak pytam się ludzi, kto z was się budzi ze strachem rano, nie wiadomo skąd się biorącym, no to 2/3 sali odpowiada brawami. I to jest coś takiego, że znowu przez ten stand-up ja chyba zacząłem znowu wierzyć w ten teatr, że ta forma jednak, ona może nie krzywdzić mnie samego, a też widzom coś może dać.
0: No i jest to teatr zarazem.

0: No przecież... jest to tak, ja ten stand-up robię głównie w warunkach teatralnych, no tak? Nie zdarza mi się to granie na, nie wiem, w miejscach, gdzie niektórzy stand-uperzy spokojnie sobie dają radę. Ja raczej wprowadzam widzów w taką atmosferę teatralną. Jest to sala teatralna, jest oświetlenie teatralne i to jest jakby to dla mnie bardzo ciekawe. Też bardzo ciekawe, jak słyszę nieraz, co ta publiczność mówi do mnie, i że mogę im odpowiedzieć tu i teraz, to też jest dla mnie bardzo, bardzo rozwijające.
1: Kompletnie inna forma teatru, bo zazwyczaj nawet prowokowani, no nie mamy prawa odzywać się. Po prostu trzeba to dzielnie znieść.
0: Chociaż mówiliśmy właśnie też przed wejściem do studia, żeśmy poruszali te tematy, że rzeczywiście publiczność, która teraz nawet z mniejszych ośrodków chcę oglądać spektakle teatralne, no bo przecież mamy bardzo dużo miejsc, które mają nowe sale teatralne, słuchajcie, za unijne pieniądze, bardzo dobrze wyposażone i teraz spektakle jeżdżą do miast, w których kiedyś nie było, te, nie odwiedzały spektakle teatralne takich miast. No więc ludzie uczą się tego teatru i dochodzi do tego, że jest nagminne, jak mi mówią niektórzy koledzy aktorzy, komentowanie spektaklu w trakcie, jak w kinie. Tak?
1: No, tak.
0: Więc znowu trzeba iść, że tak powiem, w Polskę i uczyć ludzi, że to może niekoniecznie jest film, ale teatr.
1: Dobrze, to teraz dwa tytuły.
0: Jak mawiał, przypomniał mi się sketch z Opola Janusza Gajosa, czyli że w teatrze jest takie no, tego, no, sakrum, czyli że morda w kubeł, tak? Nie wolno się odzywać.
1: Dobrze, bardzo subtelne. Dobrze, ale jeszcze może tytuły dwa przytoczymy, bo to jest jeden tytuł 50
0: i co? Czyli co to jest za cezura?
1: Aha.
0: A drugi? Miłości wszystkiego nie wybaczy.
1: O, właśnie.
0: Tak. I tutaj właśnie jak rozpoczynam analizę pierwszego siedzącego przede mną małżeństwa, i mówię, że prawdopodobnie zadaję pytanie, czy pani jest w pana typie i on odpowiada, że tak, żona jest w moim typie. Ja pytam się, skąd pan to wie? No to już się nagle zaczyna, jest pauza zawsze. No i jak mówię, że najprawdopodobniej tata w wieku 6 lat powiedział do pana, wskazując na córkę sąsiadki, zobacz Łukaszku, jaka ładna dziewczynka, co każdy z nas słyszał, to my tego nie pamiętamy. Bo my się wtedy nie interesujemy, czy dziewczynka jest ładna, czy nie, tylko się interesujemy samochodzikami. Ale nasz mózg działa w ten sposób, że tworzy natychmiast przekonanie, bo to powiedział ktoś ważny dla nas, czyli tata albo mama, że tego typu dziewczynki, jak ta Józia, są fajne i ładne. I my potem takiej właśnie fajnej i ładnej szukamy. Ale też jest ciekawe, jak ludzie reagują, przepraszam, powiem już na koniec, że zawsze do życia takiego, na całe życie wybieramy sobie osobę, która nas fascynuje, nam się podoba, inspiruje nas, ale zawsze ta osoba, to jest bardzo ciekawe badanie naukowe, ma jedną najgorszą cechę któregoś z naszych rodziców, która to cecha tego rodzica wyzwalała w nas wzrost adrenaliny. Tak. I to jest niesamowite, jest udowodnione naukowo, że my to odbieramy jak po prostu, jak radar. My, jak mówimy, ach, tą kobietę czy tego faceta wybrałem z 1000 innych, to właśnie dlatego, że żeśmy rozpoznali w nim to, co znamy z dzieciństwa, tą podwyższoną, tą emocję, często negatywną.
1: Negatywną, no tak.
0: Tak.
1: Fantastyczne.
0: No i jak ja zaczynam z takiego poziomu rozmowę stand-upową, to nam się schodzi, słuchajcie, nieraz i godzina 40 na takich dywagacjach.
1: Ja zapraszam, bardzo chętnie wezmę udział w takim stand-upie.
0: Zapraszam serdecznie.
1: O, nie, to ja zapraszam, że to tutaj będzie ten teatr. No, myślę, że to byłaby bardzo fajna audycja. Tomku, nie dopuszczę cię teraz, bo boję się, że później nie powiesz ani słowa o Awinionie, ale chciałabym przytoczyć takie zdanie na temat właśnie miłości wszystkiego nie wybaczy. Rokowo gadany stand-up,
0: tak,
1: muzyczny, z piosenkami, które towarzyszą mu, czyli Tomaszowi Karlakowi.
0: Tak. Ja występuję z dwoma moimi przyjaciółmi, muzykami zawodowymi, którzy po prostu my te piosenki też mamy specjalnie przygotowane, bo one też mają wyprowadzać albo wzbudzać w widzach pewną emocję, po to, żebym ja się potem od tej emocji odbił, tak? Czyli na przykład jak śpiewamy, no pewnie Baszka to

0: znasz. Ty też, Tomek. Son of Jamaica, Lulei, Malaika. Pamiętasz coś takiego? No właśnie. Właśnie. Natomiast nikt nie znał z nas słów oczywiście tego.
1: Wiadomo.
0: Więc jak ja to wprowadzam coś takiego, no to od razu przenoszę ludzi w ich świat dziecięcy. I o to mi chodzi. I potem akurat atakuję właśnie tematem z takiego dzieciństwa, tak? I nagle wszyscy się śmieją, jak mówię po tej piosence, że przyszedłem w czwartek z piłki nożnej, mama mnie zawołała na obiad i mówi do mnie: Tomek, jesteś cały w kurzu, grałeś w piłkę, no jak ty wyglądasz? A w piątek akurat miałem rozpoczęcie roku szkolnego i mówi do mnie: już się nogi pod zlew myć. I kiedy mówię, no i poszedłem myć nogi pod zlew, bo nie można się było kąpać, bo się z głową kąpało w sobotę i nagle jest szał. No bo pamiętacie? Że nie. Z głową się kąpałeś w sobotę.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co to w ogóle za
2: akcja? Ja chyba z innych czasów jestem.
0: No tak. No mojego przyjaciela, mój przyjaciel się kąpał z głową w sobotę w wodzie po ojcu. No takie były w 70-tych latach czasy.
2: O matko.
1: I rano trzeba było założyć w niedzielę jakieś rajtuzy albo kalesony, takie prane, tak. Ohydne.
0: I zawsze ja się na przykład pokazywałem matce, że nienawidzę tych rajtusków i zawsze mi się pomyliło i te dwa szwy, co z tyłu zakładałem do przodu i to się czujesz jak w kaftanie bezpieczeństwa, no. I to jest szał na widowni, bo i o to mi właśnie chodzi, żeby sprowadzić ludzi do czasów, kiedy się ten strach powstał. A wiecie, kiedy on powstał? Słuchajcie, to jest niebywała sytuacja, że jak prześledzicie wszystkie lektury i baśnie, które nam zapodawano od dzieciństwa, to wszystko się kończy strasznie. Kojarzycie Janka Muzykanta, który patrzył 7 dni na skrzypce, 8 dnia zdjął i go facet zakatował? A pamiętacie baśnie Andersena?
2: O.
0: Ale...
1: Rozalka w piecu.
0: A, Rozalka w piecu. Ale nie pamiętacie tego, że jak żeście jedli i byliście najedzeni, to następował babciny terror pod tytułem za mamusię. Czyli tak. Jak nie zjesz, to mamusia ci kojnie.
2: Za zdrowie za mamusi, tak.
0: Ale jest jeszcze coś gorszego, co właściwie, co odbieraliśmy jeszcze nierozwiniętą pamięcią. Pamiętacie to, tu kokoszka kaszkę ważyła? Mm-hmm. Temu dała na listeczku, temu dała na talerzyk, temu dała na widelczyk, a temu nic nie dała. Łeb urwała i do nieba poleciała. I to nam babcia tłukła do głowy, jak mieliśmy rok. Taka podprogowa sytuacja wchodzi. Wiecie, dzisiaj się czegoś takiego nie robi. Ja moim dzieciom tego nie mówię i moje dzieci rozmawiają w kilku językach w wieku tam 12, 13 czy 14 lat, bo mają głowę wolną od takich rzeczy. A chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. I ja pamiętam swój lot, jak ja liska widziałem z ojcem, jak polonezę zamiechałem, że natychmiast już ryczałem wewnętrznie, bo liskowi oderwą rękę i nogę. Nie? No właśnie. I to jest przedmiot na przykład moich dywagań z ludźmi. Nagle ludzie jak się otwierają, to się okazuje, że po prostu wszystko było po to tylko, żebyśmy nie przekraczali pewnych granic, żebyśmy się generalnie bali. I wyobraźcie sobie, że ten strach idzie z nami do teraz. A słynna sekwencja, ja mówię do ludzi zawsze, zakończcie to, co ja rozpocznę, to zdanie, tylko niech zakończą to zdanie ci, którzy je naprawdę znają.
2: Aha.
0: A oni mówią, dobra. Ja mówię, dzieci i ryby głosu i wszyscy kończą, nie mają. Wszyscy to słyszeli. Wszyscy są przetrąceni.
2: Panie Tomaszu, to ja zapisuję się do pana...
0: Na terapię
2: stand-upową?
1: Grupową. Tak.
2: Teraz już wiem, dlaczego nie lubię spać, karaluchy pod poduchy, no, zostało.
0: No jest to ciekawe bardzo i ja przecież jestem na scenie, dlatego że scena okazała się najbezpieczniejszym miejscem w moim życiu i to jest fajne, że i ciekawe, że my, aktorzy i artyści wszelkiej maści na scenie decydują o wszystkim, a w życiu o niczym. I to jest to, co przyciąga, nie, na scenę. Oprócz tego szukania tej akceptacji, tej miłości, to właśnie, że to ty ustalasz zasady gry na tej scenie albo przed kamerą. Poza tym nie masz takich szans w ogóle. No i to jest właśnie bardzo, myślę, wdzięczny temat do rozważań scenicznych, bo zadaję pytanie widzom, dlaczego wy nie musicie wchodzić na scenę co wieczór, i dlaczego sobie nie dajecie prawa do tego, żeby do innych ludzi cokolwiek mówić? Bo zauważmy, że my sobie dajemy to prawo w ogóle. To jest bardzo poważne.

0: sprawa. Z jakiej racji ja mam mówić do ludzi coś w ogóle? A co to? Co to ja jestem lepszy od innych? Czy co to? No więc moim zdaniem, popartym naukowymi badaniami, na tę scenę nas pcha strach i na tę scenę nas pcha brak miłości i stres.
1: Do radia też, proszę państwa.
0: No ale tutaj ty, Błażka, wiesz, radiowcy nie pokazują twarzy, nie biorą jednak
1: no teraz
0: na siebie.
1: Niestety pokazują.
0: Tak? Pokazują teraz
1: no
0: też?
1: Jasne, nawet jesteśmy filmowani. No.
0: Proszę państwa, przepraszam.
1: Także bardzo proszę, że tutaj nie nadążyliśmy, prawda, za rozwojem tak. radiofonii.
2: Ja tylko mogę zdanie, tak Tomek pięknie opowiada o tym aktorstwie, że aż mam ochotę wrócić. Ja kiedyś też byłem aktorem i grałem z nim dwa razy i teraz sobie jeszcze przypomniałem, że to będzie piękne koło na koniec, że graliśmy w takim serialu z okazji Euro 2012. Takie krótkie odcineczki.
0: Tak, to były, tak,
2: ja grałem męża Oli Popławskiej, która rodziła podczas
0: pamiętam.
2: Meczu.
0: Tak.
2: I graliśmy właśnie w takim serialu. I jeszcze w jednej reklamie poświęconej jakiemuś operatorowi telefonii komórkowej, ale już żeby nie reklamować na antenie radio, to nie powiem jakiej.
0: Ale, tak. Ale to dobrze, bo widzisz, bo jak na przykład ostatnio występowałem w Gdańsku, to napisała do mnie pani, że pani Tomku, to po pańskim stand-upie ja na to wszystko inaczej spojrzałam, bo moje dziecko chce iść koniecznie do szkoły teatralnej, tak? Czyli co? Czyli ja może nie do końca poświęciłam temu dziecku czas? No bo wiecie, dzieci mają taką sytuację, że mogą jakąś sytuację, znaczy dzieci mają taką przypadłość, czy też taką cechę, że mogą pewną sytuację zinterpretować jako brak miłości któregoś z rodziców. Niekoniecznie tak jest. Ale na przykład, nie? Czekasz w przedszkolu długo, a mama nie przychodzi, czy tata nie przychodzi, mimo że jest korek, bo napadał śnieg, to zawsze to pierwsze myślenie dziecka jest jedno. Wiecie jakie?
1: Zapomnieli o mnie.
0: Nie kocha mnie.
1: Tak.
0: To jest hit.
2: Zostawił mnie.
0: Po czym to... Więc wiecie, to jest coś takiego, że ten ból wewnętrzny, o którym, prawda, się nad artystami wszyscy zachwycają od setek lat, to jest ten ból. To nie jest ból żaden z kosmosu. To jest ból po prostu z tych pierwszych lat. Takie jest moje zdanie. I zdaje się, że jak rozmawiam z kolegami też starszymi aktorami, to oni gdzieś tam w odmętach pamięci rzeczywiście mówią, mogło coś takiego nastąpić, ale większość artystów no jednak jest z takich domów, gdzie uważają, że nie byli do końca zrozumieni albo słuchani, już nie mówiąc o pewnych patologiach.
1: No właśnie, to nie muszą być rodziny dysfunkcyjne. Tak. Proszę państwa, no fantastycznie. Ja myślę, że to jest część pierwsza naszego spotkania tak naprawdę. Musimy sobie wygospodarować jakieś miejsce, a przede wszystkim wygospodarować czas pana Tomasza Karolaka w towarzystwie pana Tomasza Domagały. Bardzo proszę. A teraz mamy piosenkę na hasło Mistrzostwo i dedykujemy tę oto piosenkę naszemu gościowi specjalnemu.

Tenis. Już ci mówiłem, mała, nie. Mam w sobie ci gość żółtej pantery.

koszulę z napisem King Blue.

0: No i taką piosenkę nam Michał podrzucił na hasło mistrzostwo. No dobrze, nomen omen.
1: Znakomita piosenka.
0: Ale bo właśnie to chyba Tomasz Karolak lubi.
1: Uwielbiam tę piosenkę, nawet zatańczyłem, jeśli można byłoby to tak nazwać, aha, w pewnym programie Taniec z Gwiazdami do tej piosenki się wygłupiałem. No super, pozdrawiamy pana Piotra Frączewskiego, który
2: absolutnie
1: cały czas jest dla nas wszystkich inspiracją, i jego małżonka panią Ewę. Bardzo pozdrawiamy.
0: A z panem Piotrem niektórzy bardzo tęsknią. No to jeszcze tylko polecimy klasyczne takie określenie. Psa Wybawiciela, czyli tak, naszą najświeższą lekturę. Wczoraj był czwarty już odcinek, zostało jeszcze ich 8. Czyta nasz gość specjalny Tomasz Karolak, autor Jacek Pomorski. Podobno panowie się przyjaźnią, no także bardzo dziękujemy, że tak ładnie panowie się tutaj spisali i że możemy się cieszyć tą książką. Uważam, że jest fenomenalna, a to jak została przeczytana, absolutna brawura. Stąd hasło mistrzostwo między innymi, które zadedykowaliśmy panu Tomaszowi Karolakowi, którego poprosimy o hasło, a umuzycznimy je, to znaczy Michał umuzyczni niebawem jakieś hasełko. Ważne słowo, klucz. No, miłość już była, także proszę tego nie...
1: Dobrze, dobrze,
0: strach
1: ale,
0: też już
1: ale noc pod gwiazdami.
0: Ale jedno słowo.
1: No to gwiazdy były, no to teraz noc.
0: Noc, Michał, może być?
1: Noc.
0: Chyba tak. O, powiedział oczy. Wiście. Doskonale. Proszę państwa, Tomasz Karolak był gościem
1: dziękuję
0: specjalnym.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję tobie, Tomku, Baszko. Dziękuję i państwu dziękuję za wysłuchiwanie moich tutaj, że tak powiem, teorii.
0: A ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi, kiedy uda mi się zapisać na terapię do naszego drogiego...
1: stand-upową.
0: Tak jest. To dziękujemy. Teraz Tomasz Karolak zwinnie opuszcza studio.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Bardzo
1: pozdrawiam.
0: Dziękujemy. A ja Tomka Domagałę proszę, by w 7 minutach, panowie jeszcze dłoń sobie, prawda, uścisnęli, przybili piątkę. Przepraszam bardzo, to był taki okrzyk troszkę piłkarski. 7,5 minuty. Nie pytam o nic. Spędziłeś tydzień w upale, w tle mecz. No, ale teatr był też ważny.
2: Teatr był najważniejszy w Awinionie. Teatr jest najważniejszy. Festiwal obchodził w tym roku. Dla tych z państwa, którzy być może nigdy nie słyszeli o tym festiwalu, albo słyszeli samą nazwę, jest to taki odpowiednik filmowego festiwalu w Cannes. Jeden z najważniejszych, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie teatralnym Europy i można z powodzeniem powiedzieć również świata, bo festiwal jest znany wszędzie. W tym roku gościem specjalnym

0: oficjalnym język koreański, a wśród tych wszystkich koreańskich wspaniałości towarzyszyła nam właśnie teraz, przez ten cały tydzień, Han Kang, czyli laureatka literackiego Nobla, autorka powieści m.in. Wegetarianka. Może większość z Państwa już słyszała ten tytuł, bo i w teatrze był popularny, ale też i wiele osób było zachwyconych tą powieścią. Wielką furorę robiła w tym roku sama Han Kang, z którą odbyło się w zeszłą niedzielę spotkanie. Był spektakl oparty na powieści Nie mówię żegnaj. To ciekawe, bo to jest jakaś taka fraza w języku koreańskim, że jest na różne języki różnie tłumaczona. Daria de Florian, gwiazda teatru włoskiego, przygotowała adaptację tej książki, ale wczoraj dosłownie i dzisiaj zresztą, bo to tylko dwudniowe wydarzenie, wielka dama francuskiej sceny i filmu Isabelle Huppert oraz Hyun-Jeong Lee, koreańska gwiazda teatralna, przedstawiły czytanie performatywne na wielkiej scenie Pałacu Papieży. Obydwie w bieli. Książka zresztą mówi o bardzo trudnej historii koreańskiej, o masakrze na wyspie Jeju. I pięknie została zainscenizowana, w związku z tym, że jednym z głównych bohaterów tej książki jest śnieg, tak jak zresztą w różnych powieściach Han Kang, więc wszystko było w bieli. Aktorki wyszły w bieli, pięknie przeczytały przez godzinę 20 fragmenty tej książki, ułożono oczywiście w specjalnie zbudowaną opowieść.
1: W języku
0: Isabelle Huppert, w języku francuskim. Hyun-Jeong Lee w języku oczywiście koreańskim. Wszystko było tłumaczone na angielski, francuski i koreański. Na wielkiej ścianie Pałacu Papieży były oczywiście rzucone napisy. A na sam koniec, kiedy przyszło opowiedzieć o masakrze na dzieciach koreańskich, wyszła sama noblistka, również w bieli i pięknie o tym opowiedziała. I muszę przyznać, że mimo, że to tylko czytanie, mimo, że to dwie aktorki, pusta, wielka scena awinjońska, podczas tego występu 2000 osób zgromadzonych na dziedzińcu Pałacu Papieży siedziało w ciszy, ale też Isabelle Huppert pokazała, że jest człowiekiem. Przez pierwsze 5 minut głos jej drżał, myliła słowa, nie była w stanie opanować emocji, ale wiecie Państwo, stanąć na jednej z największych scen świata w Pałacu Papieży przed 2000 publicznością, no to jest wielkie wydarzenie nawet dla aktorki tej klasy i tego doświadczenia. Jesteśmy tylko ludźmi, więc Han Kang z jednej strony, z drugiej strony Roberto Bolaños, chilijski. Właśnie ten festiwal stał literaturą i to świetną literaturą, bo mamy trzech bohaterów. Han Kang, jako że Koreanka, Roberto Bolaño, chilijski specjalista od ukazywania przemocy, jego powieści Daleka gwiazda, historia literatury faszystowskiej w Ameryce Łacińskiej oraz jego opus magnum, które napisał i właściwie dzień po tym, no może przesadzam, ale literalnie 2666, monumentalne wielkie dzieło, które skończył i zmarł w 2003 roku spektaklem otwarcia, zawsze na festiwalu awinjońskim spektakl otwarcia był Mal d'Horreur Juliana Gosselena. Julian Gosselin z kolei to jest gwiazda teatru francuskiego, ale to jest dyrektor paryskiego Odeonu. Właściwie zakończył się pierwszy sezon jego dyrekcji w paryskim Odeonie. Odeon to jeden z najważniejszych francuskich teatrów. No i tamten Mal d'Horreur. Prozę Roberta Bolania absolutnie Państwu polecam. Na niej oparty był ten Mal d'Horreur.
1: Jest tłumaczona, rozumiem.
0: Tak, oczywiście jest po polsku bardzo dobrze przetłumaczona. Spektakl Juliana Gosselena jest jakby w bardzo takiej formie spektakli Łukasza Twarkowskiego. Bardzo dużo tam kamer, technologii. Aktorzy są włączani do... publiczność jest włączona do gry. Właściwie spełnia funkcję statystów. Aktorzy grają między publicznością, więc wyobraźcie sobie Państwo, to też było na scenie papieży w Pałacu Papieży. Bardzo trudno technicznie, świetnie wykorzystane różne przestrzenie Pałacu Papieży, który, jeśli ktoś był, to wie, że jest monumentalny. No i ten Mal d'Horreur, rzeczywiście to przedstawienie, jak napisał Le Monde, krytyk z Le Monde,

0: przedstawienie fundamentalne, że Julien Gosselena, to były takie interesujące historie. No i oczywiście Molière powrócił w wielkiej formie. Kolektyw belgijski zaprezentował coś takiego jak u nas w Polsce, Baszko, wspomniałeś dzisiaj Szekspira pod gwiazdami, to tutaj w Kamieniołowach, Carrière de Bourbon, mieliśmy Moliera pod gwiazdami. Molier absolutnie taki rozrywkowy dla ludzi, nie festiwalowy, tylko taki po prostu kilku aktorów, którzy nie udają, że robią wielką sztukę, a jednocześnie grając go uczciwie, tak jak to jest napisane 400 lat temu, po prostu cieszą się tym, że mogą się spotkać z tysiącem osób usadzonych w kamieniołomach. Noc, gwiazdy, Molière, komedia, radośnie, no wielkie święto teatru. Ale oczywiście, żeby nie było tak różowo, ta 80. edycja tak niestety też odkrywa się, trwa w trakcie jednej z największych cięć budżetowych w kulturze francuskiej. W związku z tym artyści protestują, bo w niektórych, w cudzysłowie mówię, województwach francuskich te cięcia to nawet 50% i 70%. Więc kultura francuska protestuje, no bo wiadomo. No i oczywiście mecze. Proszę Państwa, nigdy, ale to nigdy, nawet w Awinionie, teatr nie wygra z futbolem.
1: No tak. Dobrze, to w takim razie teraz będą stąci dla Ciebie, bo tak ładnie się zmieściłeś. Hasło gwiazdy, przypominamy, mamy je. Pan Zbyszek sobie życzy, proszę bardzo, właśnie mamy. I chyba z najnowszej płyty Stonsów, Michale, prawda? Jest ładna piosenka, właśnie z gwiezdnym tytułem. No a potem to już tylko się pożegnamy i no niestety kolejny raz, chyba z 10 będziesz podawał hasło, bardzo o to
0: mam proszę. Przepiękne hasło.
1: Dobrze, to za parę minut.

0: No, będzie hasło?
1: Będzie hasło, ale teraz jeszcze fanfary, które przed każdym spektaklem w Awinionie od wielu, wielu lat takie same ogłaszają, że zaczyna się przedstawienie. A puściłem je dlatego, że jest związane z nim hasło. W tle słychać jaskółki, które szaleją o tej porze, o 22, kiedy rozpoczynają się spektakle. W związku z tym, że wczorajsze czytanie Izabeli Per nazywało się Ptak, to naszym hasłem będą ptaki.
0: No naprawdę, Tomku, tydzień temu podałeś nam ptaka, to teraz będą ptaki. No trudno, biedny Michał, będzie się musiał jeszcze troszkę z ptakami
1: naprawdę
0: pomęczyć.
1: Nawet zapomniałem, jakie
0: no, widzisz,
1: to było hasło.
0: I będą jeszcze piosenki dzisiaj na ten temat. Także, nie, ale pięknie, no takie życie jest pełne niespodzianek. Proszę państwa, Domagała się kultury, to jest tytuł bardzo inteligentnego, bardzo erudycyjnego blogu naszego gościa, posłańca Tomek Domagała.
1: Ale na Instagramie już nie jest tak erudycyjnie. Są piękne zdjęcia z Awinionu. Zapraszam. Domagała się kultury. Instagram.
0: Bardzo proszę. A tutaj od pana Nikifora wiadomość. Od kilku dni podczytuję do poduszki literaturę faszystowską w obu Amerykach. Bolano. Dobrze. Tomku, bardzo ci, znaczy niedobrze, że taka historia, no ale dobrze, że ją mamy szansę poznać. Trzeba to wiedzieć. To dobranoc, Tomku. Idź odpocznij, bo jeszcze nie byłeś chyba w domu.
1: Nie byłem, ale zaraz będę.
0: Tak
1: i to jest najpiękniejsza wiadomość tej minuty. Dobranoc państwu.
0: 22 minuty po godzinie pierwszej za kolejną piosenkę dobraną do słowa. Sen oczywiście o śnie nocy letniej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Pa, pa, drogi Tomaszu.
1: Słowa, słowa, słowa.

0: Szekspir pod gwiazdami. Nie w Gdańsku, proszę Państwa, w Warszawie. Sen nocy letniej. Lepszego tytułu nie ma o tej porze roku. Wracają Państwo do źródeł, no nie tylko do Anglii, ale też do źródeł pomysłu, czyli do Czech. W studiu, nie w plenerze niestety, Maria Wojtyszko, która odpowiada za dramaturgię tego słynnego tekstu Szekspira, od razu powiedzmy w tłumaczeniu.
1: Gałczyńskiego.
0: Dobry wieczór, Mario.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz reżyser Jakub Krofta.
2: Dobry wieczór.
0: A po czesku?
2: Dobry wieczór.
0: Tak, łatwo przetłumaczyć. Wiem, że trzeba zacząć od początku, bo już przeczytałam w sieci, że pomysł właśnie przyszedł z Czech.
2: Przyszedł z Czech, chociaż to też nie jest zupełnie prawda, bo ta tradycja grania Szekspira w plenerze istnieje już dużo dłużej. In the Park w 60-tych latach chyba powstała w New Yorku słynna i dzisiaj sporo dużych miast ma swoje szekspirowskie imprezy plenerowe.
0: To wiemy, chociażby dzięki festiwalowi szekspirowskiemu.
1: Tradycja grania Szekspira pod gołym niebem sięga czasów Szekspira, dlatego że taki klasyczny teatr szekspirowski ma kształt takiego obwarzanka i w środku jest dziura w dachu po prostu, żeby było światło słoneczne. Także w Londynie można w ten sposób oglądać w The Globe spektakle. No i takie wystawiał Szekspir.
0: Przypomnę, że Gdański Teatr Szekspirowski również ma dziurę w dachu. Więc...
1: Tak, tak. Tam jest dach zamykany. Taka nowoczesna wersja.
0: O Gdańsku za tydzień już, a wracamy do Czech, bo jednak tam się narodził.
2: Tak,
0: ten
2: tak. 30 lat temu w czasie, kiedy Václav Havel obejmował swoją pierwszą prezydenturę, osiedlił się na Praskim Zamku zgodnie z tradycją, kiedy cześci prezydenci urzędują właśnie tam. Zdecydował się otworzyć ten zamek dla publiczności, bo on był aż do tego roku 89 taką trochę fortecą wojskową i nie wszystkie te tereny były dostępne po prostu dla ludzi, tam było wojsko. I on to otworzył, no i zaprosił artystów, bo ci się najlepiej nadają do tego typu zadań. I właśnie letnie uroczystości szekspirowskie, jak brzmi nazwa tej czeskiej imprezy, przeżyła do tych czasów i w przyszłym roku oni będą miały 30 lat już rocznicę. No i co roku wystawiają jakąś sztukę Szekspira i te spektakle, które były wystawiane wcześniej, oni zostają niby na repertuaru, także to jest właściwie taki trochę teatr repertuarowy, który ale działa sezonowo, to znaczy w lipcu i w sierpniu.
0: Do Warszawy, szybciutko.
2: Tak, zmierzam do tej Warszawy.
0: Królewski.
2: Tak, właśnie. Myśmy robili tam 3 lata temu w tej Pradze Macbetha, no i bardzo nam się podobało i wróciliśmy do Warszawy i właściwie wpadliśmy na pomysł, że byłoby super przenieść tą imprezę po prostu do Warszawy. Warszawie albo zrobić coś podobnego. No i 3 lata później po prostu tutaj jesteśmy w miejscu, kiedy to się udało. W sobotę była premiera.
0: Deszcz padał.
2: I tam całą drugą polowę, ale wszyscy wysiedzieli aż do końca i chyba się wszystkim podobało.
0: Tuż przed spotkaniem z Państwem ja miałam przyjemność obejrzeć nie premierę i wygrałam los na loterii, bo to był jeden z piękniejszych wieczorów jak dotąd tego lata. Nad głowami jeżyki, jaskółki, zachodzące słońce w perspektywie. Potem pięknie oświetlony Zamek Królewski, no i te ogrody są ładne, no trzeba przyznać. Dobrze, to może powiemy teraz tak, o tym, co widać. Bo też przeczytałam, że scenografia u Szekspira, ja nie brałam tego pod uwagę, bo przeważnie te Szekspiry, które ja oglądam, są jakoś mocno inscenizowane, czyli wizualnie bardzo atrakcyjne. O, a tutaj się dowiaduję, że grano w takiej ubożuchnej scenerii. Tak więc i Państwo stworzyli taką umowną, ale na tyle tej umownej scenografii fenomenalne, przepiękne, barwne kostiumy. No to możemy teraz o urodzie tego Państwa spektaklu Sen nocy letniej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Maria Wojtyszko, choć pracowała tylko nad tekstem, ale myślę, że panowała nad resztą też.
1: Tak, tak. Ja bardzo chętnie opowiem o naszej

0: tej wspaniałej scenografce i kostiumografce Matyldzie Kotlińskiej, z którą pracujemy przy wielu spektaklach już chyba 10 lat. I z Matyldą mieliśmy takie założenie główne, żeby, no bo co się kojarzy ze snem nocyletniej, to nawet jak człowiek wpisze w internet, to nam się zawsze pojawiają takie zdjęcia, jacyś ludzie pomalowani na zielono i owinięci w sztuczny bluz. I my właśnie bardzo nie chcieliśmy robić snu nocyletniej w szuwarach. Także Matylda miała takie zadanie i oczywiście ona to też sama z siebie rozumiała, żeby to było od couture. I w ten sposób podchodziliśmy do tego, bo to miejsce, te Arkady Kubickiego, to jest też miejsce, w którym jak ktoś ma bardzo, bardzo dużo wolnych środków, to może na przykład wynająć to miejsce na ślub. I ponieważ sen nocyletni jest też sztuką, która opowiada o przygotowaniach do ślubu Hipolity i Tezeusza, to my ten wątek ślubny włączyliśmy też w myślenie o wizualnej sferze tego spektaklu.
1: O suknia Heleny, którą gra Anna Smołowik, jest naprawdę olśniewająca.
0: Tak, a do tego jest jeszcze zawsze w śnie nocy letniej ten element magiczny, świata elfów. Tutaj też Matylda poszalała absolutnie. Nawet nie umiem tego opisać słowami, to trzeba zobaczyć.
1: No może najbardziej dosłowny i taki podobny do innych jest osioł. Czyli Wojciech Kalarus, który akurat nie ma zmiennika, czyli nie ma tutaj drugiej obsady. Państwo, którzy nas słuchają, na pewno nieraz oglądali sen nocyletniej, więc tak za bardzo nie musimy się wgłębiać w tę dosyć skomplikowaną jednak fabułę. To teraz troszkę poważniej, bo sen nocyletniej jest taką konstrukcją typową historycznie, że szczególnie u Szekspira, że w teatrze pojawia się teatr, czyli teatr w teatrze. Tutaj jest teatrzyk, czyli rzemieślnicy prezentują komedyjkę bardzo śmieszną, gościom weselnym. Ale to, co państwo stworzyli, myślę, powinnam się zwrócić do pana reżysera, to pojawienie się jeszcze jakby trzeciego rodzaju teatru. Czyli to, co dzieje się w lesie, ten świat fantastyczny elfów, został wykreowany na taki teatr formy. To kompletnie inna opowieść teatralna o tym świecie fantastycznym.
2: Tym, że ta scenografia właściwie, to nie jest tak, żeby była nieobecna, ale nie mamy jakichś tam rozbudowanych kulis albo rozbudowanych dekoracji. To są wszystko właściwie białe ściany. Myśmy chcieli, żeby ta scenografia ewokowała namiot ślubny. Natomiast zainwestowaliśmy do oświetlenia. Zainwestowaliśmy oczywiście do kostiumu. Także te kostiumy na tym białym tle, oni się bardzo ładnie prezentują i też właśnie w ten sposób stwarzamy ten les poprzez formę, to znaczy poprzez śpiewanie na żywo, takie churalne. Też w castingu wybraliśmy bardzo zdolnych takich aktorów, można powiedzieć, muzykalowych. Uzupełniliśmy ich o dwójkę aktorów Teatru Narodowego, Anę Lobedan, która jest też świetną śpiewaczką, i Roberta Jarocińskiego, który ma 2 metry, ma niesamowity głos i też uzupełnia ten świat takich freaków trochę.
0: Takich dziwnych stworzeń. To nie są elfy takie klasycznie piękne. One są inspirowane celtycką mitologią, gdzie te elfy i wróżki to są
1: raczej groźne.
0: Raczej groźne niż śliczne i urocze.
1: Nie, no Puk jest najbardziej uroczym elfem świata.
0: Tak, ale on też ma taki kostium niepokojący.
2: Myśmy trochę chcieli
0: Bartek Bielenia.
2: Puka, że on by spełniał taką funkcję trochę na tym ślubu tego Wodzireja, nie? Także on jest dużo w kontakcie z widownią, też dużo wychodzi poza scenę. I
1: jest też takim medium pomiędzy tymi dwoma światami.
2: Tak, absolutnie, tak. To jest ta interpretacja Puka, którą zaproponował Bartek. Jest po prostu bardzo ciekawa. Ja się z tym chyba nie spotkałem, z takim Pukiem.
1: Kiedy ja z nim rozmawiałam o tym, ja pomyliłam się, powiedziałam mi, ty grasz Ariela. A on mówi, Puka. Ja mówię, o przepraszam, przecież to nie burza. A on mówi, ale moim marzeniem jest zagranie Ariela w burzy. Może burzę w przyszłym roku. No burza jest jako taki symbol katastrofy, typowa dla Szekspira. Ale powróćmy do snu nocy letniej.
2: To trzeba absolutnie wymienić Mileny Czarnik, choreografkę, i Daniela Malchara, autora muzyki, bo to oni właściwie stworzyli, wykreowali cały ten świat tych elfów. Ta muzyka tam jest bardzo ważnym elementem tej inscenizacji, tak jak zresztą zawsze w naszych wspólnych projektach. My po prostu lubimy pracować z tym planem takim muzycznym i dźwiękowym.
1: Przepraszam, scenografia.
2: Choreografia. Tak.
0: Bo Milena Czarnik jest kobietą wielu talentów.
2: Wielu talentów. To jest zresztą słuszne pytanie, bo Milena Czarnik jest na przykład scenografką, oprócz wielu innych też tego słynnego muzykalu 1900.

0: 1989 w Krakowie. Tak. No okay. I my, jeżeli mówimy o Daniel Malcharze, to jest aktor i członek zespołu aktorskiego też Teatru Słowackiego w Krakowie, ale fantastycznym kompozytorem i muzykiem. Także to oni naprawdę stworzyli ten świat. No i oczywiście reżyser światła Damian Pawella.
1: Oczywiście my wszystkich nazwisk nie zapamiętamy, ja tak próbuję tylko tych aktorów wyłuskać, więc na pewno fenomenalną rolę zagrał, to jest banalne stwierdzenie, że w ogóle fenomenalnie zagrał, aktor Teatru Narodowego Grzegorz Małecki. Tak. No rzeczywiście to jest Oberon bardzo inny, jak sądzę, w stosunku do tych, których do tej pory widziałam różnych. To chyba rola, na którą on czekał, bo to, że Bartek się w tym odnalazł, w tym puku, to dla mnie oczywiste. No on jest takim elfem w ogóle naszego teatru i kina. Natomiast Małecki, fantastyczny, proszę państwa, całe szczęście, on chyba nie ma dublury.
0: Nie, on zagra 34 spektakle.
1: No, tak troszkę skomplikowaliśmy ze względu na brak czasu, ale o czym jeszcze? Rozmawiałam z ważnym krytykiem, z którym bardzo liczę się jako niekrytyczka teatralna i powiedziałam, o, widziałam strasznie śmieszny Sen nocy letniej i w ogóle fajnie było, a on mówi, no to przecież bardzo gorzka komedia.
2: No, wydaje mi się, że w ogóle każda sztuka Szekspira, one są podzielone tradycyjnie na komedię i tragedię, ale to jest troszkę bardziej skomplikowane i właściwie Szekspir jest w tym nowoczesny, że bardziej opowiada w stylu takiego dramedy, seriale Netflixa i tak dalej, bo u niego każda komedia ma łyżkę dziegciu, a każda tragedia ma sceny zabawne i akurat Sen nocy letniej prawdopodobnie najbardziej gorzki jest tym, że on mówi, że nam się wydaje, że się zakochujemy na zawsze i że ta miłość jest taka totalna i ostateczna, ale w sumie przychodzi jakiś elf, posypia nas magicznym proszkiem i okazuje się, że nagle zakochujemy się w kimś zupełnie innym. To jest bardzo gorzka prawda o ludziach.
1: Przepraszam bardzo za żart gorzki. Jeżeli tylko tyle, to zgadzam się z taką interpretacją, bo myślę, że tam tej wielkiej głębi jednak nie ma. To jest naprawdę dla ludzi, którzy właśnie przychodzą do teatru plenerowego w czasie wakacji, a w ogóle formuła snu nocy letniej, przecież wiem, jak to po angielsku brzmi, tak? To jest Midsummer, prawda?
0: Midsummer Night's Dream.
1: Więc to też się kojarzy z tym przejściem z wiosny do lata, z tą nocą przesilenia, właśnie cudów, czarów.
0: Czyli co to kojarzy z taką jakąś nadzieją, z takim nowym początkiem jakimś. I myślę, że dzisiaj szczególnie właśnie czegoś takiego nam bardzo potrzeba, także
1: bardzo.
0: My rzeczywiście, no nie szukaliśmy tam tą gorycz jakoś szczególnie. Ogólnie
1: i
0: staraliśmy się, żeby po prostu ludzi raczej poglaskać.
1: O, przydałby się złoty proszek, który by powstrzymał te piękne dni. Bardzo państwu dziękuję. Chciałam dłużej, no ale los ich chciał inaczej. Więc umówmy się, że jeżeli państwo jeszcze znajdą w sobie jakąś siłę, żeby się do Trójki pod Księżycem dostać, na przykład w Towarzystwie Aktorów, bo oni też będą mieli swoje doświadczenie.
0: Pewnie chętnie.
1: To wcześniej proszę nas poinformować, noc z czwartku na piątek. Jak dobrze pójdzie, no to po prostu przez całe lato i dalej.
0: Dziękujemy
2: bardzo.
1: To ja przede wszystkim dziękuję za ten sen, za ten pomysł. Maria Wojtyszko i Jakub Krofta. Do niebawem.
2: Dziękujemy.
1: Szekspir pod gwiazdami w Warszawie, a za tydzień, precyzyjnie 23. W Gdańsku rozpocznie się 30. Szekspirowski festiwal, a tymczasem zapowiadana piosenka do hasła sprzed tygodnia, podpowiedzianego nam przez Tomka Domagałę. No to już państwo wiedzą.

0: i piosenka pod tytułem Sowa, hej, dla Tomka Domagały, który oczywiście nas już nie słucha. A w cyklu z cytatem z trójkowej audycji tej nocy Terra Cultura. Michał wybrał takie smaczki.
1: Między słowami.
2: Czym wyróżnia się kuchnia romaniolska? Co wyjątkowego jest w tej kuchni, czego nie ma w innych częściach Włoch?
3: La cucina romagnola ha un'identità particolare, cioè sua. Non ha contaminazioni di mode.
2: Kuchnia romagnola jest bardzo tradycyjna. To, co tutaj serwujemy, jest esencją oryginalnej kuchni Romanii. Kuchni lokalnej, która wzrastała przez pokolenia, czyli dla mojej mamy i mojej babci. Wchodziło się do domu, brało się jajka, mąkę, wyrabiało się ciasto. Z tego ciasta można było zrobić piadinę, makaron, coś na słodko. To są te elementy, które wyrastały z prostoty. Dodatkowo ta kuchnia jest też elementem tożsamości lokalnej. Jest czymś, z czym ludzie wywodzący się stąd identyfikują się. Są dania, które się je przez pokolenia. Ważnym elementem tej kuchni jest mięso. To kuchnia bazująca na mięsie zagrodowym. Kurczak, kogut, gołąb, królik, czyli

0: zwierzęta, które hoduje się przy domu. Na przykład Brodo di Gallina di Capone, czyli rosół na kurze i na kogucie. To bardzo typowe, charakterystyczne dla tych stron.
1: Il brodo fatto con la gallina, nei giorni di festa col capone. Sono cose tipiche proprio nostre.
0: A co ze squacquerone?
1: È un'altra realtà nostra, tipica, questo formaggio.
0: O, squacquerone. To ser typowy dla tego regionu, który produkuje się tylko tutaj. Bardzo świeży, bardzo puszysty, którym smaruje się piadinę. Często akompaniują mu warzywa zielone, rucola i radici. I też mamy tutaj wiele caseifici, czyli takich miejsc, które mają bardzo duże i długie tradycje oraz także wysoką jakość produktu.
1: E ci sono dei caseifici molto validi che lo fanno. Che sarebbe anche bello che li puoi entrare a vedere.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te. Buon appetito.
0: Mangiamo.

No już za 9 minut druga. Czy są Państwo z nami? Bo my nie oszczędzamy się mimo wakacji. Pan Andrzej podpowiedział hasło kończyna. No, ciekawa jestem reakcji Michała. A na razie co, Michał? Michał po piątej zajmie się mistrzostwem argentyńskim. Pojęcia nie mam, o co chodzi, ale... muzycznym argentyńskim mistrzostwem. No, no, no. No dobrze. Zostanę, posłucham. A w niedzielę Michał przypomina albo Hiszpania, albo Argentyna. No to jeszcze raz mistrzostwo muzycznie.

Proszę Państwa, tu hasła sypią się. Pan Grzegorz z Wrocławia adagio włoskie nam podpowiada, a pan Przemek pozdrawia nas z miasta, w którym, jak powiedział pan Tomasz Karolak, właśnie scena jest remontowana za unijne pieniądze. Oby tylko artyści chcieli tam przyjeżdżać. Tak, tego życzymy. To już dziękujemy. Ewa Wichrowska oraz Michał Żołądkowski IBM. Ewa i Michał, no, szczęśliwie powitają poranek w budziku, wschód słońca w Warszawie o 4:35 dopiero, ale będzie już jasno. Tymczasem ja poproszę spadające gwiazdy, bo właśnie zaczyna się ten czas, kiedy to Perseidy rozrabiają na niebie. Więc poproszę te gwiazdy, by za tydzień przynajmniej nie padało w Gdańsku. Trójka pod księżycem z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. No taki jest nieśmiały plan. Jaskółki, nie zniżajcie lotu. A to już piosenka druga. Dobrane. Do łasła ptak.